krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19:05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.

Kto wie, że to film, że w nim gramy, znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo i wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

0: Autopromocja.
1: 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
2: Polecamy scenę teatralną Trójki.
3: Adam Wojtyszko.
2: Michał Kotański.
1: Barbara Marcinik. Zapraszam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

wszystko co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie. Niech zawsze będzie ekstra, nowe. Niech to dla mnie i tylko dla mnie będzie błyskać i migać

kłamstwo bezkompleksowe. Chcę 7 niedziel w tygodniu.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po 6 rano i nie pytam się ich,

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry. Jest piąta, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Agnieszka Drost.
3: Zarząd warszawskiego szpitala południowego odwołany. Premier zapowiada też konsekwencje polityczne. Podejrzany o zabicie rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej jest w rękach policji. Dziś ma zapaść decyzja o areszcie. Straż Graniczna ostrzega. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie i tych, którzy na nich korzystali. Według doniesień medialnych była specjalna ścieżka na SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych. Tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił około 1,5 miliona złotych.
4: Damian Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk powiedział, że w związku z postępowaniem prokuratorskim ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Konsekwencje będą także w wymiarze politycznym. Chodzi o doniesienia medialne, że w szpitalu południowym była specjalna ścieżka VIP, skracająca oczekiwania na badania.
5: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
4: Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany.
5: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami.
4: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że na jego wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Policja jest pewna, że zatrzymany wczoraj 36-latek odpowiada za zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy wczoraj w Piastowie pod Warszawą. Dziś podejrzany ma zostać przesłuchany w Lublinie i sąd podejmie decyzję o areszcie, mówi rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
6: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca. W którymś momencie najprawdopodobniej przedostał się do jakiegoś samochodu, natomiast jest zbyt wcześnie, żeby też jeszcze o tym mówić.
3: Zatrzymany ma 36 lat i posługiwał się gruzińskim paszportem. Policja mówi, że wtargnęła do jego pokoju w hotelu w Piastowie i że mężczyzna nie miał szans na ucieczkę, choć próbował. Jest zielone światło unijnych przywódców na szczycie w Brukseli dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Co ważne, przedłużenie jest o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. To przełomowa decyzja. W przeszłości roczne przedłużenie było blokowane przez Viktora Orbana. Teraz, kiedy nie ma go już u władzy, nie było też problemu z samym przedłużeniem restrykcji. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, ostrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich 4 dniach na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice doszło do 3 incydentów, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
7: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
3: Straż Graniczna ostrzega, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru, ma za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. Wymienianie się jest fajne, przekonują Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice. Na czas wakacji miasta wymieniły się zabytkowymi tramwajami. 4 historyczne wagony trafiły już do Krakowa z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, a krakowskie MPK nie zostało dłużne i również wypożyczyło innym miastom swoje stare pojazdy.
8: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych tramwaje Śląskie S.A. Znajdujemy się w wagonie 102NA. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej

0: Woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
1: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPKS-a w Krakowie. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych, do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych, do Warszawy pojechała przyczepa, tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. Do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A my jedziemy dalej. Zamieniamy się miejscami. Teraz ja, prognoza pogody. Bo dziś słonecznie, choć będzie się chmurzyć na zachodzie i na południowym zachodzie popada deszcz. Niewykluczone burze, a wiatr słaby, na wschodzie umiarkowany, choć w czasie burz w porywach. Do 65 km na godzinę wiatr porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i dziś zdaje się, że zamieniliśmy się temperaturami z Europą Południową. Bo ma być w ciągu dnia od 22 stopni nad samym morzem. To minimalna temperatura, znaczy najniższa nad samym morzem najwyższa, ale z tych wszystkich z całego kraju no, od takich temperatur dziś się zaczynamy. Ciepło, bardzo ciepło, upalnie. Około 26 stopni w centrum, a najwyższa temperatura na zachodzie nawet do 32 stopni Celsjusza.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 6 minut po godzinie 5.
3: Trójkowy budzik.
4: Gorąco witam Państwa w piątek.

Już prawie 10 minut po godzinie 5, no ani się człowiek nie spodziewał, no się nie spodziewał, no i nagle tutaj hop, siup, ciach i już, i mamy, i proszę bardzo, i już, i nie wiadomo skąd to się, jak to się tu, prawda, że tak powiem, wyskoczyło. Nie mówię tylko o piątku, chociaż też, prawda, człowiek zaczynał tydzień w poniedziałek, a tu proszę bardzo, i już piątek, ale mówię też o upałach. Beata Wolska, Piotr Łodej, dzień dobry.

Jak zwykle w trójkowym budziku zapowiedzi nowego dnia to już za chwilę, także kalendarz, również ten muzyczny. Jeśli się natrafią takie właśnie gdzieś utrudnienia na drogach, to oczywiście będziemy podawać informacje drogowe. Korespondencja państwa poranna, piątkowa w trzech szybkich, to już za 3 minuty 33 sekundy. Proszę być czujnym. W prognozach pogody ostrzeżenia dotyczące upałów, będzie rzut oka na mundial, no i zapowiedzi piątkowego porannego. Zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami. 14 minut po godzinie 5.

6, już 17 minut po godzinie 5. Piątek, 19 czerwca, przed nami słońce obudziło się ponad godzinę temu, zajdzie o 21. Dzień potrwa prawie 17 godzin, a dziś imieniny Julianny, Gerwazego, Protazego i Romualda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Lenny Kravitz i te gitarowe wycinanki to już słychać. On to z koncertem za niecały miesiąc w Ergo Arenie. No a już teraz sygnały od Państwa. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo, jak zwykle, to już jedna z ostatnich okazji w tym tygodniu. Proszę podpisać się na liście obudności, a zatem budzik małpa polskieradio.pl, 71335 oraz 22373. No to już, piątkowe trzy szybkie ciach-ciach.

0: Ależ to lubimy. To będzie koncertowo na pewno. Gorące wydarzenie. Pani Ania z Jelcza dziś jako pierwsza SMS-owo informuje, że przed nami piąteczek, ale ważne, że piątek tak upalny, upalny. Dobrze się budzić z trójką. Spokojnego, pięknego dnia wszystkim. Takie, bym powiedział, schładzające pozdrowienia od pani Ani z Jelcza, która to zwraca uwagę na te upały. Tak, jeszcze będzie mówić, rzecz jasna. W tym damskim gronie, co mnie bardzo cieszy, pani Ania z Wołowa mówi wszystkim dzień dobry. No i wreszcie wyczekany piątek. Jutro weekend ma być gorąco, więc może uda się wypocząć. Wszyscy mówią wciąż o mundialu, a w środę w Łodzi był koncert Kings of Leon. No i co prawda nie mogłam na nim być, pisze pani Ania, ale moja rodzina tak. Koncert? Pierwsza klasa. Widziałem filmiki. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego. Wytchnienia gdzieś pod drzewkiem w weekend. To od pani Ani zwołała sygnał mailowy jako pierwszy. No to jeszcze do kompletu. No, rodzynek z męskiej wyprawy. Pan Grzegorz z Lublina. Dzień dobry, witam serdecznie panie Grzegorzu.
1: Ja, panie Piotrze, witam pana redaktora, witam słuchaczy trójkowego bucika.
0: Mówię o tej męskiej wyprawie, bo pamiętam w ubiegłym tygodniu z trasy Lublin-Zamość, zdaje się. To taka króciusieńka trasa, ale dziś pan się wybrał, znaczy nie dziś, ale już pan jest w Bergen w Norwegii.
1: Tak, od środy jesteśmy już w Norwegii, po takiej wyprawie, gdzie wczoraj jeszcze byliśmy w Geilo, w Dremen jeszcze byliśmy wcześniej, a teraz jesteśmy w Bergen i wyruszamy cały czas dalej, dalej, dalej. Fiordy, jak to pan redaktor wspomniał, no. W tamtym tygodniu, jedzą z ręki.
0: Dokładnie, na wyciągnięcie ręki, albo jak w tym starym dowcipie, no dobrze, a pogoda dopisuje?
1: Z pogodą to jest różnie. Wczoraj w górach mieliśmy taką pogodę zmienną. Raz było słońce, raz padał deszcz. Dzisiaj w tej chwili w Bergen 11 stopni. Pochmurno, trochę mglisto, ale zapewne się temperatura 22 stopnie. Nie takie upały jak w Polsce, ale też przyjemnie. Idealnie na takie klimaty.
0: Zapowiada się piękny, długi dzień, chociaż to taki dzień przez cały dzień.
1: Dokładnie, dzień przez cały dzień, dlatego że w tej chwili noce są, no tak powiem, cały czas takie jasne po prostu. Bo tutaj na obecną porę w tej chwili roku słońce prawie że nie zachodzi, więc te noce są takie cały czas jasne. Tak, bo coś pięknego.
0: Świetnie. Co jeszcze w planach i do kiedy?
1: Zostajemy do niedzieli, jeszcze przed nami kilka tutaj miejsc na fiordach, później Jowik, Oslo, odwiedzamy jeszcze dwie skocznie. Tak, no oczywiście bez skoczków, wiadomo, ale...
0: No, skoczymy sobie, zobaczyć, czy skoczymy.
1: Tak, my też nie będziemy skakać, co prawda, wiadomo, ale jeszcze kilka dni takich właśnie mamy, takich jeszcze objazdówki, także... Każdemu polecam. Jest naprawdę klimat niesamowity.
0: Świetnie, świetnie. Proszę czerpać z tej niesamowitej północnej przyrody. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić Bergen i pozostałą ekipę. Jeszcze śpią, tak?
1: Tak, no jeszcze śpią. Ja słucham.
0: Nieładnie, nieładnie. Ale pan, panie Grzegorzu, jako pierwszy telefonicznie dziś nasz budzikowy, piątkowy przodownik, co honorujemy. Bardzo serdecznie dziękuję, już na nogach.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Polsce i tym bardziej w Norwegii.
0: Udanego urlopu życzymy. Bardzo dziękujemy. Na trójkowym budziku teraz 24 minuty po godzinie 5. No i w muzycznym trójkowym kalendarzu taka piękna ballada. No, jedna z najsłynniejszych. Mam nadzieję, że państwo pamiętają także 1987 rok.

0: Czerwiec 1987 roku w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy już za chwilę. Za moment skrót serwisu i prognoza pogody. Proszę zostać z programem trzecim.
1: Autopromocja.
2: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
2: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekstra.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafi.

0: Ulubiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada, że postępowanie toczące się w sprawie Szpitala Południowego będzie pod jego nadzorem. Zaznaczył, że sprawa jest ważna społecznie i nie może być tutaj żadnych nacisków politycznych. Afera wybuchła po doniesieniach, że polityk KO, młody lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Sprawę bada prokuratura. Andy Burnham, faworyt do zastąpienia Keira Starmera na stanowisku brytyjskiego premiera, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Makerfield. To pozwala mu na formalne rzucenie wyzwania szefowi rządu. Wcześniej nie mógł ubiegać się o przywództwo w partii, bo zasady partii pracy mówią, że szefem ugrupowania może być tylko poseł. Najpierw musiał dostać się więc do Izby Gmin. Burnham nakłonił dotychczasowego posła z Makerfield, Josha Simonsa, do rezygnacji z mandatu, co skutkowało rozpisaniem wyborów uzupełniających. Dziś rozpoczynają się regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Gdyni. Od jutra ponad 1000 żeglarzy z całego świata weźmie udział w Gdynia Sailing Days, czyli w jednej z najważniejszych imprez żeglarskich w basenie Morza Bałtyckiego, mówi współorganizator Tomasz Hamera.
5: Odbędą się również Mistrzostwa Polski w sprincie klasy Ilka. Będą wydarzenia związane również z paradą żeglarską, z paradą wodniacką. Także jeśli chodzi o żeglarstwo, będzie bardzo dużo się działo i myślę, że nie tylko wpleciemy się w obchody Dni Morza, ale będziemy jego ważną częścią.
4: Święto morza rozpocznie się w południe złożeniem wieńców na morzu w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę.
3: Prognozie pogody o tym, że dziś słonecznie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie, na południowym zachodzie popada deszcz, możliwe także burze. Wiatr słaby, na wschodzie umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Ale pośród tych informacji niech nie ucieknie nam ta najważniejsza, że dziś upalnie. Od 22 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do nawet 32 stopni na zachodzie.

No i wracamy do muzycznego kalendarza. Tak jak przed chwileczką świętowaliśmy urodziny Ann Wilson z tej niezwykłej formacji Head, no to teraz świętujemy także urodziny, które dziś obchodzi Macklemore. I oni to będą koncertować już dziś w Norwegii. Wszystkiego dobrego.

Macklemore, czyli Ben Haggerty, amerykański raper. Wraz z przyjaciółmi tutaj w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny. Wszystkiego, co najlepsze. Już bez utrudnień na drodze krajowej numer 16, między Ostrudą a Iławą w pobliżu miejscowości Frednowy. Tam po wypadku droga była zablokowana, ale teraz już przejedziemy bez żadnych utrudnień. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Za 23 minuty 6 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pamiętamy także o tym, że amerykańska piosenkarka, tancerka i choreograf Paula Abdul ma urodziny.

Krótko i na temat od pana Stefana z Mielca. Miałem iść na saunę, ale widzę, że sauna dziś do mnie przyjdzie. Dzień dobry. Już dwie dychy za oknami na południowym wschodzie. No tak, rzeczywiście dziś upały nie tylko na wschodzie, na południu, na zachodzie przede wszystkim. Tam Instytut Meteo wydał dla tej części kraju ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami. Zostały wydane w województwach opolskim, dolnośląskim, lubuskim, także części zachodniopomorskiego oraz wielkopolski. Te alerty ostrzegające przed upałami będą obowiązywać przez cały weekend. No ja przypomnę, że dziś na termometrach od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Co tam na mundialu, bo państwo także o to pytają. No, ważne wydarzenie, oczywiście te piłkarskie i emocje. Tych nie brakowało w meczu Kanada-Katar. Zawodnicy liścia klonowego wygrali 6-0 z reprezentacją Kataru. Meksyk-Korea Południowa 1-0, no a dziś jeszcze wieczorem mecz w grupie D. Stany Zjednoczone-Australia, to po 21.00.

0: francuska piosenkarka. Nadzieja ma dziś urodziny i to w muzycznym kalendarzu na zamknięcie. A na otwarcie dzisiejszego dnia w studiu Michał Nogaś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest taki obudzony, bez kawy dzisiaj.
1: Kawa czeka w reżyserce na mnie. No nie zdążyłem jeszcze nawet się napić.
0: To rozumiem, że króciusieńko będzie, króciusieńko.
1: No nie, może długo, na pewno. Spokojnie, jest okej. Okay.
0: Na letniaka dzisiaj, bo gorąco już teraz.
1: No ma być 27 czy 8 stopni w Warszawie dzisiaj, a jutro ponad 30, więc trzeba dużo pić wody i ubierać się letnio, skoro lato na chwilę do nas wpada. Jak wczorajsze mecze?
0: Ale to już przed chwileczką wspominałem. Wczorajsze, dzisiejsze już mówiłem. No, najbardziej chyba ten emocjonujący Kanada, Katar 6-0. Tam było i piękny gol też Meksykanie strzelili Koreańczykom południowym.
1: Ja niestety jestem trochę w żałobie, ponieważ moja drużyna z wyboru, czyli Bośnia i Hercegowina, wczoraj przegrała ze Szwajcarią 1-4 i jeszcze była czerwona kartka i żółty karny. No, trudno, dużo emocji, ale ponieważ my nie gramy na mundialu,
0: a, rzeczywiście, faktycznie.
1: Nie mamy swojej
0: tyle meczów i
1: wyjątkowo
0: niestety,
1: tak. Się nie załapaliśmy. To jesteśmy nieco poszkodowani, ale przecież...
0: Musimy to jakoś zrekompensować.
1: Z pewnością, gdyby zorganizowano mundial w czymś innym, to byśmy wygrali bezkonkurencyjnie. No i dzisiaj od 6 będziemy pytać o to, w jakiej dyscyplinie Polacy z pewnością by zwyciężyli na mundialu.
0: Mogliby być mistrzami świata bez mrugnięcia. No rozumiem. W jakiej ale dyscyplina sportu, czy w ogóle?
1: Nie, w ogóle, w dyscyplinie w ogóle. Życia.
0: W czym tak Polacy mogliby być
1: tak.
0: mistrzami?
1: Dobry. A gdyby doszło do sytuacji takiej, że jesteśmy w finale, to z kim byśmy się zmierzyli na przykład?
0: Dwie dwójki i 7 trójek.
1: W mundialu z gdybania, albo w mundialu z, no wiadomo, narzekania. To głównie takie odpowiedzi padają. Około pozytywne.
0: I o tym o poranku będzie u Michała Nogasia po godzinie 6 w piątkowym porannym zapraszamy. To zapraszamy.
1: Tak, zapraszamy. Nie.

Nasz wierny słuchacz informuje, że już taki upał, że kot Marian żąda dostępu do balkonu, a dziś też Dzień Kota Garfielda. To w rocznicę ukazania się pierwszego komiksu właśnie z tym pręgowatym, rudym kocurem w roli głównej. To był rok 1978. A dziś też, no jako że upał, w kalendarzu świąt osobliwych Dzień Leniwych Spacerów. No nie może być inaczej. A mądrość ludowa dziś Julianny Gerwazego, Protazego i Romualda mówi, że na święty Protazy słonecko psy prazy. Zdaje się, że chyba góralskie nawet. No i się sprawdza rzeczywiście dziś nawet do 32 stopni na zachodzie.

No i głośniki już przedmuchane. Chemical Brothers prawie na do usłyszenia. Gdyby ktoś zorganizował mundial w narzekaniu, no pewnie bylibyśmy w ścisłej czołówce, ale w czym jesteśmy mistrzami, gdyby tak się z samego rana zastanowić? Polska, Polacy, mistrzami świata w... A no właśnie, 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. O tym Michał Nogaś po godzinie 6 w piątkowym wydaniu audycji porannej. Już teraz zapraszamy. Za 6 minut 6, a my dziękujemy. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19:05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
12: Minęła 6:00. Przy otwartym oknie i z ptakami w tle

0: Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Dziś na dyżurze Agnieszka Drost, Artur Ewertowski.
1: Poleciały głowy w warszawskim szpitalu południowym. Odwołano cały zarząd po doniesieniach o młodym lekarzu milionerze.
2: Dziś przesłuchany zostanie mężczyzna zatrzymany w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Namierzono go dzięki nagraniom z kamer samochodowych.
1: Jest zielone światło dla amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, tak mówi minister obrony po deklaracji szefa Pentagonu.
2: Młody lekarz milioner zwrócił 500 tysięcy złotych. Dawid Kacprzyk zrezygnował też z bycia radnym warszawskiej dzielnicy Ursus i nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej.
1: Dodatkowo cały zarząd placówki został odwołany. To echa informacji medialnych, po których okazało się, że młody lekarz bez specjalizacji w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
3: Na początek konsekwencje personalne. Dawid Kacprzyk w szpitalu już nie pracuje. Dodatkowo przelał na konto placówki część zarobionej w ubiegłym roku kwoty. Zrezygnował z funkcji radnego i wnioskuje o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. To jednak sprawy nie zamyka. Po aferze szpital złożył doniesienie do prokuratury. Śledczy badają też sprawę z urzędu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby, które korzystały z przywilejów w szpitalu południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
4: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzysta z tego mechanizmu i wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
3: Premier zapowiedział też, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. Wyjaśnień w tej sprawie i zwołania specjalnej sesji żądają stołeczni radni, w tym także z Koalicji Obywatelskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Dzisiaj prawdopodobnie zostanie przewieziony do Lublina mężczyzna zatrzymany w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Później zostanie przesłuchany, a sąd zdecyduje o ewentualnym tymczasowym areszcie.
2: Rosyjski artysta, krytyk Putina, został zastrzelony w poniedziałek. 36-letniego podejrzanego zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą.
1: W tropieniu mężczyzny policjantom bardzo pomogli obywatele.
5: Uzyskaliśmy wiele nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych i ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
2: Mówił Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem.
1: Amerykanie są zainteresowani bazą wojskową w Polsce. Deklarację w Brukseli podczas spotkania szefów obrony państw NATO usłyszał minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jest zielone światło. Polska jest gotowa inwestować. Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje.
2: Teraz czas na rozmowę o szczegółach, dodał szef MON-u. Gotowość do budowy amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce złożył szef Pentagonu Pete Hegseth.
1: Początek tygodnia deszczowy, ale im bliżej weekendu, tym więcej ostrzeżeń przed upałami.
2: Alerty pierwszego i drugiego stopnia, prawie najwyższego, ogłoszono dla województw w zachodniej Polsce.
1: Kiedy na dobre dotrze do nas fala upałów, o tym klimatolog Bogdan Chojnicki.
7: Wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli i to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Ostatnimi czasy trochę było z nami chłodne powietrze, które nawiasem mówiąc dostarczyło nam dużą ilość wody. Teraz przyszedł czas na już taką emanację fizyczną w atmosferze zmiany klimatu, czyli bardzo wysokie temperatury.
2: W czasie upałów zalecane jest, aby nie wychodzić na słońce, dużo pić i unikać wysiłku fizycznego.
1: Na piękną, słoneczną pogodę zamawiano na ten weekend w Gdyni.
2: Dziś startują regaty jachtów morskich. Na Gdynia Sailing Days przyjedzie ponad 1000 żeglarzy z całego świata. To jedna z najważniejszych takich imprez na Bałtyku.
1: O planach mówi jeden z organizatorów, Tomasz Hamera.
8: Regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Gdyni. Rozpoczynamy również żeglarski doroczny festiwal Gdynia Sailing Days i to rozpoczynamy od mocnego uderzenia w postaci Mistrzostw Europy. Odbędą się również Mistrzostwa Polski w sprincie. Będą wydarzenia związane również z paradą żeglarską.
1: A dzisiaj popołudniowe zapraszamy do Trójki. Będzie nadawane z Gdyni. W planach są też koncerty, spektakle, potańcówki, wystawy i pokazy ratownictwa na morzu.
9: Klimat.
2: Na północy, w centrum i na wschodzie kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Na zachodzie i południu dobra, tylko w Zawierciu umiarkowana.
1: W 32 miejscach w Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. Zagrożenie suszą rolniczą dla zbóż jarych, ozimych, krzewów owocowych i truskawek stwierdzono w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim oraz łódzkim. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Najchłodniej, jak to brzmi, 24 stopnie. będą dziś na

0: Suwalszczyźnie, a poza tym ciepło, cieplej i najcieplej. 26 na Mazowszu, 27 na Kujawach, 28 na Podkarpaciu, 25 na Podhalu, 30 na Opolszczyźnie, 31 i burze na Dolnym Śląsku. Najcieplej z opadami, ale bez burz, 32 w Lubuskiem.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dochodzi 6 po 6.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Zaczynamy oficjalnie. Dzisiaj w składzie następującym. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu Michał Jakubik. Audycję wydaje Karolina Gonet. Nie zawsze jest z nami w piątek, więc podwójny dzień dobry. Przy telefonach Dariusz Pieruk, 22 i 7 trójek. No i my w składzie tak zwanym podstawowym, czyli Michał Nogaś i Zwierzak.
4: Mana, mana.

Ależ on jest zawsze zirytowany na początek dnia, a potem jakoś mu przechodzi. Ciekawe, kto jeszcze tak ma. No dobrze, na naszym profilu na Facebooku zachęcam, jeżeli ktoś już otworzył Oczęta i sprawdza media społecznościowe, zdjęcie człowieka i pytanie o nim za chwilę.

0: Cash Machine, Hi-Fi. Na początek audycji porannej w piątek nie o bankomatach dziś będzie, ani nie o gotówce. Mówiłem o zdjęciu, tak, na naszym profilu na Facebooku mężczyzna z podniesionymi do góry rękami, z taką miną, nie wiadomo czy on śpiewa, czy on się cieszy w związku z tym, że jego drużyna na przykład na mundialu właśnie zdobyła gola. No, trzeba wejść i zobaczyć to zdjęcie. Jeszcze do tej sprawy wrócę. I pytanie. W jakiej dziedzinie Polacy bezapelacyjnie wygraliby mundial? Ono będzie nas dziś do dziewiątej napędzać. Innymi słowy...
1: W czym Polacy są najlepsi?
2: Narzekanie.
1: O nie, nie, nie, nie, nie.
0: No to taka najprostsza odpowiedź. Poszukamy innych, być może bardziej skomplikowanych. Nie tylko o tym dziś.
3: Legalnie działająca policja jest jednym z warunków do uznania kraju za praworządny.
0: Dziś ostatni odcinek pierwszego sezonu naszego cyklu, w którym muzyka łączy się z opowieściami o prawie. Będą także pytania, by tak rzec, fundamentalne.
4: Ile ptaki potrafią udźwignąć?
0: No właśnie. I jakie ptaki? To sprawdzimy przed ósmą, a przed dziewiątą...
5: Arystoteles.
6: O, proszę cię bardzo, to Arystoteles. Ambitnie lecimy.
5: Mój, chyba mogę powiedzieć, jeden z ulubionych filozofów.
0: Matka z córką o filozofii także, jak zawsze w piątek, się pojawią. No i na zakończenie...
7: Ile masz lat?
8: W tym roku 8, czyli 7,5.
7: Dlaczego ci się judo podoba?
8: Ponieważ nauczyło mnie sporo rzeczy.
0: Sprawdzimy, jak kolega Urbanowicz nie tylko wydaje nam rozkazy w kwestii ćwiczeń, ale także pyta młodzież o to, ile ma lat. To wszystko dziś do 9, 22 i 7 trójek. W jakim mundialu byśmy wygrali na pewno?

0: A może my jesteśmy najlepsi w metrze? Jedno miasto, dwie linie, 22 i 7 trójek. 16 minut po 6.
1: Ktoś nie śpi.
0: Prawie wyspany magister dodzwonił się dzisiaj do profesora. Dzień dobry, Tomasz Grzyb jest z nami.
2: Dzień dobry, powinienem zaziewać, żeby pokazać, że ja też prawie wyspany.
0: Akademia się może szybciej wysypia niż zwykła brać studencka.
2: Nie. W kolejce po Nobla jest teraz taki ścisk, że się zna tylko najbliższych sąsiadów, więc trzeba szybko i dużo pracować.
0: Rozumiem. Panie profesorze, ja do pana dzwonię z prośbą o wyjaśnienie pewne, a właściwie też o podpowiedź.
2: Bardzo proszę.
0: Trwa mundial. Komu pan kibicuje swoją drogą?
2: Nie mam póki co jakiegoś zdecydowanego faworyta, bo ja zazwyczaj staram się kibicować tym, z którymi wygrywam, jak to mówił kiedyś Piotr Frączewski w Kabarecie pod Egidą, ale wydaje mi się, że Francuzi mogą wiele pokazać. Co zrobi do końca ta drużyna, trudno powiedzieć, ale łzy Dika Adwokata wtedy, kiedy Curaçao czy Curaçao, jakkolwiek byśmy ich
0: nazywali,
2: albo i tak, kiedy zdobyli swój pierwszy gol w historii, no to rzeczywiście jest wartość, której nie da się za nic kupić.
0: Czyli pan jest za tymi silniejszymi z zasady, ja jestem z zasady za bliskimi mi i słabszymi, czyli ja jestem team Bośnia i Hercegowina, ale myślę, że coś nas wszystkich łączy. Musimy komuś kibicować, bo Polacy nie grają i to wiemy. Ale pomyślałem, że moglibyśmy porozmawiać chwilę o tym, kto musiałby kibicować nam, gdyby zorganizowano mundial, w którym Polacy na pewno by wygrali. Kto by nam kibicował, to by też pokazało skalę naszych przyjaźni albo animozji na świecie. Natomiast ja bym raczej zapytał pana o to, w czym musiałby się odbywać mundial, by Polacy w nim bezapelacyjnie wygrali.
2: No, wydaje się, że taką specjalnością Polaków jest narzekanie, więc gdybyśmy mieli jakieś skodyfikowane sposoby narzekania, które na dodatek można by punktować, na przykład dodatkowe punkty za nawiązanie relacji przy pomocy narzekania albo dodatkowe punkty bonusowe wtedy, kiedy to narzekanie odbywa się na rzeczy dobre, co jest oczywiście pewnym wyczynem, to chyba byłaby rzecz, której bylibyśmy rzeczywiście świetni. Ja muszę powiedzieć, że bardzo tęsknię za takim momentem w życiu, w którym prowadziłem jeszcze ćwiczenia z psychologii społecznej, bo wtedy zdarzało mi się moich studentów wysyłać do miejsca, w którym ludzie narzekają najbardziej. O właśnie, zgadnie pan, jakie jest najbardziej narzekające miejsce, w którym się czasami spotykamy?
0: Urząd Skarbowy, poczta. Lekarz.
2: O właśnie, poczekalnia
0: top 3. U lekarzy. To jest top 3,
2: tak, to jest top 3. Więc wysyłałem moich studentów do poczekalni lekarskiej z taką oto intencją, żeby pokazywali tym, którzy wciągają ich w narzekanie, że to narzekanie nie ma sensu. Czyli wyobrażamy sobie, że mamy kogoś, kto siedzi w poczekalni i jakaś pani mówi, no patrz pan, co oni z nami robią, jest 11, czekam od 8 i o której oni mnie tutaj przyjmą. Na co jeden z moich studentów bądź studentek mówiła, no dobrze, a na którą godzinę pani ma wizytę? No na 14:15. No, to może trzeba było przyjść o 14 albo 13:45 i wtedy nie musiałaby pani tak długo czekać. No i okazywało się, że taka osoba wtedy była bardzo wyraźnie sekowana z towarzystwa, odwracano się do niej plecami i nie traktowano jej poważnie. Więc wydaje się, że gdybyśmy taką właśnie dyscyplinę stworzyli, ja już nawet mam w głowie jakieś systemy punktów, które można by przyznawać, mam jakieś pomysły na to, w jakich warunkach można by próbować narzekać, no to rzeczywiście myślę, że Polacy byliby zdecydowanymi faworytami takiego mundialu.
0: Ale musielibyśmy się kwalifikować, czy od razu by nam przyznano organizację, jak pan myśli?
2: Ja myślę, że z dzika karta byłaby absolutnie niewyjęta, ale myślę też, że bylibyśmy tymi, którzy założą federację, więc tak naprawdę mielibyśmy sporo do powiedzenia w kwestii organizacji, więc spodziewam się, że takie mistrzostwa moglibyśmy zorganizować u siebie. Domyślam się, że można by do tego dołożyć jeszcze jedną dyscyplinę, to znaczy robienie strasznej miny. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, panie redaktorze, że my potrafimy robić naprawdę straszne miny, takie miny nieprzystępne,

0: które zresztą są w pewnym sensie sankcjonowane nawet prawnie.
1: A niech pan jakąś teraz zrobi.
0: Ja mogę zrobić dowolną i myślę, że państwo to usłyszą, ale opowiem o jednej rzeczy. Otóż nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że jeszcze do niedawna na takich stronach oficjalnych polskiego systemu, w którym składało się wniosek o paszport, była instrukcja, jak sobie zrobić zdjęcie do paszportu. I była tam taka niezwykle moim zdaniem cenna i wiele mówiąca o naszej kulturze informacja, że na tym zdjęciu powinniśmy unikać nienaturalnego wyrazu twarzy, na przykład uśmiechu. I to była rzecz niezwykła tak naprawdę, bo proszę zwrócić uwagę, że tym jednym sformułowaniem od razu pokazaliśmy, że dla nas uśmiech nie jest czymś naturalnym, jest czymś z definicji podejrzanym, jest czymś, co powinniśmy potraktować jako raczej odstępstwo od pewnej reguły, która nakazuje nam posiadanie twarzy nic nie wyrażającej i raczej odstręczającej innych od nas samych.
1: Czyli właściwie to jest jakiś rodzaj opresji ze strony państwa. Od razu nam mówią, że mamy być smutni, niewyraźni i robić miny. Dobrze, ale to bym chciał jeszcze do pańskiego pomysłu na mundial wrócić, bo rozumiem, że w tych mistrzostwach świata w narzekaniu, no to tak, z grupy byśmy wyszli w ogóle bez problemu i pewnie byśmy się wspinali po tej drabince powoli, powoli. Ćwierćfinały, półfinały i finał. Gdzie pan widzi najpoważniejszych konkurentów, gdy chodzi o nasze narzekanie?
0: Mam wrażenie, że takimi bardzo poważnymi konkurentami dla nas byliby ci, którzy przez jakieś 1000 lat mieli z nami wspólną historię, to znaczy Izrael. Myślę, że ci z naszych słuchaczy, którzy znają zwłaszcza Żydów, którzy mają jakieś związki z Polską, zwłaszcza Żydów aszkenazyjskich, doskonale się orientują, że w narzekaniu oni także są naprawdę bardzo poważnym konkurentem, choć myślę, że doskonale zdaje pan sobie sprawę z tego, że gdybyśmy w finale spotkali się w takim meczu na narzekanie, finał byłby Polska-Izrael, to rzeczywiście to byłoby spotkanie bardzo podwyższonego ryzyka z bardzo wielu powodów. No bo po pierwsze, co by się stało, gdybyśmy przegrali? Co by się stało, gdybyśmy wygrali? Każda z tych sytuacji rodzi bardzo poważne konsekwencje, choć wydaje się, że jedna jest paradoksalnie dosyć pozytywna, bo nawet gdybyśmy przegrali, to nawet w tym momencie moglibyśmy rozpocząć przygotowania do kolejnego mundialu, bo natychmiast zaczęlibyśmy narzekać.
1: No dobrze, a jakiś bardziej pozytywny przykład na koniec? Już tak tylko w dwóch słowach. Jak nie narzekanie, to co?
0: A widzi pan tutaj pana, panie redaktorze, ogromnie zaskoczę. Uczciwość. Osobista, codzienna uczciwość. Myślę, że większość z naszych słuchaczy teraz się łapie za głowę. Jak to może być, że my, tak bardzo niedobrze myślący o naszej własnej uczciwości jako narodu, mielibyśmy w tym brać udział, ale muszę powiedzieć, że ogromna większość badań, także moje badania, o których nie będę teraz opowiadał przez swoją wrodzoną skromność i posłużę się badaniami, które zostały opublikowane w Science w roku 2019, stawiają Polaków na bardzo wysokim szczeblu, na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o osobistą uczciwość. Proszę sobie wyobrazić, że pewne badania realizowane w 60 krajach na świecie, a polegające na tym, że w losowo wybranych miejscach gubiono portfel, ale ten portfel gubiono w taki sposób, że w tym portfelu znajdowało się 5 jednakowych wizytówek. Od razu można było zakładać, że wiemy, że jest to portfel zgubiony właśnie przez tę osobę i można do niej zadzwonić i o tej zgubie opowiedzieć. Więc sprawdzono, jak szybko ten portfel wracał do właściciela i czy w ogóle wracał. I okazało się, że to ogromna niespodzianka pewnie dla wielu naszych słuchaczy. Polska była na 6. miejscu i to podkreślę tym złośliwcom, którzy teraz chcieliby to kwestionować od góry. Przed nami były tylko takie kraje, które stereotypowo traktujemy jako bardzo uczciwe, typu Norwegia czy Finlandia. Najwyżej była oczywiście Szwajcaria, ale moje doświadczenia ze Szwajcarią wskazują, że prawdopodobnie ktoś chciał zadzwonić do tej osoby i strasznie ją ochrzanić za to, że śmieci w miejscu publicznym raczej niż oddać jej ten portfel.
1: Albo że śmiała go zagubić. No dobrze, a takim podsumowaniem naszej rozmowy o poranku w piątek jest to, że gdybyśmy chcieli wysłać drużynę na mundial skromności, to jednego zawodnika już mamy. Jest nim Tomasz Grzyb, profesor psychologii, który był gościem audycji porannej w piątek. Nie po raz pierwszy.
0: Pan mam nadzieję, że nie ostatni.
1: Poświęca, właśnie chciałem powiedzieć, ponieważ pan tak lubi wstawać i uczciwie o tym mówi, to nie narzekając do pana jeszcze zadzwonimy. Dobrze?
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Udanego weekendu bez narzekających osób dookoła. Kłaniam się.
0: I z wzajemnością.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
7: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
8: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Żegnam.

0: Mamy reklamy.
1: 6.30 w studiu Agnieszka Dwiast.
2: Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli dali zielone światło dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję o kolejny rok, a nie jak do tej pory o pół roku. To przełomowa decyzja. W przeszłości roczne przedłużenie sankcji było blokowane przez Viktora Orbana. Dziś drugi dzień szczytu. Odzyskany pierścień Zygmunta I Starego wróci do Krakowa. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia i 11 miniaturami kolejowymi. Cenny zabytek jest częścią słynnej kolekcji książąt czartoryskich, mówi kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Babelu Dariusz Nowacki.
3: To jest złoty, stosunkowo skromny pierścień ze złotej takiej wydętej szyny, w którym jakby zatopiono diament, tworząc mu taki rodzaj poduszki z czterema łapkami, które ujmują krawędzie tego oszlifowanego diamentu.
2: A pierścień miała nałożyć na palec Zygmuntowi Staremu sama królowa Bona. Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz Norbello, miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samouzdrawiania i wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi napisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni. Włoska agencja ANSA poinformowała, że rozporządzenie jest zarówno oficjalnym dokumentem jego administracji, jak i pełną ironii, prowokacją i apelem o pilne rozwiązanie kryzysowej sytuacji. Pełny serwis Trójki o 7.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Uwaga upały, uwaga ciepło. Nie będzie padać w Polsce poza zachodem. 27 i burze w Szczecinie. 30 i burze w okolicach Zielonej Góry. 30 i burze w Poznaniu. 32 i deszcz. Ale bez burz w Gorzowie Wielkopolskim, 31 i burze we Wrocławiu. Dla odmiany najchłodniej 25 na Podhalu i w Trójmieście 24 na Suwalszczyźnie.
6: Dzień dobry, ja w sprawie tego tematu, w czym Polacy są najlepsi. Polacy są najlepsi w wyszukiwaniu rzeczy, w których jesteśmy najlepsi.
1: O, i w tej sprawie można do nas dzwonić 22 i 7 trójek.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Innymi słowy, który z mundiali bezapelacyjnie byśmy wygrali, że tak zrymuje, o poranku w piątek, 19 czerwca. Za tydzień wakacje, a my szukamy powodów do radości. Z samych siebie, oczywiście.

0: przeboje wakacyjne, listy przebojów Trójki i nie tylko. Więcej od 29 czerwca, na razie cisza. Ale warto być z nami w wakacje bez dwóch zdań przez cały dzień. Halo?
1: Słucham właśnie audycji o mistrzostwach w narzekaniu i mam taki komentarz, że rzeczywiście Polacy byliby w tym dobrzy, bylibyśmy w tym bardzo dobrzy, bo nawet w rozmowie o tym, że Polacy narzekają, słychać sporo narzekania.
0: Chwileczkę, uporządkujmy fakty. To nie jest opowieść o mistrzostwach świata w narzekaniu, tylko dzisiejsze pytanie główne to, w jakiej dziedzinie Polacy bezapelacyjnie wygraliby mundial. I w rozmowie z profesorem Tomaszem Grzybem padła informacja, że pewnie bylibyśmy przynajmniej w finale mundialu w narzekaniu, ale potem się od tego odbiliśmy i szukamy pozytywów. Szukamy ich w telefonach 22 i 7 trójek, ale także szukamy ich na naszym profilu na Facebooku. Tam zdjęcie rozemocjonowanego prowadzącego. Jest 6:38, Michał. Rozemocjonowanego prowadzącego, który nie wiadomo, czy się śmieje, czy się cieszy, czy tańczy, czy śpiewa, czy właśnie Bośnia strzeliła gola. No ale to pytanie tam jest i komentarze od Państwa także. Czekamy na nie, szukajmy pozytywów, choć pan Jan pisze tak. Nasi komentatorzy telewizyjni wygraliby mundial w liczbie wypowiadanych słów. Tak dużo klepią, że człowiek co innego widzi, co innego słyszy. Nikt tak jak oni nie wypowie miliona słów w 90 minut.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Pozytywnie, pozytywnie, Michale Kowalski. Michał już za chwilę.
2: Los połączył wyspy dwie.

0: Basia Wrońska. Ja przypomnę, że od 2 tygodni jest na samym szczycie listy przebojów pierwszej trójki. Co się wydarzy dzisiaj? To się okaże po 19:00. Dziś listę przebojów poprowadzi Mateusz Tomaszuk. Halo?
1: Trzeba zorganizować konkurencyjny mundial u nas. Zapraszamy drużyny najsłabsze z najsłabszych. Dlatego, że tych zawodników można skorumpować za niewielkie pieniądze. A pamiętajmy, że tu trzeba oszczędzać, bo musimy mieć po swojej stronie jeszcze sędziów, komentatorów, no kibiców mamy za darmo. Jeszcze ważna sprawa. Piłka jest okrągła, bramki są dwie, a wygra ten bardziej przygotowany. Zapowiadają się niezłe emocje.
0: Ha, bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek to jeszcze na naszym Facebooku. Pani Marta, przypomnę, tam też pytamy na Facebooku, w jakiej dziedzinie Polacy bezapelacyjnie wygraliby mundial. Otóż pani Marta wylicza. W komentowaniu, ocenianiu, doradzaniu bezapelacyjnie. Dlaczego nie podał do pomocnika? Powinien go zdjąć. To o trenerze. Każdy Polak wie najlepiej. Ja bym strzelił. Ja bym obronił. Faula nie widział. Powinien być karny. No i ten wpis na temat faulów karnych kończy się uśmiechem. Pani Marto, dziękuję. Też się z Michałem ubawiliśmy. Inny Michał, wspomniany już Kowalski. Pozytywnie, chłopie, pozytywnie.
2: W czym Polacy są najlepsi?
3: Narzekanie.
2: O nie, nie, nie, nie, nie. Nie zamierzam iść na łatwiznę.
4: W czym najlepsi? Może ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że są bardzo gościnni.
2: Nad tym już można się pochylić. I mam autorytet naukowy, który poprze tę tezę.
5: Najpierw chyba zapytać osób, które tutaj nie mieszkają, bo część z tych rzeczy nam gdzieś umyka.
2: Doktor Grzegorz Piotrowski, kierownik pracowni ruchów społecznych, Wydział Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.
5: Jak się popyta przekrętów, czy przyjeżdżają do Polski, bo tutaj trochę z czasu spędzą, no to wychodzą takie rzeczy, których nie zauważamy. Na przykład to, że jesteśmy gościnni.
2: I tę gościnność najlepiej testować w godzinie próby.
5: Na pewno mamy umiejętność mobilizowania się w trudnych czasach. Agresja Rosji na Ukrainę. Mieliśmy kilka milionów uchodźców, ale ani jednego ośrodka dla uchodźców. Gdzie wszyscy uchodźcy znaleźli schronienie w domach Polaków. To był ewenement, można powiedzieć, na skalę światową.
2: Nie mówiąc już o Wielkiej Orkiestrze czy zbiórkach Łatwoganga. To wszystko ewenementy na skalę światową. W ogóle jesteśmy dobrzy w zbieraniu i w działaniu.
6: Pracowaniu.
7: Pracowaniu.
6: I odpoczywaniu.
2: A jak odpoczywać, to na grzybach.
8: Wychodziło się od razu jak najwcześniej, żeby zdążyć przed konkurencją. Nie opowiadało się o swoich miejscach.
2: Waldemar Czerniawski, szef Stowarzyszenia Na Grzyby.
8: No ale tak gdzieś od kilku lat, szczególnie przy rozwoju portali społecznościowych, forów internetowych, stron internetowych o tematyce grzybowej, no tutaj ta kultura, ogólnie szeroko pojęta kultura zbierania grzybów, zmieniła się na plus.
2: I to nie jedyna zmiana na plus.
5: W ostatnich latach bardzo się wybijają głosy, że w Polsce jest bardzo bezpiecznie, bardzo czysto i tak bardzo

0: bardzo porządnie, a to się bierze z tego, wydaje mi się, że zaczynamy reagować, jak coś jest nie tak. Polacy są bardzo przedsiębiorczy i to bardzo dobrze widać, jak się jeżdża na przykład do Polski z Litwy. Litewskie te miejscowości przy granicy, no generalnie trochę wyludnione, ale takie bardzo spokojne, przekracza się granicę i na co drugim, co trzecim gospodarstwie domu jest reklama jakichś usług. Polacy bardzo często i chętnie właśnie biorą sprawy w swoje ręce i zaczynają działać.
1: Podsumowując, dbamy o swoje najbliższe otoczenie, szanując czystość i naturę. Jesteśmy spostrzegawczy, bo tego potrzeba do efektywnego zbierania grzybów. Jesteśmy przedsiębiorczy, potrafimy ciężko pracować i pomagać, więc jesteśmy dobrzy w sprawach delikatnych. Łącząc to wszystko w całość, wychodzi na to, że bylibyśmy bardzo dobrzy w hodowaniu pieczarek? Kto jest największym eksporterem pieczarek na świecie? Klik. Polski eksport całej, nieciachanej zautomatyzowanymi zbiorami pieczarki wyniósł około 250 tysięcy ton rocznie, co stanowi 32% całego rynku światowego, a na drugim miejscu jest Kanada z mizernymi 20%. Pewnie dlatego tak zabiegali o ten piłkarski mundial.
2: Podsumował Michał Kowalski. Grzybobranie? Proszę bardzo, możemy urządzać mundial na przykład w Puszczy Kozienieckiej. Gdyby ktoś chciał zgłosić inne pomysły, 22 i 7 trójek. 13 minut do 7.
3: Nowe w piątek.
2: Dziś, gdy chodzi o nowości, to tak powiedziałbym 6-7, ale są chlubne wyjątki. Nie tylko wraca w świetnej formie, ale jeszcze zaprasza znakomitych kolegów. Chaka Khan i Snoop Dogg.

0: come on, come on.
1: To tytuł tej piosenki, Chaka Khan i Snoop Dogg, nowość z dziś. Zamykamy pierwszy sezon.
2: Trzeci paragraf.
3: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence Biko, Playing for Change, czyli o przemocy policji. Ostatni odcinek premierowego sezonu trzeciego paragrafu i czas na powtórkę, ale niestety nie z rozrywki. Po raz drugi spotkamy się z twórczością jednego z moich ulubionych artystów, Petera Gabriela, ale w innej nieco interpretacji. Zagra dzisiaj Playing for Change, czyli inicjatywa muzyków na rzecz zmian społecznych. Peter Gabriel nie jest jedynie wokalistą i kompozytorem. Od lat 80. ubiegłego wieku angażuje się w działania Amnesty International na rzecz sztuki, praw człowieka i aktywizmu. W utworze Biko opisał historię południowoafrykańskiego działacza Steve'a Biko, a właściwie Bantu Stephena Biko, który został zatrzymany po demonstracji w sierpniu 1977 roku, a następnie aresztowany. Podczas aresztowania był torturowany i głodzony. Po niespełna miesiącu, 11 września 1977 roku, konającego aktywistę, nagiego i skrępowanego, policjanci wywieźli ponad 1100 km od miejsca zatrzymania, porzucając pod szpitalem w Pretorii. Biko zmarł następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Oficjalnym powodem śmierci był rozległy krwotok mózgowy. Biko znalazł się na trzeciej solowej płycie Petera Gabriela i stał się światowym przebojem, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Dzięki artyście problem nierówności i policyjnej brutalności w RPA nie został zapomniany. Przeciwnie, usłyszał o nim cały świat. To utwór o pamięci, o prawie i zwłaszcza bezprawiu. Legalnie działająca policja jest jednym z warunków do uznania kraju za praworządny. Piosenka Biko powinna przypominać o tym wszystkim decydentom. Przed państwem Playing for Change w utworze Biko autorstwa Petera Gabriela.
2: Trzeci paragraf.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën.
0: Żegnamy reklamy.
17: Siódma minęła, piątek, 19 czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry. Audycja poranna, w niej serwis. Artur Ewertowski, Agnieszka Drost.
18: Pół miliona złotych oddał lekarz milioner ze szpitala południowego.

0: Dniowego w Sejmie debatowano nad przepisami o jawności zarobków medyków.
1: Pytania od śledczych, a później prawdopodobnie tymczasowy areszt. To czeka dzisiaj mężczyznę podejrzanego o zastrzelenie rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej.
0: Odwołano rozmowy USA-Iran w Szwajcarii. Nie doleciał tam amerykański wiceprezydent.
1: Lekarz milioner oddał 500 000 zł. Dawid Kacprzak zrezygnował też z bycia radnym w warszawskiej dzielnicy Ursus i nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Odwołany został też cały zarząd Szpitala Południowego, w którym lekarz pracował.
0: Wczoraj w Sejmie posłowie debatowali o przepisach, które mają wprowadzić przejrzystość w zarobkach lekarzy. Rządowy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia. Debatę zdominowała jednak dyskusja wokół zarobków Dawida Kacprzaka.
1: Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości wytknął Rafałowi Trzaskowskiemu, że w Szpitalu Południowym był salonik VIP.
2: Jak to jest możliwe, że kandydat na prezydenta RP pozwalał na to, żeby taka salonka funkcjonowała i nie przeprosił za to? Jak to jest możliwe, że nie wdrożył kontroli we wszystkich placówkach medycznych podległych sobie? Oczywiście powinien się podać do dymisji, bo to jest wstyd dla państwa polskiego i dla Warszawy, że coś takiego się tu wydarzyło.
0: Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że obecny rząd w przeciwieństwie do poprzedników potrafi zareagować odpowiednią ustawą.
3: Ja pamiętam rok 2022. Pamiętacie, kto rządził? Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy radny Robert G., lekarz Zielonej Góry, zarobił 1 680 000 i nic was nie ruszyło, żeby tę sprawę przeanalizować. Dlatego podchodzimy do tego konsekwentnie.
1: A dzisiaj w Sejmie trzecie czytanie projektu.
0: Przewiezienie do Lublina, pytania od śledczych, później prawdopodobnie tymczasowy areszt. Tak mają wyglądać najbliższe godziny mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
1: Artysta, krytyk Putina, został zastrzelony w poniedziałek. 36-letniego podejrzanego zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem.
0: Mówi Andrzej Fijołek z policji.
4: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Oczywiście zatrzymanie przy pełnym zaskoczeniu tego mężczyznę. On przebywał w hostelu, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu.
1: Nie będzie dzisiaj rozmów Stanów Zjednoczonych z Iranem w Szwajcarii. Pół godziny temu poinformowano, że zostają one odwołane.
0: Wcześniej Biały Dom podał, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie dotrze na rozmowy ze względu na problemy logistyczne i złożony charakter negocjacji.
1: Stany Zjednoczone i Iran zawarły w tym tygodniu wstępne porozumienie o ponownym otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu wielomiesięcznego konfliktu.
0: Na razie mimo niejasnych sygnałów za oceanu ropa tanieje, na szybkie obniżki cen na stacjach nie ma jednak co liczyć.
5: Część wydobycia została ograniczona czy wyłączona w regionie. Część przerobu ropy naftowej została utrudniona z uwagi na chociażby zniszczenia części infrastruktury. I to wszystko będzie się powoli, stopniowo przywracać do pracy, odbudowywać, remontować.
1: Mówił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Teraz ropa Brent kosztuje minimalnie poniżej $80 za baryłkę.
0: Na początku roku było to $60.
1: Niebezpieczne zdarzenie na osiedlu Kliny w Krakowie. Biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy, w którym znajdowało się niemowlę. Dziecko wypadło z wózka na ziemię i zostało przewiezione do szpitala na badania.
0: Jak podano, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po wypadku zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone. Za godzinę ma się też zebrać zespół, który przeanalizuje sytuację z dzikami w różnych rejonach Krakowa.
1: Przed wakacjami Straż Graniczna ostrzega lotniskowych dowcipnisiów. Za żarty, które mogą skutkować wezwaniem służb bezpieczeństwa, przewidziane są kary.
0: A to po kolejnym trzecim już w ostatnich dniach incydencie na lotnisku w Katowicach.
6: Podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma dwa granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
1: Mówił Szymon Mościcki ze Straży Granicznej, który dodaje, że w podobnych sytuacjach strażnicy nie mają poczucia humoru.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: I oto jest wyspany, chociaż obejrzał wszystkie mecze. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
9: Dzień dobry, natomiast przypomniała mi się taka historia a propos tej ostatniej z Katowic. Mój kumpel Piotr Kwiatkowski, zresztą świetny dziennikarz zajmujący się już teraz nie tylko sportem, grał kiedyś w reprezentacji Polski w piłce nożnej dziennikarzy i pamiętamy, jak był na wizycie w Filipinach i powiedział, że wszędzie na lotnisku można było przeczytać,

0: dać takie ogłoszenia: bomb jokes, not allowed.
1: Bo? A może nie wnikajmy.
0: No bo pewnie więcej, bo takich dowcipniejszych.
1: Prawo surowe, no tak, ale Filipiny mają też historię związaną z zamachami terrorystycznymi, to więc prawda. To się tłumaczy. To co się tam tłumaczy. Na mundialu? Moi przegrali niestety wczoraj.
0: No, będziemy rzeczywiście o tym mówili, ale pozwoli, że w więcej...
1: W krótkiej piłce.
0: Natomiast zameldujmy, co się wydarzyło we wczorajszych i nocnych meczach na mundialu. Najwięcej mówi się o starciu Kanady z Katarem. Ekipa klonowego liścia rozbiła rywali aż 6-0. Sprawę ułatwiły dwie czerwone kartki dla rywali. Drugą sprokurował Asim Omer Madibo, faulując Ismaela Kone. Dla pochodzącego z wybrzeża kości słoniowej piłkarza to było feralne zdarzenie. Doznał złamania kości strzałkowej i piszczelowej. Jest już po operacji, nie będzie grał w piłkę od 4 do 5 miesięcy. W innym meczu Czesi 1-1 zremisowali z RPA.
2: Składna akcja z początku spotkania zakończona golem Michala Sadilka przywróciła kibicom wiarę w reprezentację po porażce z Koreą Południową. Jednak i tym razem Czesi nie utrzymali prowadzenia, a pasywna gra ostatecznie obróciła się przeciwko nim. W końcówce drugiej połowy rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Pawła Schulza wykorzystał Tebo Homo Koena, ustalając wynik spotkania na 1-1. Mieliśmy dobry początek, graliśmy odważnie, co przyniosło kilka okazji. Potem graliśmy już prościej, oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. W końcówce niestety zabrakło sił. Podsumował spotkanie w rozmowie z czeską telewizją kapitan reprezentacji Czech Ladislav Krejci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: I to nie koniec mundialowych wiadomości. Meksyk 1-0 pokonał Koreę Południową i jest już pewien awansu do fazy pucharowej. Bardzo blisko tego celu są Szwajcarzy po wysokiej wygranej 4-1 z Bośnią i Hercegowiną. I jeszcze futbolowy news spoza mundialowych aren. Napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Do tej pory występował w Panathinaikosie Ateny. Zmieniamy sport. O szermierce mówimy rzadko. Szkoda, bo to piękna i elitarna dyscyplina. Tyle, że sukcesów ostatnio mieliśmy tyle, co kot napłakał. Tym razem jest inaczej. Na Mistrzostwach Europy florecista Andrzej Rządkowski sięgnął po srebro, po brąz Alicja Klasik w szpadzie.
3: Polka przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eiler. Złoto dla wybitnej estońskiej szpadzistki Katriny Lechis. W turnieju florecistów pięknie walczył Andrzej Rządkowski, który niedawno przecież stał na podium turnieju Grand Prix w Szanghaju. Ma wysoką formę. No i w końcu, w czerwcu doczekaliśmy się, że po raz pierwszy indywidualnie stanął na podium Mistrzostw Europy. Ma w dorobku w dorosłym fechtunku dwa brązowe medale Mistrzostw Europy, ale w drużynie i szereg medali sukcesów w sporcie młodzieżowym. Tym razem Polak musiał uznać wyższość Francuza Rafaela Savin, który zaczął ten pojedynek finałowy trochę gorzej, ale w trakcie odzyskiwał kontrolę nad przebiegiem i mimo, że tracił do Polaka 5 trafień, jednak naszemu zawodnikowi, naszemu floreciście nie udało się utrzymać poziomu, który prezentował na początku finałowego pojedynku i przegrał. I tak jest to największy sukces w karierze Andrzeja Rządkowskiego.
0: Mówił Dariusz Urbanowicz. Po szermierce jeszcze piłka ręczna i spodziewana nominacja na trenera szczypiornistów Industrii Kielce Krzysztofa Lijewskiego. Wczoraj parafował 2-letnią umowę.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: A my dziś w audycji porannej od 6 do 9 szukamy odpowiedzi na pytanie, który z mundiali Polacy na pewno by wygrali bezapelacyjnie. Masz jakiś pomysł?
0: Tak, ja słyszałem już tyle zabawnych wypowiedzi, że będę zupełnie serio i wydaje mi się, że nasi siatkarze są w stanie wygrać właściwie każdy mundial.
1: Aha, czyli kolega tak
0: po
1: bardzo...
0: Po sportowemu i na serio.
1: Strictly to the point, yes. Po sportowemu. A co u państwa?
6: To moim zdaniem jesteśmy najlepsi w kombinowaniu, w organizowaniu różnych spraw, w obchodzeniu przeróżnych przepisów. No i oczywiście w prowizorkach. Nasze prowizorki są najtrwalsze i wytrzymują dziesiątki lat.
1: Miało być pozytywnie.
0: No właśnie.
7: Oczywiście mielibyśmy szansę w tłumaczeniu, że czarne jest białym. Podkreślam, czarne jest białym, a nie białe czarnym. To jest ten akcent optymistyczny.
1: Mam na ekranie czarno na białym napisane, że dziś będą upały w Polsce. Zaczyna się upalny weekend od 24 stopni. To jest czarno na białym.
0: No
1: od 24 na Suwalszczyźnie do 32.

0: Uch. W Lubuskiem uwaga, na zachodzie kraju burze dziś.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Żegnamy reklamy.
0: 11 po 7.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Audycja poranna w piątek. Michał Jakubik, Karolina Gonet, Dariusz Pieruk, 22 i 7 Trójek i Michał Nogaś. Dziś pytamy na Facebooku i telefonicznie, który z mundiali na pewno byśmy wygrali.

0: Florence and the Machine. Ja patrzę na to, co dzieje się na naszym profilu na Facebooku, gdzie zdjęcie rozemocjonowanego, udało się, prowadzącego się pojawia. I tam wpis pana Leszka. Proponuje mundial w parawaningu. Każda grupa, w której Polska by się znalazła, byłaby grupą śmierci. Halo?
1: Polacy są najlepsi w grillowaniu i robieniu ziemniaków. Ja tak myślę.
0: Ja tak myślę, że to był bardzo rozemocjonowany i szczery telefon. 14 po siódmej.
2: Nowe w piątek.
0: No, proszę państwa, dzisiaj mamy przebojową piosenkę dnia. Pan Misiek wystartował. Piosenka nosi tytuł Tak, tak, oto on, nowy Zalewski.

0: Tak, tak. Krzysztof Zalewski, nowy singiel od dziś jest z nami. Piosenka dnia w programie trzecim wróci po 10:00.
1: Dobrze się czyta.
0: Przyznam się Państwu, że przy tym fragmencie tekstu to aż podskoczyłem z wrażenia. Uwaga, cytuję. Nigdy nie wiemy, kim są i do czego są zdolni ci, których kochamy. Może nawet nie podejrzewamy, jakie prowadzą życie? Może wszyscy mamy jakiś fragment życia, o którym najbliżsi, inni, nic nie wiedzą. I może w istocie właśnie to nas do siebie nawzajem przyciąga. Obecność tego potajemnego życia, które się nam niekiedy objawia smuszką światła wychodzącą z wąskiej szczeliny. Ulotna, zawsze niezmiernie zaskakująca wizja, która narusza wszystkie nasze przekonania, bo mimo bystrości nie dostrzegaliśmy wcześniej niczego. Trafne, prawda? I na jak wielu poziomach i jak różnorako można to interpretować. Bo z jednej strony, ileż to razy w życiu poczuliśmy ukłucie serca, zawód, niedowierzanie, że ci, którym ufaliśmy w różnych konfiguracjach, wykazali się nielojalnością, złą wolą, dwulicowością i że nie ma to nic wspólnego z prawem do intymności czy do posiadania własnych tajemnic. Ale z drugiej strony, czy jest coś ważniejszego od prawa do intymności, do życia w zgodzie ze sobą i w poszukiwaniu osoby, z którą można się zaprzyjaźnić, w której można się zakochać, a która jednocześnie te prawa, w jakimś sensie podstawowe, będzie umiała zaakceptować. Ta książka, którą dziś chcę Państwu polecić, cała jest usiana takimi zdaniami, które wytrącają z równowagi, każą ją na chwilę odłożyć, tę książkę, i przejrzeć się w tych wyłowionych słowach niczym w lustrze, przyłożyć do nich nasze życie, rozpoznać się lub nie w tym, co ma do przekazania tu pisany wielką literą narrator. W kapeluszu w lamparcie Centki, powieści opublikowanej oryginalnie w 2008 roku, a w ubiegłym roku umieszczonej przez jury w finale międzynarodowego Bookera, Anne Serre, francuska pisarka, której debiutancka książka ukazała się 34 lata temu i która 6 lat temu zdobyła za inną książkę, to był zbiór opowiadań, najważniejszą francuską nagrodę Goncourtów. Otóż w kapeluszu w lamparcie Centki Anne Serre pisze o bliskiej, przyjacielskiej, ale czy tylko tak naprawdę relacji między Fanny, która, o czym dowiadujemy się dość szybko, zmarła w wieku 43 lat, a bezimiennym narratorem, jej przyjacielem z dzieciństwa. Kapelusz w lamparcie Centki to niewielka, skomponowana z niedługich, złożonych z krótkich akapitów rozdziałów. To zbiór scen, w których Serre ukazuje relacje między dwójką bohaterów, oddaje emocje, wielokrotnie podejmowane przez narratora próby zrozumienia Fanny. I choć objętościowo to dzieło niewielkie,

wielkie. Całość dosłownie skrzy się od emocji, bo to książka bomba, która pracuje w czytelniku przez wiele dni, a nawet pewnie przez wiele miesięcy. Fanny, pisze Anser, a tak naprawdę narrator, często nie dawała po sobie poznać nic. Ponieważ otrzymała doskonałe wychowanie, umiała zachowywać pozory, opanowała sztukę konwersacji. Ale, tu już ode mnie, Fanny cierpi na chorobę psychiczną i trudno rozpoznać, w jakim dokładnie jest stanie. Ma swoje ścieżki, ale tak wąskie, ulotne i niewyraźne, że na ich widok, jak pisze autorka, zamierało serce. Poszarpana, niepewna, poprzerywana. Te trzy określenia być może doskonale pasują do samej Fanny, do ich relacji, relacji jej z narratorem, pełnej napięć, zgrzytów, bólu i bez wątpienia będącej efektem bardziej duchowego niż cielesnego uzależnienia. Niesamowita to jest książka, przyznam się Państwu. Książka, która pracuje w czytelniku i po którą bardzo zachęcam do tego. Naprawdę warto sięgnąć. Kapelusz w lamparcie Centki. Anne Serre w przekładzie Katarzyny Marczewskiej. Książka bardziej złożona i skomplikowana niż to może wynikać z mojej krótkiej opowieści. Mamy egzemplarze do przejęcia michał.nogaś@polskieradio.pl. Można do mnie w tej sprawie pisać oczywiście już w tej chwili. Przypomnę adres michał.nogaś@polskieradio.pl. Anne Serre, kapelusz w lamparcie Centki. A to z Francji Charlotte Gainsbourg.

Ja myślę, że najlepszym mundialem dla naszej reprezentacji byłby mundial zorganizowany na Antarktydzie, dlatego że na 100% byśmy wygrali mecz otwarcia z gospodarzami.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł.

0: za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: To miasto powstało z morza i marzeń, ale najpierw był port. Teraz świętujemy jej stulecie. Opowiemy o Gdyni z bardzo różnych perspektyw. Zapowiemy najważniejsze wydarzenia Święta Morza. Zapraszamy do Trójki. Dziś od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Borowiecka.
7: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko Biała, polska stolica kultury.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
16: Żegnamy reklamy.
17: Ależ punktualnie 7:30 w studiu Agnieszka Drast.
18: Rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem w Szwajcarii nie odbędą się dziś tak, jak zaplanowano. Wcześniej Biały Dom odwołał wyjazd wiceprezydenta J.D. Vance'a do Birkenstock, tłumacząc to problemami logistycznymi oraz złożonym charakterem negocjacji. Vance miał prowadzić nową rundę technicznych rozmów z Iranem, uzupełniających porozumienie podpisane w środę przez prezydenta Trumpa. Do Europy zbliża się fala upałów, także w Polsce temperatura już dziś na zachodzie może przekroczyć 30 stopni. Upał będzie doskwierać i ludziom, i zwierzętom. Jak mówi lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka, temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni Celsjusza.
19: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę.
18: Dzisiaj pas od Szczecina po Śląsk jest objęty ostrzeżeniami przed upałami. Jutro gorąco ma być w całym kraju. Osoby niechętne do żywności z owadów po degustacji często zmieniają zdanie. Wynika z badania portugalskich naukowców z Uniwersytetu Beira Interior. Naukowcy podali

0: i dorosłym ochotnikom dwa batony, zwykły zbożowy oraz zawierający białko owadów. Podczas degustacji monitorowano aktywność mózgu i serca uczestników, a potem spytano ich, który baton bardziej im smakował. Więcej osób wybrało produkt zawierający białko owadów. Unia Europejska uznała owady za nową kategorię żywności w 2018 roku i dopuściła do sprzedaży m.in. larwy mącznika młynarka, szarańczę wędrowną i świerszcze domowe w postaci mrożonej lub sproszkowanej.
1: Dwadzieścia 28 minut do 8 w studiu Monika Suszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Profilaktyka w Polsce na marginesie. System woli leczyć niż zapobiegać. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce potroiły się w ciągu 10 lat, ale system nadal skupia się na leczeniu zamiast na profilaktyce. Jak wynika z raportu SGH, dziesiątki tysięcy zgonów rocznie można byłoby uniknąć dzięki lepszemu zapobieganiu chorobom. Eksperci apelują o zmianę priorytetów i stworzenie prozdrowotnego środowiska życia, mówi profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
3: Priorytetem powinno być zapobieganie chorobom tak, aby one nie obciążały zarówno obywatela, a również systemu państwa poprzez zabezpieczenie zasobów, które będą musiały być zużyte po to, żeby walczyć z chorobą. Ale żeby tak się stało, profilaktyka musi znaleźć swoje właściwe miejsce w polityce państwa. Jestem zwolenniczką wzrostu nakładów zarówno na profilaktykę, jak i na leczenie pod warunkiem, że zmieniamy zasady alokacji tych środków i sposób organizacji systemu ochrony zdrowia.
2: Eksperci postulują m.in. lepszą koordynację rządową, stabilne finansowanie profilaktyki, ograniczenie reklam niezdrowej żywności oraz szersze zastosowanie instrumentów fiskalnych, takich jak podatek od produktów szkodliwych dla zdrowia. Branża transportowa zmaga się z dramatycznym niedoborem kierowców. Niedobór kierowców zawodowych pozostaje jednym z największych problemów polskiego rynku. Stopa wolnych miejsc pracy w transporcie jest o 44% wyższa niż średnia w gospodarce, a średnia wieku kierowców przekracza już 50 lat. Większość firm transportowych boryka się z brakiem dobrze wyszkolonych pracowników, mówi Katarzyna Skorupka-Padziewska, dyrektorka jednej z firm transportowych.
4: Najbardziej będziemy poszukiwać wysokich specjalistów i zacznę od przede wszystkim naszych techników, którzy będą musieli mieć zupełnie inne spektrum kompetencji związanych z nowymi technologiami, zupełnie nową wiedzę, tak żeby móc też dostarczać te produkty, produkty związane z elektromobilnością, z nowymi napędami.
2: Firmy szukają rozwiązań w nowych technologiach, lepszych warunkach pracy i szkoleniach. Inwestycje w nowoczesny sprzęt i cyfryzację mają przyciągnąć młodsze pokolenie do transportu. Ponad 70% Polaków obawia się o prywatność danych w związku ze sztuczną inteligencją. Według raportu firmy FutureMind aż 72% Polaków boi się o prywatność swoich danych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. 61% respondentów widzi ryzyko dla demokracji poprzez dezinformację, a 59% obawia się wojskowych zastosowań tej technologii. Jednocześnie Polacy dostrzegają też pozytywne strony. Ponad połowa, 55%, uważa, że może ona pomóc w medycynie i opiece zdrowotnej, a 48% widzi potencjał w odciążeniu rynku pracy i zwiększeniu konkurencyjności Polski. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,25, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 4,91.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Jaki mundial byśmy zdecydowanie wygrali? O to pytamy dziś od 6.
7: Chciałem głos zabrać w sprawie mundialu dla Polaków, w którym bylibyśmy najlepsi. Dla mnie to jest grzybobranie. Moglibyśmy mieć tam w finale Białorusinów, Ukraińców, Czechów, ale zimowe grzybobranie to jest konkurencja, w której bylibyśmy najlepsi.
1: Zimowe? No, kwestia grzybomundialu pojawia się u nas w tej audycji od 6 właściwie cały czas w telefonach i we wpisach na naszym Facebooku. Przypomnę, profil programu trzeciego na Facebooku, tam można zobaczyć zdjęcie. To ważne, zdjęcie pochodzące z cyklu fotografii stworzonych przez Maję Sołtysik, prowadzącą Zagadkową Niedzielę. Więcej na ten temat na naszym Facebooku, na Instagramie i na stronie trojkapolskieradio.pl. Tam rozemocjonowany prowadzący, pytający właśnie o mundial. W czym bylibyśmy najlepsi? W czym możemy być najlepsi?

0: dzieci. Halo?
1: A ja wiem, w czym byśmy wygrali Mistrzostwa Świata. W wymyślaniu konkurencji Mistrzostw Świata.
0: O, optymistycznych, pozytywnych odpowiedzi szukamy. Gdy chodzi o pogodę, to dziś, jak słyszeliśmy w skrócie, upały. Od 25 do 32 stopni, burze na zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: A jak burze, to mokro, a jak susza, to pył. Audycja poranna. Fisz, Emadę, Tworzyło.

0: Dzień dobry, czym bylibyśmy dobrzy? Wszystkie dyscypliny, które rozgrywane są na sety, bylibyśmy dobrzy w tym.
1: Nie no, naprawdę.
2: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
1: Co się stało?
3: No, to była wypowiedź z bój.

0: Błyskiem, umówmy się.
1: Krzysztof Łoniewski powrócił.
0: Taka Polska, ale z błyskiem.
1: Żeby...
0: Tak, tak, powróciłem, żeby porozmawiać o mundialu.
1: No ale co ty na to? Widzę, co przed nami i ja już mam łzy w oczach.
0: No tak, no to zacznijmy od tego, Michale, że wczorajszego wieczora i minionej nocy obejrzeliśmy od deski do deski aż 4 mecze, prawda?
1: Tak, to była długa i ciężka noc.
0: Zaczęliśmy od spotkania Czechów, którym kibicujemy i którzy tylko po jeden zremisowali z RPA i na dobrą sprawę mogą pakować manatki, tak jak często to się zdarzało naszym piłkarzom. Potem przełączyliśmy się...
1: Dlatego nie pojechaliśmy, żeby się nie pakować
0: no,
1: potem.
0: No właśnie, po co się pakować, skoro się lepiej rozpakować. Natomiast pewnie byśmy pojechali, gdyby selekcjonerem reprezentacji Polski nie był Michał Probierz. Wracając do mundialu, przyłączyliśmy się potem na spotkanie twoich pupilów, jakbyś powiedział?
1: Tych, którym kibicuję.
0: Z Bośni i Hercegowiny i Klops polegli ze Szwajcarią. Przegrali aż 1-4.
2: Przez ponad godzinę Zmajewicz, czyli Smoki, byli w grze, ale po stracie pierwszego gola i czerwonej kartce dla Tarika Muharemowicza całkowicie stracili kontrolę nad spotkaniem. Bośniackie serwisy sportowe zwracają uwagę, że największym problemem była końcówka meczu. Media piszą o załamaniu drużyny po golu Johana Manzambiego oraz o tym, że Szwajcaria wykorzystała każdy błąd. Szczególnie krytykowana jest sytuacja po czerwonej kartce. Od tego momentu Bośnia została zdominowana, a rywale zdobyli kolejne bramki. Komentatorzy w Bośni i Hercegowinie chwalą jednak pierwszą część występu i charakter zespołu. Podkreślają, że drużyna Sergeja Barbareza długo utrzymywała bezbramkowy remis z bardziej doświadczonym rywalem, a honorowego gola Ermina Mahmicia w końcówce odebrano jako symbol walki do końca. Bośniackie media nie przekreślają jeszcze szans reprezentacji. Przed Smokami pozostaje mecz z Katarem i według komentatorów kluczowa będzie reakcja zespołu po bolesnej porażce. Najczęściej powtarzający się wniosek brzmi: wynik ze Szwajcarią był rozczarowaniem, ale turniej jeszcze się dla drużyny nie skończył. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Dla ciebie także nie.
1: Nie. I poza tym dzielnie znieśli porażkę, muszę powiedzieć.
0: Absolutnie tak.
1: Nie było płaczu.
0: Poza twoim domem, bo słyszałem,
1: no tak, ale to... na boisku nie było, w szatni pewnie też nie. Bośniacy się nie poddają.
0: Natomiast jeżeli chodzi o płacz i łzy, to one rzeczywiście wczoraj były...
1: W Katarze.
0: W Katarze, ale wiesz co, myślę, że przede wszystkim w Kanadzie, no bo ich piłkarz pochodzący z wybrzeża Kości Słoniowej, Smalkone, wczoraj został bardzo brutalnie sfaulowany. Mm-hmm. Katarczyk dostał za to niejaki Asim Omer Madibo czerwoną kartkę, natomiast ta kontuzja była tak poważna, że było podobno słychać trzask pękającej kości. Rzeczywiście Ismael doznał złamania dwóch kości piszczelowej i strzałkowej. Nie będzie grał w piłkę pewnie jakieś pół roku. Kanada tymczasem aż 6-0 rozbiła Katar. Wcześniej Meksykanie ograli Koreę Południową 1-0 i świętują awans do fazy pucharowej. W związku, że to krótka piłka i nie mamy czasu, to chyba tu postawimy kropkę.
1: Ciąg dalszy po 8:00. Tam Krzysztof zapowie pewnie mecze dzisiejsze.
0: Raczej po 9:00, po 8:00, w związku z tym, że teraz mówiliśmy dużo o mundialu, skupię się na innych dyscyplinach. Jak wiesz, sport nie znosi próżni.
1: No wiem, wiem.
3: Mundial w trójce. Krótka piłka.
1: To jeszcze taka piosenka, która może będzie zagrzewać nas do kibicowania kolejnym dziś zespołom na mundialu. Przypomnę, to są godziny wieczorne i nocne.
0: Ale oglądamy wszystko.
1: W Stanach Zjednoczonych między innymi się odbywa mundial, także w Kanadzie i w Meksyku, a ze Stanów Zjednoczonych jest on. Więcej powiem. Piosenka ma walutę w tytule.
0: Ja patrzę na to, co będzie
1: później. Cicho.
0: Nie, wśród zwierząt ciężary.

0: To Jack White, czyli biały, to jest różowy, czy jaki to jest?
1: A twój?
0: Mój jest, bym powiedział, biało-niebieski.
1: Melanżowy.
0: O, dziękuję, pięknie. A w studiu Renata Grochal, która teraz w skrócie opowie o tym, co po 8.13.
1: W wielkim skrócie. Państwa i moim gościem będzie pułkownik Andrzej Derlatka, wieloletni oficer Agencji Wywiadu, wcześniej Urzędu Ochrony Państwa. Później pełniący obowiązki szefa Agencji Wywiadu będziemy rozmawiać o sprawie zabójstwa Siemiona Skrepeckiego, krytyka Władimira Putina. Wczoraj po 72 godzinach od tej zbrodni służby poinformowały ministrowie, szef policji, że został ujęty mężczyzna podejrzewany, co jeszcze nie znaczy, że się przyznał, o zastrzelenie Skrepeckiego. I zapytam pana pułkownika, czy służby tutaj operują rosyjskie w Polsce, czy nie operują, jakimi metodami działają, czy to rzeczywiście była egzekucja na zlecenie.
0: 8.13 dzisiaj bez uników. Dziękuję ci bardzo.
1: Serdecznie zapraszam.
0: A my teraz idziemy do zoo.
2: Wśród zwierząt.
3: Ptaki drapieżne potrafią upolować ofiarę, a potem porwać ją ze sobą. Ile ptaki potrafią udźwignąć?
4: A to wszystko zależy od gatunku ptaka oczywiście, bo powierzchnia skrzydeł jest przystosowana do potrzeb ptaka i do jego masy ciała. I są ptaki, które są bardzo lekkie, jak na przykład czapla. Ogromna powierzchnia skrzydeł, ale jest to ptak leciutki. On nic nie uniesie, on tylko parę rybek, co połknie, to jest wszystko. Nic nie da rady nosić. Materiał do budowy gniazda też sobie tam w dziobie niesie, ale to jest ptak zbyt lekki, żeby nosić wielkie rzeczy. No i duża powierzchnia skrzydeł też utrudnia to. Ale na przykład taki jastrząb. Potężne mięśnie piersiowe, skrzydła raczej okrągłe niż długie, bo to też jest ważne, że te skrzydła, które są raczej okrągłe, mają większą moc. Przez to, że kości są krótsze, to mogą ciężej pracować te mięśnie, które zawiadują tymi skrzydłami. U jastrzębia polowanie kurupatwy i przeniesienie jej jak najbardziej się da. Gołębia tak samo z kurą. Samica jastrzębia już ma kłopot, ale może ją na tyle daleko odwlec, żeby tam ją ewentualnie zamordować i coś tam z niej uszknąć, ale całej nie uniesie, chyba że to jest mały kurczak. Więc jakieś ograniczenia są. Nie jest żaden ptak w stanie unieść tyle, ile sam waży. Jest to wszystko przystosowane. Powiedzmy, orzeł przedni w górach potrafi upolować kozicę, ale on ją atakuje w górach wysoko, ale ją strąca. Strąca w przepaść, gdzieś głębiej. On po prostu nie jest w stanie jej chwycić, unieść. Może ją chwycić i zrzucić po to, żeby w ten sposób ją zabić. I takie rzeczy można zobaczyć u nas, to powiedzmy trudniej, bo tych kozic jest niewiele. Ale w Alpach, jakby ktoś miał okazję, to naprawdę można mieć przy odrobinie szczęścia taki widok, jak orzeł przedni atakuje kozicę i ją po prostu strąca w przepaść. Więc to są często mity, że orzeł porwał dziecko albo coś tam. Ale znam historię, i to rzeczywiście opowiedziane przez osoby, które to widziały, jak samica jastrzębia porywała Jorka na spacerze. Rozpacz w całej rodzinie. Jorek chodził pewny siebie, cap i nie ma Jorka zabrany do gniazda jako pokarm. Więc to niestety trauma straszna dla takiej rodziny, która kochała swojego pieska. Więc taki mały piesek może być porwany przez jastrzębia. Znowu orły przednie w Bieszczadach polują na koty. Kot domowy, niby zwierzę pochodzące z lasu, ale w ogóle nie rozumie zagrożenia z góry. I chodzi sobie taki po łące, albo się czai na myszkę. W ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że może na niego coś zapolować, a orzeł, atakując taki obiekt na ziemi, wykorzysta słońce tak, żeby nie rzucić najpierw cienia na tę przyszłą ofiarę, tylko tak będzie z takiej strony leciał, żeby był pod słońce, żeby nie rzucić cienia. No i polują na koty. Nawet spore koty potrafią unosić. No ale duży kot to są powiedzmy 3 kg, a taki orzeł przedni waży 6 przynajmniej, więc nadal to nie dorównuje jego masy ciała. Ale możemy się zdziwić, jak przed rybołów, on jest naprawdę lekkim ptakiem, nie jest duży, ma długie skrzydła.

0: ale potrafi upolować rybę w wodzie, i to taką sporą, i z tą rybą się zerwać. On potrafi wpaść do wody za tą rybą, wrzucić szpony, chwycić ją i potem wyrwać tę rybę z wody i odlecieć. To jest niesamowity wyczyn, ale ogólnie drapieżniki unikają atakowania zbyt dużych ofiar, bo jest to niepotrzebne, bo po prostu nie wykorzysta całej tej ofiary. Po drugie, jest to niebezpieczne, bo taka większa ofiara się broni. No i po trzecie, nawet utrata trochę piór przy takim ataku, garści piór, to też dla drapieżnika będzie potem duże utrudnienie przy następnym polowaniu.
1: Wśród zwierząt.
2: Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk. Ciąg dalszy za tydzień, a ja przypomnę, że dziś pytamy o to, który z mundiali wygralibyśmy bezapelacyjnie. Mnóstwo podpowiedzi na naszym Facebooku. Ach, gdybanie. Ach, narzekanie. Ach, parawaning. Proszę tam zajrzeć i zostawić ślad. W pomaganiu byśmy wygrali, pisze pani Anna. No, trudno się z tym nie zgodzić.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Żegnamy reklamy.
13: Minęła ósma, piątek, 19 dzień czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
14: Polityczne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, zapowiada premier. To echa doniesienia o przejmowaniu polityków poza kolejką i gigantycznej pensji jednego z lekarzy.
15: Był znany w środowisku przestępczym, tak szefowie służb mówią o mężczyźnie zatrzymanym w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
14: Poznań stanie się w ten weekend stolicą fantastyki. W mieście rozpoczyna się festiwal Pyrkon.
15: Szef rządu zapowiada polityczne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
14: To odpowiedź na doniesienia medialne, że SOR szpitala, którym kierował były radny Dawid Kacprzyk, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki.
16: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.

0: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
1: Sprawa zarządzającego SOR-em Dawida Kacprzyka ma też inną odsłonę. Media podały, że lekarz w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
2: Wczoraj oddał 500 000, zrezygnował też z bycia radnym w warszawskiej dzielnicy Ursus i nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie prezydent Warszawy odwołał cały zarząd Szpitala Południowego.
1: Z kolei dziś w Sejmie trzecie czytanie przepisów, które mają wprowadzić przejrzystość w zarobkach lekarzy.
2: Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest już w rękach polskich służb. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem.
1: Mariusz Pieśniewski wie więcej na ten temat.
3: Mężczyzna został namierzony w hostelu pod Warszawą, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Piastowie w jednym z hosteli jest podejrzewany o to zabójstwo.
3: Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że badany jest wątek zabójstwa na zlecenie obcych służb. Sam mężczyzna był znany w środowisku przestępczym.
5: Ma portfolio związane z przestępczością, więc może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców.
0: Ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek.
3: Mówił premier Donald Tusk.
0: Zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
3: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Politycy czekają na konkrety dotyczącej stałej bazy USA w Polsce. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że amerykański minister wojny Pete Hegseth odpowiedział pozytywnie na jego list z końca maja.
2: Polityczne komentarze zebrała Klaudia Wróblewska.
6: Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński powiedział, że to dopiero początek drogi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
7: Chcemy i zrobimy wszystko, żeby zielone światło przekuć oczywiście na konkrety, bo sygnały ze strony administracji Donalda Trumpa wielokrotnie były różne, delikatnie mówiąc. Dobrze, że są w tej chwili te pozytywne sygnały.
6: Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka, aby powstała stała baza wojsk USA w Polsce, Amerykanie muszą otrzymać odpowiednie warunki.
8: To wymaga błyskawicznego działania, sporych pieniędzy, no i oczywiście realizacji konkretnych przedsięwzięć, a nie gadania.
6: Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: W Łodzi 100-latka walczy z rakiem. Wczoraj pani Marianna Swiech obchodziła swoje urodziny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: To była okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki, regularnych badań i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, mówi dr Adam Miller z Instytutu.
9: Mamy coraz lepsze metody leczenia również w nowotworach zaawansowanych, bo jeżeli jest to pierwsze stadium, które najlepiej, namawiam wszystkich, żeby badać się regularnie wcześniej, bo wcześniej wykryty rak to w zasadzie jest 95, prawie 100% wyleczalności i długich lat w zdrowiu i szczęściu.
10: Do dyspozycji mamy nie tylko program lekowy, ale także immunoterapię, terapie celowane, chemioterapię, radioterapię, hormonoterapię, czyli wiele metod leczenia raka piersi.
1: Dodawała Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. W całym kraju rocznie notuje się około 200 tysięcy nowych zachorowań.
2: Fani fantastyki w weekend zjeżdżają do Poznania. Rozpoczyna się tam festiwal Pyrkon. Tradycyjnie na miejscu będzie można spotkać ludzi przebranych za postaci z baśni, gier i powieści.
1: Warto jednak pamiętać, że w tym roku ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy nie mogą wejść w mundurach wojskowych, ale nie tylko.
11: Nie mogą wejść z repliką broni. Prawdziwej broni. Niezależnie od tego, czy to jest broń strzelająca, czy nie strzelająca, ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. To jest pierwsza taka główna zastrzeżenie. Drugim ograniczeniem jest kwestia ostrych przedmiotów metalowych. Można przyjść z mieczem, można przyjść, byle te krawędzie po prostu były stępione, po to, żeby po prostu uczestnikom imprezy krzywdy nie zrobić.
2: Mówił współorganizator Piotr Derkacz.
1: Festiwal organizowany jest w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
2: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: To szybciutko sport. Krzysztof Łoniewski.
14: Ale szybciutko też przypomnimy ten cytat z Wabanku. Przynieście panu atrapę. Dopiero co w krótkiej piłce mówiliśmy więcej o mundialu. Szybko przypomnimy zatem wyniki meczów wieczornych i nocnych i opowiemy o wydarzeniach na innych arenach. Czesi po 1 zremisowali z RPA, Szwajcaria 4-1 pokonała Bośnię i Hercegowinę, Meksyk 1-0 Koreę Południową, Kanada aż 6-0 Katar. Karol Świderski został nowym zawodnikiem Widzewa Łódź. Napastnik naszej kadry ostatnio występował w Panathinaikosie Ateny. Mariusz Misiura z kolei zamienił Wisłę Płock na Motor Lublin. To transfer szkoleniowy. Krajowe media informowały o nim od wielu dni. Wczoraj się zmaterializował. Pod Paryżem w Antonii konkretnie nasi szermierze wywalczyli dwa medale Mistrzostw Europy. Brawo! Nie zdarzało się

0: To ostatnio często. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, a Alicja Klasik brąz w szpadzie.
1: Myślę, że byłam bardzo skupiona na walkach i nie wiem, czy to przez to ciepło, czy właśnie przez skupienie. Czasem nawet gdzieś tam, szczególnie jak musiałam odrabiać, to byłam taka skupiona, że nie wiedziałam, jaki jest wynik i po chwili sobie przypominałam dopiero, że muszę zobaczyć na aparat.
0: Z dużym urokiem o swoim występie mówiła Alicja Klasik. Krzysztof Lijewski, nowym trenerem szczepiornistów Industrii Kielce. Zainteresowanych to nie dziwi. Od lat był szykowany do tej roli, pełniąc rolę asystenta u boku Talanta Dujrzebajewa.
2: Tą szansę na to, żeby prowadzić taką wspaniałą drużynę z takimi tradycjami, z takimi kibicami, no zawodnicy niesamowici. Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę, wiem jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
0: Stwierdził Krzysztof Lijewski. Powodzenia, trenerze.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: I teraz telefon.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Wiem, że zadany temat to jest mundial, znaczy nawet krzywo mundial, ale ponieważ brzydzę się piłką nożną, trochę odniosę się do tej fragmentu audycji o jedzeniu robaków. Pan ostatnio jechałem motocyklem i połknąłem muchę. Powiem szczerze tak, mucha sama w sobie bez dodatków nie jest smaczna i drapie w gardle. Natomiast robaczek w czereśni to już zupełnie inna sprawa, powiedziałbym całkiem przyjemny. Więc tutaj jeśli chodzi o te sprawy kulinarne, to najważniejsze są przyprawy, doprawienie potrawy, prawda? Trochę brzmi jak historia kawał o wesołym motocykliście, no ale w gruncie rzeczy takim właśnie jestem.
5: Wspaniałe.
0: No o gustach się nie dyskutuje, tak bym powiedział.
5: Jaki poziom autorefleksji. Uwaga, osoby, które będą poruszać się motocyklami po Polsce. Dzisiaj będzie padać na zachodzie.
0: Proszę wyglądać czereśń.
5: Ale muchy mogą chować się przed burzami, więc... Uwaga tam, od Szczecina po Wrocław, między 27 a 31 stopniami, taka będzie dzisiaj tam historia na zachodzie.
0: 31.
5: Na północy 26 w Kołobrzegu, ja teraz pokazuję, tego nie widać, 25 w Trójmieście, 26 na Mazowszu, 25 na Podhalu
0: tak,
5: i na Podkarpaciu bez deszczu 28.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja. 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
8: Polecamy scenę teatralną Trójki.
9: Adam Wojtyszko.
8: Michał Kotański.
7: Barbara Marcinik. Zapraszam w sobotę po 19:00.
10: Autopromocja.
5: 8:05.
3: Zapraszamy do Trójki.
5: Michał Jakubik, Karolina Gonet, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Zobacz, Krzychu, piosenkę dla nas wybrała. Właściwie o nas.
0: Wiedziałem, że to powiesz.
5: Michał też się ucieszył za szybą. Możesz zapowiedzieć.
0: To wybrzmi.
5: Zespół nazywa się Placebo. Kiedyś to śpiewał zupełnie inny band, ale pomyślałem po 8:00 w piątek na pobudkę i z przymrużeniem oka, dlaczego nie?
0: Wiesz co, ja w Dzień Ojca prowadzę Porozmawiamy 22:07, zagram.
5: Dobrze, piosenka o Krzysztofie Łoniewskim.
11: Si

0: To Placebo. Za chwilę będzie 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest pułkownik Andrzej Derlatka, wieloletni oficer wywiadu, wcześniej w Urzędzie Ochrony Państwa, pełniący obowiązki też agencji, szefa Agencji Wywiadu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie pułkowniku, wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych, służb i komendant główny poinformowali o zatrzymaniu mężczyzny 36-letniego podejrzewanego o zabójstwo rosyjskiego, no takiego performera, który jest Siemiona Skrepeckiego, krytyka Putina. Czy to była egzekucja na zlecenie rosyjskich służb?
3: Nie ulega żadnej wątpliwości. Tutaj może wchodzić w grę tylko kto był zleceniodawcą, bo tam są rozbieżne pomysły na to, kto mógł zlecić to zabójstwo. Najprawdopodobniej zleciły to służby rosyjskie. Natomiast najbardziej zainteresowanym wydaje się na dzień dzisiejszy Kadyrow, który był w sposób bolesny atakowany przez tego performera. Oni nie mają poczucia humoru. No to więc atak na Kadyrowa mógł być tym takim wyzwalaczem działań, które zostały tam podjęte. Z całą pewnością, jeśli to było działanie, za którym stały służby, czy też Kadyrow i jego ludzie, no tak czy inaczej decyzję autoryzuje sam Putin, bo to w przeszłości tak bywało, że te osoby, które były przedmiotem działań służb rosyjskich, Litwinienko, Skripal i inni, ten Czeczeniec w Tiergarten, te osoby były przedmiotem ataku na polecenie zaakceptowane przez Putina, więc tutaj to samo może być.
2: No właśnie, ale do tej pory takie rzeczy się działy za granicą. Pan wspomniał Skripala czy Litwinienkę, ale u nas nie było takich przypadków, żeby służby rosyjskie działały w Polsce. To ten sposób, tak jak mówiła to policja, ten sposób egzekucji, czyli to, że mężczyzna podszedł, oddał kilka strzałów, a później jakby chciał się upewnić, czy ten performer na pewno nie żyje, wskazuje na to, że to była egzekucja na zlecenie. I czy to jest tak, że Polska już jest takim państwem, w którym te służby rosyjskie działają bardzo intensywnie?
3: Z całą pewnością. Jesteśmy traktowani przez Rosję jako głównego wroga w ogóle w Słowiańszczyźnie i w Europie. To nie jest tak, że to się zmienia czasami, że to obecnie Wielka Brytania jest najbardziej atakowana. De facto Polska jest największym wrogiem z prostej przyczyny. Dlatego, że Polska ma potężną, miękką siłę oddziaływania na społeczeństwa białoruskie, ukraińskie, w krajach bałtyckich i też w Rosji. Ponieważ jesteśmy krajem sukcesu. Krajem, który pokazuje, że można

inną drogą iść, nie tylko drogą Ruskowomira. Że to jest kraj, w którym są samorządy, jest demokracja, że ludzie są zadowoleni z tego, jak żyją. To jest bardzo ważny element w tym wszystkim. Do tego jest to kraj otwarty. Do nas przyjeżdżają i to potwierdzają sobie, że rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście Polska jest krajem sukcesu.

0: oferuje Unia Europejska i że jest kraj, który właśnie w ten sposób, działając w ramach Unii Europejskiej, odniósł wielki sukces. To boli Rosjan i oczywiście podejmują różne działania, żeby dyskredytować Polskę, ośmieszać, atakować w najprzeróżniejszy sposób. Ale wracając do tych zamachów. Przy okazji, no nie wiem, czy wszyscy na to zwrócili uwagę, ujawniono, że nasze służby udaremniły kilka zamachów na różne osoby, które były ochraniane przez nasze służby. To znaczy, że próby zamachów na życie osób, które są w Polsce, są podejmowane.
1: I ten mężczyzna posługujący się pseudonimem Siemion Skrapecki, też służby się do niego zgłaszały, proponowały ochronę. On odmawiał, mimo że dostawał sygnały, między innymi, jeśli chodzi o Ramzana Kadyrowa, to tam wprost dostał sygnał, że ma kilka dni na przeproszenie go, a jeśli nie przeprosi go za satyrę, to wtedy się z nim policzą.
0: No właśnie, no więc to jest trochę zagadkowa sprawa. On był święcie przekonany, że jest bezpieczny, co okazało się błędem życiowym.
1: Dlaczego zagadkowa?
0: No dlatego, że normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile, czy inne informacje, telegramem, czy czymś tam, to zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które... My jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy. Tym bardziej, że inne osoby, ja miałem kontakt z panem Ponomariowem, korzystają z takiej pomocy i ta pomoc jest skuteczna, jest ochrona. Więc to mnie trochę dziwi, że zrezygnował, mimo że jest ojcem, był ojcem pięciorga dzieci.
1: Tak, ośrodził pięcioro dzieci.
0: Powinien dbać o swoją rodzinę. To dziwne, chociaż inni mówią, że był to człowiek bardzo ekscentryczny, podejmujący niekonwencjonalne decyzje. I być może to jest przyczyną tego, że nie skorzystał z naszej oferty.
1: Te 72 godziny, które zajęło służbom zatrzymanie tego mężczyzny podejrzewanego, bo to znaczy, że to jest jakoś na wczesnym etapie, bo nawet służby nie mówią o nim, że jest podejrzany, tylko że jest podejrzewany, czyli jeszcze pewnie było wczoraj przed przesłuchaniem i tak dalej. Ale czy to wskazuje, że służby mają dobre rozpoznanie? Bo pojawiły się też informacje, że ten zatrzymany mężczyzna działał wcześniej w różnych gangach zorganizowanej przestępczości, że może być też podejrzewany o jakieś inne przestępstwa.
0: No tak, no właśnie, to trochę mnie też to dziwi, ale z innej strony, ponieważ w komunikacie policyjnym była informacja, że to był gangster. Co on robił w Polsce?
1: No właśnie.
0: Mam pytanie. Skoro był gangsterem, uczestniczył w różnych działaniach przestępczych, to nie powinno być go w Polsce. Tak jak innych członków gangów gruzińskich, chociaż ja tu Gruzję wymieniam jako przykład.
1: Tak, ale on akurat miał paszport gruziński. Są teraz wątpliwości, czy to był sfałszowany dokument, czy rzeczywiście był Gruzinem.
0: No to jest łatwe do ustalenia, ponieważ mamy ambasadę Gruzji w Polsce i można się udać do tej ambasady i w ciągu kilku godzin w normalnych warunkach ustala się, czy ta osoba jest tą osobą, czy nie jest tą osobą. Więc to akurat jest prosta rzecz i powinniśmy szybko wiedzieć, czy te dokumenty były sfałszowane, czy są prawdziwe. No, skoro jest milczenie, widać, że jest jakiś problem i jest duże prawdopodobieństwo, że on posługiwał się dokumentami sfałszowanymi. Więc to pokazuje też, że jest jakieś drugie dno. Albo mafijne, albo służby. Jedno z dwojga.
1: Ale służby mówią wprost, że od kilku lat, od jakiegoś czasu gangi gruzińskie są w Polsce bardzo aktywne. Czy ten mężczyzna mógł być... Czy to jest tak, że jest jakieś przemieszanie między zorganizowaną przestępczością a służbami?
0: Jeśli chodzi o warunki na wschodzie panujące, no oczywiście to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No weźmy pierwszy z brzegu przykład Zonda Krypto i wszystkie te machinacje finansowe, które spowodowały, że Zonda Krypto w ogóle zaistniała, bo uzyskała kapitał do działania. Więc ten kapitał no jest znaczony. Jest to kapitał rosyjski, jest to powiązane ze służbami specjalnymi. Są to grupy przestępcze, które realizują różne działania w celu prania pieniędzy. No to najprościej tak ujmując. Natomiast jeśli chodzi o Gruzję, no możemy się wszystkiego spodziewać. No, jak to jest, że grupy przestępcze z Gruzji, powiedzmy sobie na dużą skalę, nie powiem masowo, na dużą skalę przenikają zwłaszcza do Polski, bo w Polsce Polacy odczuwają wielką sympatię dla Gruzji, dla Gruzinów.
1: I kuchni gruzińskiej.
0: I to też. ale oni na tym bazują, no bo wiadomo,
1: ale to ja pana pytam, jak to jest i czy jest możliwe, że w tych gangach gruzińskich działają na przykład

0: przykład funkcjonariusze FSB i oni Polskę tutaj jakoś infiltrują poprzez te zorganizowane grupy przestępcze.
1: No oczywiście, ja znając przeszłość, nazwijmy, i tych spraw, które były ujawnione, już w latach 90. było ściśle powiązane między służbami rosyjskimi a gangami, które w Polsce działały. Byli jacyś przedstawiciele mafii rosyjskiej, którzy w Polsce funkcjonowali. Potem się okazywało, że byli to ludzie, którzy mieli kryszę, czyli dach, ochronę ze strony służb rosyjskich, bo inaczej się tam w Rosji nie dało funkcjonować i okazuje się, że do dzisiaj tak jest.
0: Ta cała afera taśmowa, też nagrywanie polityków w restauracjach, też były tropy rosyjskie w tej sprawie.
1: No właśnie, więc no, zaczęliśmy od tego, że Polska jest głównym wrogiem dla Rosjan. I podejmują wszystkie działania, jakie tylko są możliwe, a nawet niemożliwe z naszego racjonalnego punktu widzenia, po to, żeby Polskę osłabić, ośmieszyć, utrudnić nam funkcjonowanie w wielu obszarach. Więc służby rosyjskie działają ręka w rękę z gangsterami.
0: Ale w tej sprawie tego mężczyzny, tego performera, satyryka zastrzelonego w Białej Podlaskiej, pana zdaniem to jest sukces służb, czy tutaj jest więcej takich znaków zapytania? Co to w ogóle jest za sprawa?
1: No wydaje mi się, że raczej sukces. Ja nie mam wiele szczegółów poza tym, co media podają, więc to i słusznie zresztą, że to śledztwo jest objęte tajemnicą, bo wiele rzeczy jest tam sprawdzanych, różne, do tego wchodzą te wątki służb, więc to trzeba zachować wielką ostrożność. Jeśli potwierdzi się element służb, rzeczywiście było zlecenie ze służb, to jest bardzo poważny problem w relacjach polsko-rosyjskich i nie tylko. W relacjach w ogóle państw Unii Europejskiej z Rosją, to może być potencjalna katastrofa dla dyplomacji rosyjskiej.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że jeżeli państwo rosyjskie zabija ludzi w innych państwach, no to jest poważny problem. Wspomnieliśmy tutaj Wielką Brytanię, że tak, uważana jest za głównego wroga. Dlaczego? Ponieważ Wielka Brytania oskarżyła oficjalnie Rosję o stosowanie bojowych środków chemicznych, trujących na terenie Wielkiej Brytanii, co jest niedopuszczalne.
0: No, Litwinienkę otruto po prostu.
1: Otruto, użyte wyrafinowanym środkiem trującym, polonem zdaje się. Więc to pokazuje, że te działania rosyjskie nie mogą przejść bezkarnie.
0: No tak, ale to Litwinienko czy wcześniejsze Politkowska, no to były osoby, które walczyły z tym reżimem w sposób taki bardzo otwarty, a tutaj no, to był satyryk, to nie była jakaś osoba, która by próbowała zmienić system w Rosji.
1: Tak, oczywiście, że tak, ale sytuacja się zmieniła. W tej chwili sytuacja w Rosji jest niezwykle napięta, ponieważ wojna przeniosła się do Rosji. Teraz Rosjanie widzą, że to nie jest jakiś mecz futbolowy gdzieś w rejonie Donbasu czy Ługańska. Co ich to obchodzi? Będą kibicowali swoim, czekali, żeby dać łupnia hachałom ukraińskim. To nie jest tak teraz. Teraz coraz poważniejsze ataki są na miasta rosyjskie. Społeczność rosyjska zaczyna dostrzegać, że jest na wojnie, że również ponoszą straty. Było to ukrywane przez propagandę rosyjską, pokazywane były tylko i wyłącznie sukcesy. No do tej też w przypadku ostatniego ogromnego ataku skutecznego na Moskwę propaganda rosyjska mówi, że 95% dronów została strącona. No dobrze, strącona, ale było tych dronów 400, no 95% to jest 300 ileś, ale 50 czy tam 70 dotarło. A ładunki wybuchowe są takie, że ponosi się poważne straty. Więc skuteczność poniżej 100% jest nie do zaakceptowania przez społeczeństwo rosyjskie. I w tym czasie tacy ludzie jak ten satyryk zaczyna być oglądany, czytany, słuchany, bo ludzie szukają odpowiedzi. Pytania są tam, już nawet w mediach pojawiają się pytania Rosjan o to, w końcu jaka jest sytuacja, jaka jest prawda, dlaczego te bomby spadają na nas. No więc w tej sytuacji każdy taki przeciwnik, który podburza społeczność rosyjską, oni się tego panicznie boją, no staje się wrogiem. No.
0: A o tym, czy jesteśmy już bliżej zakończenia wojny w Ukrainie, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Jak zwykle będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Proszę z nami zostać. Pan pułkownik Derlatka też z nami zostaje i będziemy rozmawiać też o tym, czy mężczyzna oskarżony o szpiegostwo może znaleźć się w polskim parlamencie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Żegnamy reklamy.
18: 8:30 w studiu Agnieszka Drost.
19: Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stanowisku zastąpi go wiceminister Piotr Malepszak. Przekazał resort infrastruktury. Odwołanie jest na prośbę samego Laska. Z kolei Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrą obrony narodowej i dotychczas pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw mechanizmu SAFE. Zabójstwo rosyjskiego performera w Białej Podlaskiej to było zabójstwo na zlecenie, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. Jak dodał, trzeba wyjaśnić, kto zlecił ten mord.
20: Najprawdopodobniej zleciły to służby rosyjskie. Natomiast najbardziej zainteresowanym wydaje się na dzień dzisiejszy Kadyrow. Był w sposób bolesny atakowany przez tego performera. Oni nie mają poczucia humoru. Tak czy inaczej decyzję autoryzuje Putin.
19: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Co najmniej 15 osób zginęło na skutek ataku Izraela na Liban. Izraelska armia potwierdziła, że kontynuowała w nocy uderzenia w południową część libańskiego terytorium, twierdząc, że celem ataków było kilka obiektów należących do Hezbollahu. Porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi i Iranem przewidywało zakończenie walk również na froncie libańskim. Tymczasem w Libanie była to jedna z najcięższych nocy od chwili rozpoczęcia działań zbrojnych. Więcej informacji w serwisie o 9:00.
18: Halo, halo.
21: A ja w sprawie tego naszego mistrza.

0: mistrzostwa, w jakiej dziedzinie? Otóż ja słyszałem, inne narody, nacje nas tak postrzegają, że Polacy jesteśmy mistrzami w obchodzeniu legalnym różnych nowych przepisów, jakichś nowych restrykcji. Polak zawsze znajdzie jakoś tam furtkę boczną w myśl zasady, że co nie jest zakazane, no to jest dozwolone.
1: To w polityce już od lat 90. tak mi się wydaje. Mamy taką grę z wyborcami, ale na naszym profilu na Facebooku, przypomnę, tam pytamy, jaki przez telefon, w jakiej dziedzinie Polacy bezapelacyjnie wygraliby mundial, no bo na tym obecnym kopanym nas nie ma. Pan Robert zauważa, że na pewno wygralibyśmy w konkurencji, ale sucho mogłoby popadać i 3 dni później, co to za pogoda, deszcz. Dziś deszcz na zachodzie i burze, 32 stopnie, bez deszczu i nieco chłodniej, na wschodzie i w centrum 24-26. Była piosenka o Krzysztofie Łoniewskim po 8:00, to teraz ulubiony przebój Michała Jakubika.

0: Faithless i Dido, One Step Too Far, to teraz też w duecie Matka z córką.
1: Wspólne różnice.
2: Dzień dobry Państwu, jest piątkowy poranek. Czas na filozofię w piątek.
3: Matki i córki.
2: Rano, Barbara Czerska, moja matka.
3: I moja córka Katarzyna Kasia.
2: Witamy Państwa w naszym cyklu o wspólnych różnicach, czyli o tym, jak się można wspólnie różnić i że to w sumie jest

0: Dobrze, bo to jest tak zwany pluralizm. Kiedyś tego słowa było dużo więcej, a potem gdzieś znikło.
1: No właśnie. Pluralizm jest bardzo, bardzo dobry i właśnie takie też bycie w stanie przeciwieństwa.
0: Czyli jesteśmy w opozycji binarnej?
1: Jesteśmy w opozycji... Opozycji jesteśmy, tak. Dialektyczne jesteśmy.
0: O, bardzo fajne, dialektyczne. Słuchaj, Arystoteles.
1: O, proszę cię, bardzo. Arystoteles. To jakoś ambitnie lecimy.
0: Mój, chyba mogę powiedzieć, jeden z ulubionych filozofów. Bo im bardziej się tym wszystkim zajmuję, powiem ci, mamo, tym bardziej lubię Arystotelesa i tym mniej lubię Platona.
1: No, Platon to jest taka postać trudna bardzo, ale jednak wielki to jest talent poetycki. I ja, mimo że nie zgadzam się z nim w tysiącu spraw, to ja bardzo kocham Platona. A jeśli chodzi o Arystotelesa, no to ja ci coś powiem. Wiele bym mu wybaczyła, gdyby tak nie nudził.
0: Ale on w ogóle nie nudzi, on jest po prostu rzetelny.
1: Strasznie rzetelny.
0: No to sobie posłuchaj takiego zdania. W Etyce Nikomachejskiej, czyli tej etyce, którą napisał dla Nikomacha.
1: Nie wiadomo, czy to był jego syn, czy ojciec.
0: A może miał i takiego syna, i takiego ojca. To się zdarza. To różnie bywało.
1: Ty masz na przykład imię po ojcu.
0: Ja tak, to jest rzadkie u dziewczynki, właściwie nie występuje. Ostatnio mnie jedna pani zapytała, po kim mam imię. Jak powiedziałam, że po ojcu, to się trochę zdziwiła. Ale słuchaj, zdanie z Etyki Nikomachejskiej, które sama wybrałaś, brzmi tak. Namiętności nie ustępują przed argumentami, a tylko przed siłą.
1: To jest wielka prawda o naszej rzeczywistości społecznej.
0: Ale wiesz, dlaczego takie są Arystotelesa? No bo namiętności są czymś, co jest wrodzone. My po prostu mamy problem z tymi namiętnościami, bo ich się nie da, znaczy możemy je okiełznać dzięki etosowi, dzięki etycznemu przyzwyczajeniu się do właściwego postępowania.
1: Przede wszystkim możemy je okiełznać szukając umiaru,
0: tego
1: złotego środka. I to jest taka podstawowa myśl Arystotelesa, że należy szukać umiaru, równowagi, złotego środka. Krótko rzecz ujmując, ogarnąć się należy raz na jakiś czas i powiedzieć sobie ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu, ani do tyłu, tylko tu gdzie jestem i teraz sobie powiedzmy, gdzie ja właściwie jestem. I to jest nadzwyczaj dobra wskazówka, ale chciałabym powiedzieć, że to zdanie Arystotelesa przede wszystkim ma w sobie pewną tragiczną rzecz, taki tragiczny napęd, bo nam się czasem wydaje, że jak ktoś się przy czymś upiera, optuje za tym, jest do tego straszliwie przywiązany, to że to jest jakaś wartość. I że my możemy na przykład tego kogoś przekonać argumentami rozumowymi do czegoś innego. Nie możemy.
0: Nie możemy.
1: Jeśli ktoś swoje argumenty przekuł na namiętności...
0: No albo one po prostu są wynikiem takiego działania, wiesz, bardzo silnych namiętności, które w kimś buzują. Czasami też tak jest.
1: Tak jest. Przy czym bardzo często te silne namiętności cichcem przebierają się za rozumowe argumenty, którymi wcale nie są. I wtedy uwaga, uwaga. Jakbyście państwo mieli cierpliwość i poczytali tę Etykę Nikomachejską, to tam jest pokazane, jak sobie z tym poradzić. Otóż trzeba uporczywie, i do tego potrzeba naprawdę siły, pytać o rozumową zawartość tego, co twierdzi. A co pan twierdzi, głównie trzeba zapytać.
0: Ja bym chciała to zobaczyć, wiesz, jak oni tak ze sobą rozmawiają, na przykład ci politycy, którzy bardzo często odgrywają namiętności, chociaż ich wcale nie czują i to jest jeszcze gorsze. Ale o polityce nie będziemy mówić, chociaż i takie dzieło Arystoteles napisał.
1: Trudno jest nie mówić o polityce, jak się mówi o Arystotelesie,
0: właśnie,
1: bo to był
0: prawda.
1: Bardzo polityczny filozof i moim zdaniem to zdanie jego jest właśnie bardziej zdaniem politycznym niż zdaniem dotyczącym naszego życia osobistego.
0: Ale gdybyśmy to miały przełożyć na jakieś zadanie dla państwa, na jakieś ćwiczenie, to może rzeczywiście o to chodzi, żeby teraz przez kolejny tydzień naszych filozoficznych ćwiczeń dla państwa
1: rozróżniać
0: i spróbować właśnie oddzielić to, co jest państwu namiętnością, a to ten moment wspaniały, kiedy rozumowi się udaje nad namiętnością zapanować.
1: Jest to też świetna metoda na rozgryzienie oponenta. Jak on już jest na etapie namiętności, dajmy sobie spokój.
0: I zróbmy krok do tyłu i zanurzmy się we własnym rozumie. Dziękujemy.
1: Tym wyważoną postawą postaramy się państwa zarazić na cały następny tydzień.
0: Do następnego piątka. Wtedy wymyślimy kolejne zadanie. Dziękujemy bardzo i dobrego
1: dnia. Usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ja także dziękuję. Ciąg dalszy w kolejny piątek.
3: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: by mały Artur Rojek, to piosenka sprzed kilku tygodni. Są już nowe w zestawie do głosowania. Przypomnę, dziś lista po 19:00. Pierwszą trójkę prowadzi Mateusz Tomaszuk w tym tygodniu. Do południa można głosować. Szczegóły na stronie trojka.polskieradio.pl.
1: Nowe w piątek.
0: Ta audycja z kolei dziś po 10:00 zaprasza Gosia Jakubowska. Wczoraj w South Chicago otwarto Obama Presidential Center. Wielka uroczystość. Wszyscy poza Donaldem Trumpem żyjący byli prezydenci USA, no bo on był i jest jednocześnie. Wspaniali artyści na scenie od Stevie'ego Wondera po Bruce'a Springsteena, ale także pojawił się on, Eddie Vedder, a wraz z nim Guitars Over Guns. I z okazji tej uroczystości nowa piosenka i nowy singiel. Posłuchajmy wspólnie. Better Believe. Eddie is back.

0: Better Believe, Eddie Vedder, Guitars Over Guns. Nowy singiel, piosenka z otwarcia Obama Presidential Center w South Chicago. Uwaga, dzisiaj jest piątek, w którym kończymy sezony. Za nami pierwszy sezon trzeciego paragrafu. Tu też koniec na jakiś czas.
1: Darczoskłon.
2: Asia.
3: Ile masz lat?
2: W tym roku 8, czyli 7,5.
3: Dlaczego ci się judo podoba?
2: Ponieważ nauczyło mnie sporo rzeczy. O tym, by być silna, by się nie poddawać i żeby wciąż walczyć.
3: A pady ci się przydały kiedyś?
2: Przydały.
3: Kiedy?
2: Wtedy, kiedy walczę z bratem na łóżku.
3: A brat starszy czy młodszy?
2: Starszy, dużo starszy.
3: Co, potrafisz go już załatwić?
2: Już prawie. Wojtek.
3: Ile masz lat?
2: 6,5.
3: Czyli jeszcze nie chodzisz do szkoły?
2: Jeszcze nie.
3: Biały pasek? Gdzieś ci spadł. Gdzie masz pas?
2: Fikołek w tył.
3: Ty, Jagoda? Pady, który jest twój ulubiony?

0: wpadł w tył.
1: O, a jak on się nazywa?
0: Kochał Kemi.
1: Słowo się rzekło, kobyłka u płota, no i jesteśmy w klubie judo. Tak jak obiecałem, mają być w darczoskłonie pady, czyli umiejętność przewracania się takiego, które jest po prostu bezpieczne. A gdzie się najlepiej uczyć padów? Na tatami, klub Hato Judo i trener Mikołaj Cywiński. Pamiętam, że jeszcze niedawno byłeś zawodnikiem, teraz już czarny pas i trener. Jedna z młodszych grup, jak podejrzewam, i właśnie to jest ten moment, kiedy się dzieci szkolące w judo uczą właśnie padów. Po co jest ta nauka w ogóle?
2: Przede wszystkim na judo wykonujemy bardzo dużo rzutów i jest ona niezbędna do tego, żeby dzieci potrafiły bezpiecznie upaść, żeby wychodziły z treningu całe, bez kontuzji, ale jest to też taka umiejętność, która im się przydaje poza matą. Nawet jak idą po chodniku, potkną się o chodnik, to żeby bezpiecznie potrafiły upaść, czy jak jadą na rowerze, ale również na feriach zimowych, gdzie podczas jazdy na nartach jest dużo upadków, one są z ogromną siłą i przez to nasze dzieci potrafią upaść w taki sposób, żeby się nic im nie stało.
1: Od czego trzeba zacząć naukę padów? Jak to wygląda? No ciężko pewnie to w domu robić, ale gdzieś na sali, gdzie jest materac, już można. Od czego się zaczyna?
2: Przede wszystkim zaczynamy od tego, żeby to było u dzieci w formie zabawy, żeby dzieci zobaczyły, jak wygląda pad, żeby mogły się do tego ruchu przyzwyczaić, a później już w trakcie, jak dzieci są coraz starsze, wprowadzamy to, jest to normalny element treningowy i dzieci wykonują pady regularnie.
1: Pady, jakie są najważniejsze?
2: Jest pad w tył, który jest najprostszy, najczęściej się zaczyna u dzieci, bo jest najłatwiejszy po prostu. Mamy pad w przód, mamy pad w bok i mamy pad w przód przez bar.
3: Postawa? Rej. Uwaga, idź. Ni. San.
2: W następnej kolejności będziemy amortyzować upadek, czyli mocno rozkładali proste ręce, tak żeby uderzyły o matę i wtedy ta siła się rozkłada po całym ciele.
1: A pad ten przez bark, no bo ten jest bardzo efektowny.
2: Pad w przód z przewrotem. Służy on w dużej mierze właśnie do takiej rozgrzewce przed rzutami.
1: No ale też się przydaje w czasie walki, prawda? No bo jakby docelowo jest to, żeby...
2: Zwłaszcza podczas walki, bo podczas wykonywania różnych rzutów wykonujemy bardzo często zenpo kaiten ukemi, żeby zabezpieczyć się przed upadkiem.
1: Judo to taki sport wymagający ogromnej wszechstronności, prawda? Przygotowujący do wielkiego wysiłku, ale z drugiej strony trzeba być kocio, małpio wręcz sprawnym, prawda?
2: Tak, no w judo trzeba być na każdej płaszczyźnie sprawnym, w każdej płaszczyźnie sobie poradzić. Głównie na tym pracujemy z dziećmi, żeby najpierw były sprawne i dopiero później zaczynamy pracować nad elementami judo z nimi.
1: Takie doktryny podstawowe?
2: No mamy trzy zasady judo. Ustąp, aby zwyciężyć, minimum wysiłku, maksimum efektu, czy zasada wzajemnego dobra. One są troszkę takie filozoficzne, więc dzieci, zwłaszcza sześciolatki, nie do końca je rozumieją i czasem trzeba im troszkę je przetłumaczyć po swojemu, żeby one zrozumiały, o co w nich chodzi.
1: O, minimum wysiłku bardzo mi odpowiada. Dziękuję bardzo, Mikołaj Cywiński nas ugościł w Hato Judo.
4: Darczoskłon. Teraz odpocznie, a za tydzień wracają momenty, które były i Robert Grzędowski, Michał Jakubik, Michał Nogaś, a także Karolina Gonet. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny w kwestiach mundialowych. Telefony odbierał Darek.
5: Chyba najlepszy rzecz, panie redaktorze, pieroga, robienie mu pierożków z maszty.
4: Po 9 ekonomia. Dziękujemy. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, minęła 9. Artur Ewertowski,
16: Agnieszka Drost.
15: Zapraszamy na serwis Trójki.
16: Są podejmowane próby zamachów na życie osób, które są w Polsce. Tak były szef agencji wywiadu mówi w Trójce o sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty krytykującego Putina.
15: Nie rozpoczną się rozmowy amerykańsko-irańskie w Szwajcarii. Zostały przełożone, ale na razie nie ma nowego terminu.
16: Orkiestra Polskiego Radia kończy sezon. Już jutro ostatni koncert przed wakacjami.
15: Polska jest wrogiem Rosji, ponieważ pokazuje krajom dawnego Związku Radzieckiego, że nie muszą żyć zgodnie z zasadami ruskiego miru, mówił tak były szef agencji wywiadu pułkownik Andrzej Derlatka.
16: W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce odniósł się w ten sposób do zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty, krytyka Putina i Kadyrowa.
17: Ruski mir przegrywa w konkurencji z tym, co oferuje Europa. To boli Rosjan i oczywiście podejmują różne działania, żeby dyskredytować Polskę. Ujawniono, że nasze służby udaremniły kilka zamachów na różne osoby, które były ochraniane przez nasze służby. To znaczy, że próby zamachów na życie osób, które są w Polsce, są podejmowane.
15: Podejrzewany przez polskie służby o zamordowanie Rosjanina mężczyzna z gruzińskim paszportem wczoraj został zatrzymany pod Warszawą. Dzisiaj ma być przewieziony do Lublina i tam zostanie przesłuchany.
16: A cała rozmowa z pułkownikiem Derlatką do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.

0: Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stanowisko powołał Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego dotychczas za transport kolejowy.
1: Przełożono zaplanowane na dziś rozmowy amerykańsko-irańskie w Szwajcarii. O tym, że do spotkania nie dojdzie, poinformowało szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
0: Na razie jednak nie podano nowego terminu. Wcześniej Biały Dom odwołał wizytę wiceprezydenta J.D. Vance'a w Szwajcarii.
2: Rozmowy miały dotyczyć szczegółów porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Strony dały sobie na to 60 dni. Najważniejsze ustalenia weszły w życie. Cieśnina Ormuz została otwarta, a Amerykanie znieśli blokadę irańskich portów. Wciąż nierozwiązane są natomiast kwestie nuklearne. Podpisane memorandum mówi o zakończeniu walk również na froncie libańskim. Tymczasem w Libanie była to jedna z najcięższych nocy od chwili rozpoczęcia działań zbrojnych. Izrael bombardował i ostrzeliwał z artylerii największe na południu Libanu miasto Nabatieje. Część pocisków trafiła w domy mieszkalne, jest wiele ofiar. Trwa przeczesywanie gruzów w poszukiwaniu rannych. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli.
0: Ukraiński prezydent był gościem pierwszego dnia. Agata Król.
3: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
1: Wołodymyr Zełenski zaapelował na szczycie w Brukseli o szybką ścieżkę Ukrainy do Unii. Polska była wśród krajów, którym podziękował za wsparcie.
0: W Brukseli unijni przywódcy zdecydowali też, że sankcje gospodarcze na Rosję zostaną przedłużone o kolejny rok.
1: Orkiestra Polskiego Radia kończy sezon. Ostatni występ zatytułowany Koncert, Koncert już jutro wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
0: Zespół poprowadzi jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, Jacek Kasprzyk, zapowiada szef orkiestry Kajetan Prochyra.
4: Muzycy, jak ja, jak i mam nadzieję nasza publiczność, zacieramy ręce na tę wspólną pracę z tymi arcydziełami muzyki poważnej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby tuż przed wakacjami wyłączyć telefon komórkowy i podarować sobie taką randkę z pięknem.
0: Powtórzmy, koncert jutro o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju jest dobra, na północy i wschodzie bardzo dobra, w Kaliszu i Zawierciu jakość powietrza umiarkowana.
0: Coraz więcej prądu generują odnawialne źródła, już ponad 30%. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz sport i Krzysztof Łoniewski.
7: Literalnie dziś, bo w nocy kolejne mecze na mundialu. Współgospodarze Amerykanie po świetnym starcie zagrają z Australijczykami. Oni także zaczęli turniej znakomicie, pokonali zaskakująco 2-0 Turcję. Do tego meczu wrócił w rozmowie dla Trójki urodzony w Adelaide Australijczyk z polskimi korzeniami Antony Deptua.
8: Mam i wiesz, od Adelaide kilka graczy są mi z nami i grają w drużynę, nie? Na Australii to na ciekawość jeden najlepszy na tę drużynę jest Irakunda. Może już słyszałeś, po pierwsze bramkę strzelił Sterki.
7: Oczywiście, że słyszałem. Sterki, czyli z Turcją. Więcej od Antonego Deptuły w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Mecz Stany Zjednoczone-Australia od 21:00, o północy spotkanie Szkocji z rewelacyjnym Marokiem, o 2:30 Brazylii z Haiti i wreszcie o 5:30 nad ranem wspomnianej Turcji z Paragwajem. W kraju dwa ważne transfery. Karol Świderski po latach spędzonych za granicą wraca do PKO Ekstraklasy. Napastnik reprezentacji Polski zamienia Panathinaikos Ateny na Widzew Łódź, Mariusz Misiura, Wisłę Płock na Motor Lublin. Ta druga roszada dotyczy ławki trenerskiej. Teraz szermierka i dwa medale naszych reprezentantów na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, Alicja Klasik brąz w szpadzie, żałując przegranego pojedynku w półfinale.
9: To ja za dużo błędów popełniłam w tej walce. Oczywiście moja przeciwniczka też bardzo dobrze walczyła, ale gdzieś tam mogę sobie powytykać parę akcji nieudanych. No myślę, że jeszcze za chwilę, jak będzie dekoracja, to już zapomnę o tej walce i będę mogła się cieszyć z medalu.
7: Stwierdziła Alicja Klasik. Kończymy bieganiem. Przypominamy, że w niedzielę odbędzie się świetna impreza biegowa, tylko

0: Dla pani to Irena Women's Run. Tytularną patronką biegów w Warszawie jest nasza była znakomita sprinterka Irena Szewińska. Do pokonania panie będą miały 5 km i to bieg pod patronatem Radiowej Trójki, o czym informujemy z niekłamaną satysfakcją. Z kolei w maratonie w Londynie w przyszłym roku wystartuje aż 100 tysięcy uczestników. Ten frekwencyjny rekord będzie możliwy po umownym rozbiciu imprezy na 2 dni. W sobotę pobiegną panie, w niedzielę panowie, odpowiednio 24 i 25 kwietnia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jest pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr.
4: Dzisiaj na termometrach od 24 stopni na Podlasiu do 26 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: A, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: To miasto powstało z morza i marzeń. Ale najpierw był port. Teraz świętujemy jej stulecie. Opowiemy o Gdyni z bardzo różnych perspektyw. Zapowiemy najważniejsze wydarzenia Święta Morza. Zapraszamy do Trójki. Dziś od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Borowiecka.
20: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: Cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
23: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Jeszcze nie śpisz?
25: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
24: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
25: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
26: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Let's
1: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:12.

0: Za szybą Michał Jakubik i Monika Suszek, przed mikrofonem Marek Klapa. Kłaniamy się Państwu nisko i spoglądamy na wykresy, dane i uważnie analizujemy wszystko to, co dotyczy Państwa portfeli i kondycji polskiej gospodarki. Zapraszamy.
1: Winien i ma.
0: Ten tydzień rozpoczął się od informacji o bliskim końcu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rynki finansowe, spragnione dobrych wieści jak kania dżdżu, natychmiast zareagowały przeceną ropy naftowej, która osiągnęła wartości niewidziane od 3 miesięcy.
2: Ja bym bezpiecznie gdzieś tam oczekiwał, że ta cena będzie poruszać się w przedziale między 70 a 80 dolarów dla ropy WTI.
0: Mówił wiceprezes Quercus TFI Paweł Karczewski. Co ciekawe, rynki nie przewidują powrotu cen czarnego złota powyżej 100 dolarów za baryłkę, nawet w sytuacji, w której pojawiłyby się problemy na linii Waszyngton-Teheran. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego, takie wzrosty cen

0: są możliwe jedynie w przypadku ponownej eskalacji konfliktu i to do rozmiarów z początku marca.
1: Do poziomu około 100 na razie nie, to musiałaby ta wojna wrócić w pełnym rozmiarze. Musielibyśmy widzieć, że Stany Zjednoczone znowu będą atakowały samolotami.
0: Ważnym momentem było środowe podpisanie memorandum

0: 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: W tej chwili ropa WTI kosztuje 77 dolarów za baryłkę, a Brent wyceniana jest na 80 dolarów. Wspomnieliśmy o CPN-ie. Najwyraźniej ten skrót po raz drugi w swoich dziejach przejdzie do historii. Ważny dla naszych portfeli, ale piekielnie drogi dla finansów publicznych pakiet będzie wycofywany stopniowo. Na razie pożegnaliśmy się z ulgą akcyzową, a VAT? A na VAT przyjdzie czas. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział minister energii Miłosz Motyka w rozmowie politycznej bez uników w Trójce.
0: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach 80 dolarów za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: Mimo podniesienia akcyzy do dawnego poziomu, ceny maksymalne wyglądają całkiem nieźle. W przypadku najpopularniejszej benzyny 95 dziś na pylonach nie zobaczymy więcej niż 6 zł i ani grosza więcej. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji po posiedzeniu rządu podkreślał, że to rozwiązanie związane jest ze wspomnianym przed chwilą pakietem CPN. Ceny paliwa niżej.
2: To jest oczywiście projekt związany z kryzysem na rynku paliwowym, związanym z wojną w Zatoce Perskiej. I w tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe. Jest to oczywiście związane z projektem CPN i to jest rozwiązanie, które jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację firm branży paliwowej.
1: A w sytuacji, w której finanse publiczne cierpią na syndrom za krótkiej kołdry, dodatkowe środki się przydadzą. Tym bardziej, że program CPN rząd może śmiało wpisać do kolumny nieprzewidzianych na 2026 rok wydatków. Dodajmy, niemałych. A teraz zmieniamy samochód na pociąg. Przerzucamy się właśnie na kolej. Ministerstwo Infrastruktury i Port Polska ogłosiły nowy pomysł na mapę kolejową naszego kraju. Szprych już nie będzie. Będzie za to kolejowa pajęczyna, która połączy różne regiony Polski. Projekt jest ambitny. To 4700 km nowych linii, z czego pierwszy 1000 w najbliższym dziesięcioleciu. Michał Pyzik ze spółki CPK zwraca uwagę na kręgosłup przedsięwzięcia, którym ma być kolej dużych prędkości.
3: Tym kręgosłupem komunikacyjnym będzie m.in. linia Y, która już jest częściowo w budowie, częściowo na etapie przetargów, która zapewni rekordowy czas przejazdu Warszawa-Łódź 40 minut, Warszawa-Wrocław 100 minut. Elementem tego Y jest również odnoga Sieradz-Poznań, która zapewni również w rekordowym czasie przejazdu trasę Warszawa-Poznań również w 100 minut, odcinek Poznań-Łódź w 60 minut.
1: Pomysłodawcy liczą, że po dekadach rozwoju autostrad i dróg ekspresowych przyszedł czas na inwestycje w kolej, która według wielu analiz ma być transportem przyszłości. Jak wiemy, wszelkie opóźnienia na takich inwestycjach mogą być niestety kosztowne i jak to bywa na kolei, mogą ulec zmianie. Miejmy nadzieję, że nie w tym przypadku. Pierwszy odcinek kolei dużych prędkości ma być gotowy w 2032 roku. Już 4 lipca święto niepodległości w USA i właśnie do tego dnia Donald Trump dał Unii Europejskiej czas na poparcie umowy celnej, która prawie rok temu została wynegocjowana przez prezydenta USA i szefową Komisji Europejskiej. Waszyngton postawił sprawę jasno. Jeśli Unia umowy nie poprze, wzrosną cła. Instytucje w Brukseli traktowały deal ze Szkocji niczym gorącego kartofla, przerzucając argumentami o nierównym porozumieniu, w którym stary kontynent jest na słabszej pozycji. Nic to nie dało. Parlament ostatecznie umowę przyjął, godząc się na 15-procentowe amerykańskie cła i znosząc niemal wszystkie taryfy na produkty przemysłowe i niektóre produkty rolne zza oceanu. A w naszym studiu goście programu Winien i Ma, pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Oraz pan Piotr Palutkiewicz, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Na styku geopolityki i ekonomii rzadko zdarzają się sytuacje, w których ze stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, że jest już po wszystkim, choć bardzo byśmy chcieli. Ale jak jest tym razem? Czy sytuację określaną już mianem pierwszego kryzysu paliwowego XXI wieku możemy potraktować

0: traktować jako zamknięty rozdział, panie Marku?
1: No i to jest dobre pytanie. Biorąc pod uwagę oczywiście generalnie kontekst Bliskiego Wschodu, ale chyba tak. Wydaje się, że chyba teraz będziemy mieli uspokojenie. Drugie pytanie oczywiście się nasuwa, czy Donald Trump cokolwiek ugrał w stosunku do tego, co dotyczyło umowy porozumienia z 2015 roku, czyli z czasów Baracka Obamy. No, dzisiaj w nocy było trochę bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego, na czym to porozumienie ma polegać, ale mamy jeszcze 60 dni na do negocjowania go, jak pamiętamy. No to wygląda na to, że chyba niekoniecznie. Co prawda tam jest to sformułowanie dotyczące odstąpienia Iranu od dalszych prac nad bronią atomową. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście będzie miało miejsce. Natomiast no, praktycznie są zrzucone wszystkie sankcje, które były nakładane w tym wieku na Iran. Odblokowanie środków irańskich, przepraszam, zamrożonych gdzieś tam na świecie. Zobowiązanie do inwestycji, które mają być w Iranie dokonywane, albo zakupów, które mają być dokonywane. Co oznacza, że Iran wjeżdża w świat ropy naftowej z własną produkcją już bez ograniczeń. Oczywiście pozostają sankcje Unii Europejskiej, no ale to jest oddzielny etap. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie wydaje się rzeczywiście, że chyba na razie tej eskalacji nie będzie. Jedyna obawa to jest, co zrobi Izrael. Też biorąc pod uwagę obecną sytuację premiera Izraela, oczywiście obecną, czyli od wielu lat, kwestię tych oskarżeń korupcyjnych. No oby też nie było tutaj żadnych kłopotów, chociaż pamiętamy tą niezbyt cenzuralną wypowiedź Donalda Trumpa sprzed paru dni, kiedy jednak Izrael, pomimo ogłoszenia przez Trumpa, że mamy porozumienie, gdzieś tam znowu uderzył, no i mogło to wszystko się rozsypać. Zobaczymy. Natomiast na jedną rzecz, panie Marku, jeżeli mogę, chciałem zwrócić uwagę. Mhm. Jeśli komuś się będzie chciało, to proponuję cofnąć się kilka tygodni, miesiąc i poczytać sobie na temat możliwych scenariuszy na rynku ropy naftowej, jeśli dojdzie do porozumienia. Mam tutaj na myśli i świat, i to naprawdę bardzo poważne media, bardzo poważne opiniotwórcze tytuły różnego rodzaju think tanki, także poważnych ekspertów i także Polskę. I 90% tych test to było. Po porozumieniu musi być cena między 90 a 100 dolarów, bo... I tu była cała wyliczanka, przede wszystkim związana z tym, że zniszczono infrastrukturę do produkcji ropy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Iraku, w Arabii Saudyjskiej, więc musi być drogo. Ja jestem bardzo wyczulony na to, bo to musi być drogo. Ja to obserwuję na wielu rynkach, żeby daleko nie szukać. Pamięta pan, panie Marku, jak półtora miesiąca temu wmawiano nam, że susza jest w tym roku, muszą być truskawki po 35 zł i ta cena już właściwie nie spadnie nawet w środku sezonu.
0: Kupiłem taniej.
1: Wczoraj kupowałem po 12. Więc ja jestem strasznie wyczulony na to wmawianie konsumentom, odbiorcom, że musi być drogo. Tymczasem jak ktokolwiek, cokolwiek wie na temat rynku ropy, na tym, o tym, co się dzieje w ostatnim czasie na tym rynku ropy, to wie, że po pierwsze, spora część tej ceny to jest spekulacja, więc która jest bardzo wrażliwa na różnego rodzaju oczywiście czynniki. Nawet jeżeli nie da się zwiększyć istotnie produkcji w ciągu jednego dnia, to samo ogłoszenie tego, że gdzieś w jakiejś części świata robi się wszystko, żeby ją zwiększyć w perspektywie miesięcy, już mocno wpływa na ceny. No i oczywiście mamy jeszcze paru graczy, których rzeczywiście 20 lat temu nie braliśmy pod uwagę, choćby ze względu na rewolucję łupkową, choćby Stany Zjednoczone, które zwiększyły eksport w ciągu tych tygodni od momentu rozpoczęcia ataków na Iran. No powiedzmy, że dwóch miesięcy o 1,5 miliona baryłek, czyli to jest rząd wielkości 40%. No efekt tego jest taki, że Amerykanie mają dzisiaj najniższe chyba rezerwy od lat, dlatego że nie nadążają z budowaniem, odbudowywaniem tych rezerw, no bo to wszystko idzie gdzieś tam w świat. Oczywiście wystąpienie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
0: z OPEC,
1: z grupy G20, tak, z OPEC też miało tutaj znaczenie. Też nie chodzi o to, że oni dzisiaj zasypią, są w stanie istotnie zwiększyć to wydobycie, ale element kontroli produkcji jest nieco ograniczony. To jest właśnie ten element spekulacyjny. No mówiąc krótko, dla mnie to było znowu ciekawe. Znowu próbowano nam oczywiście na siłę udowodnić, że musi być drogo. No a jak jest, widzimy bardzo szybki spadek poniżej 80 dolarów. Teraz jest troszeczkę powyżej, ale myślę, że może być tak, że jak wróci już ten VAT na 23% na początku lipca, to jak będziemy mieli trochę szczęścia, to w stosunku do dzisiejszych poziomów, z dzisiaj, z piątku, nie za bardzo to odczujemy. Może nieznacznie będziemy mieli ten wzrost. Może tak być, ponieważ może tak być, że ta ropa rzeczywiście zejdzie w okolice 70 dolarów.
0: To ja obiecuję, że do CPN-u jeszcze wrócimy, ale teraz jeszcze spójrzmy na ceny ropy naftowej. Pan Piotr Kuczyński przed chwilą powiedział, słyszeliśmy, że trudno wyobrazić sobie, by ceny ropy wróciły nagle do trzycyfrowych wartości, choć ostatnie miesiące pokazują, że rzeczywistość może zaskoczyć. Jakie scenariusze przewiduje pan na styku rynków i światowej polityki w kwestii ropy naftowej? Zakładam, zakładając nawet jakiś pesymistyczny scenariusz, że z tego porozumienia wyjdą nici.

0: No, czy musimy jeszcze brać pod uwagę wybory w Stanach Zjednoczonych, które będą te tak zwane midterm, które będą miały miejsce w listopadzie, czyli Donald Trump nie może pozwolić do tego, żeby ceny wróciły do trzycyfrowych wartości, ponieważ no, wyborczo to może się nie opłacać. No i za ten konflikt też pamiętajmy, że o ile ceny się ustabilizowały, tak cały świat jednak za ten kryzys zapłacił, czy to właśnie w wysokich cenach paliw. Na szczęście my w Europie nie odczuliśmy braków w dostawach, inaczej wygląda już sytuacja w krajach afrykańskich. Tam stacje niektóre były nieczynne, bądź trzeba było po 40 minut stać w kolejce do stacji benzynowej, aby zatankować swój samochód. Więc gdzieś na świecie ten kryzys był bardziej odczuwalny, aniżeli my, gdzie relatywnie suchą stopą przeszliśmy przez te wysokie ceny. Oczywiście płaciliśmy i ciągle płacimy więcej za paliwa i właśnie po zakończeniu działania tych tarcz osłonowych te ceny jeszcze bardziej wzrosną. I zapłaciliśmy w jeszcze jednym miejscu, w którym mniej odczuwamy, czyli jeśli chodzi o finanse publiczne. Pamiętajmy, że ten program CPN nie był za darmo. To nie było tak, że niezrealizowane dochody budżetowe były pieniędzmi, które po prostu zostały niedowiezione i nikt na tym nie zarobił. Nie, mamy wysoki deficyt, nikt na tym nie stracił. Mamy wysoki deficyt budżetowy. Ta dziura budżetowa mogła być tymi pieniędzmi jakby załatana, a nie była. A koszt tego programu wynosił 1,6 miliarda złotych miesięcznie. Czyli płaciliśmy i płacimy więcej na stacjach. Obawiam się, że te wyższe ceny trochę z nami pozostaną, bo nauczyliśmy się, że po kryzysie covidowym i tym szoku pierwszym popytowym, który wtedy miał miejsce w roku 2020-2021, te wyższe ceny zostały z nami, oczywiście w postaci wyższych też marsz rafineryjnych, które firmy paliwowe osiągały. No, oczywiście też nasza siła nabywcza w tym czasie wzrosła, mieliśmy do czynienia z inflacją i więcej płaciliśmy za paliwo i może się okazać, że podobnie będzie w tym przypadku. Natomiast czy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych jest właściwym rozwiązaniem? Tutaj bardziej bym był sceptyczny, gdyż zawsze tego rodzaju uderzenia sektorowe nie tylko powodują niepewność w tych sektorach, które akurat są dotknięte tym rozwiązaniem, ale wzbudzają niepewność regulacyjną także w innych sektorach. Aż strach zarobić w naszej gospodarce coś ponad to, co zdaniem polityków nam się należy w danym kryzysie.
1: Panie Marku? Ale to dotyczy spółek Skarbu Państwa, to nie będziemy się tym przejmować specjalnie.
0: A nie, pamiętajmy, że mamy ciągle prywatnych duże firm paliwowe,
1: tak,
0: które zostaną
1: obciążone. Tak, tylko myślę, że ten podatek będzie głównie dotyczył w realu, jak już zostanie nałożony, to głównie spółek Skarbu Państwa jednak.
0: Natomiast... Ale to przepraszam, to ja muszę się wtrącić jeszcze Markowi. Zapłaciliśmy po pierwsze na stacjach benzynowych, po drugie jako podatnicy w niezrealizowanych dochodach budżetowych i także Polacy są akcjonariuszami tych firm paliwowych, szczególnie tego polskiego czempiona, którego prawdopodobnie teraz wspominamy. Więc akcjonariusze, żeby... czyli obywatele
1: i
0: też tutaj
1: po
0: pracą.
1: To jest wprowadzane, żeby biorąc pod uwagę ten udział państwa, chociaż on już jest powyżej 50% po połączeniu z Lotosem, żeby nie dzielić się oczywiście w postaci dywidendy z innymi akcjonariuszami, jasne. Nie zmienia to faktu, że to jest trochę głównie podatek dotyczący spółek Skarbu Państwa, choć oczywiście w których są udziały, są to spółki publiczne, także innych osób. Ale ja cały czas jednak będę się trzymał tego, że to w dużej mierze jest przelewanie z jednego portfela do innego portfela w ramach tych samych zasobów. Natomiast na dwie inne rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze to jest ten koszt tego programu, bo ja bym tu polemizował z tą kwotą, którą podaje minister finansów. Po pierwsze, my nie wiemy, czy ten 1,6 mld to jest w stosunku do planowanych na ten rok dochodów ze sprzedaży paliw. No to pierwsze pytanie, które się musi nasunąć. Gdyby nie było CPN, czy sprzedano by tyle paliwa, ile Orlen planował sprzedać? Mam tutaj na myśli nie tą część biznesową, tylko tą część konsumencką. Czy nie oszczędzalibyśmy, po prostu mówiąc krótko, gdyby, nie wiem, cały czas olej napędowy kosztował 7,5 czy 8 zł za litr? To jest pierwsza kwestia.
2: Jeszcze ilu Niemców by przyjechało?
1: No nie, no wtedy nie. No bo wtedy byłoby
2: drogo. No właśnie,
1: drogo.
2: No ale a teraz dzięki temu, tak.
1: Ale chodzi mi o to, że właśnie pytanie, w stosunku do czego niby mają być te straty, bo takiej precyzyjnej informacji nie otrzymaliśmy. Jeśli tak, no to trzeba by to było uwzględnić, co jest oczywiście bardzo trudne, no bo to jest równoległa rzeczywistość i wtedy już nie mamy tych strat na tym poziomie, no bo byłyby straty wynikające z mniejszej sprzedaży. I druga kwestia to jest to, czy w tych rachunkach uwzględnia się także to, że okej, podatek 8-procentowy to jest mniej niż 23%. O akcyzy nie mówię, bo to jest kwestia konkretnej wielkości. No ale jednak procentowy jest od wielkości bazowej, która jest wyższa. Jeżeli mamy wyższą cenę bazową, to 8% to jest oczywiście więcej niż jak jest niższa cena bazowa. To nie będzie równoważyło tych 23% od tej niższej, ale jednak to też jest jakiś element, który trzeba brać pod uwagę. No i pytanie, czy to zostało wzięte pod uwagę, bo jeżeli nie, to

0: Na pewno nie mówimy tutaj o miliardzie 600 milionów miesięcznie. Jeszcze jedna rzecz. Ja nie wiem właśnie, czy ta kwestia wyborów nie była najistotniejsza dla Trumpa. Niech pan zobaczy, panie Marku, nawet spotkanie z... Zresztą to samo było w przypadku konferencji prasowej wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to pierwsze spotkanie takie, konferencja prasowa dwóch prezydentów, czyli Francji i Stanów Zjednoczonych, i Trump nie mówi o programie atomowym Iranu, nie mówi o ludziach, którzy nie będą ginąć, bo nie będzie wojny, tylko mówi, teraz ropa będzie dużo, dużo tańsza, w takim swoim specyficznym stylu. Ropa potanieje, bo jest porozumienie, ropa. No jest to zależność, którą znamy od dziesiątków lat, od momentu właściwie, kiedy ta benzyna i olej napędowy zaczęły być stosowane powszechnie. Jak benzyna w Stanach jest droga, nawet benzyna bardziej niż olej napędowy, to poparcie dla rządzących spada. A te wybory są bardzo ważne, bo się może po nich okazać, że Trump stanie się po prostu bezbronny, że nie będzie już mógł tak łatwo tymi dekretami Stanami Zjednoczonymi rządzić. I światem tak naprawdę.
1: Ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz w oderwaniu od tej wielkiej międzynarodowej polityki podjechali pod ten polski CPN. Bo pod koniec marca rząd odkopał z czeluści historii skrót CPN, nadając mu nowe rozwinięcie i no, musimy przyzwyczaić się chyba do mówienia również w tym kontekście o tym programie w czasie przeszłym. Spróbujmy z punktu widzenia ekonomicznego zastanowić się, co dał nam ten mechanizm. Mówi się o spłaszczonej inflacji, o tym, że tych skutków pozytywnych jest znacznie więcej niż tylko więcej pieniędzy w portfelu Kowalskiego. Jak to wygląda, panie prezesie?
2: Z perspektywy konsumentów oczywiście płaciliśmy mniej za paliwa, więc te nasze budżety marzec, kwiecień, maj, czerwiec przez 4 miesiące trochę udało się tych środków zaoszczędzić. Oczywiście możemy też mówić o takiej zmniejszonym popycie, który mógłby wystąpić w momencie, kiedy ta tarcza nie byłaby wprowadzona. To znaczy zapewne wielu z nas ograniczyłoby podróże i problemem nie jest to, że może wybierzemy pociąg zamiast samochodu jadąc na jakiś czerwcowy albo majowy weekend. Problemem jest koszt dla przedsiębiorców. Pamiętajmy, że logistyka i transport jest ważnym komponentem ceny każdego produktu, który widzimy na półce sklepowej. Udało się tutaj jakby obniżyć te koszty i tym samym nie doprowadzić być może do inflacji, która przelałaby się na inne sektory. Więc tutaj wchodząc teraz na politykę pieniężną, na pewno poziom inflacji będzie mniejszy niż można byłoby się go spodziewać w momencie, kiedy tarczy by nie było. Więc może mieć także to długookresowy wpływ na stopy procentowe, czyli ta niepewność Rady Polityki Pieniężnej odnośnie ewentualnych obniżek, która była adresowana na początku roku, być może zostanie teraz stonowana, więc można wypatrywać w kolejnych kwartałach powrót na tą ścieżkę zapowiedzianych dalszych obniżek stóp procentowych. No i to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli finanse publiczne. Tutaj mamy długi problem, który trwa już i ten dług jest rolowany z roku na rok. Wysoki deficyt, który wszyscy ekonomiści wskazują, że trzeba coś z tym problemem zrobić, no ale kolejne programy pomocowe, sektorowe, programy wsparciowe, no nie są rozwiązaniem, które daje więcej buforu tego fiskalnego, w dłuższym okresie doprowadza do bilansowania budżetu, a pamiętajmy, że za ten deficyt budżetowy to nie jest jakiś abstrakcyjny byt, który istnieje w finansach publicznych. Płacimy za niego, płacimy za wysoki deficyt w postaci niższego poziomu inwestycji w gospodarce, które są w chwili obecnej na poziomie kryzysowym, to znaczy rząd musi pozyskiwać środki na obsługę tego długu, pozyskuje w obligacjach, które są bardzo atrakcyjne dla rynków finansowych i zamiast pewnych ryzykownych inwestycji, czyli innowacji, te pieniądze w fundusze, które inwestowałyby w inwestycje bądź w innowacje, te pieniądze idą w takie proste instrumenty finansowe jak skup obligacji Skarbu Państwa. No i ciągle ta kołderka budżetu państwa jest za krótka, to znaczy jeśli nie ma tam wystarczających środków, odbija się to oczywiście na niedofinansowaniu, czy to edukacji, czy służby zdrowia, choć akurat ten ostatni temat w tym tygodniu rzuca trochę inną perspektywę, czy faktycznie dolewanie kolejnych środków pieniężnych jest właściwym rozwiązaniem, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia. Więc no, ja bym był trochę sceptyczny do tego rodzaju kierowanych tarcz pomocowych, które rząd wprowadza na kryzysy, które pojawiają się w gospodarce. To też przyzwyczaja przedsiębiorców, konsumentów do takiego moralnego hazardu. My to źle tłumaczymy, to stwierdzenie ekonomiczne na język polski, ale to jest taka pokusa nadużycia. Skoro przyjdzie jakiś kryzys, jeśli ryzyko geopolityczne, wojenne, rynkowe się ziści, to nie ma się co martwić. I tak rząd przyjdzie z pomocą, jeśli odpowiednio wylobbujemy wsparcie, którego potrzebujemy. Więc no, taka nonszalancja w podejściu przedsiębiorców bądź konsumentów może być pobudzona.

0: na poprzez tego rodzaju programy polityczne.
1: Powiedział pan o ryzyku, to teraz ryzyko mamy. Mówimy i mamy. Planowane na dziś rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostały przełożone i o tym poinformowało szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Może się okaże, że z tego CPN-u uciekliśmy za wcześnie? Czy uciekamy za wcześnie?
2: Chyba nie jednak. Natomiast jednak ja myślę, że to powyżej $80, bo byliśmy już poniżej 78, jak pamiętamy.
1: A ta ósemka z przodu z tego wynika.
2: Tak, tak, tak. Myślę, że w przypadku Brentu oczywiście, nie WTI, ale tak myślę, że to jest ten efekt. Ale sądzę, że tu już jedna klamka zapadła. Jeszcze raz trzeba to powtórzyć. Jeśli Trump wierzył w to, bo tu w ogóle mamy masę różnego rodzaju insynuacji, także nie tylko informacji dotyczących tego, jak wyglądały przygotowania do tej operacji, kto kogo zachęcił, kto kogo zniechęcał. No, jeden z bardzo ważnych wpływów polityków portali amerykańskich pisał o tym, że szef żadnej z istotnych agencji wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych po pierwsze nie wierzył w te informacje dotyczące możliwego obalenia reżimu, który rządzi Iranem i po drugie był przeciwny tej operacji. Ale jakby abstrahuję od tego, my nie mamy oczywiście tej wiedzy. Jedna rzecz jest pewna. Jeśli nie udało się tego osiągnąć w ciągu kilku tygodni, to ciągnięcie tego musi powodować destabilizację na rynku ropy. Szczególnie, że Iran zachował się zupełnie inaczej niż rok temu. My nie pamiętamy już tego, że dokładnie rok temu, 12 dni atakowano Iran, Iran atakował Izrael i nie wywołało to żadnych wstrząsów na rynku ropy. Teraz różnica polegała na tym, że zamknięto ciśnienie Ormuz i Iran bardzo inteligentnie z ich punktu widzenia uderzał głównie, nie na Izrael, może nie tyle głównie, ale nie tylko na Izrael, ale także na inne kraje regionu, co oczywiście było bardzo mocnym destabilizującym elementem także na rynku ropy. Tak swoją drogą, niech pan zobaczy, panie Marku, czy dzisiaj Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, wszystko jedno, te mniejsze kraje również, czy one mogą wierzyć w tarczę ochronną ze strony Stanów Zjednoczonych, skoro te Stany Zjednoczone nie były w stanie ochronić je w tych ostatnich tygodniach.
1: I to jest bardzo duża zmiana.
2: Skupiały się na ochronie Izraela tak naprawdę głównie, jeśli już, prawda? Więc to jest też być może bardzo duża zmiana właśnie polityczna, czy politycznie, jeżeli o to chodzi. W kwestii tego CPN-u, no to tych zależności jest masę. Jeśli rzeczywiście mielibyśmy istotnie wyższą cenę, jeśli spowodowałoby to większy impuls inflacyjny, być może Rada Polityki Pieniężnej zdecydowałaby się na podwyżkę stóp, nie wiem tego oczywiście, to oznaczałoby wyższy koszt pieniądza, to też wpłynęłoby na sytuację przedsiębiorców. Więc tych zależności jest wiele. Ja osobiście, jako absolutnie ekonomista kochający wolny rynek, i jak najmniej państwa w gospodarce, uważam, że są takie momenty, kiedy państwo powinno wkraczać i to był ten moment. Nie obrażam się na ten program. Pamiętajmy tylko o tym, że on pomógł przede wszystkim gospodarstwom domowym, nie przedsiębiorcom. Przedsiębiorcom nieznacznie w postaci obniżenia akcyzy, dlatego że VAT oczywiście rozliczamy w działalności, więc czy on jest 15, to ma znaczenie. To nie jest tak, że kompletnie bez znaczenia.
1: Ale nie wszyscy odliczają 100%.
2: Nie wszyscy odliczają 100% na przykład, tak, ale nie zmienia to faktu, że w tych istotnych branżach, gdzie naprawdę samochód wykorzystujemy jako środek do produkcji, dostarczania czegokolwiek, no to odliczamy 100% VAT-u. Myślę, że jeśli uspokoi się ta sytuacja, czyli dojdzie jednak do tego porozumienia, to ten całościowy impuls inflacyjny w tym roku moim zdaniem będzie na poziomie 0,4, może 0,5, raczej 0,4 punktu procentowego, jeśli chodzi o inflację średnioroczną. Ja prognozowałem, że ona będzie na poziomie 2,5, no to będzie 2,9, co nie stanowi jakiegoś istotnego elementu, biorąc pod uwagę stabilność makroekonomiczną w Polsce. No, spodziewałem się jeszcze obniżek stóp procentowych, jednej dokładnie, no to pewnie jej nie będzie, chociaż, jak pan wie, panie Marku, w ostatnich dniach dwóch członków Rady sugerowało, że jest to jeszcze możliwe. Myślę, że to jest jednak mało prawdopodobny scenariusz, ale jakby tak to się skończyło, to jakichś bardzo, bardzo istotnych elementów to nam tutaj nie przyniesie takich negatywnych, chociaż rzeczywiście no, zapłaciliśmy więcej w tych miesiącach ostatnich, więc co żeśmy zapłacili, to już niestety nikt nam tego nie ma takiego
0: kryzysu, za którego nikt nie zapłaci. Tak, tutaj efekt to na pewno dla całego świata i dla Polski też był negatywny niestety.
1: Do tematów gospodarczych wrócimy za chwilę, a skoro odjeżdżamy z tego CPN-u, dajemy głośniej i piosenka, jak znalazło Gasoline Girls w Trójce.

0: 9.44, program Winien i Ma w programie trzecim Polskiego Radia i kolejny gospodarczy wątek. Astronomiczne zarobki jednego z warszawskich lekarzy, dodajmy młodego pokolenia, wywołały polityczną burzę. My jednak nie o polityce, ale o gospodarce. Co ta sytuacja mówi nam o kondycji służby zdrowia i brakach kadrowych, o których mówi się od lat, panie Marku?
1: Panie Marku, i powiedział nam pan przed tym wejściem, że ma być krótko. No. Nie da się krótko. Tu jest bardzo, bardzo wiele elementów. Ja tu się nie zgadzam akurat z tym, że w polskim systemie, znaczy nie ma sensu dosypywać pieniędzy do polskiego systemu, bo my naprawdę nie jesteśmy w stanie istotnie zwiększyć efektywności, znaczy efektywność trzeba zwiększyć, ale istotnie zwiększyć takiej świadomości dostępu, szczególnie szybkiego do usług bez zwiększenia środków. Tylko problem polega na tym, na co te pieniądze mają iść.
0: A no właśnie.
1: Zaczęło się moim zdaniem wszystko niestety od pandemii. Nie wiem, czy pamiętacie te bardzo... No oczywiście to były inne czasy, wiadomo, ludzie się bali, ja to wszystko wiem. Zaczęło się od tych dyżurów, bodajże 5 tysięcy za dyżur. I wtedy z Krzysztofem Opolskim, moim przyjacielem, napisaliśmy taki artykuł, że ta decyzja, oczywiście absolutnie wymuszona rzeczywistością, ona spowoduje nieprawdopodobne reperkusje w kolejnych latach, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń w służbie zdrowia. Ale tu też mamy wiele prawd, bo jeśli mówimy o lekarzach, którzy pracują na umowę o pracę, my tu nie mamy do czynienia z żadnymi astronomicznymi wynagrodzeniami. Problem dotyczy głównie kontraktów. Problem dotyczy z jednej strony takie przypadki, jak te, o których pan mówi, to są rzeczywiście nieczęste przypadki. To są raczej wyjątkowe sytuacje. Natomiast rzeczywiście sporo lekarzy zarabia dużo, pracując w kilku miejscach. I to jest kolejny wielki problem w Polsce. Praca na kilku etatach. Czy można być efektywnym pracując 16 godzin na dobę albo więcej? Mam duże wątpliwości co do tego. No ale stąd oczywiście biorą się potem te bardzo duże kwoty. Natomiast ten konkretny przypadek, no to jest skandal. Kropka. I nie ma co dyskutować. Zresztą on wywołał wielkie wrażenie także u obecnie rządzących, jak wiemy, bo dzisiaj rano mamy bardzo dużo dyskusji na ten temat. Tak się trochę uśmiecham, bo trzeba było znowu takiego wstrząsu, żeby jakby poważniej zabrać się za tę kwestię. Niezwykle trudną i politycznie niezwykle niebezpieczną, ale jednak naprawdę coś trzeba z tym zrobić, bo społeczeństwo jest coraz bardziej zdenerwowane, tak to delikatnie określę, czytając o tego typu sytuacjach.
0: Ale dobrze wiemy, że lekarze pracujący na B2B nie mają z punktu widzenia prawa ograniczeń, jeśli chodzi o zarobki. No właśnie, pytanie do pana prezesa. Czy widzi pan możliwość wprowadzenia jakichś limitów, czego domagają się niektórzy politycy w ostatnich godzinach nawet?
2: To jest tylko doraźne lekarstwo. To dosypywanie kolejnych pieniędzy, robienie jakichś maksymalnych kwot, które możemy wypłacać lekarzom, to nie jest rozwiązanie systemu, nieprawidłowości tego systemu, które

0: tkwiam zupełnie gdzieś indziej i bardzo na początku tego całego procesu. Jeśli nie zmienimy fundamentów, to ta góra nigdy nie będzie wyglądała inaczej. A fundamenty, czy nieprawidłowości w tych fundamentach są bardzo jasne, od których rzadko kto wspomina. No, chodzi o to, że lekarze pilnują, całe lobby lekarskie pilnuje limitu przyjęć na specjalizację. Jeśli mamy zupełnie wyższy popyt na usługi medyczne, aniżeli podaż lekarzy, która jest na rynek dostarczana, będzie zawsze dochodziło do tego rodzaju nieprawidłowości. Zawsze szpitalom brakuje lekarzy do zakontraktowania. Płacą po każdej cenie, że tak powiem, kupują te usługi medyczne. Brak lekarzy powoduje też kolejki, które kolejki osoby, które wiedzą jak obejść, obchodzą. Czy to właśnie poprzez system, powiem to wprost, no, quasi korupcyjny, czyli przechodzenie przez prywatne gabinety po to, aby być potem leczony poza kolejką na sprzęcie medycznym. Tutaj kontrole w pewnych szpitalach wykazały, że na przykład 97% pacjentów leczonych na raka trzustki nie czekało w tej kolejce, która była kolejką oficjalną. Więc jeśli utrzymujemy sztucznie ograniczamy podaż lekarzy na rynek przy rosnącym popycie, te nieprawidłowości będą tylko wzrastały. I dosypywanie kolejnych pieniędzy i kolejne zmiany systemowe, zmiany w systemie leczenia nie będą przynosiły realnych korzyści, jeśli nie rozwiążemy tego podstawowego problemu, który od lat tolerujemy w naszym kraju, który zawsze będzie doprowadzał do tego rodzaju nieprawidłowości. Obywatele na to powinni naciskać, ponieważ żadne doraźne lekarstwo tutaj nie pomoże, jeśli nie dopuścimy szerszej liczby osób do wykonywania tego zawodu i szczególnie jeśli chodzi o specjalizację.
1: Nie bez powodu w Polsce według badań z różnych okazji życzymy sobie najczęściej zdrowia i pieniędzy. A teraz sobie pojedziemy w trasę. Oczywiście taką trasę przyszłości, a zatem może to nie jest science fiction, ale taka wizja. Pewna wizja, wizja bez szprych. Otóż nie będzie szprych, będzie pajęczyna. Tak chyba najprościej można zobrazować pomysły rządu co do mapy kolejowej przyszłości. Rząd odcina się od wizji poprzedników i mówi o decentralizacji układu torów. Które rozwiązanie z punktu widzenia gospodarki kraju o powierzchni ponad 300 tysięcy kilometrów jest lepsze? Panie Marku.
2: Które jest lepsze, jak ona jeździć samochodem, to ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że kolej.
1: Ale może taka szybka tak kolej pana skusi.
2: Nie, no oczywiście, że tak. Zresztą jakby my nie mamy wyjścia. Tak swoją drogą, patrząc na perspektywy inwestycyjne, my musimy się jeszcze zadłużać niestety. Cały numer polega na tym, na co teraz te pieniądze będą szły, te ze zwiększonego polskiego długu, ponieważ moim zdaniem my w ciągu 3-4 lat przekroczymy 70% długu w stosunku do PKB. Jak to? Przecież w Konstytucji mamy zapisane inaczej. Ja mówię o tym prawdziwym, całościowym, wziętym. Wszystko bierzemy pod uwagę. Choćby to, co tak naprawdę w imieniu rządu realizuje choćby Bank Gospodarstwa Krajowego, który formalnie nie jest wliczany do finansów publicznych w tym ujęciu, przynajmniej który rozumie Konstytucja. Cały numer teraz tylko polega na tym, na co te pieniądze pójdą. Jeżeli na socjal w dalszym ciągu, to ja nie wykluczam takiego małego kryzysiku w przyszłym roku w Polsce. Takiego jak w 2022 roku w październiku nawiedził Wielką Brytanię. Myśmy rykoszetem też wtedy dostali. Taki krótkotrwały. I wtedy ci pomysłodawcy się wycofają z tych pomysłów, tak jak wtedy się z tego wycofała minister, nowa premier Wielkiej Brytanii, którą mi będę obniżała podatki. Super. A co z wydatkami, pani premiera? Nie, one muszą być duże, bo Brexit, bo pandemia. No tak się nie da niestety. Ale jeżeli z kolei nie będzie tej przepychanki wyborczej pod kątem kto da więcej, 1200 plus, 800 plus, plus 1200 plus, jeszcze 200 tysięcy na dziecko. Jeżeli nie będzie takiej przepychanki, to ja bym chciał, żeby te pieniądze się znalazły, tylko ich nie ma w tej chwili po prostu w budżecie. Nie wygospodarujemy ich. No to myślę, że ten wzrost długu pod warunkiem, że będzie szedł na te inwestycje w energetykę, w kolejnictwo, w obronność, w inwestycje hydrotechniczne, będzie do przyjęcia dla tych, którzy te pieniądze nam dają. I właśnie kolejnictwo jest jednym z tych ważnych elementów. Szacujemy, że to będzie między 150 a 200 miliardów złotych w ciągu najbliższej dekady. W tym jest oczywiście CPK, ale to nie tylko jest CPK, to są także te połączenia, o których przed chwilą słyszeliśmy. Ja jestem absolutnie za, z różnych powodów, od ekologii, przez czasu przejazdu. No, masę jest tych elementów. Już oczywiście także pod względem klienta, że tak powiem, lądujemy w centrach miast. Przebicie się. Ja już naprawdę fajnie poruszam się między Krakowem a Warszawą, jeżeli chodzi o dwupasmówkę, ale dojeżdżam do tego Krakowa, czy dojeżdżam do Warszawy. Akurat ja tak fajnie mieszkam, bo mieszkam przy wjeździe na Warszawę i przy wjeździe na Kraków. Ale gdyby ktoś chciał do centrum dojechać, no to jest kolejna katastrofa, szczególnie w godzinach szczytu, a pociąg ląduje w samym centrum.
1: Ale patrząc na drogi, jest światełko w tunelu, bo w ciągu 33 lat jaką sieć zbudowaliśmy autostrad i dróg ekspresowych. No właśnie, panie prezesie, jak pan patrzy na te ambitne plany?

0: plany, czy one są do zrealizowania?
1: Może będę teraz bardziej bezstronny, ponieważ jeżdżę i samochodem, i koleją, więc mam też doświadczenia w tym drugim środku transportu. I o ile zawsze staram się apelować o ograniczanie wydatków publicznych, tak no, wydaje się, że bezsprzecznym jest to, że państwo jednak te wydatki infrastrukturalne powinno podejmować. Więc jak najbardziej kierunek jest to słuszny. Mamy dużo ciągle do nadrobienia, jeśli chodzi o inwestycje i infrastrukturę kolejową. Sukces budowy polskiego programu dróg ekspresowych i autostrad jest niebywałym osiągnięciem. I pamiętajmy, że ten program kolejowy, który teraz został przedstawiony, on swoją skalą środków finansowych, które trzeba w niego włożyć, jest porównywalny, czyli jest to bardzo ambitny program, oczywiście rozłożony na wiele lat, ale kierunek jak najbardziej słuszny. No, efekty poza wspomnianymi przed chwilą, czyli ekologicznym i skracaniem czasu podróży, no, ma wymierny efekt gospodarczy. To znaczy, im szybciej przemieszczamy się pomiędzy poszczególnymi miastami wewnątrz naszego kraju, ten kraj jest po pierwsze bardziej spójny, po drugie umożliwia rozszerzanie biznesów, pracę w innym mieście, więc z perspektywy i przedsiębiorców, i każdego z nas, konsumentów, skracanie czasu podróży pomiędzy odległymi stronami naszego kraju jest czymś, co przynosi efekty nie tylko dzisiaj, ale także długookresowe dla gospodarki.
0: Zatem, panie Marku, jeżeli by się okazało, że do Krakowa pan dojedzie godzinę szybciej albo dwie, to już to będzie chyba...
2: Panie Marku, no to jeszcze w takim razie jedna ciekawostka. Wie pan na pewno, ile kosztuje bilet z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Poznania? Mówię oczywiście o tych standardowych cenach na te najszybsze pociągi, jakie mamy.
0: To dlaczego... Te najszybsze to ponad stówę.
2: To dlaczego dużo z Rzymu do Mediolanu ceny zaczynają się, nie mówię o promocjach, od 15 euro? To jest prawie 600 kilometrów, czyli dwa razy dalej niż z Warszawy do... Może dlatego, że robi to linia prywatna. Efektywność jeszcze musi się zmienić, jeżeli chodzi o koszty biletów. Oczywiście na tych lokalnych połączeniach jest znacznie, znacznie lepiej, jeżeli chodzi o ceny. Ale to jest dla mnie na przykład blokada. Ja z Krakowa jestem, to ważne jest, prawda? W kontekście liczenia pieniędzy. Dlaczego tyle to ma kosztować? Zostawiam to pytanie też w kontekście, o czym ty mówisz oczywiście, i finansów publicznych, ale to jest problem. No, niestety, biorąc pod uwagę też porównanie z samochodem, szczególnie olej napędowy jest coraz mniej oczywiście popularny, wiem o tym, szczególnie jak jedziemy w 2-3 osoby, ta różnica jest za duża.
0: Naszymi gośćmi byli dzisiaj, tutaj stawiamy kropkę, pan Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB.
2: Bardzo dziękuję.
0: Oraz pan Piotr Palutkiewicz, prezes Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Winnie Nima, Michał Jakubik, Monika Suszek, Marek Klapa. Dziękujemy za wspólną godzinę.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres

0: bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta, wiceszefową Ministerstwa Obrony, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, chce się skupić na rozbudowie armii. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski artysta nie powinien był rezygnować z ochrony służb, mówi w Trójce były szef agencji wywiadu. Za godzinę zbiera się sąd w Londynie. Ponownie zajmie się sprawą ewentualnej ekstradycji byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. To dzięki niej program stał się możliwy do zrealizowania, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
8: Nowa wiceszefowa resortu obrony zapowiada, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodaje, że skoncentruje się też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Zastąpił go Piotr Małalepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Budowa strategicznej infrastruktury państwa to nie jest sprint, to prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i port Polska w dobrej kondycji, napisał Maciej Lasek. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku, od lipca 2024 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Takiego zdania jest były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. W Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki powiedział, że jest zaskoczony, iż 44-letni rosyjski artysta, krytyk Putina, ojciec 5 dzieci, nie chciał ochrony polskich służb.
10: normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile czy inne informacje telegramem czy czymś tam, zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy.
8: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzewanego o morderstwo. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś ma być przesłuchany. Londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji.
11: Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją trwającego od wielu miesięcy postępowania. Sprawa była już kilkakrotnie przekładana. Podczas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Nie wiadomo, czy dzisiejsza rozprawa przyniesie rozstrzygnięcie. Wiadomo natomiast, że niezależnie od decyzji sądu, strony będą się odwoływać. Oznacza to, że nawet jeśli w najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji, nie musi ona kończyć wielomiesięcznej batalii przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
8: Początek rozprawy za godzinę. Niedźwiedź pojawił się nocą w Przemyślu. W sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać zwierzę spacerujące po Starówce. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Niedźwiedź nie był agresywny. Zaalarmowani policjanci kontrolowali powrót zwierzęcia do lasu. Relacjonuje Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
12: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
8: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sporo słońca, ale może się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Suwałkach 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Szczecinie 27, w Rzeszowie 28, w Krakowie 29, w Poznaniu 30, a we Wrocławiu 32.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Autopromocja.
15: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
16: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
6: Trójkowy ekspres.
14: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
25: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
26: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
27: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
28: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
29: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
28: No sprytnie.
30: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Żegnamy reklamy.
31: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 10.
15: Nowe w piątek.
31: To audycja, którą realizuje Michał Jakubik, wydaje Ania Lalka. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i rozpoczynamy dwugodzinną audycję, w której prezentujemy premiery. No bo w końcu mamy piątek, a to oznacza premiery również kinowe, zespolone z muzyką.

Chyba nie trzeba już tego głosu przedstawiać. Pierwsze miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100. Rozpoczynamy właśnie od utworu I Know It, I Know You. Bo też i Toy Story od 2 dni w kinach możemy już oglądać i proszę nie mówić, że to nie jest najlepszy prezent na powoli zbliżający się koniec roku szkolnego. No, my dzisiaj na listę przebojów będziemy jeszcze zaglądać, a tymczasem nasza piosenka dnia. Tym razem bez Boba and Caroline. Krzysztof Zalewski.

Tak, w 2026 roku brzmi muzyka, którą tworzy Natalia Imbruglia. Algorytm to singiel tytułowy, który ukazał się dzisiaj, a który zwiastuje płytę. Ta ma ukazać się na początku września. Jak sama Natalia przyznaje, inspirowała się Depeche Mode i Davidem Bowiem. Ciekawa jestem, kto to wyłapał. Ja wcale bym się nie zdziwiła, gdyby za rok na festiwalu Bittersweet w Poznaniu właśnie Natalia Imbruglia by się pojawiła. A propos festiwali, to ja zachęcam w każdą środę do słuchania nowego programu Fest Program między godziną 20 a 21 z Anią Lalką. Przyglądamy się line-upom, opowiadamy o tym, co dzieje się u nas w Polsce na scenie, a także rozdajemy wejściówki, karnety, bilety na wszelakie wydarzenia, które odbędą się w tym sezonie, więc zachęcam do słuchania. Obiecałam też, że będziemy zaglądać w ciągu najbliższych 2 godzin na listę przybojów i tak też właśnie to robimy. Mamy jeszcze trochę czasu, bo do godziny 12 możemy wybierać, głosować na pierwszą trójkę listy przebojów. Zachęcam serdecznie do tego, aby wejść na naszą stronę internetową i w 10 sekund można wybrać swoje ulubione utwory, a dzięki temu też i wyniki. Być może Oyster Boy znajdzie się dzisiaj nieco wyżej w zestawieniu niż tydzień temu.

John as Policewoman. Od kilku lat już współpracuje z Iggym Popem. Przede wszystkim gra na klawiszach w jego zespole. Ostatnio John as Policewoman pracowała nad swoim solowym materiałem i tak tydzień temu ukazała się płyta, która ma być kontynuacją wydanej 20 lat temu Real Life. Myślę, że to jest dobra propozycja nie tylko dla tych, którzy lubią podróże sentymentalne. Wróciliśmy do tego, co działo się tydzień temu, to teraz zaglądamy do kolejnych premier. To jest propozycja dla tych,

którzy lubią R&B, urozmaicone o masę, masę eksperymentów. Kelela szykuje swój kolejny już album i coś czuję, że o tej płycie będzie całkiem sporo w Trójce w nadchodzącym czasie.

W audycji Nowy Piątek przyglądamy się również temu, jak promowana dzisiaj jest muzyka. No i Biba Dubi postanowiła kilku swoim największym fanom wysyłać fizyczne odtwarzacze MP3 z wgraną do tej pory jeszcze niepublikowaną piosenką Sun Has Set. My jej teraz nie usłyszeliśmy, usłyszeliśmy natomiast jej poprzedni singiel All I Did Was Dream of You, który zwiastuje nowy album. No jestem bardzo ciekawa w takim razie, jak musi brzmieć Sun Has Set. Mam nadzieję, że przyjdzie nam to usłyszeć już niebawem. No ale ma to nawiązywać do takiej nostalgii, gdy muzyka odkrywało się przez nośniki CD, właśnie pliki MP3, no albo właśnie przez radio. I z tej okazji teraz robimy taką podróż sentymentalną, bo jutro minie 28 lat od debiutu Reni Jusis.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja się rozhulałam i rozśpiewałam. No to jest taki utwór, że naprawdę od razu ma się lepszy humor, zakręcona. Album, który jutro będzie obchodził swoje 28 lat i myślę, że z tej okazji warto go przesłuchać nie tylko we fragmentach. No dobrze, my w takim razie wracamy do nowości piątkowych. Tak się składa, że tydzień temu ukazał się nowy album Melanż Gwest Julki, czyli polskiej raperki, która właśnie próbuje swoich sił i tak o tym albumie opowiadała w Trójce.
1: Jak kiedyś właśnie gadałam z jedną menadżerką, no to było właśnie ocenianie moich numerów pod względem tego, czy są catchy. I jakby ja to kumam, bo każdy musi zarobić i w ogóle. No i teraz też taka jest branża i tak na tym to wszystko polega. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest mega krótkowzroczne po prostu, bo, no bo ja mogę zrobić catchy numer, tak jak gdzieś tam niektórzy artyści. Ale mam wrażenie, że ma dużo mniejszą wartość niż to, jak ja sobie wypracowałam już jakiś tam swój styl, swoją właśnie tą swoją gestiulkę i że to jakby jest dużo cenniejsze, tak mi się wydaje, niż to, że ja wydam jakiś jeden hit, który ktoś kupi i ktoś dzięki temu hitowi mnie później, nie wiem, weźmie w management albo weźmie do wytwórni albo załatwi festiwal. I to jest dla mnie zrozumiałe, ale frustrujące też i uważam, że no nie do końca jakby chyba właściwe podchodzić tak do tego wszystkiego.
0: Czas leci szybciej niż nam się wydaje. Melanż ukazał się nie tydzień temu, a pod koniec maja, a więc jeżeli ktoś by chciał posłuchać nieco więcej na temat całej tej płyty, ale także i o kobietach w rapie, to zachęcam do słuchania Barzęciego Serca w czwartek z godziny 1:00 na 3:00. Później oczywiście zapis na naszej stronie internetowej. No dobrze, no to my w takim razie słuchamy fragmentu Melanżu. Kroma teraz pojawia się na antenie Trójki.

tamtym tygodniu mówiłam, że 2026 rok to rok gatunku rockowego właśnie, a dzisiaj bym mogła powiedzieć, że tak naprawdę łączy się i to zespala z jakąś taką nostalgią, która dzisiaj daje się we znaki dosyć intensywnie w audycji Nowe w piątek. No ale taki właśnie jest album Ham brytyjskiego zespołu Swim and Deep, już piąty studyjny album i po jednym odsłuchu okazuje się, że to brzmienie mogłoby spokojnie znaleźć się na początku lat 2010. No dobrze, a my teraz wracamy do brzmień mocno współczesnych i gatunku R&B. Masaho wydał nowy utwór.

Za 8 minut będzie godzina 11. Pierwsza godzina audycji Nowe w Piątek powoli dobiega końca, a my mamy zaproszenia dzisiaj na najbliższy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 28 czerwca w Trójce wystąpi zespół, który już doskonale znamy z trójkowej anteny, zespół Blauka. Tak się składa, że nadchodzi nowy materiał, a my zapraszamy. 227 trójek, Ania Lalka czuwa przy telefonach. 28 czerwca, godzina 19. Zapraszamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i

0: dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko Biała, polska stolica kultury.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 19 dzień czerwca. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach medyków, przyjęta przez Sejm. Wzrosła produkcja przemysłowa w porównaniu z majem ubiegłego roku nieco ponad 4%. Będzie odpowiadała za uzbrojenie wojska Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministrą obrony. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. Za przyjęciem ustawy było 253 posłów, przeciw nikt. Od głosu wstrzymało się 177 posłów. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Co oznacza przyjęcie tych przepisów?
9: Przyjęcie tych przepisów ma być pierwszym krokiem do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd chce położyć kres milionowym zarobkom lekarzy. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu.
10: To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby. Nie da się tego zaleczyć przyklejeniem plastra, jakimiś PR-owymi ruchami. To musi zostać do końca wyjaśnione i naprawione.
9: W koalicji toczy się dyskusja o tym, jakie mogą być kolejne kroki. Lewica proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej lekarzy oraz zobligowanie ich do pracy wyłącznie w publicznych lub prywatnych szpitalach. Niektórzy posłowie PSL postulują natomiast odejście od kontraktów. Tymczasem szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował sejmową większość za to, że nie wprowadziła do ustawy pomysłów opozycji.
11: Nie chcecie przyjąć poprawek, tak żeby transparentne były procesy i konkursy dotyczące medyków.
9: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
8: Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Woda z wodociągu Truskolasy w województwie śląskim nie nadaje się do picia, informuje kłobucki sanepid. Wykryto w niej bakterie grupy coli. Może być jedynie wykorzystywana do celów sanitarnych. W maju polskie firmy wyprodukowały więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1%, natomiast w stosunku do kwietnia spadła o 0,8%. Odczyt jest lepszy niż prognozowali analitycy. Rozwój armii to dla nowej wiceszefowej MON-u priorytet. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odebrała nominację z rąk wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Będzie odpowiadała za uzbrojenie wojska. Nowa wiceministra zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by wzmacniać armię i przemysł zbrojeniowy.
12: W najbliższych miesiącach skupię się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
8: Do tej pory Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrożenia programu SAFE. Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2028-34 to główny temat drugiego dnia szczytu wspólnoty w Brukseli. To pierwsza okazja dla europejskich przywódców, by rozmawiać o przyszłych wydatkach po opublikowaniu przez cypryjską prezydencję najnowszego projektu budżetu. Cypr lekko zmodyfikował propozycję Komisji Europejskiej z lipca ubiegłego roku i zasugerował 2% cięcia. Ominęły one Polskę.
13: Na szczycie spodziewana jest gorąca dyskusja.

0: Dyskusja, bo Unia jest głęboko podzielona. Po jednej stronie tak zwana Grupa Przyjaciół Spójności, w której jest Polska i która jest za utrzymaniem hojnego wsparcia na wyrównywanie różnic w rozwoju regionów w Unii, a po drugiej płatnicy netto, którzy więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują, zwani skąpcami. W tej grupie są m.in. Niemcy i Holandia i niezmiennie od lat domagają się znacznego ograniczenia wydatków. Dzisiejsza dyskusja to dopiero przymiarki do trudnych negocjacji, które w decydującą fazę wejdą jesienią. Ambitny plan jest taki, by sfinalizować rokowania do końca roku. Na pewno przed wyborami prezydenckimi we Francji, bo kampania utrudni negocjacje, a poza tym jest obawa przed wygraną skrajnej prawicy, która Unii przychylna szczególnie nie jest. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wrocław wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować zasady dotyczące reklam w przestrzeni publicznej. Mateusz Czmiel pytał mieszkańców, czy ich zdaniem takie przepisy są potrzebne.
2: Żeby przynajmniej trochę załagodzić kolory tego. No jest pstrokato. Gdyby było tego mniej, byłoby lepiej. Byłoby widać po prostu miasto.
3: Reklamy kolorowe bardzo ładnie.
4: Miasto chce się tego pozbyć teraz.
3: A dlaczego?
4: No żeby tak wszystko było bardziej ujednolicone.
3: Szaro, żeby było szaro. Tak jak za komuny, nie. Bardzo elegancko jest tak, jak są kolorowe szyldy i bardzo ładnie to wygląda.
5: No na pewno jest trochę za dużo niektórych. Przesada, ale na pewno się przyda, żeby ktoś mądrze gdzieś posegregował te reklamy.
1: Prace nad nową uchwałą krajobrazową potrwają około 2 lat i mają być poprzedzone konsultacjami społecznymi. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć. Na zachodzie opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. Od 24 stopni na Podlasiu do 26 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja.
10: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
11: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
10: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
11: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
9: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A kapsułki Fejry 1 opakowanie plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: To miasto powstało z morza i marzeń, ale najpierw był port. Teraz świętujemy jej 100-lecie. Opowiemy o Gdyni z bardzo różnych perspektyw. Zapowiemy najważniejsze wydarzenia Święta Morza. Zapraszamy do Trójki. Dziś od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Borowiecka.
20: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
23: Abemus Papam!
22: klubie.

0: www.polskieradio.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 11 minut po godzinie 11.
15: Nowe w piątek.
14: Rozpoczynamy drugą część naszych cotygodniowych spotkań, gdzie przyglądamy się nowościom muzycznym, ale także i zaglądamy na listy przebojów. Rozmawiamy z muzykami i to zadzieje się w tej godzinie, a zatem myślę, że możemy rozpoczynać. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik, a wydaje Ania Lalka.

Olivia Rodrigo i Robert Smith otwierają drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Nowe w piątek do godziny 12. What's Wrong With Me czeka w poczekalni właśnie na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Do godziny 19 możemy głosować, do godziny 12 możemy głosować, a po 19 wyniki tego głosowania. Ja zachęcam, to jest bardzo przyjemny proces, więc myślę, że zajmie też chwilę, a możemy sprawić, aby nasze ulubione utwory znalazły się w ścisłej trzydziestce. Też przy okazji Roberta Smitha warto się zatrzymać, bo wystąpił on przy okazji występu Olivii Rodrigo na tegorocznej Primaverze, a Robert Smith już za kilka dni w Gdyni w ramach tegorocznego openera z zespołem The Cure. A my teraz przyglądamy się temu, co zbliża się wielkimi krokami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie tylko koncert Blauki, o którym wspominałam już pod koniec pierwszej części Nowe w piątek, ale także The Beatles. Nie, oni nie zagrają, ale pojawi się jedno wydarzenie, myślę, że warte uwadze. O tym więcej za chwilę.

25 czerwca 1967 roku The Beatles wykonali ten utwór na żywo w studiu Abbey Road w Londynie podczas programu telewizyjnego Our World. Kilka lat później tego dnia rozpoczęto obchody Global Beatles Day i to jest oddolne, tworzone przez fanów święto poświęcone muzyce i przesłuchaniu Beatlesów i przesłaniu Beatlesów All You Need Is Love. Obchody te odbywają się na całym świecie, w tym również w Polsce, dokładnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. W tym roku i my dołączamy. No i z tej okazji, czyli Global Beatles Day, Piotr Metz opowie o wyjątkowej historii teledysku do piosenki All You Need Is Love, który zostanie zaprezentowany, ale w pokolorowanej wersji. Posłuchamy też muzyki Beatlesów oraz zobaczymy filmy związane z zespołem. Dla słuchaczy przygotowaliśmy okolicznościowe nagrody związane z zespołem, a zatem, jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć 25 czerwca do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koło godziny 19 rozpoczniemy. To zapraszam do dzwonienia 22 i 7 3. 25 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Global Beatles Day. A my teraz zaglądamy do kolejnych nowości. Z tego co wiem, Paweł Kostrzewa jutro w Trójkowym Ekspresie będzie prezentował dużo zespołów na S. Może pojawi się nowy Suede, tak jak w tamtym tygodniu? Zobaczymy.

0: Kuba Folwarczny i Szkło. I tak się składa, że premierowo w Trójce wybrzmiał przed chwilą ten utwór, a Kuba jest w studiu Trójki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Tak?
1: Jestem po dwóch koncertach, więc dobrze.
0: I zmęczony chyba troszkę też, czy nie?
1: Troszkę też.
0: No dobrze, Kuba Folwarczny ogłoszony koncertowym odkryciem tegorocznej edycji Next Fest, na której my również byliśmy jako Trójka. Bardzo podoba mi się Szkło, które zmienia swoją dynamikę i pod koniec pojawiały się takie mocniejsze gitary, które trochę kojarzą mi się z takim postrokiem, ale mimo wszystko ten numer jest nostalgiczny.
1: Jest.
0: Mhm. Jak jest. Wyglądał proces tworzenia?
1: Proces tworzenia... Zaczął się od tego riffu, takiego, który przewija się przez całą piosenkę na klasycznej gitarze, takiej zepsutej całkiem. Pamiętam, że się rozstrajało cały czas i to podobało mi się, jak to brzmi na tym. Chyba 2 lata czekałem, jakby, aż pojawi się tekst, który będzie pasował do tego. I potem kolejnym jakby punktem zwrotnym był moment, w którym stwierdziłem, że chcę przełamać jakoś tą nostalgię i wprowadziłem do tego numeru tą taką troszeczkę hip-hopową perkusję. Może nie hip-hopową, ale dynamiczną dosyć. No a gitary, no to już formalność, tak jak zawsze.
0: Akurat, prawda.

0: Natomiast trudno mi mówić o tobie jako debiutancie, no bo te single pojawiały się już od kilku lat, z tego co pamiętam od 4. No a też ostatnio miałeś okazję współtworzyć album z Ars La Trans Orchestra. Jak to doświadczenie tworzenia albumu z innym zespołem się przełożyło na proces tworzenia swojego solowego?
1: Wiesz co, przede wszystkim pozwoliło mi to spojrzeć na ten temat nagrywania albumu z całkowicie innej strony i wejść w trochę inne buty, w trochę inną rolę, bo jestem jedną z 7 osób. I trochę mogę się skupić, wiesz, na swojej partii gitary i swojej partii wokalu, a nie myśleć cały czas od początku do końca procesu globalnie o całym utworze, bo z tego względu, że odpowiedzialność taka artystyczna rozdziela się na te 7 osób, a nie tylko na mnie. Oczywiście jest też producent, wiadomo. Natomiast mówię teraz o takich kompozytorskich, autorskich kwestiach.
0: A zatem kiedy premiera twojego najnowszego albumu? Bo płyta, myślę, że w tymi singlami zapowiada się dosyć melancholijnie, nostalgicznie, a zatem zakładam, że jesień.
1: Jeszcze nie powiem.
0: Aha.
1: Kiedy dokładnie. Myślę, że na przełomie tego i kolejnego roku.
0: Warto obserwować. My to będziemy robić i co jakiś czas proponować nowe single Kuby Folwarcznego, który był dzisiaj z nami w audycji Nowy w Piątek. No to my wracamy na chwilę właśnie do twojego wcześniejszego wykonu albumowego Ars La Trans Orchestra Kuba Folwarczny i utwór Choćby to miało zabić.

Słońce, którego mi ostatnio brakowało, znalazłam w najnowszym singlu Baby Rose, Let Me Go, przed chwilą premierowo w Trójce. No właśnie, utwór, który ma być katartyczny, ale który też ma ukazywać drogę Baby Rose przez smutek do uzdrowienia. Coś czuję, że będzie nieco częściej nam towarzyszył w Trójce. A teraz kolejne nowości przed nami. Clean Bandit i Big Pig łączą siły w utworze I Don't Wanna Hurt You.

0: Zespół Mlecze, Nie muszę mieć nic. Dzisiejsza premiera i zapowiedź, już ostatnia. Ostatni singiel przed całym albumem, który ma ukazać się 10 lipca. Jak wygląda u was ta ostatnia prosta? Karolina Praso w studiu imienia... w studiu Trójki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, jak wygląda ta ostatnia prosta przed płytą?
1: W sumie to... mam wrażenie, że większość prac nad albumem już...

0: już skończyliśmy. No, utwory mieliśmy gotowe dawno temu. W zasadzie to dopinamy teraz. W zasadzie wysłaliśmy już do produkcji naszego fizyka, także niedługo już ogłosimy możliwość też zakupienia sobie nas w takiej formie, w takiej fizycznej pamiątce. No i co, w zasadzie to dzisiejsza premiera też jest ciekawa, bo mam wrażenie, najwcześniej zaczęliśmy grać ten utwór, nie muszę mieć nic na koncertach ze starym setem, dlatego mam wrażenie, że ta piosenka już bardzo dawno wyszła, a jednak swoją taką radiową, streamingową premierę ma dopiero teraz.
1: Ostatnio jak widzieliśmy się w Ogrodzie Trójki podczas majówkowego wydania audycji Nowe w Piątek, mówiliście jako cały zespół o grach wideo, które to was właśnie inspirowały, no i tutaj również w tym brzmieniu te gry wideo się pojawiają.
0: Tak, tak. Synty są właśnie w tym klimacie. Wtedy mówiliśmy właśnie o japońskim city popie lat 80. i utrzymujemy się w tym klimacie. Bardzo lubimy te brzmienia. Akurat ja z całego mleczowego grona jestem najmniej growa, więc nie jest to temat, w którym będę miała dużo do opowiedzenia.
1: Rozumiem, ale możesz powiedzieć nieco więcej o tekście, który tworzyłaś. Bardzo ładny tytuł, Nie muszę mieć nic.
0: Tak, w sumie to całkiem piękna myśl, że nie muszę mieć nic, ale jednak utwór ironizuje pewną sytuację, w której jesteśmy ślepi z zauroczenia, że wybaczylibyśmy komuś wszystko i w sumie to możemy zapomnieć o sobie. No niestety nie możemy, bo dobry ratownik to zdrowy ratownik i najpierw musimy się nauczyć kochać siebie, żeby pokochać kogoś. Ale w utworze właśnie ironizujemy ten moment totalnego stracenia głowy dla kogoś.
1: Mleczej utwór Nie muszę mieć nic już dostępny i myślę, że również do niego będziemy częściej powracać, a i na pewno powrócimy do rozmowy z Karoliną Prasą przy okazji premiery całego albumu, czyli 10 lipca już się możemy umówić, tak?
0: Tak, jest
1: wspaniale. Dziękuję bardzo, że dzisiaj odwiedziłaś audycję Nowe w Piątek i z tego co wiem też lubisz FKA Twix, która już za chwilę pojawi się
0: tak,
1: premierowo.
0: Tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Super, super kolejny utwór, świetnie się tutaj czuję.
1: Zapraszamy ponownie. Dziękujemy bardzo. FKA Twigs teraz On Your Mind.

Runia jako jedna z kolejnych debiutantek i jako przedostatni utwór nagram w naszym dzisiejszym spotkaniu, które dobiega końca. Audycja Nowy w Piątek trwała 2 godziny. Bardzo dziękujemy. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydała Ania Lalka. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Ja jeszcze dodatkowo zachęcę do tego, aby sprawdzić, co szykuje się w sierpniu, bo w sierpniu kolejny festiwal Break in Classics, nad którym czuwają dwaj wybitni polscy artyści, Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński. O tym festiwal z pewnością nieco więcej w Tu Myśliwiecka we wtorek. Już teraz zachęcamy i zapraszamy. A ten pierwszy, czyli Aleksander Dębicz, szykuje festiwal, pracuje nad nowym materiałem i zakończymy właśnie taką melancholią, nostalgią. Dream 2 teraz w Trójce jako wisienka na torcie. Bardzo dziękujemy, dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
2: Polecamy scenę teatralną Trójki.
3: Adam Wojtyszko.
2: Michał Kotański.
1: Barbara Marcinik. Zapraszam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz. To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zarobki medyków do wglądu. Sejm przyjął stosowne przepisy. Odroczone posiedzenie sądu w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. W Krakowie będą częściej płoszyć dziki. Obradował sztab zarządzania kryzysowego. W Sejmie przeszła ustawa o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. To odpowiedź rządu na aferę w warszawskim szpitalu południowym, gdzie kierownik oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
6: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi i jego ministrom, między innymi Marcinowi Kierwińskiemu, że w Sejmie się nie pojawili. Mówił, że wynaturzenia w ochronie zdrowia mają znaczek Koalicji Obywatelskiej.
7: Ten młody aparatczyk partyjny to jest przecież radny Koalicji Obywatelskiej.
6: Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, nie jest już także radnym. Premier Donald Tusk do Sejmu nie przyjechał, bo bierze udział w unijnym szczycie. W Brukseli mówił, że jego rząd będzie eliminował nadużycia, które dotyczą nie tylko tego konkretnego przykładu. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zaznaczył, że właśnie temu ma służyć przyjęta przez Sejm ustawa.
8: To nie jest problem jednego lekarza, jednego nieodpowiedzialnego zachowania. To jest problem całego systemu.
6: Cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany. Dawid Kacprzyk oddał placówce 500 tysięcy złotych, a sprawą zajmuje się prokuratura. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Dane z przemysłu pozytywnie zaskoczyły ekspertów. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1%. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego podkreśla, że to solidne przyspieszenie względem kwietnia, kiedy notowano wzrost o 2,9% licząc rok do roku.
9: Bardzo solidnie rosła produkcja w górnictwie o ponad 30%. Bardzo dobrze wyglądają też branże związane z usługami dla ludności, typu dostarczanie energii. Jak sobie popatrzymy głębiej w te dane, to tam też widzimy prawdziwe gwiazdy, produkcję pozostałego sprzętu transportowego.
5: To odzwierciedla bardzo duże zamówienie na pociągi i proces modernizacji taboru kolejowego. Sąd w Londynie odroczył do 24 września posiedzenia w sprawie ekstradycji byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Niespełna 2 lata temu został zatrzymany na Wyspach na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego na wniosek polskich władz. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W lutym ubiegłego roku brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że Michał Kuczmierowski może opuścić areszt za kaucją. Stany Zjednoczone i Szwajcaria zapewniają, że proces negocjacji USA-Iran nie jest zagrożony. Zaplanowane na dzisiaj pierwsze rozmowy pokojowe obu stron zostały przełożone. Amerykanie mówili, że chodziło o problemy logistyczne. Wywołało to obawy o trwałość rozejmu zawartego kilka dni temu między Waszyngtonem a Teheranem.
10: Strona amerykańska zapowiada rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko jak to możliwe. Szwajcaria, która jako kraj neutralny jest gospodarzem rozmów, podkreśla, że nadal chce organizować spotkania, choć nie wiadomo kiedy do nich dojdzie. Francuski minister spraw zagranicznych mówił z kolei, że choć najtrudniejsze kwestie dopiero muszą być rozwiązane, to przesunięcie rozmów nie ma większego znaczenia. Równocześnie Francja, Wielka Brytania i Niemcy domagają się udziału w negocjacjach. Teheran nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu po przełożeniu spotkania. Wcześniej żądał dowodów, że USA wdrażają memorandum. Najwyższy przywódca duchowy Iranu ostrzegł też Amerykanów, by nie stawiali nadmiernych żądań. Z kolei w Libanie przedstawiciele szyjskiego Hezbollahu zapewnili, że będą przestrzegać rozejmu, jeśli Izrael zrobi to samo. Konflikt między Izraelem a libańskimi bojówkami jest następstwem rozpoczętej 28 lutego wojny USA z Iranem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
5: Oba kraje mają 60 dni na wynegocjowanie porozumienia. W Krakowie będzie więcej akcji płoszenia i odławiania dzików. Do mieszkania

0: Mieszkańców jest apel, by w miejscach, gdzie się pojawiają te zwierzęta, wyprowadzali psy na smyczy, zabezpieczali kosze na śmieci i nie dokarmiali dzikich zwierząt. W Krakowie zakończyło się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego w związku z wczorajszym incydentem. Na jednym z osiedli biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy, dziecko wypadło. Jego życiu nic nie zagraża. To nie był celowy atak dzikiego zwierzęcia, zaznacza komendant policji w Krakowie Paweł Jastrząb.
1: To był przypadkowy kontakt zwierzęcia spłoszonego wcześniej przez psa, który prowadził, że tak powiem, sytuację trudną. Zwierzęta zostały wypłoszone z zagajnika, przebiegały z jednego miejsca na drugie. Na drodze była kobieta, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło w wózek, wywracając go na ziemię.
0: Według szacunków w Krakowie żyje od 1500 do 2000 dzików.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Wyjątek stanowi Sulęcin w województwie lubuskim, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 trwają zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru prądu. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Piątkowe popołudnie pogodne, ale miejscami pojawią się chmury. Na zachodzie przyniosą przelotne opady deszczu i burze. Teraz na termometrach od 20 stopni w Suwałkach do 30 w Słubicach.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych fundacji hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
5: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Tu Polskie Radio Warszawa.
17: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
18: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Swój dyżur realizatorski kontynuuje Michał Jakubik. Prawie już 10 minut po 12. Zacznijmy dzisiaj od specjalnych zaproszeń.
4: Dzień dobry, jestem Łukasz Żal, autor zdjęć do filmu Ojczyzna i zapraszam słuchaczy Trójki do kin.
5: Drodzy słuchacze Trójki, Ewa Puszczyńska, jestem producentem filmu Ojczyzna, polskim producentem, bo film jest koprodukcją 4 krajów, Polski, Niemiec, Włoch i Francji. I ja jako producentka, ale również jako osoba, jako widzka zakochana w tym filmie, bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy Trójki i nie tylko do kina, żeby sami osobiście obejrzeli ten film.
6: Kamera!
7: Trójkowo,
6: akcja!
7: Filmowo.
3: Dziękujemy za te zaproszenia. Ja również się do nich przyłączam. Ryszard Jeźwiński. Zapraszam jak zwykle w piątek w samo południe, tuż po południu, na pewno do 13. No właśnie, to myślę wydarzenie tego tygodnia. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego już w naszych kinach. Mieliśmy w tym tygodniu uroczystą premierę z udziałem całej ekipy, no i z osobami, które słyszeliśmy przed chwilą, z Ewą Puszczyńską i Łukaszem Żalem, spotkamy się dzisiaj w audycji na pewno, tylko nieco później. No a poza tym zapraszam też na rozmowę z Filipem Wiłkomirskim, to jedno z największych chyba odkrycia, na pewno największe odkrycie aktorskie, jeśli chodzi o tak młody wiek w ostatnim sezonie w polskim kinie. To mam na myśli oczywiście główną rolę w filmie Macieja Sobieszczańskiego Brat z Filipem. Porozmawiam dzisiaj, no właśnie, także o tym, czy będą kolejne aktorskie role. Długo było to dosyć nieoczywiste. Dzisiaj myślę, że będziemy mogli tę kwestię jakoś wyjaśnić. Zapowiemy, zaprosimy również słuchaczy Trójki na kolejną trasę Polski Światłoczuwej. Tym razem trasa z filmem dokumentalnym Silver Natalii Koniarz. No i właśnie, o dokumencie dziś będzie więcej, bo to już witam w studiu dwie panie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Joanna Deja to autorka filmu, o którym dzisiaj porozmawiamy, oraz Justyna Kluczewska, producentka, a ten film nosi tytuł Co do kury. Czemu ten uśmiech, ten śmiech? Już się śmiejemy z tytułu?
9: Tak.
3: Od samego początku. No dobrze, no bo tytuł może wywoływać rozmaite skojarzenia i chyba o to też twórczyniom i twórcom filmu chodziło, tak?
9: Tak. No ma zaczepiać i intrygować.
3: I wywoływać skojarzenia, tak jak mówię, już nie musimy rozwijać. Co do kury, to każdy sobie może tutaj dopowiedzieć, o co chodzi. No ale skąd to się właściwie wzięło, bo to nie jest taki wykoncypowany, wymyślony tytuł właśnie tylko, żeby zwrócić uwagę na film, tylko to ma pewien swój w życiu, ma jakieś takie uzasadnienie, ma ten pomysł, swoje źródło.
9: Tak, no pomysł na tytuł wziął się stąd, że Łukasz Puczko, czyli no, główny bohater filmu, lalkarz, który przeprowadzał akcje swoje właśnie z dwumetrową kurą, która występuje w filmie, nazwał te wszystkie swoje akcje na kurę. No i my, pracując nad filmem, no ja chciałam, żeby ten tytuł był spójny z jego nazwą akcji.
3: No tam się pojawia wulgaryzm, więc chodziło o to, żeby jednak tę ekspresję
9: tak,
3: tutaj
9: oddać,
3: wydobyć.
9: Tak, oddać, że on jest jednak wkurzony na tą całą sytuację. No i bardzo szybko powstał tytuł angielski What the Hen. Natomiast no, kombinowaliśmy, zastanawialiśmy się, jak to przełożyć na język polski nasz i oddać właśnie tą zaczepność i ten klimat. No i pewnego razu nasza kierowniczka produkcji, którą serdecznie teraz pozdrawiam, Magdalena Pieniążek, właśnie wpadła na taki pomysł. No i wszystkim jakoś to spasowało i tak zostało.
3: No i to dlatego będzie łatwo ten tytuł zapamiętać. Co do tutaj wielokropek kury, ten film właśnie pojawia się na dużym ekranie, ale jak doszło do pani współpracy i to pytanie też do producentki, czy od razu było wiadomo, że to jest temat, który warto realizować? Co było tym

0: argumentem przesądzającym.
1: Asia się do nas zgłosiła już po realizacji kilku dni zdjęciowych. Miała też zmontowany trailer.
0: Czyli dosyć późno. No, jeśli chodzi o współpracę producencką.
1: Nie, no idealnie w punkt. Tak? Szczególnie przy filmach obserwacyjnych, gdzie jakby mamy akcję, którą musimy w miarę szybko zacząć realizować, no bo inaczej nam ucieknie. No Łukasz budował swoją kurę.
0: Asia Łukasz go... Puczka, czyli właśnie bohater filmu.
1: Tak. Łukasz zaczął budowę wielkiej lalki, kury, więc Asia no czym prędzej musiała jechać na Podlasie i po prostu znaczy, zacząć
0: to, ja myślę,
1: się realizować.
0: To musimy wyjaśnić, bo to może brzmieć dziwnie, prawda? Budowanie wielkiej dwumetrowej kury, no ale jak poznamy dzięki filmowi lepiej bohatera, bo prawdę mówiąc, myślę, że wiele osób może nawet nie wiedzieć, że są lalkarze, właśnie ludzie, którzy no, robią tak niesamowite, piękne albo no, jak w tym wypadku monumentalne rzeczy. I, bo co tu dużo mówić, no, jest to sztuczna kura, jednocześnie on ją absolutnie ożywia.
1: Absolutnie możliwia. I zaraz może wrócimy do tego tematu. Ja tylko chciałabym skończyć o tym, jak Asia nas, jak rozpoczęła się ta współpraca. Więc Asia przyszła do nas już z gotowym trailerem. My akurat byliśmy zajęci jakimiś innymi produkcjami, więc trochę ją przeciągnęliśmy w czasie. Ale jak zobaczyliśmy trailer i zobaczyliśmy Łukasza siedzącego z zarysem tej kury, jakby zobaczyliśmy, że właśnie w bardzo małej podlaskiej wsi siedzi lalkarz, który ma w planach wybudować coś tak gigantycznego i tak imponującego. To stwierdziliśmy, że jakby absolutnie nie możemy przejść obok tego obojętnie. No i tak zaczęliśmy współpracę.
0: Mhm. No to teraz musimy też wyjaśnić, skąd w ogóle pomysł budowania takiej kury, bo tutaj pojawia się drugi i nie ostatni ciągle ważny wątek tego filmu. Zaczyna się właśnie od Łukasza, od lalkarza, no ale jest jedna problematyczna sprawa dotycząca okolicy i lokalnych mieszkańców w tej miejscowości na Podlasiu. No i potem wielka historia, która też wchodzi w życie głównego bohatera.
2: Tak, no Łukasz dlatego wpadł na pomysł wybudowania kury, ponieważ no, zaledwie kilka metrów od jego rodzinnej wsi Solniki na Podlasiu miała być wybudowana wielka przemysłowa ferma drobiu.
0: No i to by... Co miałoby swoje bardzo negatywne
2: tak, no w zasadzie by zabiło tą wieś, no nie mówiąc już o okolicy, która jest po prostu przepiękna i pod kątem przyrodniczym i kulturalnym. No to byłby koniec w zasadzie dla całej okolicy. Więc lokalni mieszkańcy no, postanawiają walczyć, tworzą stowarzyszenie, do którego Łukasz należy. No i oni walczą taką drogą klasyczną, czyli odwołania, pozwy, prawnik, sądy. Natomiast Łukasz stwierdza, że no, zacznie walczyć w sposób taki mu najbardziej znany, bliski, czyli no, poprzez teatr i lalki. No i wymyśla, że zbuduje taką dwumetrową, wielką, wkurzoną kurę, która no, ma nadzieję, że przyciągnie media, zrobi jakiś rozgłos i dzięki temu też przyczyni się do zablokowania tej budowy, tej fermy.
0: Mhm. I właściwie chyba możemy to zdradzić, że to jest ciągle sprawa aktualna.
2: Tak.
0: I ciągle nierozwiązana właściwie, ale dotychczasowy protest mieszkańców ma też swoje pozytywne dla nich konsekwencje.
2: Tak, no, na ten moment ferma jest zablokowana, natomiast no niestety inwestor cały czas się odwołuje. No a jak to u nas w Polsce, w naszych sądach, wszystko trwa długo, więc no, nie ma jeszcze takiej prawomocnej decyzji. On cały czas wymyśla jakieś nowe rzeczy, aspekty, raporty, kruczki wyciąga, więc no niestety no, wszystko się cały czas mieli. Natomiast do tej pory wszystkie jakieś z pierwszych wniosków, no to wszystko zostawało oddalane. No i faktycznie też kura no, stała się takim symbolem oręża walki z tymi fermami, no bo też jest wypożyczana do innych
0: no
2: tego typu akcji. No i też...
0: Czyli kura podróżuje po Polsce, tak?
2: Też, tak.
0: A nawet, no tak, a nawet wjeżdża za granicę, ale to już z innych powodów.
2: Tak. No i też no jednak no, przyciągnęła w jakiś tam sposób media, zwróciła uwagę na ten problem.
0: No tak, no i jeszcze jeden aspekt, bo to kolejny wątek, który dość nieoczekiwanie, pewnie w sposób absolutnie nieplanowany przez realizatorów pojawia się w filmie, ta wspomniana wielka historia.
2: No tak, bo jak my zaczęliśmy zdjęcia

Łukasza, no to trwała pandemia. Czyli no to był taki trudny moment, bo Łukasz był odcięty od środków finansowych, ponieważ on głównie zarabiał na tym, że jeździł po świecie na, po festiwalach takich lalkarskich i tam grał swoimi lalkami. No tuż właśnie przed wybuchem tej pandemii wydał całe oszczędności na

0: Ach, mimo tego, że no sam ma nie za wesołą sytuację. No i przybywa do niego matka z Maria z dwójką dzieci, Władzikiem i Sabiną. I Sabina, nastoletnia dziewczyna, staje się no całkiem niespodziewanie jego taką asystentką, z którą no właśnie tworzy tą kurę.
1: No bardzo się wciąga w cały ten proces, bo to jest długotrwały proces.
0: Tak, tak. No tak, to trwało w sumie 2 lata.
1: Znaczy samo to budowanie kury,
0: tak? Tak, samo to budowanie kury. No i też no myślę, że dla Sabiny to była taka nietypowa forma terapii. Bo no, wyglądało to tak, że na początku no, przez miesiąc Sabina nie wychodziła w ogóle z pokoju. Ona w ogóle z nikim nie rozmawiała, no nie mówię już z nami, z ekipą.
1: Ale czyli taka pełna izolacja. Tak,
0: tak? Pełna izolacja. Potem powolutku właśnie mam wrażenie, że chyba ta ciekawość, co ten Łukasz w tej szopie wyrabia, ją wyciągnęła z tego pokoju, że ona tak z początku no, z daleka, z dystansu obserwowała, co tam się dzieje. No i powoli, powoli właśnie wchodziła w świat ten lalek. I mam wrażenie, że no, te lalki pomogły jej właśnie no, z taką walką, z tą traumą wojenną, z tym, co tam widziała, no jakoś sobie to wszystko ułożyć w głowie.
1: Oczywiście tutaj mówimy bardzo enigmatycznie o tych wątkach, które pojawiają się w filmie. To wszystko znajdziemy, oglądając film. No ale właśnie możemy jeszcze też powiedzieć, że kura rzeczywiście podróżuje. To też widzimy w filmie. I właśnie, gdzie byliście? Bo to może było jakieś wyzwanie produkcyjne też.
2: Ach, produkcyjny tydzień jak co dzień, ale tak, pojechaliśmy z Łukaszem na tak zwany market, po tym jak bardzo długo, dziwo w ogóle, festiwale lalkarskie były zamknięte.
1: O wiele, wiele przez pandemię, tak?
2: Tak, przez pandemię. O wiele, wiele dłużej na przykład niż festiwale filmowe. No ale w końcu udało się, otworzyli festiwale. No i na początku sezonu odbywa się market, na którym wszyscy lalkarze z całego świata spotykają się po to, żeby zaprezentować swoje dzieła i na podstawie tego są kontraktowani na festiwale po całym świecie. Więc Łukasz tam pojechał ze swoimi lalkami, nie będę zdradzać z którymi. No i dzięki temu uzyskał trochę kontraktów. No i my już podążamy za Łukaszem i za Sabiną, jak oni razem ze swoimi tworami jeżdżą po Europie.
1: A czy ekipa filmowa i producenci pomagali jakoś w budowaniu tej kury, bo samych tych piór to trzeba było zdobyć naprawdę bardzo wiele?
0: O, to co się działo na planie, to...
2: To zostaje na planie.
0: To zostaje na planie, ale to, no, no tak, no my się bardzo zaprzyjaźniliśmy z Łukaszem. Były momenty, że tam byliśmy praktycznie co 2 tygodnie na kilka dni, więc no tak chyba mogę powiedzieć śmiało, że byliśmy jakimś takim stałym elementem u niego w domu i w pracowni i ogólnie we wsi. No i siłą rzeczy no była, to podtrzymaj to, a to podaj, a to co myślisz, a to tutaj przytnijmy czy coś, no jakby byliśmy taką siłą roboczą.
1: No gdyby nie to, że ta kura jest naprawdę wielka, to powiedziałbym, że wygląda całkowicie realistycznie, szczególnie właśnie jak jeszcze się porusza.
0: Tak, no ruchy, wszystko to jest w 100% oddana kura, tak.
2: No to jest w ogóle niesamowite u Łukasza, że on właśnie robi te swoje lalki, które się ruszają w taki bardzo naturalny sposób.
1: Ale też właśnie dzięki temu marketowi, o którym pani wcześniej wspomniała, widzimy też inne lalki z różnych krajów świata i niesamowite absolutnie, niektóre też wielkie.
2: Tak, przecież to jest w ogóle niesamowite, bo mam wrażenie, że u nas...
1: Chyba nawet nie wiemy, że takie rzeczy powstają.
2: Nie mamy zielonego pojęcia. My mamy świetną szkołę lalkarską zlokalizowaną w Białymstoku. Łukasz też jest jej absolwentem, ale w Polsce mi się wydaje, że się nie odbywa żaden festiwal lalkarski.
0: Znaczy, no u nas jest ten teatr w Warszawie, nawet ten teatr Lalek ulicy, to Łukasz na nim brał udział, ale no nie ma takiej jakoś kultury, nie wiem, nie ma takiego trendu
1: to się
0: u
1: tak
0: nas.
1: W ogóle nie ma szansy przebić do mainstreamu.
0: Tak.
1: I może dzięki temu właśnie dobrze, że powstał taki film co do kury, bo właśnie możemy dowiedzieć się rzeczy i zobaczyć, no naocznie przekonać się, jak piękne rzeczy powstają. wracają, bo nie tylko ta tytułowa kura.
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Jeszcze w ogóle chciałabym tak powiedzieć, zachęcić widzów, bo tutaj mówimy o jakichś zmaganiach z budową, z zmaganiami.

0: z traumami, ale to także jest film totalnie pełny humoru.
1: Tak.
0: Bardzo lekki w odbiorze i...
1: Pozytywny, myślę,
0: tak,
1: że
0: bardzo pozytywny.
2: Tak, to bardzo potwierdzić, tak. Przynosi bardzo fajną energię. Tak.
1: Pozytywną energią, pośmiać, wzruszyć, także...
0: Pełen wachlarz emocji.
1: Tak.
2: No to zapraszamy, tylko proszę wyjaśnić właśnie, gdzie teraz szukać filmu, bo co to znaczy taka dystrybucja eventowa, jak już wiem, tak została określona.
0: Przede wszystkim to my zapraszamy na premierę. Premiera będzie miała miejsce 24 czerwca, czyli za tydzień w środę o godzinie 19 w kinie Atlantic. I zapraszam wszystkich, dlatego że w kinie Atlantic dostępne są bilety w sprzedaży. Mhm. A jeszcze, żeby bardziej zachęcić słuchaczy, to Łukasz przyjeżdża z kurą.
2: I będzie.
1: Tak,
0: kura, i będzie
2: kura będzie chodziła.
0: I kura będzie chodziła. Tych, których nie skusimy na pójście do kina, to może przynajmniej skusimy na event, bo Łukasz też z tą kurą wyjdzie do warszawiaków. Więc polecam śledzić social media raban.tv na Instagramie, raban na Facebooku. My informujemy...
2: To jest ta firma właśnie producentka.
0: Tak, tak, to jest nasza firma producentka, zespół filmowy Raban. I tam będziemy na bieżąco informować. Tak samo tam będziemy na bieżąco informować na temat najbliższych pokazów. Co to znaczy eventowo? To znaczy, że nie wchodzimy do takiej regularnej dystrybucji, że ktoś stwierdzi w piątek o godzinie 17, hej, to na 18 pójdę do kina. On będzie dostępny.
2: Znaczy, myślę, że przede wszystkim szukamy filmów w kinach studyjnych?
0: Niekoniecznie. W multiplexach też będzie grane, ale właśnie nie w regularnym repertuarze, tylko bardziej w, właśnie tak jak już wspomniałam, eventowo, ponieważ w multiplexach
2: też są... specjalne pokazy.
0: Tak, dokładnie, tak. Tam będą organizowane specjalne pokazy. Pracujemy teraz nad tym wytrwale, więc na dniach już będzie pełna lista kin.
2: No dobrze, no to zapraszamy już w przyszłym tygodniu. Co do kury będzie można zobaczyć na dużym ekranie, a jeszcze jedno moje pytanie do obu pań. Co teraz? Jakie plany? Dokumenty? Fabuły? Co się szykuje?
1: No ja obecnie pracuję nad dwoma dokumentami. Mam oba w formie developmentu, więc to jest początek drogi. No jak to z dokumentem i z początkiem drogi, zobaczymy dokąd mnie to zaprowadzi. Z jednym to w tej chwili właśnie dostałam się na taki program DocLab. W przyszłym tygodniu ruszają zajęcia. Ale w sumie no, na ten moment to jeszcze nic nie będę więcej mówić, bo tak jak mówię, no, dwa projekty są w fazie developmentu, więc...
2: Czyli przygotowania trwają,
1: będą kolejne dwa dokumenty,
2: a firma producencka Raban?
0: Ach, w Rabanie to się dzieje. My aktualnie...
2: Jak to w Rabanie?
0: Jak to w Rabanie, dokładnie. My aktualnie pracujemy nad dwoma filmami dokumentalnymi. Jeden jest to takimi kobiecymi tematami. Jeden jest poświęcony Lucynie Ćwierczakiewiczowej, czyli XIX-wiecznej kucharce, autorce najbardziej poczytnych książek kulinarnych w Polsce. 365 obiadów za 5 zł. To jest właśnie jej książka. Z tego zrobiliśmy taki esej emancypacyjny, więc gorąco polecam poszukiwać informacji, a także o Krystynie Skarbek. I mamy jeszcze development fabuł, no ale to tak jak mówię, polecam śledzić nasze social media.
2: Była fabuła o Krystynie Skarbek, teraz będzie dokument.
0: Spuszczamy
2: zasłonę milczenia, tak?
0: Tak.
2: Dobrze. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Zapraszamy
0: bardzo.
2: Tymczasem na dokument Co do kury, a w Trójkoło Filmowo były Joanna Deja, autorka filmu, oraz Justyna Kluczewska, producentka.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: No i zatrzymujemy się przy premierze tego tygodnia, tym razem fabularnej i dotyczącej aż czterech krajów, bo to koprodukcja Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego już w naszych kinach i za chwilkę spotkanie z producentką filmu, z oscarową, absolutnie producentką, Ewą Puszczyńską.
3: Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo.
2: Czy możemy traktować zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kiedyś już Pawła Pawlikowskiego, że Ojczyzna to jest zamknięcie tej jego powojennej trylogii, opowieści o losach różnych

0: ludzi mieszkających w różnych miejscach Europy. Czy tak jest?
1: Oczywiście tak można to interpretować i każdy myślę sobie zobaczy to tak jak będzie chciał. Natomiast ja w zasadzie od początku miałam takie skojarzenie, że ten film może być trzecią częścią trylogii zamykającą pewien etap. Nie chcę powiedzieć twórczości Pawła, ale po prostu tego może o czym opowiada i jak opowiada. Być może następny film będzie nie czarno-biały, być może będzie kolorowy, nie wiem.
0: Czy jest pani szczęśliwa z tej wieloletniej już współpracy i właśnie z tego, że oddaje pani ojczyznę nam, widzom?
1: Jestem przeszczęśliwa. Ja uwielbiam z Pawłem pracować. W zasadzie od Idy, kiedy się poznawaliśmy, ale teraz myślę, że się znamy już dobrze, możemy przewidzieć swoje reakcje na różne rzeczy. Ja po prostu dlatego bardzo lubię z Pawłem pracować, dlatego, że ja się sama bardzo dużo uczę, ja się sama rozwijam, pracując z człowiekiem i dla mnie to tylko ma sens wtedy, kiedy ja jako człowiek, nie tylko jako producent, mogę się przy ciężkiej jednak, bo to jest ciężka praca, rozwinąć również ja.
0: Ale muszę też panią zapytać, jak to jest z ojczyzną z punktu widzenia widza czy widzki w tym wypadku. To jest oczywiście pytanie dla tych, którzy dopiero wybiorą się potencjalnie do kina i pewnie są bardzo ciekawi filmu. Czego mają się spodziewać?
1: No nie mogę tutaj niczego zdradzać. Po prostu zobaczą, mogę powiedzieć tylko to, że zobaczą kolejny czarno-biały film w formacie akademickim. Natomiast każdy musi ten film zobaczyć i każdy musi go przeżyć sam. I każdy musi w tym filmie zobaczyć swoje emocje, swoje poglądy na świat, swoją wrażliwość musi odnaleźć. Także po prostu to nie mogę powiedzieć, czego się powinni spodziewać. Powinni się spodziewać bardzo dobrego kina.
0: Co oczywiście zostało już potwierdzone nagrodą za reżyserię na festiwalu w Cannes. Na pewno pani może powiedzieć o takiej międzynarodowej percepcji tego filmu. Na przykładzie tego festiwalu, bo to właściwie była absolutna światowa premiera.
1: To była światowa premiera i ten film został bardzo dobrze przyjęty w Cannes. On był do końca, mimo że dostał to głupio brzmi, nagrodę za reżyserię, to do samego końca najwyżej utrzymywał się w dziennikarskich rankingach i chyba miał najlepsze recenzje ze wszystkich innych filmów. Rzeczywiście miał światowe recenzje, były bardzo dobre, a co najmniej dobre z plusem. Nie było praktycznie złych recenzji i to rzeczywiście myślę, że to tylko mówimy o dziennikarzach, mówimy o recenzentach, bo polska premiera jest pierwszą premierą. I film 27, ile dobrze pamiętam, czerwca będzie pokazywany na festiwalu w Monachium i to z kolei będzie premiera niemiecka. Natomiast on się będzie po kolei, ale pewnie bliżej jesieni, ukazywał w różnych krajach.
0: To ważne, jeśli chodzi o tę premierę niemiecką, bo przecież film w całości dzieje się tym razem w Niemczech i opowiada o znanych zresztą postaciach właśnie z życia kulturalnego powojennego Niemiec.
1: Tak, ale to jest, tak naprawdę on oczywiście nie opowiada, to jest, ja już tu mówiłam kiedyś, że postać Thomasa Manna, Eryki, to co się dzieje w tym filmie, ta ich podróż, bo to jest film drogi, to przecież jest tak naprawdę, oni są takim przekaźnikiem, oni są takim wehikułem, który przenosi obserwacje Pawła na temat tego, co się dzieje w tej chwili na świecie, przenosi wszystko, wszystkie jego przemyślenia, nosi to, o czym chciał powiedzieć. Także dla mnie to nie jest film, on się dzieje w Niemczech, natomiast to jest film bardzo europejski. On mówi o podziale Europy powojennym i on również bardzo rezonuje z tym, co się dzieje we współczesnym świecie.
0: Oczywiście absolutnie uniwersalna propozycja. Czy trudno było zaprosić do współpracy aktorkę tej klasy, co Sandra Hiller?
1: Nieskromnie powiem, że nie było trudno. Sandra przeczytała scenariusz, rozmawiała z Pawłem i przyjęła rolę i to było fantastyczne. To jest, jak pan zapewnie wie i państwo, może też moja druga jak gdyby współpraca z Sandrą, bo pracowałyśmy razem przy Strefie Interesów, ale to myślę, że to było od początku wiadomo, że Erykę może zagrać tylko Sandra.
0: No i świetnie się stało, a dlaczego to już zobaczymy w kinie. No to jeszcze jedno ważne pytanie. Nie przypadkiem od lat już nazywamy panią producentką oscarową. Wprawdzie do kolejnych Oscarów sporo jeszcze czasu. Jakie szanse, że będziemy słyszeć przy tej okazji o ojczyźnie?
1: Tego nie wiem i to w tej chwili chyba nikt nie potrafi na ten temat, na to pytanie odpowiedzieć, bo decyzja zależy od polskiego komitetu oscarowego.
0: Ale właśnie polskiego, czy ewentualnie też niemieckiego?
1: Polskiego. Ten film jest, muszę to powtórzyć, raz jeszcze, po raz nie wiem który, głośno i wyraźnie. To jest polski film. To jest polski film, mimo że po niemiecku, mimo że dzieje się w Niemczech, kręcony w Polsce, jest absolutnie zrobiony w 100%, nazwijmy to, polskimi rękoma. Więc to jest film polski. I
0: mamy... Czyli tylko nasz kraj ma możliwość wyłonienia kandydata.
1: Chyba że nasz kraj

0: powie, że nie chce takiego kandydata, no to wtedy być może pochylą się nad nim Niemcy, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale to naprawdę nie wiadomo. Jeżeli komitet zdecyduje, że inny polski film powinien reprezentować Polskę w wyścigu oscarowym, to my oczywiście przyjmiemy to z całym szacunkiem.
1: Tyle na razie producentka filmu Ojczyzna Ewa Puszczyńska. Oczywiście decyzja co do tegorocznego polskiego kandydata do Oscara zostanie podjęta jak zwykle pewnie we wrześniu. Dziś jeszcze do premiery filmu Pawła Pawlikowskiego wrócimy za sprawą rozmowy z autorem zdjęć Łukaszem Żalem. To nieco później. Na razie zatrzymajmy się przy debiutancie w aktorstwie, kimś bardzo młodym, kto absolutnie podbił polskie kino, no i myślę, że też zdobył ogromną sympatię widzów. Odtwórca głównej roli w filmie Brat w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. To Filip Wiłkomirski i za chwilę jemu oddam głos.
2: Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo!
1: Niedawno odebrałeś kolejną nagrodę za debiut aktorski podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No ale to przecież nie pierwsza twoja nagroda. Doliczyłeś się już czterech, to przypomnij. Od czego to się zaczęło i jak to po drodze wyglądało?
3: No tak, tak, dobrze powiedziałeś. Czwartą nagrodę dostałem ostatnio w Tarnowie. Zaczęło się od nagrody w Gdyni za debiut aktorski. Później wydaje mi się, że nie wiem, no nie znam się, ale tak mi się wydaje, że była dosyć długa przerwa jak na te festiwale na te nagrody, które dostałem, bo dostałem później tą drugą swoją nagrodę, dostałem bardzo późno, bo tak naprawdę też z miesiąc temu, więc bardzo długi okres był pomiędzy pierwszą a drugą nagrodą, a teraz tak naprawdę te trzy ostatnie to tak się posypały bardzo szybko, więc no pierwszą dostałem w Gdyni.
1: Gdzie, przypomnijmy, właściwie absolutną premierę miał film Brat Macieja Sobieszczańskiego.
3: Tak, dokładnie, więc w ogóle to było bardzo dużo, bardzo dobrze wspominam Gdynię i bardzo dużo się tam wydarzyło i to było naprawdę bardzo takie magiczne miejsce dla mnie, tak Gdynia stała się takim magicznym miejscem. Bardzo dobrze to wspominam, bo tam tak naprawdę wszedłem w ten świat i zobaczyłem pierwszy raz, jak to wygląda. Jeszcze odebrałem tą nagrodę, więc naprawdę bardzo dobrze wspominam Gdynię. Drugą nagrodę niestety nie mogłem jej odebrać osobiście. Był to Złoty Szczeniak we Wrocławiu. Tym razem nie za debiut, a za główną męską rolę. Za pierwszoplanową męską rolę.
1: Czyli to z kolei festiwal aktorstwa filmowego.
3: Dokładnie. Trzecią nagrodę dostałem, wydaje mi się, że nie jest to popularne dosyć, ale dostałem w Waszyngtonie na Festiwalu Polskich Filmów w Waszyngtonie. No i ostatnio dostałem w Tarnowie moją czwartą nagrodę, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. W ogóle nigdy się nie spodziewałem, że nagrywając ten film w ogóle się nie spodziewałem, że do takiego miejsca on mnie zaprowadzi.
1: W Tarnowie, co sam doskonale pamiętam, miałeś okazję odebrać osobiście tę czwartą nagrodę, a jak było w Waszyngtonie, czy też udało ci się polecieć za ocean?
3: Niestety mi się nie udało. Gdzieś tam ta Ameryka, te Stany Zjednoczone są dla mnie na takiej liście rzeczy do zrobienia, czyli polecenie tam właśnie, no i niestety mi się nie udało. Jakoś nie miałem za bardzo możliwości, żeby tam być, więc no niestety nie odebrałem jej osobiście również.
1: Powiedziałeś coś takiego, że gdybyś wiedział, jak będzie to ciężka praca na tym planie filmowym, to być może byś się na to nie zdecydował, ale jednak to wszystko, co się zdarzyło z filmem i co się ciągle dzieje i te piękne nagrody powodują, że nie żałujesz. Myślę, że tak naprawdę w ogóle nie żałujesz, ale chyba tak będziesz to wspominał, że to jednak było ciężkie doświadczenie.
3: Było to na pewno ciężkie doświadczenie, ale też wspaniałe, bo mi te słowa przypomniał Maciek. Ja teraz odbierając nagrodę właśnie je wspomniałem i o nich kompletnie zapomniałem i wydaje mi się, że też te słowa powiedziałem po prostu w momencie, w którym byłem bardzo zmęczony, bo momentami ten plan nie był dla mnie łatwy. Był naprawdę wspaniały, ja go świetnie wspominam, bo poznałem wiele świetnych osób, poznałem Tytusa Szymczuka, który stał się naprawdę od paru lat jesteśmy, no jak bracia, tak dosłownie.
1: A to twój filmowy brat.
3: Tak, tak, tak. I nie mieliśmy wcześniej ze sobą żadnego kontaktu, a teraz jest on dla mnie właściwie jak brat, także Tytus, jak tego słuchasz, to też cię pozdrawiam. I po prostu wydaje mi się, że też Maciek trafił na taką moją wypowiedź w momencie, w którym byłem bardzo zmęczony. Też przez te parę lat od momentu, kiedy skończyliśmy, bardzo się zmieniłem. No, ja też byłem dosyć mały i też jestem teraz w takim okresie, że się dosyć dużo zmieniłem, no bo wtedy miałem 13 lat, a teraz mam 16, no to...
1: 13 miałeś, kiedy wchodziłeś na plan filmowy, tak?
3: Tak, tak, jak miałem 13, to zaczęliśmy nagrywać, no teraz mam 16 prawie, więc wydaje mi się, że po prostu bardzo dużo się zmieniłem, bardzo dużo moje życie się zmieniło, bardzo dużo rzeczy zrozumiałem, też bardzo dużo rzeczy się pojawiło nowych i po prostu, no w momencie, w którym to powiedziałem, najprawdopodobniej musiałem być bardzo zmęczony, ale wspominam to świetnie i tak jak powiedziałem ostatnio, odbierając nagrodę w Tarnowie, że powiedziałem te słowa, że nie wiem, czy bym się na nie zdecydował, ale po tym wszystkim, po tych wszystkich nagrodach, po tych wszystkich ludziach, których poznałem i

0: To jest naprawdę bardzo, jestem za to wdzięczny po prostu bardzo i wydaje mi się, że teraz na 100% bym po prostu to powtórzył, to wszystko.
1: Sam film, przypomnijmy tylko, też został przez jurorów doceniony, otrzymał nagrodę specjalną, więc w sumie były to dwie nagrody na festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Powiedz, co jest dla ciebie takim najważniejszym wspomnieniem z planu filmu Brat, bo przecież, tak jak powiedziałeś, zacząłeś pracować przy tym filmie jako bardzo, bardzo młody chłopak. A historia, którą opowiadacie, przecież też do najładniejszych i najprostszych nie należy.
0: Tak, no ja w ogóle bardzo dużo, nagrywaliśmy tego bardzo długi czas, same dni na planie nie było ich zbyt dużo, ale naprawdę dużo mnie one nauczyły, w sensie z każdego dnia zdjęciowego ja coś wynosiłem, coś nowego, jakąś nową wiedzę, czegoś się dowiedziałem i to bardzo, że tak powiem, rozwinęło mnie jako człowieka i pomogło mi zrozumieć bardzo wiele rzeczy, nad którymi wcześniej się nawet nie zastanawiałem, a teraz nie dość, że się dowiedziałem, że takie mogło być, to jeszcze dowiedziałem się, jak można sobie radzić ze sobą i taką najważniejszą rzeczą, którą wyniosłem z planu, to wydaje mi się, że bardzo poznałem siebie, bo żeby, to jest moje zdanie, że żeby grać kogoś dobrze, trzeba znać bardzo dobrze siebie, bo bez tej wiedzy po prostu jakim się jest człowiekiem na co dzień, nie jesteśmy w stanie się zmienić i wydaje mi się, że ta duża świadomość po prostu tego, kim się jest, co się chce w życiu osiągnąć, czy po prostu taka duża świadomość samego siebie i dobre poznanie siebie jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam też potrafić wejść w tą inną postać i też bardzo pomógł mi w tym Maciek, bo on bardzo dużo ze mną rozmawiał i wydaje mi się, że też rozmowa, ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi rozmawiać i bardzo lubię gadać i w ogóle mi w życiu bardzo pomaga to, że jeżeli ja mam jakiś problem, to po prostu potrzebuję pogadać o tym. Nawet nie oczekuję, żeby druga osoba mi jakoś z tym pomogła, tylko po prostu oczekuję tego, żeby mnie wysłuchała i właśnie taki był Maciek, że ja mogłem z nim przyjść ze wszystkim i on mnie po prostu słuchał i to było bardzo ważne dla mnie i on mi też pomógł po prostu zrozumieć trochę siebie, to jakim jestem człowiekiem, to kim chcę być człowiekiem i to wszystko po prostu pomógł mi bardzo z tym.
1: W takim razie powiedz, jakim ty jesteś człowiekiem na co dzień, jakie masz pasje, bo na razie odniosłeś wielki sukces aktorski, pewnie dosyć nieoczekiwany w bardzo młodym wieku, a pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, że masz inne sukcesy, inne pasje, no i też swoje prywatne życie.
0: Tak, ja na co dzień tak właściwie w ogóle znalazłem się w tym filmie przez judo. Judo jest od 13 lat tak naprawdę nieodłączną częścią mojego życia, bo trenuję codziennie i jest to rzecz, którą po prostu wykonuję codziennie. Jest to, że tak powiem, główna część mojego dnia, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważny sport. Ja przed tym filmem i przed tym wszystkim zawsze marzyłem, żeby być w nim najlepszym i to mnie napędzało, to mi dawało motywację do gdzieś tam do treningów, do tego wszystkiego. Ten cel po prostu, którym było osiągnięcie wszystkiego w judo i co? No i wydaje mi się, że, bo właśnie część może tego nie wiedzieć, no też mam jakieś sukcesy, tak mi się wydaje. Mam w 2023 roku byłem mistrzem Polski, w 2024 roku byłem brązowym medalistą Mistrzostw Polski, w 2025 roku byłem brązowym medalistą Mistrzostw Polski i tam jeszcze, to już mniej ważne, ale też parę razy tam, nie wiem dokładnie ile, jestem medalistą Pucharów Polski, więc to jest taka moja, wydaje mi się, że druga pasja życiowa.
1: No i rozumiem, że absolutnie chcesz ją nadal rozwijać, zresztą robisz to. No i że liczysz pewnie na to, żeby te sukcesy w sporcie były jeszcze wyraźniejsze, tak?
0: No tak, tak, tak. No jest to dla mnie bardzo ważne, żeby po prostu każdego dnia być coraz lepszym w tym sporcie, bo bardzo dużo poświęciłem i bardzo dużo mnie to kosztowało i chciałbym, żeby po prostu była to przygoda nie chwilowa, żebym teraz tego nie skończył, tylko chciałbym, żeby to rzeczywiście była gdzieś tam moja kariera zawodowa. I po prostu, jeżeli byłoby to możliwe, no to chciałbym, żeby to szło w parze z aktorstwem, no bo to też jest dla mnie dosyć ważne.
1: No i właśnie o to przede wszystkim chciałem zapytać, bo ja już wiem od ciebie, że dostajesz, no i myślę, że po takich nagrodach poważne jednak propozycje aktorskie kolejne. No właśnie, no i co z nimi? Czy jest miejsce na to w twoim życiu?
0: Jeśli mam być szczery, to bardzo długo odpowiadałem na to pytanie. I to będzie w ogóle pierwszy raz, kiedy tak odpowiem, więc bardzo długo odpowiadałem na to pytanie w taki sposób, że ja nie wiem, co ja bym chciał robić do końca w życiu, bo to jest ciężko z tym sportem i coś tam. I rzeczywiście dostawałem parę ofert, które część odrzuciłem, no bo to jest logiczne, że po prostu nie wszystkie pasują, no bo to też musi być gdzieś tam w zgodności ze mną po prostu. Część odrzuciłem, uważam, że głupio i teraz bym tego...
1: Teraz żałujesz?
0: Tak, szczerze uważam, że żałuję, bo dużo rozmawiałem na ten temat z moimi rodzicami. i moi rodzice też wychodzą z takiego założenia, jak ja trochę podobnie, że z każdej rzeczy można się czegoś nauczyć i ze wszystkiego można coś po prostu wynieść, coś wyciągnąć, jakąś wiedzę, a takie

0: odrzucanie to po prostu może być, no bo nie wiem, może bym spotkał dokładnie tak samo wspaniałych ludzi, jak poznałem w bracie, może bym poznał niektórych ludzi na całe życie, przyjaciół, i wydaje mi się, że jest to bez sensu. Uważam, że nie powinno się w ogóle w życiu tak przepuszczać szans, które się ma w życiu, bo nie wiadomo ile razy, czy się powtórzą. Ja tak teraz mam, że po prostu myślałem, że będę miał czas, że jak coś tam teraz rzucę, to będzie okej i nic się z tym nie stanie, i teraz tego jest mniej, i z czego żałuję. I też wydaje mi się, że zastanawiam się nad tym, czy po prostu albo się gdzieś nie pójść do jakiejś agencji, czy po prostu... No gdybym teraz dostał jakąś propozycję, to oczywiście chciałbym usiąść i zobaczyć, jak to wygląda i czy jestem w stanie to pogodzić ze sportem, ale jeżeli byłbym w stanie to pogodzić ze sportem, to zastanowiłbym się nad tą opcją, bo wydaje mi się, że nie chcę tego tak po prostu kończyć, bo za fajne to było, za bardzo mi się tu podobało i jest to po prostu świat, który mi odpowiada i który mi serio pasuje i w którym się całkiem dobrze czuję, więc jeżeli byłaby taka możliwość po prostu, to trochę żałuję tego też, że tak wcześniej robiłem i no po prostu nie chcę tego tak kończyć.
1: No ale widocznie tak miało być i kto wie, może tu zaraz za progiem czekacie rzeczywiście coś niezwykłego. Czyli jeśli dobrze rozumiem, na razie nie ma kolejnego filmu, kolejnej roli konkretnej, ale jesteś o wiele bardziej otwarty na propozycje, tak?
0: Dokładnie tak.
1: No to tego ci życzę i dziękuję bardzo, i być może ta czwarta to ciągle nie ostatnia nagroda za twoją rolę w filmie Brat, bo jest naprawdę przejmująca.
0: Dziękuję bardzo, ja też mam taką nadzieję, bo naprawdę te momenty, każdy moment, w którym ja odbieram nagrody, jest momentem, który zapamiętam na całe życie.
1: No i myślę, że z wielką chęcią chcielibyśmy po tak pięknej roli w filmie Brat zobaczyć Filipa Wiłkomirskiego w kolejnych rolach. Wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie. I następna dobra wiadomość, tym razem dotycząca Polski Światłoczułej. Maria Seges-Ślepowrońska.
2: Dzień dobry Państwu. Jest 19 czerwca, a to oznacza, że Polska Światłoczuła wyruszyła właśnie w swoją najnowszą trasę filmową. Żeby być bardziej precyzyjną, należałoby wręcz powiedzieć, że właśnie teraz jesteśmy w podróży i właśnie podróżujemy do naszych pięknych trzech miejscowości. Ale zanim o tym, gdzie będziemy, warto wspomnieć, jaki film mamy ze sobą w podróży, bo tym razem zebraliśmy film naprawdę wyjątkowy, film dokumentalny pod tytułem Silver w reżyserii Natalii Koniarz. I to właśnie Natalia Koniarz będzie naszym gościem i jest naszym gościem podczas czerwcowej trasy Polski Światłoczułej. Film absolutnie poruszający, bezkompromisowy, ukazujący portret biedy, wyzysku, rzeczywistości, która od wieków pochłania to nasze ludzkie życie. Mam poczucie, że film niezwykle istotny, ważny, potrzebny, dlatego tym bardziej cieszę się, że to właśnie Natalia będzie gościem i jest gościem tej naszej najnowszej trasy i będzie mogła opowiedzieć naszym widzom, jak tworzy się tego typu dokumenty. I teraz chyba należałoby już przejść do najważniejszej kwestii, czyli gdzie będziecie Państwo mogli nas spotkać. A już dzisiaj, 19 czerwca w piątek, będziemy o godzinie 18 w Gminnym Ośrodku Kultury w Głużnie. To Kujawsko-Pomorskie, tak. Następnego dnia, 20 czerwca o godzinie 18, to już Nadleśnictwo Spychowo, to polecam sobie zerknąć na mapę. Natomiast 21 czerwca, czyli w niedzielę o godzinie 17, zakończymy naszą trasę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie, pogranicze łódzkiego i mazowieckiego. Także proszę śledzić naszą stronę, naszego Facebooka, ale przede wszystkim chciałam chyba powiedzieć, że proszę śledzić mapę, gdzie tym razem będziemy, i wodzić za nami palcem. Mam nadzieję, że do światłoczułego zobaczenia i wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na pokazy filmu Silver. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy za zaproszenie i niezmiennie zapraszamy od dzisiaj do kin na film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna.
3: Kamera!
4: Trójkowo!
3: Akcja!
4: Filmowo.
5: Dzień dobry, jestem Łukasz Żal, autor zdjęć do filmu Ojczyzna i zapraszam słuchaczy Trójki do kin.
1: Łukaszu, czy twoja praca z Pawłem Pawlikowskim nad trylogią powojenną już zakończona? Można tak właśnie to zrozumieć, tak uznać?
5: Tak, myślę, że Paweł zawsze nas może zaskoczyć, ale myślę, że tak. No, myślę, że musimy teraz zrobić coś kolorowego już. Musimy troszkę zacząć stawiać pierwsze kroki w kolorze.
1: Ale od lat właśnie mówiło się o tym, że po zimnej wojnie będzie jeszcze trzeci film, który zamknie trylogię. Może być nieco zaskakujący, bo akcja w Niemczech, bohaterowie niemieccy, ale jednak te same czasy po wojnie i właściwie podobne scenerie i losy ludzi z różnych krajów Europy.
5: No tak, myślę, że może...

0: można, znaczy na pewno są jakiś, jest jakiś wspólny mianownik i myślę, że też wizualnie jest film czarno-biały, jest w formacie 4:3 i tak, no myślę, że można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj trylogii, właśnie zamyka tą trylogię, aczkolwiek no też staraliśmy, żeby ten film gdzieś był inny, nie? Żeby gdzieś był bardziej reporterski, żeby był bardziej chropowaty, żeby był troszkę inaczej komponowany, że gdzieś jednak szukaliśmy i myślę, że no udało nam się zrobić film, który jest gdzieś tą trylogią, ale gdzieś jest też inny i oczywiście no tematyka też jest inna i zupełnie dotyka zupełnie innych spraw, ale co je łączy, myślę, że też każdy z nich jest taką jakąś niezwykłą medytacją o życiu po prostu i jak ja oglądam każdy z tych filmów, to tak się właśnie czuję, że one mi po prostu wolają tak płynąć i są takim rodzajem właśnie medytacji. Ja go zobaczyłem, ja już go widziałem, jak on powstaje, bo Paweł zawsze montuje filmy w trakcie zdjęć, zawsze jeden dzień wolny Paweł montuje, więc ja przychodziłem zawsze do niego do montażowni, ja widziałem, jak ten film stopniowo powstawał, więc to nie było tak, że ja go zobaczyłem na koniec już jako całe skończone dzieło, tylko widziałem go w procesie, ale tak, jak zobaczyłem go na koniec, a szczególnie kiedy poszliśmy w Cannes go oglądać w nocy o godzinie 3:30, robić testową projekcję i poszliśmy na kilka osób i w tym wielkim kinie obejrzeliśmy ten film, no to poczułem takie naprawdę, takie niezwykłe uczucie, takiego ogromnego szczęścia i takiego poczucia, no, że po prostu to jest coś pięknego, no to jest realizacja jakiegoś marzenia, że to jest dotknięcie czegoś, co tak po prostu uskrzydla, że potem nie mogłem w ogóle zasnąć aż do świtu, bo gdzieś było to tak mocne przeżycie, takiego poczucia, że jestem we właściwym miejscu, że jestem ogromnie wdzięczny losowi, że mogę coś takiego robić. I właśnie tu nawet nie chodzi o nagrody, tu chodzi o to, że po prostu gdzieś tam nagle ludzie oglądają ten film i możemy ludziom coś dawać i dzielić się w jakiś sposób tym, co widzimy, jak widzimy. I ja też tą swoją taką skromną, wizualną cegiełkę mogę do tego dołożyć. Jest to przepiękne, no. I myślę, że dla mnie to też była bardzo duża podróż. I w kontekście podróży i myślę, że w kontekście takiej w ogóle podróży, bo dla mnie każdy film jest też taką po prostu podróżą, no. W kontekście podróży zewnętrznej i zewnętrznej, no bo ten film, i my też podróżowaliśmy, no. Robiąc ten film, to też była podróż, nie? My po prostu podróżowaliśmy czasami co 3 dni i to też była taka podróż wewnętrzna. Ja myślę, że po to właśnie robimy coś i dajemy właśnie widzom jakiś rodzaj wolności, proponujemy coś, pokazujemy coś, ale myślę, że widzowie po prostu powinni sobie sami siebie w tym odnaleźć i każdy po prostu w jakiś sposób, w swój sposób musi ten film zobaczyć i jakoś swoją wrażliwością się od niego odbić i znaleźć coś tam dla siebie. Ja mogę się podzielić tylko jedną rzeczą, że ja oczywiście dużo różnych miałem myśli robiąc ten film i go robiąc i oglądając, ale w Cannes też odkryłem w ogóle też jedną rzecz, która była dla mnie bardzo, bardzo ważna, o tym, co ten film mi powiedział, ale tego no, niestety nie mogę powiedzieć, bo to jest moja bardzo osobista refleksja, ale oczywiście tak, no życzę widzom, żeby ten film ich też zabrał w podróż i żeby tam też coś pięknego znaleźć, żeby zatopili się w tym przepięknym, niezagraconym świecie, bez Instagrama, bez jakichś mediów społecznościowych, bez tego całego wizualnego bałaganu i tych kolorowych telewizorów wszędzie świecących. I życzę takiego zanurzenia w tym świecie.
1: Ale możesz powiedzieć o współpracy z aktorami. Sandrę Hüller znałeś już bardzo dobrze.
0: Tak, tak. Nie no, współpraca była no, wspaniała. No. Oni są, to są aktorzy wielkiej klasy, wielkiego talentu, ale też po prostu jako ludzie są wspaniali, no bardzo normalni, przyjacielscy. Po prostu byliśmy jak taka jedna wielka rodzina z ekipą. Nie było jakichś podziałów wielkich, po prostu byliśmy razem robiliśmy film i myślę, że no, co jedynie mogę dodać, że fascynuje mnie patrzenie właśnie na, szczególnie na Hansa, na Sandrę, na Augusta i ich kunszt aktorski. Nie? Sandrę, która po prostu... No powiem szczerze, jedną sesję gradingową z moim kolorystą Michałem Hermanem poświęciliśmy tylko na to, bo nam zostało jeszcze trochę czasu. Już mieliśmy film skończony, więc jedną sesję korekcji poświęciliśmy tylko na to, że po prostu oglądaliśmy sobie film i patrzyliśmy na Sandrę, co się u niej dzieje na twarzy, jak ona tymi małymi gestami tak wiele potrafi zrobić. To jest po prostu niesamowite i to jest po prostu uczta, po prostu w ogóle patrzenie na samą Sandrę, co się u niej dzieje na twarzy.
1: No ale musisz też coś powiedzieć o Joannie Kulik naszej, chociaż przez chwilę.
0: No nie, no Joanna jest niesamowita, no Joanna po prostu, która wniosła nam taką energię. Właśnie to jest to, że Joanna się po prostu nagle pojawiła i po prostu zaśpiewała i to wniosło po prostu tak niesamowitą energię w ogóle do tej sceny, tego bankietu tutaj, zresztą w Pałacu Kultury. No Joanna jest cudowna, no Joanna nie mogło być filmu bez Joanny. I też myślę, że ten film jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo aktualny. No to tak, no on jest totalnie współczesny, no jest trochę przerażająco współczesny. Tak, no ten jest film trochę o tym, co się dzieje teraz, no. Czy łatwo jest myśleć za kamerą o tym? To nie wiem, czy łatwo, ale myślę, że to jest takie myślenie... Myślę, że tak, że nie wiem, czy jest łatwo, ale myślę, że to jest niesamowite, że robiąc taki film, no to na te pytania trzeba sobie odpowiadać i te rozmowy się toczą i właśnie myślę, że my takie rozmowy...

0: Mowy z Pawłem sobie prowadzimy, jak przygotowujemy się, jak oglądamy zdjęcia, jak czytamy scenariusz, przychodzimy scenariusz. I ja myślę, że to jest niesamowite, bo sam proces robienia tego filmu to jest też jakaś taka ogromna podróż i też takie też obserwowanie tego, co się dzieje i też rozmawianie o swoich przeżyciach, swoich refleksjach i rozmawianie z Pawłem o tym i rozmawianie właśnie o tym, co jest teraz, jakie tu są analogie i tak naprawdę gdzieś tam o czym to wszystko jest, więc ja myślę, że nie wiem, czy zawsze łatwo, ale jest to bardzo bogate, wzbogacające i to była niesamowita po prostu podróż, po której ja czuję się, myślę, że no, na pewno dużo bogatszy, o jakieś ogromne doświadczenie. No. Było to trudne, ale myślę, że było to fascynujące, bo byliśmy z naszymi cudownymi scenografami, Kasią i Marcelem, więc tutaj też wspaniale było na przykład przyjeżdżać do miejsc, gdzie nie wiem, gdzie nic nie ma, gdzie jest pusty plac na przykład, albo nie wiem, jest kawałek, tak jak na przykład na, nie wiem, na Zakaczawiu. Oczywiście jest jedna strona ulicy, ale w Legnicy, ale po drugiej stronie nie było nic i oni wybudowali to, więc jakby niesamowite było w ogóle wymyślać to razem z nimi, z Pawłem i po prostu powoli, krok po kroku, robiąc próby, szukać tego i odkrywać ten świat, więc to było fascynujące. Nie było oczywiście łatwe, ale było niezwykłe. No.
1: Łukaszu, ta podróż zakończona, a twoja kolejna filmowa podróż jest już taka?
0: Nie, jeszcze nie ma. Na razie trochę potrzebuję właśnie się zatrzymać, bo byłem bardzo długo w podróży i właśnie muszę na chwilę się zatrzymać w swojej małej ojczyźnie.
1: Łukasz Żal zdobył już 2 nominacje do Oscara. Może będzie 3. Do filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wrócimy za tydzień. Dziś już do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo. Ogłoszenie społeczne.
4: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
13: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: No to pa!
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna?
2: to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia.

0: Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
4: Będzie nowa Rada Szpitala Południowego w Warszawie. Zostanie powołana jeszcze dziś. Podejrzano o zabójstwo Rosjanina już w Lublinie. Po południu stanie przed prokuratorem. Jest ich 18. W taki dzień jak dziś dają ochłodę. W Katowicach pojawiły się kurtyny wodne. Jeszcze dziś zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie, zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak dodał, nie będzie w niej polityków. Prezydent podkreślił, że po doniesieniach o nieprawidłowościach w placówce jego działania były szybkie i konkretne.
5: Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów i żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne.
4: Prezydent Warszawy powiedział też, że nie otrzymał żadnej informacji o tym, że w szpitalu dzieje się coś niepokojącego.
5: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym. Przez ostatnie kilkanaście godzin sprawdzaliśmy, czy do urzędu wpłynęło jakiekolwiek pismo albo formalne zgłoszenie sygnalizujące problem pana Kasprzyka i takiego pisma nie znaleźliśmy.
4: Premier zapowiedział wczoraj polityczne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. To odpowiedź na doniesienia medialne, że SOR szpitala, którym kierował były radny Dawid Kacprzyk, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki. Sejm uchwalił dziś ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Podejrzewany o zastrzelenie w poniedziałek w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty już w komendzie policji w Lublinie. Po południu zostanie przesłuchany w prokuraturze w tym mieście.
6: Mężczyzna posługujący się paszportem 36-letniego Gruzina przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, potwierdził Radiu Lublin rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek. Stąd podejrzany zostanie przewieziony do prokuratury krajowej w Lublinie, gdzie odbędą się z jego udziałem dalsze czynności. Ma tam trafić o godzinie 16. Mężczyzna najpierw zostanie przesłuchany i ma usłyszeć zarzuty. Potem wniosek o tymczasowy areszt trafi do sądu. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
4: Delegacje, które miały uczestniczyć w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, opuszczają Bergenstock. Wynika z nieoficjalnych ustaleń specjalnego wysłannika Polskiego Radia Stefana Folcera. Coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że nie dojdzie do negocjacji o zakończeniu wojny zaplanowanych na ten weekend w szwajcarskim kurorcie. Według strony amerykańskiej decyzję o przełożeniu rozmów podjęto z powodów logistycznych. W Bergenstock można jednak nieoficjalnie usłyszeć, że delegacja Teheranu zrezygnowała z przyjazdu na rozmowy ze względu na pogarszającą się sytuację w Libanie, gdzie Izrael kontynuuje ataki. Gwiazdy Hollywood w Budapeszcie i związane z tym utrudnienia w podróżowaniu metrem. Sharon Stone i Arnold Schwarzenegger występują w filmie, który właśnie powstaje w stolicy Węgier. Jedna z linii metra będzie nieczynna. Pasażerowie będą musieli korzystać z alternatywnych połączeń.
7: Kamery filmowe przeniosą się w ten weekend ze studia do podziemia, do tunelu drugiej linii budapeszteńskiego metra w okolicy stacji Puszkasz Ferenc Stadion. Pasażerowie będą musieli korzystać z autobusów zastępczych lub alternatywnych połączeń. Węgierskie media zwracają uwagę, że zamknięcie dotyczy jednej z najbardziej obciążonych części sieci metra i może dotknąć bardzo wielu pasażerów. Dodatkowym problemem jest termin. W tym samym czasie w Budapeszcie odbywają się wydarzenia przyciągające znaczną liczbę mieszkańców i turystów, na przykład Noc Muzeów. Dla Budapesztu obecność Stone i Schwarzeneggera jest jednak także powodem do dumy. Stolica Węgier od lat przyciąga zagraniczne produkcje filmowe dzięki infrastrukturze i zapleczu technicznemu, a mieszkańcy wielokrotnie mogli obserwować zdjęcia do hollywoodzkich produkcji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Kurtyny wodne przygotowały dla mieszkańców Katowice. Mogą się przydać, bo dziś w mieście do 30 stopni. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza, kurtyny cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.
8: Wraz z rozpoczęciem letniego sezonu katowickie wodociągi zainstalowały w najczęściej uczęszczanych miejscach, m.in. centrum miasta, parkach i na placach osiedlowych, 18 kurtyn wodnych. Od ubiegłego roku urządzenia są wyposażone w automatyczny system sterowania i monitoringu, co oznacza, że włączają się one

0: automatycznie, gdy temperatura powietrza osiągnie 25 stopni Celsjusza. W upalne dni będą one działały w godzinach od 9 do 20.
1: Najmłodsi mogą się też schłodzić na 4 dostępnych wodnych placach zabaw. Dla czworonogów w trakcie upałów przed budynkiem Urzędu Miasta będą wystawione miski z wodą. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć. Na zachodzie opady deszczu i burze. Od 24 stopni na krańcach wschodnich do 26 w centrum i 33 na południowym zachodzie.
3: Autopromocja.
4: 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
5: Polecamy scenę teatralną Trójki.
6: Adam Wojtyszko.
7: Michał Kotański.
4: Barbara Marcinik. Zapraszam w sobotę po 19:00.
3: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
16: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
17: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
18: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
19: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
21: To miasto powstało z morza i marzeń. Ale najpierw był port. Teraz świętujemy jej stulecie. Opowiemy o Gdyni z bardzo różnych perspektyw. Zapowiemy najważniejsze wydarzenia Święta Morza. Zapraszamy do Trójki. Dziś od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Borowiecka.
22: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
24: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
26: Żegnamy reklamy.
27: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
28: Już 9 minut po godzinie 13.
29: Terra Cultura.
28: Program realizuje Michał Jakubik, ja nazywam się Agnieszka Obszańska i zapraszam do godziny 15. Będziemy krążyć wokół różnych tematów, będziemy w bardzo wielu miejscach

za chwilę, na przykład w Bydgoszczy, ale także w Poznaniu, Olsztynie i wielu, wielu innych miastach. Ale teraz, tak, tak, czas na naszą piosenkę dnia. Krzysztof Zalewski.

0: Tak, tak, tak śpiewa Krzysztof Zalewski. To jest nasza piosenka dnia i od niej zaczynamy. I właściwie myślę, że bardzo dobrze, jeżeli chodzi o tempo, wprowadziła nas w festiwal, o którym teraz porozmawiamy. Jest taki festiwal, który jest niepodobny do wszystkich innych festiwali, jakie znam w Polsce. Myślę, że jeżeli nikt nie trafił do Bydgoszczy na międzynarodowe spotkania nieprzypadkowe Oko Nigdy Nie Śpi, to jest idealna sytuacja, żeby nas posłuchać i nadrobić tę zaległość. Ci, którzy byli, donoszą w mailach, na przykład po zeszłorocznej edycji, że to było fantastyczne, piękne spotkanie, zarówno ludzkie, jak i ze sztuką, a właściwie z wielością sztuk. Nie będę więcej opowiadać, bo znakomita reprezentacja dzisiaj w studio. Marta Filipiak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Łukasz Owczarek, dzień dobry.
2: Owczarzak, dzień dobry.
0: Przepraszam. O tak, bo
1: to się zdarza.
0: Owczarka dzisiaj niemieckiego widziałam.
2: Ojej, ja jestem polskim owczarkiem.
0: To wspaniale. To w takim razie, panie Łukaszu, proszę wybaczyć i pozdrawiam, ale możemy pozdrowić wszystkie niemieckie owczarki.
2: Dokładnie.
0: I Małgorzata Palczyńska.
3: Dzień dobry, witam.
0: Fundacja Czarny Karzeł.
1: Tak, cały czas.
0: Cała trójka.
2: Cała trójka.
3: Cała trójka.
0: Świetna fundacja, więc która działa bardzo mocno w Bydgoszczy, ale nie tylko. Czym się zajmują? Warto zaglądać już teraz na stronę fundacji.

0: akcji, ale przede wszystkim zaglądajmy na stronę festiwalu. Festiwalu, który no, jest takim wyjątkowym bytem na mapie festiwali w Polsce, jak już wspomniałam, ponieważ czym może być sztuka efemeryczna? Czym może być sztuka nieokiełznana? Jak może wyglądać połączenie naprawdę ludzi bardzo mocno stąpających po ziemi, a jednocześnie pięknie żonglujących abstrakcją, metaforą, czasem absurdem? To wszystko dzieje się przy okazji oka, które nigdy nie śpi. Czemu oko nigdy nie śpi?
1: Oko nigdy nie śpi, ponieważ oko zawsze czuwa, oko jest otwarte, oko wychodzi poza, poszukuje tam, gdzie nikt nie patrzy, jest wrażliwe na to, co dzieje się w sztuce, szczególnie znaczy w sztuce współczesnej, wyszukuje nowych trendów, nowych zjawisk, i dużo pracuje, więc też nigdy nie śpi. A też dodam, że wydarzenia oka, bo raz do roku miłośnicy oka spotykają się w Bydgoszczy. Miłośnicy oka do późnych godzin nocnych mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, więc oko nigdy nie śpi.
0: To prawda. Coś chcemy dodać a propos oka?
2: Oko to też taka filozofia o to, że nasze oko rejestruje i przetwarza te wszystkie informacje, wyszukuje niespotykane miejsca po to, żeby tworzyć dla odbiorców nowy kontekst i taką przestrzeń do wspólnego analizowania i odbioru.
0: Literatura, sztuki wizualne, muzyka, teatr, performance, taniec, bardzo dużo wydarzeń, ale to wszystko, właściwie takie zawartości znajdziemy w kilku festiwalach na mapie Polski, ale takiego połączenia, takiej atmosfery i tego, żeby poszukiwać i być też bardzo uważnym i skupionym na tym, żeby sztukę różnej maści wchłaniać w sposób taki przemyślany, ale też no właśnie, uważny, no to oko nigdy nie śpi, czuwa nad tym bardzo mocno, prawda?
1: Tak. Oko jest festiwalem, gdzie poza, znaczy właśnie tym chyba się różnimy, że mając program i tworząc program, zostawiamy bardzo dużo przestrzeni na rzeczy, na wydarzenia, które mogą się zdarzyć. Nie trzymamy się sztywno, oczywiście jest program.
0: Nieprzewidywalność jest
1: wpisana? Tak, nieprzewidywalność
0: w program.
1: I my to bardzo lubimy, ponieważ gdy artyści i twórcy i twórczynie, gdy się jakby spotykają na tych corocznych spotkaniach, wynikają różne nowe sytuacje, jakieś projekty, jakieś no, dzieła powstają w czasie rzeczywistym. Później mamy informację, że ludzie się jakby jednoczą, czyli to jest taki rodzaj takiej kolonii artystycznej i jakby nam bardzo zależało, żeby to oko było rodzajem spotkania, bo festiwal jest oczywiście festiwalem oficjalnie, ale żeby też nie jakby został ten element taki ludzki, bliski, nieśpieszny, bo dla nas ważne jest, żeby się nie śpieszyć. Zawsze prosimy naszych gości, zostańcie z nami, to jest dla nas ważne. Nie uciekajcie, jak możecie, zostańcie z nami. Te 4 dni zazwyczaj, w tym roku aż 8 dni, bo wtedy się lepiej poznamy. Też ważne to jest dla nas, bo publiczność nie jest u nas traktowana jako taka publiczność, że są tylko odbiorcami. My odbiorców zapraszamy do współtworzenia, do bycia z nami, do jakby do rozmów, do spotkań. Jakby, mówię, ta kolonia nie jest tylko złożona z osób, które zajmują się sztuką, literaturą i tych, którzy odbierają, tylko chcemy, żeby wszyscy byli razem.
2: Współtworzyli.
0: Festiwal.
2: Tak, tak. Wszyscy odbiorcy też są współtwórcami i tutaj takim chyba dobrym słowem określającym festiwal jest, że to jest proces, który rozpoczyna się pewnego dnia w pewnych okolicznościach i kończy się w ramach określonych, ale to, co się w trakcie wydarzy, poza ramami wydarzy, to my jesteśmy też na to bardzo otwarci i dlatego zapraszamy zawsze wszystkich bardzo chętnie do tego, co Marta powiedziała, żeby byli z nami.
0: I
2: w tym
0: to
2: roku to oko właśnie chciałam powiedzieć, że to oko przez 8 dni nie będzie spać.
0: Nawet wiemy, jakie to są dni, bo teraz wszyscy, którzy nas słuchają, niechaj zaglądają na

stronę okonigdyniespi.com, a wiemy, że festiwal rusza 27 czerwca, potrwa do 4 lipca. Gdyby ktoś potrzebował jeszcze więcej informacji, wszystko odbywa się w Bydgoszczy, czyli w mieście, które bardzo warto odwiedzić, które tętni alternatywną, dobrą, artystyczną

0: bo przy okazji tego festiwalu buduje się wspólnota po prostu ludzi, którzy myślą i przeżywają sztukę. Prawda? Tak. Takie mam przynajmniej doniesienia.
1: Tak, absolutnie. My w tym roku nawet, żeby jakby wiedząc, że jest dużo fajnych miejsc, ale też my lubimy wędrować i nie chcemy być kojarzeni z jednym miejscem, więc poza instytucjami kultury szukamy miejsc nieoczywistych i w tym roku będzie to hala taka
2: industrialna,
1: postindustrialna. Tak. I to jest hala 1000 metrów prawie ma. I tam zapraszamy właśnie naszych gości, artystów, artystki, ale też odbiorców. I jest open call i będzie tam duża wystawa, więc...
2: I targi sztuki.
1: I targi sztuki, więc troszeczkę nawiązując, można powiedzieć, do Factory, do Silver Factory Warhola, chcemy takie miejsce stworzyć.
0: Jeżeli istnieje jakieś środowisko w Polsce, które może to zrobić, na przykład na wzór fabryk, to ja uważam, że to jest czarny karzeł i środowisko bydgoskie zdecydowanie. Ale też patrząc z boku, to jest też środowisko artystyczne i muzyczne, które potrafi współdziałać i łączyć się. Więc ja zaproponuję teraz wam artystkę z bardzo ciepłego kraju, mianowicie z Kolumbii. Teraz w Kolumbii jest bardzo ciepło. Nie to, co już upały w Polsce, 24 stopnie w Warszawie. Mówi się o upałach, jakieś kurtyny wodne w Katowicach. No proszę sobie nie żartować. To jest dopiero kraj, w którym może zrobić się ciepło. Averita Spirilla jest dziewczyną, której na pewno warto posłuchać.

0: Wyjazd do Bydgoszczy. Oko nigdy nie śpi.com to strona festiwalu. Festiwal dokładnie tak samo się nazywa. Możemy dodać, że to międzynarodowe spotkania nieprzypadkowe. Oko nigdy nie śpi. Od 27 czerwca do 4 lipca. To dla tych, którzy lubią porządek w kalendarzach. Dla tych, którzy lubią porządek, z nami w studio Marta Filipiak, Łukasz Owczarzak i Małgorzata Palczyńska. Fundacja Czarny Karzeł, która organizuje, współorganizuje także ten festiwal. Festiwal świetny, mądry, ekscytujący, łączący bardzo wiele sztuk, ale muszę uruchomić Łukasza w sprawie filmu.
1: Tak.
0: Film też pojawi się na festiwalu, a ty, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, dowiedziałam się, że maczałeś swoje paluszki w programie filmowym, a jednocześnie też dużo masz o filmie do powiedzenia.
1: Trochę tak, ponieważ w tym roku będzie taki cykl 50 na 51, to organizuje Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni w ramach festiwalu filmowego, znaczy Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, i to jest jakby taki cykl z okazji 50 urodzin festiwalu, który de facto był rok temu, a w tym roku będzie 51 jakby rocznica. I tam po prostu są prezentowane filmy różnych takich bardziej lub mniej znanych polskich twórców. Takie filmy i nowe, i starsze, i takie bardzo stare. I my bardzo często współpracowaliśmy z Marcinem Giżyckim. To była wybitna postać. To był historyk sztuki i twórca filmów animowanych, takich awangardowych, abstrakcyjnych. Bardzo człowiek ciekawy. I Czarny Karzeł dość dużo z nim współpracował. Naprawdę udało nam się zrobić parę bardzo dobrych, ciekawych projektów. I właśnie w tym roku część filmów Marcina i część filmów, które zrobiliśmy razem z nim, będzie prezentowana. Tutaj myślę, że warto wspomnieć, że w czwartek o godzinie 17 będzie drugi blok i pokażemy filmy, które zrobiliśmy razem z Marcinem, czyli Teatr Magikum, Wieczór, Moby Kwak i Niedokończone życie Phoebe Hicks. To są naprawdę filmy ciekawe. Teatr Magikum zdobył chyba z 10 nagród na całym świecie.
0: Myślę, że warto... Fundacja Czarny Karzeł, tak, to od razu też tworzy filmy. I to jakie?
2: Myślę,
0: można
2: że
0: kontynuować.
2: Warto...
0: Musiałam dobrze, to dobrze, podkreślić, dobrze. Żeby słuchacze i słuchaczki zdawali sobie sprawę z tego, z jaką wielkością mają do czynienia.
1: Dokładnie. W inne dni będą jeszcze filmy Marcina, już takie bardziej takie można powiedzieć klasyczne, dokumentalne, na przykład Jerzy Sołtan,
0: czy Jan Lenica.
1: Jan Lenica, czy Providence to ja. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Providence to ja to są słowa, które są wyryte na grobie Philipa Lovecrafta, który mieszkał praktycznie przez całe życie w Providence, tam gdzie Marcin wykładał na uniwersytecie zawsze regularnie przez pół roku. No i film
2: przez 30 lat.
1: Dość długo. I film pokazuje życie właśnie Philipa Lovecrafta, który niestety jako żyjący artysta nie miał uznania, bardzo często biedował, nie miał za co żyć, a po śmierci został nazwany takim pierwszym ojcem chrzestnym science fiction. Jak to bywa często.
0: Bardzo ciekawy program filmowy.
2: A
0: widzę...
2: Mogę coś dodać?
0: Ale a propos filmu?
2: A propos filmu.
0: Tak, bo dokładnie, bo widzę, że Łukasz...
2: Ten blok jest wspaniały, natomiast mamy taki rodzynek, taka ciekawostka, ponieważ w tym roku podczas Oka zestawiamy pewne tematy, bo tak nie powiedzieliśmy jeszcze, zajmujemy się twórcą w kontekście technologii i w związku z tym będzie pokaz bardzo ciekawy, przekorny, filmów zrobionych za pomocą programu AI, dwóch filmów, z filmami analogowymi, animowanymi Izy Plucińskiej i jej zespołu. Nowy film
0: Izabela Plucińska, wspaniała polska artystka,
2: animatorka, więc zestawiamy właśnie tutaj filmy Adama Strzeleckiego, właśnie AI-owe, z filmami zrobionymi no właśnie taką szlachetną techniką analogową. No i właśnie to zestawienie może być bardzo interesujące, pokazujące właśnie to, co się teraz dzieje i to, co się zmienia i to, o czym też będziemy chcieli na tym festiwalu porozmawiać, ponieważ w dobie tych nowych technologii pojawiają się nowe możliwości, ale też różne lęki i obawy.
0: Nie obawiajmy się zaglądać na stronę oko nigdy nie śpi.com. Festiwal w Bydgoszczy. Małgorzato, spoglądam teraz w oczy Małgorzacie Palczyńskiej. Film muzyka, spotkania, wystawy.

0: clásica, me siento nítida y muy excéntrica.
1: Bardzo ekscentryczna dama, Verito Aprile, i nie mniej ekscentryczny festiwal, ale warty grzechu, zgrzeszenia, jeżeli chodzi o

0: Co możemy jeszcze szczególnie polecić na festiwalu, żeby opowiedzieć o nim jako takiej strukturze wieloelementowej i wielogatunkowej?
1: Niewątpliwie wydarzenie, na które również tutaj w tym roku mamy trochę przekornie, tak? Zazwyczaj festiwal otwieraliśmy w galerii miejskiej BWA, w tym roku otwieramy w galerii handlowej. Rozpocznie się happeningiem i performance'em.
0: To przekornie rzeczywiście.
1: Przekornie, natomiast kończymy inauguracją wystawy Olgi Mokrzyckiej. Będzie to dwumiesięczna wystawa prac Olgi pod tytułem Modernizm. Tak, więc serdecznie Państwa zapraszamy.
2: I ona będzie w galerii właśnie miejskiej BWA.
1: Wystawa się odbędzie tak. Będzie Olga, kuratorem wystawy jest Robert Kuśmirowski, więc to naprawdę są ważne nazwiska i serdecznie Państwa zapraszamy. To jest jedna z właśnie z wystaw. Jeśli chodzi o muzykę, to mamy też bardzo ciekawy plan. Zaczniemy od koncertu zespołu Ugory w takiej małej miejscowości pod Bydgoszczą. A także połączenie fenomenalnego ludowego głosu Dagi Gregorowicz z DJ-ką Anon Bust. A koncert zostanie poprzedzony również występem naszej grupy bydgoskiej Spóźnieni na tramwaj. Mam nadzieję, że się nie spóźnią. Jest mnóstwo niesamowitych wystaw.
2: Performerów mamy też.
1: Tak, mamy cudownych performerów. Tak, mamy śniadanie w galerii Pleszyński.
2: I słuchaj, i musimy, Gosiu, bo już kończymy, to musimy powiedzieć, że mamy super wystawę w naszej hali, do której zapraszamy wszystkich, bo ta wystawa już się tworzy w zasadzie.
1: Tak, ona zacznie się od pierwszego dnia, będziemy tworzyć wystawę.
2: I jeszcze się można zgłaszać.
1: Przez cały tydzień będzie trwał proces dołączania artystów do naszej fabryki sztuki, żeby zakończyć to wielką wystawą i później targami sztuki. Dlatego zapraszamy serdecznie. Mamy już artystów z Poznania, z Krakowa, z całej Polski.
2: Z Hiszpanii też mamy,
1: nie tylko z
0: Czech. A jak do was pisać?
2: Można się do nas zapisać.
0: Możecie pojawić się na fenomenalnym festiwalu.
2: Open call cały czas. Tam jest na naszej stronie kontakt albo do nas, albo do kuratora Zbyziela. Można się zgłosić i jeszcze zapraszamy wziąć udział w tej wystawie, a potem w targach, które po raz pierwszy robimy.
1: Tak.
2: Dokładnie. I się bardzo cieszymy, bo jeszcze powiem szybko, że to nie są zwyczajne targi, gdzie można tylko dzieła sztuki oglądać, ale przede wszystkim można spotkać się z twórcami, porozmawiać i jakby przemyśleć może coś, no jakby to nie jest tylko, nie chodzi tutaj o handel, tylko o spotkanie znowu.
1: I zaproszenie sztuki do domu.
2: Zapraszamy sztukę do domu.
0: I to jest bardzo charakterystyczne dla waszego festiwalu, ponieważ jednocześnie jest to spotkanie ze sztuką, ale spotkanie z ludźmi, spotkanie ludzi z ludźmi. Tak. Bardzo dużo rozmów, debat na niezwykle aktualne i ważne tematy, bo o tym nie opowiedzieliśmy.
2: Będzie też debata filozoficzna.
0: No dokładnie, bo filozofia to jest też wasze DNA i to was bardzo interesuje.
2: Daniel Sobota przygotował tutaj.
1: Zaprosił,
2: debata będzie na temat właśnie.
1: Tak naprawdę, to chyba zapraszamy najszczerzej na naszą stronę i do zapoznania się z programem. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tych wydarzeń jest 32 wydarzenia w ramach tych 8 dni, więc jakbyśmy mieli tutaj godzinami spędzić, żeby wszystko opowiedzieć. Więc serdecznie Państwa zapraszamy na naszą stronę okonigdyniespi.com i chyba to będzie właśnie tutaj najbardziej kluczowe.
2: Zapraszamy.
0: A ja dodam tylko, że 13. edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi w bardzo wielu miejscach, no ale to wszystko
2: w ogóle
0: Bydgoszczy.
2: Pełna nazwa Oko Nigdy Nie Śpi, Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie.
0: Aż, no oczywiście, całe województwo. 27 czerwca. 4 lipca. Zachęcam wszystkich, którzy nie zmierzyli się jeszcze z tym festiwalem, żeby mknęli najpierw na stronę festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi, a potem prosto do Bydgoszczy. Dziękuję wam bardzo. Marta Filipiak, Łukasz Owczarzak, Małgorzata Palczyńska.
3: Dziękujemy.
1: No, dziękujemy serdecznie.
0: Cóż ja mogę powiedzieć? Spoek Matombo, a za chwilę wraz z Bartkiem Wąsikiem, który nie wiem, czy gościł kiedykolwiek na waszym festiwalu, opowiemy o Pianokręgu.

0: A co to? Kto to? To chyba znak, że odwiedził nas jakiś nieprawdopodobny kompozytor i pianista. Ale to brzmi w naszym studio, tak? W niektórych z naszych studiów mamy pianina i nie wahamy się ich używać, szczególnie, że u nas taki gość. Bartek Wąsik, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło było dotknąć instrumentu, który tutaj już nieraz miałem przyjemność poczuć pod swoimi palcami, więc fajnie się było spotkać ze starym przyjacielem.
0: Pianino nastrojone?
1: No, przydałaby mu się wizyta.
0: Przydałaby się wizyta specjalisty.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, rzucamy w eter odpowiednim służbom.
1: Które jadą na sygnale.
0: Które jadą na pianistycznym sygnale i już pomagają nam w strojeniu pianina. Bartek Wąsik, aranżer, kompozytor, muzyk. Można powiedzieć, że człowiek, który czasem też śpiewa.
1: Tak, zdarza się to rzeczywiście. Tak, zdarzyło się to na moim właśnie ostatnim albumie, gdzie rzeczywiście musiałem zaśpiewać. Powiedziałem to, że musiałem zaśpiewać, bo musiałem. Jakby,
0: ktoś
1: nie
0: cię
1: wiem.
0: Zmusił.
1: Tak, zmusiło mnie...
0: Serce.
1: Moje serce, dokładnie. I jakby, proszę sobie teraz tylko wyobrazić taką sytuację, jak się nie ma głosu, a jednak serce do czegoś zmusza. Ale wiedziałem, że to muszę zrobić, dlatego że zależało mi bardzo na tym, żeby przedstawić, jakby zakończyć, zamknąć cały projekt słowami, które musiały tam paść. Słowami piosenki, którą rzeczywiście napisałem na potrzeby projektu Piano Horizon. I trochę ta piosenka

0: Piosenka już ewoluowała i teraz moje wykonania i w ogóle to, jak się do niej zabieram i z czym się do niej zbieram podczas koncertów, żeby ją zaśpiewać, jest już czymś innym niż parę miesięcy temu, nawet rok temu, kiedy właściwie wchodziłem do studia i ją nagrywałem, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie i w ogóle śpiewanie jest świetne i każdemu polecam, szczególnie jeżeli to się robi pod okiem jakichś specjalistów i to bardzo otwiera, to jest trudne nawet śpiewanie przed samym sobą, ale daje to bardzo dużo.
1: Bartek Wąsik jest bardzo skromny, jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak bardzo jest skromny, bo jednak śpiewa bardzo dobrze. Niechaj sprawdza Piano Raison. Najbliższa okazja już niebawem, ponieważ 27 i 28 czerwca. Coś, co jest naprawdę zjawiskowym spotkaniem z muzyką w bardzo ciekawych okolicznościach przyrody, ale też architektonicznych. Pianokrąg.
0: Tak.
1: To jest cykl w Warszawie, który kuratorujesz, prowadzisz, wymyślasz i jednocześnie sam programujesz, grając koncerty od lat. Zmierzamy do pięknego miejsca, do oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarni. Czy tak samo będzie w tym roku?
0: Będzie tak samo, tylko że 4 razy bardziej. To znaczy zwykle było tak, jest to w tym roku 7. edycja już Pianokręgu. Wcześniejsze odbywały się podczas 4 letnich miesięcy. Były 4 koncerty każdego roku i one rozdzielone były czasem 30 dni mniej więcej. Rzeczywiście co miesiąc występowałem tam, natomiast przez różnego rodzaju obowiązki, które czekają mnie tego lata, nie chciałem rezygnować w ogóle z tego cyklu, dlatego że jest on rzeczywiście dla mnie bardzo ważny i wyjątkowy i te 4 koncerty skupiłem w jednym weekendzie, ale to jest specjalny tak naprawdę weekend i bardzo specyficzny. Jest to ostatni weekend czerwca, czyli tak naprawdę otwierają się wrota do wakacji, do lata prawdziwego. Jesteśmy tuż po najkrótszej nocy bądź najdłuższym dniu. Ta najkrótsza noc niesie ze sobą magię od tysiącleci i zawsze towarzyszyły jej różnego rodzaju opowieści, ceremonie, baśnie i w tym roku też będziemy to czcić. Między innymi z Marią Peszek, którą zaprosiłem. Jest to też nowość na Pianokręgu, dlatego że jest 2 zaproszonych gości w tym roku. Maria Peszek i Kiryl Zwegnicow, ukraiński pianista, z którym splotę Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha razem z aranżacjami piosenek zespołu Radiohead.
1: O tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałabym jeszcze tych, którzy nigdy nie odwiedzili tego cyklu, nigdy nie byli na Pianokręgu, zachęcić do tego doświadczenia, bo jednocześnie jest to doświadczenie muzyczne, ale też doświadczenie przestrzeni.
0: Tak.
1: Przestrzeni architektonicznej, ale także przestrzeni pięknego parku. Ty myślałeś o tym miejscu w taki intencjonalny sposób, w jakimś takim miejscu, w którym muzyka wybrzmi nie tylko jako koncert, ale jako konglomerat przeróżnych doświadczeń. Czym dla ciebie jest Pianokrąg w ogóle? Jako dokładnie doświadczenie od strony muzyka, ale też osoby, która jest bardzo wrażliwa na różne bodźce, różne doświadczenia. Ty próbujesz swojej twórczości także bardzo wielu form, które różnią się między sobą, nie boisz się eksperymentować, wciąż poszukujesz. Czego wciąż poszukujesz w Pianokręgu? Jak to sobie pomyślałeś?
0: To jest rzeczywiście trochę taki inkubator moich pomysłów, dlatego że tam też po raz pierwszy wybrzmiewały jakby moje projekty, które później znalazły swoje miejsce na albumach, czyli jakby w pewien sposób się materializowały, ale jest takim, to już nawet to już nie jest trend, ale ogólnie w Europie, na świecie są miejsca, gdzie rzeczywiście muzyka może się przecierać, jakby przeplatać właśnie z innymi dziedzinami sztuki, w sensie w jednej przestrzeni, one nie muszą sobie przeszkadzać i tutaj oczywiście w Królikarni ogromny wpływ ma architektura, ale też rzeźba, jest to muzeum rzeźby, te rzeźby rzeczywiście tam są, one rzeczywiście stoją, można je oglądać. Ja teraz dopiero co wróciłem z Bazylei, ze Szwajcarii, do której dosyć często jeżdżę, nie tylko ze względów zawodowych, ale głównie z takich względów, że opiekuję się tam 4 psami, 4 kotami mojego przyjaciela.
1: Jednocześnie?
0: Jednocześnie, tak. I dużo tam chodzę i dużo tam spaceruję i oglądam. No, Szwajcarzy są mistrzami jakby w łączeniu takich właśnie przestrzeni, gdzie to wszystko się splata. Właśnie też to jest w ogóle jakby taka idea muzyki w moim życiu i w ogóle to, czym jest muzyka, bo świat nauczył się mówić niepotrzebnie, że jest muzyka klasyczna, muzyka poważna, to jeszcze gorzej brzmi, muzyka współczesna, muzyka taka śmaka.

0: Nie, po prostu właśnie w tej przestrzeni muzyki, jakby w tym zjawisku, które po prostu jest czymś niebywałym, bo jest niewidzialne, a jednocześnie tak nas bardzo porusza, że to jest jednak jeden kosmos, jedna atmosfera, w której to wszystko naprawdę się może przecinać. I właśnie Pianokrąg jest o tym. To nie jest moje założenie, żeby nie grać Bacha, nie grać Mozarta. Ja zagram pewnie tych kompozytorów, ale pewnie też w jakimś kontekście, to znaczy jakby lubię to też zestawiać w jakiś taki dziwny sposób, tak jak będzie to miało miejsce w tym roku, czyli właśnie Kunst der Fuge Bacha, ostatnia wielka, bardzo mistyczna kompozycja na Sebastiana Bacha, która zawiera jego fugi, nawet nie wiadomo na jaki instrument pisany, tutaj będzie się przecinała właśnie z piosenkami zespołu Radiohead, też wersji na fortepian, które kiedyś przygotowałem i jakże bardzo zdziwiliśmy się z Kirillem, jak to mocno działa. Nagle się okazuje, tak jakby to tak miało być. To jest takie przedziwne.
1: Stworzone, żeby się spotkać?
0: Tak, tak. Ja jeszcze też chciałbym powiedzieć właśnie, jak to wygląda wszystko. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, że wysiadacie państwo na przystanku Królikarnia.
1: W Warszawie jesteśmy.
0: W Warszawie. Wchodzicie przez bramę, idziecie przez mostek i otwiera się przed wami piękna perspektywa pałacu, wielki trawnik, stare drzewa dookoła, które tworzą rodzaj enklawy i tam możecie sobie zająć miejsce gdziekolwiek chcecie, z kimkolwiek chcecie, na czymkolwiek chcecie i wszędzie słychać muzykę. Dla osób, które chcą być jeszcze bliżej, przygotowane są bilety, ale w bardzo, bardzo atrakcyjnych cenach i jest ich naprawdę dosyć mało, dlatego, że po prostu w rotundzie nie mieści się zbyt dużo osób, ale to nie przeszkadza absolutnie. Wtedy jest się bardzo blisko instrumentu, wtedy nas widać rzeczywiście, widać nasze palce, widać naszą ekspresję, ale osoby, które z którymi już wielokrotnie rozmawiałem, też ta publiczność też tak się zawiązała na pianokręgach. Te osoby po prostu, jest im dobrze, jak też nie muszą tego wcale oglądać. Tam nie ma miejsca na dosłowność i to jest takie też niesamowite.
1: Można wejść?
0: Tak, tak.
1: I wysłuchać po prostu waszego wykonania.
0: Tak, leżeć na trawie, patrzeć na chmury i zwykle właśnie relacje, które potem oglądam, to są zwykle relacje, na których w ogóle nie ma fortepianu. Tam są mrówki, są merdające listki.
1: Ogonami psy.
0: Albo merdające ogonami psy i liście. Przelatujący samolot, przesuwająca się chmura, jakiś po prostu blik słoneczny, bo jest to też taka godzina, taka złota godzina, kiedy światło jest miękkie, kiedy jest w Królikarni naprawdę magicznie.
1: Zatem Kunst der Fuge, Jan Sebastian Bach spotyka Radiohead i Kirill Zwiegintsov i tak. Bartek Wąsik, który jest naszym gościem. To o godzinie 20, 27 czerwca w Królikarni, tak, w Warszawie. Wcześniej o godzinie 18 Piano Raison, o którym wspomniała i o którym ty wspominałeś.
0: Tak. I następnego dnia o 18 ciekawa rzecz, czyli Piano Raison Echo. Projekt, który powstał po tym głównym jakby materiale, ale czułem, że pewne rzeczy są tam niedopowiedziane jeszcze. I właśnie ten Piano Raison Echo niesie trochę echo tego pierwszego koncertu, tego głównego projektu i go dopełnia. A po nim właśnie celebrowanie magicznej nocy i dzieła Jana Kochanowskiego, które powstało 440 lat temu, czyli Noc Sobótkowa, Noc Świętojańska. Jest to niezwykły poemat składający się z 12 pieśni i tak jak właśnie z Marysią Peszek, którą zaprosiłem do tego projektu na początku, mieliśmy wybrać sobie jakieś tam zdania, frazy. Okazało się, że tak nas wciągnęło to wszystko, że stworzyliśmy 12 piosenek, które się opierają rzeczywiście na słowach Kochanowskiego, a już to, co brzmi muzycznie, jest naprawdę bardzo ciekawe i w ogóle sam proces powstawania i w ogóle inspiracja też tym, co Marysia proponowała na próbach, które były... Boże, to był tak piękny moment, bo po prostu ja w sobie odkryłem...
1: Wieszcza.
0: Wieszcza, ale tak odkryłem w sobie taką, jejku, no powiem naprawdę jakiś totalny banał, ale taką wolność 2.0, że tak powiem, w tworzeniu muzyki. To znaczy jakoś się tak wspólnie w tym wszystkim z Marysią inspirowaliśmy, że powstała rzecz bardzo taka subtelna, jednocześnie subtelna, ale też mocna. I tak sobie myślę, jak to jest możliwe, że coś, co było napisane 440 lat temu, nadal ma jakąś taką siłę przyciągania i że tak chce się to stworzyć, grać. I tutaj Maria Peszek w innej zupełnie odsłonie niż zawsze, mocno lirycznej, ale też nieprzewidywalnej, dzikiej, łagodnej. Dużo, dużo, dużo różnych twarzy jej i moich w sumie też.
1: To w ogóle nie brzmi banalnie, bo myślę o tym, że jak dzisiaj w tym skomplikowanym świecie będziemy jeszcze więcej budować dystansu wobec świata, siebie

0: i ludzi, no to na tej łodzi daleko nie popłyniemy.
1: Racja. Właśnie o tym dużo mówi też Maria i o tym dużo rozmawiamy. Ona powiedziała, że nie zdawała sobie sprawy z tego, jak bardzo marzy o tym, żeby dla siebie też znaleźć właśnie jakąś taką enklawę i tak się oprzeć na czymś, co jest mocno klasyczne, chociaż nasze kompozycje nie są klasyczne, one są naprawdę piosenkami, ale Maria pod moimi skrzydłami czuje się bezpiecznie i właśnie może znaleźć ten taki twórczy odpoczynek, który bardzo możliwe, że ją zaprowadzi do czegoś swojego, nowego, intymnego, prawdziwego, będzie jakąś drogą, jakimś przystankiem, gdzie będzie mogła chwilę odpocząć i po prostu pójść dalej. Prostota jest piękna i tak jak Myla Koteluk śpiewa na swojej ostatniej płycie, trzeba upraszczać świat.
0: Zapraszamy na Pianokrąg. To, o czym opowiadaliśmy teraz, to pieśnie Nocy Letniej Maria Peszek i Bartek Wąsik. To w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie 27-28 czerwca.
1: Tak jest.
0: A wspomniany koncert z Marią Peszek 28 o godzinie 20. Oczywiście nikt nie musi tego zapamiętywać.
1: Ostatni weekend czerwca, wieczorami
0: spotykamy
1: widzimy się
0: po prostu w Królikarni w Warszawie. Ale z Marysią Peszek pojawicie się na Festiwalu Malta w Poznaniu.
1: Tak.
0: Z tym samym wykonaniem.
1: Tak, tak naprawdę będziemy mogli celebrować lato w wielu miejscach, właśnie z pieśnią Nocy Letniej. Zaczynamy 21 czerwca w Bielsku Białej i potem 23 czerwca na Festiwalu Malta. Tak, to będzie bardzo późny koncert, więc mam nadzieję, że już słońce zgaśnie i rzeczywiście zacznie się taka noc prawdziwa. A potem też bardzo ciekawe miejsca, dwa koncerty na Festiwalu Góry Literatury. Też właśnie w niektórych miejscach będą to prawdziwe sceny, prawdziwe teatry, miejsca, gdzie odbywają się koncerty, ale też będą sytuacje, gdzie będziemy grali nad rzeką, na przykład nad Krutynią. Wchodzą w grę też również jakieś stodoły i tak dalej.
0: Wielkie sale koncertowe, plenery, muzea, stodoły, pola i lasy.
1: Tak jest.
0: I góry.
1: Tak, tak. Oj, góry, tak.
0: Zapraszamy. Wszędzie tam, gdzie będzie Bartek Wąsik, możemy podać jakąś stronę, na której podejrzymy, gdzie cię łapać podczas wakacji?
1: Ja oczywiście mam stronę swoją na Facebooku, gdzie jest swoje konto takie, powiedzmy, zawodowe, gdzie te wszystkie informacje zamieszczam. Również możecie mnie państwo znaleźć na Instagramie, więc nie ma najmniejszego problemu. Wszędzie informacja jest.
0: Bartek Wąsik był z nami. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: Do zobaczenia na szlaku.
1: Do zobaczenia, zapraszam.
0: Ja skorzystam z tej sytuacji i do końca tej godziny pomkniemy muzycznie z Radiohead.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena

0: przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko Biała, polska stolica kultury.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
17: I jeszcze dziś ma być powołana nowa, odpolityczniona Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie.
18: Będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia.
17: 4 miliardy złotych mają trafić do budżetu z podatku od nadwymiarowych zysków firm paliwowych. Sejm uchwalił ustawę. Obława w Łodzi. Policjanci szukają sprawcy napadu na kantor. Prezydent Warszawy zapowiada, że dziś zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie, w której nie będą zasiadać żadni politycy. Będą to nowe osoby, mówi Rafał Trzaskowski.
18: Chodzi o to, aby nie było żadnych najmniejszych wątpliwości, że wszystko jest wyjaśniane. To nie jest kwestia piętnowania tych osób, które były w Radzie Nadzorczej. Natomiast mogę na pewno powiedzieć, że nie będzie tam polityków. Będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia. Jak tylko będziemy mieli potwierdzone wszystkie procedury, to oczywiście do wiadomości opinii publicznej zostaną podane te nazwiska.
17: To pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na SOR-ze tej placówki oraz z byłym radnym i jednocześnie lekarzem, który przyjmował pacjentów poza kolejką, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy zaapelował, by drogą formalną zgłaszać wszelkie nieprawidłowości.

0: placówkach publicznych. Sprawa dotycząca Szpitala Południowego jest w prokuraturze. NFZ i NIK prowadzą swoje kontrole w placówce. Sejm przyjął ustawę, która wprowadza podatek od nadwymiarowych zysków firm paliwowych w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Resort finansów szacuje, że do budżetu państwa wpłyną 4 miliardy złotych. Pozwoli to pokryć straty spowodowane pakietem CPN. O tym podatku mowa była 3 miesiące temu, przypomina Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
1: Obniżyliśmy VAT, obniżyliśmy akcyzę, wprowadziliśmy maksymalną cenę, która była codziennie ustalana, no ale też uczciwie powiedzieliśmy, że za to powinni zapłacić ci, którzy w tym okresie bardzo dużo zarabiają na całej sytuacji geopolitycznej, no bo ten wzrost cen ropy na świecie spowodował, że pojawiły się ponadnormatywne zyski firm paliwowych.
0: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że ten podatek nie rozwiąże problemów budżetowych.
2: Ta ustawa daje chyba 4 miliardy złotych dochodu. Dziura budżetowa dzisiaj w Polsce jest 100 miliardów złotych, więc to jest kropla w morzu nieudolności rządu. No, doprowadził do gigantycznej dziury budżetowej, nieznanej polskiej historii, a teraz próbuje ją łatać zupełnie jakąś jedną niteczką.
0: Ustawa trafi teraz do Senatu. Decyzja w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego możliwa 24 września. Brytyjski sąd odroczył rozprawę dotyczącą szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
3: Michał Kuczmierowski nie pojawił się dziś w sądzie w Londynie. Rozprawa została wyznaczona na godzinę 11. To właśnie wtedy miała zapaść długo wyczekiwana decyzja w sprawie jego ekstradycji do Polski. Najpierw rozpoczęcie posiedzenia się opóźniło. Chwilę później sędzia poinformował, że jedna z brytyjskich prawniczek reprezentujących byłego szefa RARS została wezwana do izby adwokackiej. W tej sytuacji sąd zdecydował o odroczeniu postępowania do 24 września. To kolejny raz, gdy finał tej sprawy zostaje przesunięty. Pierwotnie decyzja miała zapaść pod koniec lutego. Podczas ostatniego posiedzenia obrona Michała Kuczmierowskiego przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem nie jest jasne, czy w jego przypadku spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Prokuratura domaga się wydania Michała Kuczmierowskiego w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy zamówieniach realizowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Napad na kantor w Centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Przestępca pojawił się w punkcie wymiany walut przy Piotrkowskiej rano. Na miejscu była 32-letnia pracownica, informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
4: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
0: Trwa policyjna obława. Do kin wchodzi najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. To opowieść o relacji między Tomaszem Emanem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny.
5: Choć głównym bohaterem filmu jest wybitny pisarz, to opowiada on o bardzo wielu aspektach życia, mówił podczas poniedziałkowej premiery Paweł Pawlikowski.
6: Jest o polityce, o historii, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej.
5: Producentka filmu Ewa Puszczyńska wyjaśnia, że do zrobienia tego filmu Pawła Pawlikowskiego zainspirowała książka Kolma Tojbina Czarodziej, która jest autorską biografią pisarza.
7: Paweł nie miał zamiaru wręcz. Nie chciał robić filmu biograficznego, ale znalazł fragmencik w tej książce, który wydał mu się ciekawy, czyli ta powojenna podróż Mana po kilkunastu latach mieszkania na wygnaniu do podzielonych Niemiec, do podzielonej Europy.
5: Witold Banach, Polskie Radio.
0: Paweł Pawlikowski na festiwalu w Cannes został wyróżniony Złotą Palmą za najlepszą reżyserię. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy zapowiadają upalny weekend. Na zachodzie temperatura przekroczy 30 stopni, w centrum około 26, a na Podlasiu 24. Jutro gorąco będzie w całej zachodniej, centralnej i południowej Polsce, a do tego burzowo. Taka pogoda utrzyma się do niedzieli.
9: Autopromocja.
10: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
11: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
12: Trójkowy ekspres.
9: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz

0: dzwonię jeszcze na masaż.
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 8 minut po godzinie 14.
16: Terra Cultura.
15: Wracamy w składzie Michał Jakubik, Agnieszka Obszańska do godziny 15. Do godziny 15 będziemy, mam nadzieję, na festiwalu Malta. Ruszymy także do Teatru Studio w Warszawie i do Starego Teatru w Krakowie. To w kontekście spektaklu Rekwiem dla snu, który powraca, wznowienia w tych dwóch miastach. A rozmowa bardzo ciekawa już niebawem z Lilą Dziedzic, kostiumografką. Kostiumy wspaniałe w tym spektaklu, więc zapraszam wszystkich do tego, żeby posłuchać, co ma Lila do powiedzenia, a jest naprawdę bardzo utalentowaną artystką. Będzie dużo teatru, ponieważ zajrzy jeszcze do nas Zuzanna Berendt, gdzie zaprowadzi nas teatralnie za rękę, chociaż kończy się powoli sezon. Na tej ostatniej prostej zaprowadzi nas nic. Nie zdradzę. Zuzanna Berendt także niebawem do godziny 15. A zaczynamy dzisiaj od utworu, który bardzo zapadł mi w pamięci. Po obejrzeniu pewnego filmu, może ktoś zgadnie jakiego? Isaac Hayes.

0: A teraz przenosimy się do teatru, właściwie dwóch teatrów. Jeden z nich to Stary Teatr w Krakowie, drugi to Teatr Studio w Warszawie. No i chyba trochę już wiadomo, ten kto słucha Terra Kultura wie, że jakiś czas temu opowiadaliśmy o spektaklu Rekwiem dla snu przy okazji jego premiery, dokładnie w dwóch miastach, bo to jest koprodukcja. Wówczas miałam okazję rozmawiać z Jakubem Skrzywankiem, czyli reżyserem spektaklu, ale pomyślałam, że w tym spektaklu jest dużo bardzo ładnych, intrygujących i ciekawych elementów, że nie mogłam sobie odmówić przyjemności zaproszenia Lili Dziedzic. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: Która odpowiada w tym spektaklu za kostiumy. Ci, którzy ciebie znają, a nie wątpię, że pewna grupa słuchaczy, słuchaczek Terra Kultura ciebie zna, wiedzą,

0: że można cię spotkać w wielu przestrzeniach, zarówno jeżeli chodzi o kostiumy, modę, ale też taniec, performance. Kostiumy wspaniałe i od razu gratulacje na twoje ręce w spektaklu Rekwiem dla snu, ale dla przedstawienia słuchaczom i słuchaczkom, którzy jeszcze ciebie nie znają, co Lila Dziedzic robi w życiu?
1: Ja myślę, że tworzę. Myślę, że takie moje motto to jest tworzenie, że to chyba o to chodzi w tym życiu. Tworzenie rzeczy, tworzenie momentów, tworzenie wspomnień i tworzenie relacji. Więc to jest jakaś rzecz, gdybym tak miała ją tak skoncentrować, ale myślę, że skupiam się na doświadczaniu i na robieniu wszystkich side questów i wszystkich rzeczy, które los mi daje na tacy. No a tak zawodowo, no to oczywiście zajmuję się kostiumem, ale ostatnio też scenografią, ogólnie sztukami wizualnymi, a oprócz tego tańczę i performuję, bo to też jest jakaś część mnie, która przeżyła.
0: To wszystko tutaj ze sobą współgra, tak na moje ucho.
1: Tak, no myślę, że no właśnie wszystko opiera się o to tworzenie, że ballroom jest jakąś taką przestrzenią, która trochę łączy to wszystko, no bo jest jakoś teatralne, wizualne, ale też właśnie performatywne.
0: Wyjaśnij nam, co to jest ballroom.
1: Ballroom to jest kultura stworzona przez czarne i latynoskie trans kobiety w latach 70. w Nowym Jorku, więc to jest jakby jakaś kolebka, tylko że już jesteśmy 50 lat później i doszło do jakiejś globalizacji, jest to taka przestrzeń, w której też właśnie narodził się taniec voguing, więc to jest ten aspekt performatywny, ale na pewno istotnym w niej też jakimś fragmentem jest moda, ubiór i jakaś ekspresja.
0: To jest ekspresja, którą możemy podejrzeć oczywiście zaglądając do historii kultury amerykańskiej przede wszystkim, ale nie tylko, bo potem śladem Stanów Zjednoczonych ballroomy zaczęły się pojawiać undergroundowo jako bardzo niszowe przestrzenie w wielu innych częściach świata, ale Stany są tą kolebką i to jest rozmowa o buncie, o tworzeniu się pewnej kultury. A dzisiaj, można powiedzieć śmiało o modzie, ballroom stał się, można powiedzieć, takim rodzajem bardzo modnej, już nie kontrkulturowej rozrywki.
1: Tak, no na pewno myślę, że w ogóle już bardzo długo obserwujemy, w ogóle to jest jakaś dynamika typowa, że po prostu te mniejszości tworzą coś, co potem przychodzi do mainstreamu. No ale czy w słownictwie tak naprawdę, które teraz młode pokolenia używają, czy w jakiejś modzie, czy w ubiorze, czy w jakiejś ekspresji też makijażu, to wszystko tak naprawdę zaczyna się w ballroomie, a wiele osób o tym nie wie.
0: Pewnie i to jest świetny moment, żeby o tym opowiedzieć. Bardzo ciekawe są też twoje inspiracje, jeżeli chodzi o twoją pracę, spektakl Rekwiem dla snu, także to, co robisz przy okazji innych realizacji. Teatr i kostium uwodzi ciebie jakoś szczególnie?
1: No myślę, że to jest chyba największa miłość mojego życia i nie jest to zawsze łatwy związek, ale tak, myślę, że uwodzi mnie w ogóle, właśnie to też jest o ekspresji. O ekspresji myślę, że moje inspiracje to często czerpię z ludzi, z historii, z tego jak oni dokonywali tej ekspresji, jakiegoś przykładu siebie na zewnątrz i tego, jak to się kształtowało. Zawsze staram się właśnie robić ten krok w tył i widzieć, skąd mogę zaczerpnąć jakieś symbole, jakieś inspiracje. Filtruję to oczywiście przez jakieś teraźniejsze odniesienia.
0: I to możemy zobaczyć w spektaklu Rekwiem dla snu. Czy ty jesteś po stronie książki, filmu w reżyserii Darrena Aronofskiego, czy po prostu tej historii, która została przełożona na scenę? Obraz czy książka? Zetknęłaś się z nimi?
1: Ja ogólnie jestem raczej obrazowa i myślę, że gdybym miała wybierać jedno z trzech, to na pewno jest to spektakl, bo nie ukrywam, że film to ja oglądałam na raty, bo po prostu ze względu na jakąś moją wrażliwość jest to dla mnie trudne jakieś też swoje doświadczenia.
0: Jest to bardzo mocny obraz.
1: Tak,
0: też.
1: Tak. No jakby jest on absolutnie też fascynujący. Był fascynujący i te decyzje, ilość pracy włożoną też po prostu w te kadry i jakieś wysmakowanie jest godne uznania.
0: Warto też przypomnieć, że bardzo ważną funkcję przy okazji tworzenia tego spektaklu pełni książka Selbiego, która powstała w 1978 roku. Każdy, kto pojawi się na tym spektaklu, może wybrać sobie, o ile w ogóle chce, ale zachęcam, bo warto, któreś z tych źródeł, czy książkę, czy film, żeby zobaczyć, jak to rezonuje ze spektaklem. Rekwiem dla snu, wspaniałe kostiumy, bardzo wiele inspiracji. Na przykład w roli matki pojawia się Anna Radwan. To, w jaki sposób jej reprezentacja jest opowiedziana przez kostium, jest fascynujące. Co cię najbardziej przy okazji tworzenia kostiumów do Rekwiem dla snu zainspirowało?

To jest doświadczenie na pewno. No to jest do doświadczenia, do zobaczenia, ale pierwszy telefon, który dostałam od Kuby Skrzywanka, to właśnie Kuba bardzo zderzył mnie z tą wizją Rekwiem,

0: szłam tym tropem, eksplorowałam też, kim mogą być inne postacie w tej układance religijnej, no i chciałam sfokusować się na jakieś konkretne przedziały czasowe, więc renesans, barok i późny barok, czyli rokoko, bo jakoś interesowała mnie też ta przemiana barokowa, który miał ściągnąć ludzi do kościołów z powrotem za pomocą swoich zdobień, a jednocześnie ten koniec baroku rokoko, no, opowiada o jakimś hedonizmie.
1: Rozbuchaniu wręcz.
0: Tak. I jest bardzo też aspiracyjne dla mnie to w jakiś sposób, no i łączyło mi się to jakoś z tą drogą, którą przechodzą postacie, więc te postacie przechodzą jakoś wizualnie od takiej palety bardziej stonowanej Caravaggiego przez przepych złoto i dochodzą do jakiegoś takiego finału.
1: I grande finale, tak, i wtedy Anna Radwan w tej fantastycznej, przepięknej sukni. Czy są tam różne elementy połączone?
0: Ja opowiadam o inspiracjach. Myślę, że nie ma co doszukiwać się tutaj poprawności jakiejś historycznej. Chociaż dla mnie atrakcyjne też było w tej pracy to, że mogłam odświeżyć sobie dużo wiedzy. Czerwona sukienka była też jakimś bardzo mocnym punktem zaczepienia, no bo jest to jakaś bardzo mocna oś fabularna, no i tutaj myślę, że urasta do takiego
1: symbolu mocnego.
0: Tak.
1: Przypomnijmy, w spektaklu, ale także i w książce, i w filmie Darena Aronofskiego, czerwona sukienka, którą stara się włożyć wiele lat po ślubie matka, jedna z głównych bohaterek, to jest taki element wiodący, jeżeli chodzi o cały plot. Ta czerwona sukienka symbolizuje bardzo wiele. Czerwona sukienka też jest bardzo symboliczna w naszej kulturze.
0: Tak, no w ogóle myślę, że to jest historia koloru czerwonego, ale mi w formie tej sukienki też zależało na właśnie tym takim przytłoczeniu i dlatego też jest tyle wiązań gorsetowych. No nie chcę tutaj zdradzać za dużo, ale coś tam można.
1: Pewnie, że można. Oczywiście zapraszamy, spektakl pod koniec czerwca, wznowienie zarówno w Teatrze Studio w Warszawie, jak i w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. I znowu tam pojawią się oczywiście kostiumy twojego autorstwa. Trzymam kciuki za następne realizacje i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby o nich wciąż rozmawiać. Lila Dziedzic, autorka kostiumów do spektaklu Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Przypominam, spektakle w Warszawie, w Teatrze Studio oraz w Krakowie, w Starym Teatrze. A my mamy zaproszenia. I nie zawahamy się ich oddać. Jeżeli chodzi o Teatr Studio, to 26 czerwca, 27 czerwca i 28 czerwca. Proszę pisać do mnie na adres agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. To są zaproszenia do Teatru Studio w Warszawie na spektakl Rekwiem dla snu. I proszę łaskawie, bo ja wtedy łatwiej się w tym wszystkim rozeznam, napisać datę, na który dzień kto chce. Na 26 czerwca, 27 czy 28. Dodam jeszcze, że nie pozostaję tutaj osamotniona, jeżeli chodzi o rozdawnictwo, jeśli chodzi o Kraków. Mam także zaproszenia do Starego Teatru w Krakowie na 23 czerwca. No to teraz chyba możemy zacząć ten wyścig. Agnieszka.obszańska@polskieradio.pl.

0: Reina Tropical. Czy my teraz podążymy w tropikalnych kierunkach? Kto wie, kto wie. Czy na Malcie tej poznańskiej zagoszczą tropiki? Myślę, że już ci, którzy ostrzą sobie kły na tegoroczną edycję festiwalu, która już tuż, tuż, bo od najbliższej niedzieli, świetnie wiedzą, co na festiwalu jest w programie, ale ci, którzy jeszcze nie złapali maltańskiego bakcyla, no to proszę wyostrzyć się teraz słuch. Agata Kołacz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. Ostatniej szansy sytuacja.
0: Dlaczego? Wspaniała. No oczywiście jest piątek, a festiwal zaczyna się w niedzielę, to jest...
1: Więc absolutnie, tak, mam nadzieję, będę się bardzo starała, to znaczy teraz absolutnie czuję, że to jest ten moment.
0: To jest dokładnie, złapali się, catch, jak to mawiają. Mamy to.
1: Mamy
0: i teraz to. Możemy także od razu zapowiedzieć, że, o ja zapowiem, że można także złapać bilet na koncerty. Koncerty w takim bardzo szerokim i atrakcyjnym wymiarze obsadowym od czwartku do niedzieli. Od przyszłego czwartku do przyszłej niedzieli.
1: Naprawdę. Więc dużo czasu.
0: Dużo. Mnóstwo. No, można w ogóle zaplanować. Można wejść na stronę malta-festival.pl i popatrzeć, czy czwartek, czy piątek, czy sobota, czy niedziela. Ale proszę być w pogotowiu. A teraz... Właściwie dopniemy sobie całą tę maltańską sytuację. Wiemy dużo o teatrze, wiemy dużo o spektaklach, no ale możemy też jeszcze raz opowiedzieć o takich bardzo mocnych punktach tegorocznej edycji, bo spektaklem Malta dobrym stoi w tym roku.
1: Samymi dobrymi, mam wrażenie. Znaczy, bardzo się starałam, żeby tak było. I artyści, których sprowadzamy do Poznania, to są artyści absolutnie pierwszoligowi.
0: Po pierwsze, Tiago Rodriguez.
1: Tiago Rodriguez, tak. Wspaniały artysta portugalski, ale obecnie żyjący we Francji, gdzie zarządza festiwalem w Awinionie. Część z nas, słuchaczy, może widziało No Yogurt for the Deaf w zeszłym tygodniu na warszawskich spotkaniach teatralnych, a może By Heart parę lat temu w Nowym Teatrze, a może jeszcze onegdaj w Lublinie, czy w Gdańsku coś się wydarzyło, ponieważ kilka z tych spektakli podróżowało już po Polsce, za każdym razem rozbudzając miłość do teatru w sercach każdego, kto ten spektakl zobaczył, bo Tiago Rodriguez

0: stworzy najbardziej ludzki, bliski teatr na świecie i ten, który zobaczymy na Malcie, też taki jest, bo to opowieść o miłości, to opowieść o miłości rodzicielskiej i o wolności w miłości, którą można sobie dać, a czasami trudno ją sobie wypracować. I mówię tutaj o tej miłości rodzicielskiej i momencie, w którym zaczynamy żyć własnym życiem, ta druga osoba zostaje w punkcie, w którym była i musi nadać temu życiu nowy sens, więc bardzo bliska, rodzinna komórka, soczewka, przez którą patrzymy na problem kryzysu planetarnego, tego, co wydarza się z Ziemią i jakie decyzje podjąć. Spektakl, który pokazuje, jak pięknie można się nie zgadzać i że argumenty obu stron mogą mieć rację i daje temu przyzwolenie. Spektakl, w którym po prostu można się poczuć wysłyszanym, albo że ktoś wypowiedział za mnie pewne rzeczy. Mhm. Bardzo to doświadczenie polecam.
1: I bardzo osobisty język teatralny Tiago Rodriguez'a. To jest też bardzo ważny europejski, zarówno reżyser, ale także dyrektor jednego z największych europejskich festiwali.
0: Który umiędzynarodawia. Ja jestem oczywiście jakby wielką fanką Avignonu od lat. Jest to taki legendarny festiwal dla całej kultury teatralnej, ale no, Tiago Rodriguez wraz z Magdą Bizarro stawiają bardzo duży akcent na to, żeby ten festiwal umiędzynarodowić, więc dokonali takiego radykalnego gestu, że wszystkie spektakle mają napisy po angielsku i to naprawdę był radykalny gest reformacyjny, którego dokonali
1: reformujący,
0: w Avignonie.
1: Reformujący, formacyjny.
0: O właśnie, więc naprawdę zależy mu na tym, żeby docierać jak najjaśniejszym językiem. U nas też napisy i angielskie, i polskie i staramy się, żeby to, co wybrzmi po francusku ze sceny, było dla wszystkich czytelne, więc bardzo zachęcam, żeby dać sobie tą próbę. Czy jest piękniejszy język niż francuski? Nie sądzę.
1: Nie będę tutaj wchodzić w tę dyskusję. Tiago Rodriguez, ale także 24-godzinny performance Magdaleny Cieleckiej. Bardzo dużo już opowiadałaś, opowiadałyśmy wspólnie o tym, co zadzieje się teatralnie. Nie zapominajmy o Ewie Dziarnowskiej i fantastycznym jej udziale w, no, myślę, takim zjawiskowym dosyć performensie, spektaklu tańca. To, jak trudno się o tym mówi, jest już zdecydowanie namową do tego, żeby po prostu zobaczyć, co się wydarzy przy okazji tego.
0: Nie zabawiajmy za bardzo, bo jest już wyprzedany.
1: Wyprzedany, naprawdę?
0: Absolutnie, na pniu. Najwspanialszy spektakl Ewy Dziarnowskiej. Ja też się bardzo cieszę, bo naprawdę widać, to Witek Mrozek też napisał to dzisiaj w artykule Wyborczej, że pierwszym towarem eksportowym polskiej kultury staje się taniec. No, Ewa Dziarnowska jest Polką, ale...
1: Trochę przesadzone, bo ja myślę, że zdecydowanie, kiedy mówi się o tańcu, kiedy widzę, jak myśli się poważnie o miejscach dla tańcu, dla tańca, dla
0: tam jest właśnie ta druga myśl,
1: choreografek, tak. to wszystko jakoś tak staje się takie poszarzałe od razu.
0: Na szczęście celebrujemy funkcjonowanie pawilonu tańca, który udało się wywalczyć środowisku po postulatach i to jest wspaniałe. No, a Ewa Dziarnowska w obliczu braku tych szans.
1: W postulatach czy postulatach?
0: Postulatach. Tak jak 100 mężczyzn z Magdaleną Cielecką, tak 100 lat tej historii walki o pawilon tańca i miejsce dla tego środowiska w Warszawie, które teraz fantastycznie tutaj fetuje tę sytuację. No ale Ewa Dziarnowska na swoją karierę zdecydowała się w Berlinie i spektakl, który sprowadzamy, miał właśnie w 2024 roku premierę w Sofienzale i od tej pory jeździ po całej Europie. My pokażemy go jako pierwsi. No teraz osobą niepocieszonym, że ten spektakl jest już wyprzedany, co oczywiście jest naszą wielką radością, ale też smutkiem, kiedy musimy mówić, no już naprawdę tej jednej osoby więcej nie damy rady zmieścić. On też będzie w Warszawie jeszcze jesienią. Nie mogę jeszcze powiedzieć gdzie, ale już wiemy, że na otarcie łez październik Państwa również zaprosi na pokazy This Resting Patience.
1: Proszę Państwa, proszę trzymać za słowo Agatę Kołacz, dyrektorkę artystyczną Festiwalu Malta w Poznaniu, przypomnę, nie na wyspie, żeby niektórzy nie pomylili,
0: jakie
1: onegdaj
0: Bejrut.
1: Biletów na... Dokładnie tak. Zresztą tego wywiadu można posłuchać u nas w podcastach. Justyna Grabasz rozmawiała z Zachem Kondonem. I bardzo fajna była to rozmowa. Teraz może ja zrobię od razu to, co zamierzałam. Czyli jeżeli ktoś jest gotowy, żeby posiąść bilety na koncerty, to mam taką propozycję. Oczywiście, od razu powiem, Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Zaproszenia już wszystkie oddane w

dobre ręce. To teraz Malta Festival od czwartku 25 do 28. Bardzo ciekawy koncertowy slot. I teraz może ktoś chciałby bilet na przykład na dzień pierwszy, czyli 25 czerwca, a tam Maro, bardzo ciekawa artystka, Benjamin Clementine, no i ten gentleman. Agnieszka.Obszańska@polskieradio.pl.

0: No, pisze pani Liliana, pozdrawiam bardzo mocno. No, kto by nie chciał Dewendry usłyszeć na żywo? Pani usłyszy? Odezwę się zaraz po audycji i opowiem co i jak i oddam bilet na 25 czerwca w dobre ręce. Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna festiwalu, jest z nami.
1: Dzień dobry.
0: Raz jeszcze. Nostalgiczny Dewendra jest bardziej dla ciebie atrakcyjny czy ognisty Dewendra?
1: Chyba nostalgiczny. Ja bardzo lubię tę hiszpańską nutę, no i uwielbiam te remake'i Caetano Veloso, więc tutaj bardzo, bardzo mnie to urzeka.
0: No wolę unikać tego na antenie między 13 a 15.
1: Można przy Sonio usnąć. Ale jak to wspaniale, więc tak, Dewendra tutaj jest dla nas, mimo tego, że właśnie i po hiszpańsku, i nostalgicznie, no to jest to dla nas nostalgiczne, bo powraca też na Maltę po latach. Wystąpił kiedyś na koncercie Americana na Malcie, tym samym co Kokorozi, czy Animals Collective, i po prostu będzie to dla nas taki wielki, wspaniały, symboliczny comeback. Cieszy nas to spotkanie niezmiernie.
0: Ja też muszę powiedzieć, że

0: Bardzo ciekawie wygląda ten muzyczny rozkład. Możemy od razu powiedzieć o Blessed Madonie?
1: Tak, Blessed Madonna niestety się rozchorowała.
0: Zdrowia
1: i to poważnie.
0: Życzymy.
1: Zdrowia życzymy i musi odwołać całą swoją trasę teraz przez 2 najbliższe tygodnie, więc Justyna Czarna, która zajmuje się tymi 4 muzycznymi ścieżkami i wspaniale je programuje, znalazła...
0: Ma teraz trudny czas.
1: Ma teraz trudny czas, ale wybitnie myślę, że tutaj znalazła wspaniałe zastępstwo godne, czyli Wohax. Mi się ona najbardziej podoba, dlatego że jest to pseudonim artystyczny francuskiego muzyka, którego na nazwisko jest Rodriguez, więc przypadek nie sądzę. Mamy kolejnego Rodriguez'a w programie.
0: A do tego The
1: Malta
0: Blaze
1: Festival
0: i The Blaze
1: i High, więc to dalej jest wspaniały dzień i myślę, że będą osoby, które właśnie na chwilę wyjdą sobie z The Second Woman potańczyć i powrócić na kolejną scenę z jednym ze 100, którzy wystąpią z nią. I mamy tutaj ten line-up podopinany. Mamy też After, tam jest DJ-em Bizrillem, będzie można naprawdę znaleźć dla siebie tutaj taneczne alternatywy.
0: O, pani Małgorzata pyta, czy jest szansa na koncert Bejrut. Jeszcze nie ogłosiłam tego biletu, ale oczywiście
1: ale już.
0: Jest. Pani Małgorzato, na pewno coś się znajdzie, odezwę się po audycji. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Agnieszka Obszańska, Terra Kultura, Agata Kołacz, dyrektorka Malta Festival Artystyczna, dyrektorka. Już podmieniła artystkę w piątek muzyczną, ale mam pewien niedosyt co do naszych opowieści, ponieważ dużo opowiadałyśmy o muzyce, o programie teatralnym, a oczywiście spektakle uliczne. To jest to, co jest bardzo ważne, ale zależy mi, żeby opowiedzieć też o tym, co Malta ma w sercu od 2 lat, czyli o tym programie dziennym, o czarownicach, o kobietach, o spotkaniach, o tym, że jednocześnie oglądamy, ale możemy też z wami odetchnąć, pomyśleć, porozmawiać i także sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy, czy psychicznie, czy fizycznie.
1: Bardzo staramy się, bardzo to pięknie nazwałaś, staramy się, żeby Malta była taką przystanią, która jednocześnie pobudza różnymi bodźcami, ale znajduje też dla nich ujście i proponuje różne ścieżki i drogi ku temu. Oczywiście fundamentem tego jest program Wiedźmy, który wprowadziła Dominika Kulczyk, przejmując opiekę nad festiwalem i dzięki niej podążamy ścieżką zdrowia psychicznego, zdrowia powiązanego z intuicją, wzmacniania tej podstawowej siły, która niesie naszą kreatywność na kolejne poziomy. W tym roku w ramach tego programu spotkamy się z Natalią De Barbaro, z Marią Peszek, z Dominiką Kulczyk właśnie i Agnieszka Obszańska będzie je pytać o to, w czym nas dzisiaj wzmacnia duchowość. Jak może.
0: Ja nie pytam, ja mogę odpowiadać. Siły. To chyba będzie Agnieszka Szydłowska.
1: Tak. Przepraszam. Ty byś
0: pozdrawiamy.
1: Tak, pozdrawiamy koleżankę. Agnieszka Szydłowska porozmawia też z Natalią De Barbaro o tak zwanym duchowym BHP, bo jesteśmy dzisiaj w tych czasach, w którym bardzo łatwo dać się ponieść, zwieść jakiejś internetowej afirmacji i tutaj bazując na jej doświadczeniu zarówno piszącym, jak terapeutycznym będziemy rozmawiać o tym, jak się przed tym wzbronić, ale spotkamy się też nad Wartą, na koncercie Marii Peszek i Bartka Wąsika, którzy grać będą Kochanowskiego, bo tenże renesansowy pisarz popełnił wiersze o Sobótce, czyli Nocy Świętojańskiej, które wydarzą się w Container Art właśnie we wtorkowy wieczór, rozpoczynając długą Noc Świętojańską, która potrwa do świtu, a zakończy się właśnie również rytuałami powitania dnia, wyrównując naszą energię męską i żeńską. O świcie będziemy też uczestniczyć w koncertach gongów, ale będziemy też prowadzili mnóstwo rozmów o tym, w jaki sposób...
0: O, na gongi czekam.
1: Na gongi czekasz na pewno, ja wiem, to jest 9 rano. W środę.
0: Będę bardzo. O 7 już na trawie czekać.
1: Widzę cię tam. I sprawdzę. A my porozmawiamy również o różnych odsłonach naszej psychologii i relacyjności w kontekście programu, który prowadzimy. Czyli na przykład po dystansie Tiago Rodriguez'a, który opowiada o ojcu i córce. Ojcu w pewnym wieku, córce 20-paroletniej. Porozmawiamy o tym, kim jest ojciec, kim jest ten starszy już mężczyzna, pewna w pewnym wieku, w momencie, kiedy dziecko postanawia zadecydować o swojej niezależności, on musi znaleźć dla siebie miejsce i będzie to rozmowa Bliskość na odległość, w której udział wezmą m.in. Piotr Kłowacki, Grzegorz Markowski i dr Jacek Wasilewski.
0: Wspaniałe są to informacje. Dobrą informacją jest także to, że gdyby ktoś

0: Chciał wybrać się w niedzielę na koncert, a tam Kacperczyk, King No One i The Door Cinema Club. Proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Malta Festival, ten festiwal już od najbliższej niedzieli, a my zaczynamy Taniec z Maltą już właściwie od niedzieli. Niektórzy będą tam w niedzielę, niektórzy dojeżdżają w poniedziałek, niektórzy we wtorek. W środę zamykamy pulę. Audycje. Piątkowa, poranek, Michał Nogaś, ja, Terra Kultura najbliższa, właśnie z Poznania i z Malty. Wszystko wszędzie teraz Katarzyny Borowieckiej w sobotę, więc będziemy tam bardzo silną ekipą. Zapraszamy, proszę do nas zaglądać, szukać nas gdzieś na terenie festiwalu.
1: Agnieszka Obszańska z wrodzonej skromności nie wspomniała o Silent Disco z Agnieszką Obszańską, Michałem Nogasiem, Agnieszką Szydłowską. W środę, godzina 21, Plac Wolności.
0: Też tam będziemy, wolałam tego uniknąć.
1: Dlatego jestem tutaj dla Państwa ja.
0: Ale skoro wyrwała się Agata Kołacz z tą informacją, także zapraszamy. Kochamy z Wami tańczyć, kochamy z Wami śpiewać. Kochamy po prostu to, że możemy wspólnie pocelebrować czasy i muzykę. malta-festiwal.pl to jest adres, pod którym znajdziemy cały program. Grzecznie odpowiem na wszystkie prośby biletowe tuż po programie, więc proszę się nie cierpliwić. Pula była ograniczona, więc odpiszę tym, dla których to było możliwe. Wszystko dopięte na ostatni guzik?
1: No nie dopięte, bo tak zawsze jest z tym kolejnym sezonem, że ta sukienka jest już trochę za ciasna, więc ten guzik się nie dopina, ale będziemy wprowadzać poprawki krawieckie i wszystko będzie świetnie wyglądać.
0: No to świetnie, to jest festiwal szyty na naszą miarę. Sunrise Dreaming.

0: Czy to są te wspaniałe gongi, które pojawią się na festiwalu Malta w Poznaniu? To jest nasza prawdziwa czarodziejka. Czarodziejka dźwiękowa. Nie zdradzimy jej imienia, ponieważ zdradzimy przy najbliższej tylko okazji, kiedy tylko pojawią się kolejne gongi. Agnieszka. Królowa, królowa gongów. Kto chce doświadczyć gongów, zapraszamy do Poznania, na Maltę. A kto chce doświadczyć spotkania z teatrem w Warszawie, który jest bardzo ważnym teatrem, a jednocześnie rozmawiamy o nim z Zuzanną Berendt, która już z nami jest nie po raz pierwszy, to teraz jest ten moment. Proszę wyostrzyć słuch, ponieważ będziemy opowiadać, wprawdzie sezon się kończy, ale będziemy opowiadać o tym, co jeszcze nam zostało i to wcale nie są teatralne ochłapki.
1: No nie, w ogóle ten sezon się kończy jakoś tak dość długo, bo już rozmawiam o tym końcu od 3 tygodni, a zanim przyszłam tutaj, zobaczyłam,
0: już się
1: że...
0: zmęczyłam, biegnę, myślę, że się zatrzymam, a tu cały czas trzeba biec.
1: Tak, no ale mamy jeszcze 3 lipca premierę w pawilonie tańca Marty Ziółek, później tydzień później premierę Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina w Teatrze Powszechnym, więc właściwie...

0: Nie wiem, kiedy będzie można wyjechać na te wakacje, ale jeszcze nie.
1: Nie, jeszcze nie. Ja nigdzie nie wyjeżdżam. Ja odwołałam wszystkie urlopy, dopóki teatr będzie działał.
0: No i słusznie. No w każdym razie my nie możemy wyjechać na wakacje, ale dzieci już za tydzień będą mogły, ponieważ rok szkolny się kończy w przyszły piątek. I to jest też tydzień, kiedy odbędzie się wydarzenie właśnie we wspomnianym przez ciebie Teatrze Ochoty. I jest to wydarzenie o tajemniczej nazwie To Przegląd. I zastanawiałam się przez chwilę, czy to jest to Stephena Kinga, słynne, ale potem zrozumiałam, że jednak jest to raczej skrót od Teatru Ochoty. Czyli To Przegląd, przegląd spektakli pozaszkolnych, w ramach którego młodzież z różnych warszawskich szkół, ale też organizacji i stowarzyszeń będzie miała szansę, i tutaj jest opcja i dla nich, i dla publiczności, przez 3 dni uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, które pozwolą im z jednej strony pokazać siebie i te sztuki, które przygotowali na ten przegląd, a z drugiej strony uczestniczyć też w warsztatach, które zorganizował dla nich teatr z realizacji dźwięku i światła. Więc to jest bardzo taka ciekawa też inicjatywa nastawiona na to, żeby młodzież zajmująca się teatrem mogła to też robić w takim kontekście niekompetytywnym, bo to nie jest konkurs, to jest przegląd. I podczas tego przeglądu zaprezentuje się aż 8 grup. I kiedy rozmawiałam z organizatorami z Teatru Ochoty, to chłopak zajmujący się promocją powiedział, że no i mamy tutaj od Mickiewicza i Fredry do historii migranckich, więc pełen przekrój.
1: Mickiewicza, dziady?
0: Nie, na szczęście nie.
1: Lilię. Bo dziady dwa na Malcie.
0: Dziadów myślę, że każdy powinien szukać we własnym zakresie, ale tutaj mamy pełen przekrój propozycji artystycznych.
1: Hamletów też, bo Hamletów też nie trudno.
0: No Hamletów ostatnie półrocze dostarczyło nam też dużo. Widać, że młodzież ma inne zainteresowania i to się ceni też. Więc na wyjściówki na te spektakle, które będą pokazywane 24 i 25 czerwca, czyli już niedługo, można pobierać ze strony internetowej Teatru Ochoty, do czego bardzo zachęcamy. No i też w ogóle zachęcamy do tego, żeby się Teatrowi Ochoty, czyli jedynemu teatrowi takiemu w całości dedykowanemu młodzieży, żeby mu się przyglądać, bo jest tam bardzo ciekawie i jak się przychodzi na przeglądy i jak się przychodzi na premiery i na warsztaty i na wszelkie programy towarzyszące, które ten teatr proponuje.
1: To teraz zróbmy tak, podsumujmy, bo słuchacze Terra Cultura lubią porządek, z tego co wiem. Teatr?
0: Teatr Ochoty w Warszawie.
1: Spotkanie ze spektaklami i myślę też teatrem bardzo ważnym dzisiaj, nie tylko dla młodzieży i dla dzieci, ale także dla nas, którzy swobodnie możemy poruszać się po tym, co ten teatr nam proponuje repertuarowo.
0: Tak jest, no też to pokazuje, że teatrem, nie tylko teatr można oglądać, ale też teatr można robić i to jest właściwie jego jakaś najbardziej fascynująca część.
1: Sporo o teatrze w tej godzinie. Przypomnę spektakl Rekwiem dla snu Jakuba Skrzywanka. Lila Dziedzic była gościnią. Fantastyczna dziewczyna, która zrobiła piękne kostiumy. Bilety rozdane, odezwę się po audycji. Malta Festival w Poznaniu, tutaj też bilety rozdane, odezwę się po audycji. Zuza, a my się gdzie spotykamy? Na teatralnych ścieżkach, bo nie możemy wziąć urlopu, bo ten teatr cały czas działa.
0: No my się spotykamy na Malcie, a gdzie?
1: No dokładnie tak. W środku tygodnia na Malcie. Kto w Poznaniu? Niechaj daje znak. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. A Terra Cultura najbliższa dokładnie z poznańskiej Malty. Zuzanna Berendt?
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Agnieszka Opszańska i Michał Jakubik, dziękujemy za dziś i do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
11: Kto Leroy, bo niskie ceny ma.
12: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
16: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
17: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jednak nie będzie dziś rozmów pokojowych USA-Iran w Szwajcarii, a jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowo odpolityczniona Rada Nadzorcza. W Lesznie samolot lądował bez wysuniętego podwozia, pilotowi nic się nie stało. Mamy zwrot w sprawie rozmów USA-Iran. Planowane na dziś spotkanie w górskim kurorcie Birkenstock w sprawie porozumienia pokojowego nie odbędzie się, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Delegacje, które miały uczestniczyć w rozmowach między Stanami a Iranem, opuszczają.

0: kurort.
1: To spotkanie nie ma już znaczenia. Usłyszałem od jednej z osób zaangażowanych w organizację rozmów. Nieoficjalnie mówi się, że w luksusowym kurorcie Birkenstock nadal przebywają przedstawiciele Pakistanu i Kataru, państw pośredniczących w rozmowach pokojowych. Jednak część członków tych delegacji już opuszcza hotel, a pozostali mają wyjechać jutro. Nadzieje na to, że do spotkania ostatecznie dojdzie, tracą też dziennikarze, którzy od kilku dni czekają w okolicach górskiego kurortu. Według strony amerykańskiej decyzję o przełożeniu rozmów podjęto z powodów logistycznych. W Birkenstock można jednak nieoficjalnie usłyszeć, że irańska delegacja zrezygnowała z przyjazdu na rozmowy ze względu na pogarszającą się sytuację w Libanie, gdzie Izrael kontynuuje ataki. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
2: Tymczasem Iran zapowiedział, że zniesie opłaty za przepływ przez cieśninę Ormus na 60 dni negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Chcące przepłynąć przez cieśninę statki będą jednak musiały skoordynować z Iranem trasę i czas przepłynięcia z wyprzedzeniem. Powodem są zaminowane obszary i zapewnienie bezpiecznej nawigacji. Statki, które będą chciały przepłynąć przez Ormus, będą musiały złożyć specjalny wniosek o tranzyt na co najmniej 48 godzin przed przybyciem. I wracamy do kraju. Głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym zabrał prezydent Warszawy. Według Rafała Trzaskowskiego w placówce, wbrew temu, o czym informowały media, nie funkcjonował żaden formalny salonik VIP na SOR-ze.
3: Z dotychczasowych informacji wynika, że chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami i dlatego ten wątek jest badany w audycie. I co będziemy mogli, to oczywiście wyjaśnimy.
2: Prezydent Warszawy poinformował, że jeszcze dziś zostanie powołana nowa rada nadzorcza szpitala, w której nie będzie polityków. Dawid Kacprzyk, lekarz, od którego zaczęła się cała afera, skorygował 33 faktury i zwrócił placówce 500 000 zł. To mogło zakończyć się katastrofą lotniczą. Na lotnisku w Lesznie podczas treningu przed pokazami Antidotum Airshow samolot pokazowy Bronco lądował bez wypuszczonego podwozia.
4: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie. Oczekujemy także na przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
2: Mówiła Monika Rzymełka z leszczyńskiej policji. Podczas lądowania nie doszło do wycieku paliwa.
5: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego ani do powstania w efekcie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez właściwe służby.
2: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Organizatorzy airshow w Lesznie przekazali, że lotnisko zostało otwarte i pokazy odbędą się bez przeszkód. Tymczasem do nietypowego zdarzenia doszło w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Mężczyzna próbował dostać się do budynku kanałami wentylacyjnymi. Kiedy został namierzony, nie chciał ich opuścić. Zdarzenie miało bardzo poważny charakter, ale cały czas było pod kontrolą służb, zapewnia rzecznik prasowy wojewody Tomasz Jankowski.
6: Doszło do incydentu, podczas którego nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Natomiast tutaj od samego początku wszystkie służby pilnujące porządku na co dzień w urzędzie zadziałały w sposób prawidłowy.
2: Po 2 godzinach negocjacji mężczyzna samodzielnie opuścił wentylacyjny szyb i został skierowany na badania psychiatryczne.
7: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, miejscami tylko umiarkowana i jedynie w Trzebnicy powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na początku weekendu pogoda, jak w środku lata, wszędzie słońce, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej nad morzem 23 stopnie, 28-29 w centrum, ale na zachodzie prawdziwie gorąco. Mamy 31-32 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Autopromocja.
12: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel

0: Przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
14: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
15: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
22: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: Ach, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
24: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
25: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
26: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Żegnamy reklamy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 11 minut po godzinie 15, no i mamy piątek, gdyby ktoś dopiero wstał. A jak wstał dopiero teraz, to nieźle kalkuluje, bo od razu załapuje się na początek weekendu. Mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko.
2: W tonacji Trójki.
1: A nasz wspólny czas, jak to ostatnio bywa, rozpoczynam klasycznym już nagraniem.

roku 1982 i to jeszcze z południowego Bronxu. The Message, czyli utwór Grandmastera Flasha i The Furious Five. Podkreślam miejsce, bo dziś do godziny 16 w Trójce dużo muzyki właśnie z tej szerokości geograficznej. Łącznie z tym, że najwięcej czasu poświęcimy osobie, która obok muzykowania przez wiele lat była także programistą i kierownikiem projektów w dziale IT miasta Nowy Jork. Ponadto warto wspomnieć, że potowarzyszy nam dziś sporo czarnej stylistyki, często z zatrzymującym przekazem. Tyle się dziś mówi bowiem o samorozwoju, o samodoskonaleniu, ale mam wrażenie, że zbyt mało wspomina się o tym, że zmiana bywa bardzo trudna, czasem niemożliwa, a kiedy jeszcze żyje się w trudnym środowisku, momentami niewykonalna.

0: Z 12-calowej płyty winylowej rzeczony DJ Slogo z muzyką Nicolasa Jara. To jako opis rzeczywistości wielkich amerykańskich metropolii. Często ten opis bywa przerażający, po prostu trudny. Muzyka ze Stanów zdominuje nasz czas i to jeszcze w wydaniu kolekcjonerskim, bo winyl, który przed nami, właśnie do kolekcjonerskich należy.
1: We're doing our part. We're making a mark through the tears and the cries. And yes, still we rise, Maya. It's been a hell of a run, and we've only begun.

Wysłuchaliśmy utworu Briana Jacksona No More the Tiver. Utwór w marcu tego roku pojawił się na 12-calowym czarnym winylu i wszedł w skład epki będącej zbiorem jego utworów, zarówno tych oryginalnych, jak i tych, nazwijmy je, po faceliftingu. Zacznijmy może od przypomnienia postaci Briana Jacksona, bo ów gentleman w latach 70. mocno współpracował z Gilem Scottem Heronem. Często towarzyszył mu, no właśnie, grając na flecie, tu jego instrument był słyszany, ale jest też klawiszowcem, jest piosenkarzem, jest kompozytorem, jest tekściarzem, a w latach 80. i 90. współpracownikiem no, bardzo znanych zespołów, które często flirtowały z muzyką disco. Edwin and Fire na przykład to jedna z kapel, z którą współpracował Brian Jackson. W marcu tego roku pojawiła się druga część zapowiadająca całą dużą płytę. Część z muzyką Briana Jacksona, która została często podkręcona przez współczesnych producentów, takich jak na przykład Moody Man, jak Carl Conwell, jak Josh Milan. I tych nazwisk na całym wydawnictwie jest naprawdę sporo, łącznie z Rashanem Pattersonem, który dziś także pojawi się na antenie programu trzeciego, chociażby w kompozycji Lady Day and John Coltrane. Powoli zbliżamy się do setnych urodzin saksofonisty, zatem

warto podkręcać i mówić o jego postaci właśnie przez pryzmat nieoczywistej muzyki. A całość, to znaczy epka, którą dziś Państwu prezentuję, została stworzona przez jakże ważny szyld i w muzyce elektronicznej, i w hip-hopie, po prostu w muzyce nowoczesnej, też house'owej, broken beat'owej, Master and Work.

Moonshine to tytuł tej kompozycji z małym dodatkiem. Masters and Work Live Mix z udziałem Karla Cornwalla. To jedna z ilu? Z sześciu kompozycji, które zostały wytłoczone na winylowej epce Briana Jacksona. Z utworami, po które sięgnęli współcześni producenci. Kilka i kilkanaście tygodni temu przypominałem, prezentowałem być może utwór Racetrack in France, czyli utwór pierwotnie zagrany na festiwalu jazzowym pod koniec lat 70. i zreinterpretowanych właśnie już w XXI wieku. Tej reinterpretacji podjął się między innymi Moody Man. Jego postać często pojawia się w trakcie naszych spotkań. Dziś nie będę przywoływał tej kompozycji, bo już ją znamy, a muzyki na całej 12-calowej epce jest znacznie więcej. Muzyki doskonale zagranej, no bo to, co przed chwilą można było usłyszeć, to take na setkę. Muzyki fantastycznie zremasterowanej po dobrym masteringu, bardzo dobrze naciętej. I tutaj zwracam Państwa uwagę, w związku z tym, że jest to winyl kolekcjonerski, że nie mamy tutaj żadnego kolorowego dysku, jakiegoś picture dysku. Nie. Czarna płyta winylowa, ważąca 140 gramów, więc też nie ma przesady z tymi 180. Klasycznie, po staremu, najlepiej. W moim przekonaniu. Wspominałem Państwu o kompozycji Lady Day and John Coltrane. Bardzo proszę.

Nie, nie, to nie jest Stevie Wonder, to Rashaan Patterson w utworze Lady Day and John Coltrane. Utwór można znaleźć na płycie, właściwie epce, Briana Jacksona, naciętej w marcu 2026 roku i opublikowanej przez brytyjski label Barley Breaking Even. Faza kolekcjonerska jak najbardziej. No zobaczymy, ciekaw jestem, bo czasem popatruję, jak to się, co to się dzieje z tymi płytami, właściwie z ich cenami po zakupie. No bo najpierw wiadomo, cena ze sklepu, a później... No właśnie. W tej chwili ten dysk jest, bywa wyceniany na prawie $50. Także człowiek od razu jakiś taki czuje się lepiej, że stoi na półce taki potężny kapitał. Z drugiej strony oczywiście nie do sprzedania, więc no nie wiem, ale humor się poprawia, tak czy owak. Wracając jeszcze do samej kompozycji, no to konia z rzędem temu, kto teraz powie, że muzyka grana na żywo, tu i teraz, na setkę, może w ogóle w jakikolwiek sposób konkurować ze sztuczną. Nie! Jest po prostu kwintesencją tej najbardziej

abstrakcyjnej formy sztuki. Na zakończenie spotkania z tą płytą, co z tą płytą? No, płytą z jednej strony, ale tak naprawdę epką, która zwiastowała cały album. Jeszcze jedna kompozycja nacięta właśnie na tym dysku. W programie trzecim Brian Jackson.

0: Home is where the hatred is, czyli kompozycja Briana Jacksona, tutaj nietknięta w oryginale, którą nacięto i wytłoczono w wytwórni BBE, taki jest skrót tego brytyjskiego labelu. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Margański i już teraz serdecznie zapraszam na potrójne pasmo przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
2: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że

0: późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Międzymiastowo dziś, tego popołudnia. Ja w Gdyni, przy Myśliwieckiej, Karolina Kozińska i Serwis Trójki.
16: Gruzin podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Bielsku Białej jest w prokuraturze i ma usłyszeć zarzuty. Moskwa pod ostrzałem. Od kilku godzin nieustannie nad miasto nadlatują kolejne ukraińskie drony. Wreszcie ma ruszyć odbudowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy zniszczonych przez powódź. To on miał dokonać egzekucji na zlecenie, tak twierdzi policja. Gruzin podejrzewany o zabójstwo Rosjanina jest właśnie przesłuchiwany przez prokuraturę w Lublinie. Został zatrzymany wczoraj w Piastowie pod Warszawą. Według ustaleń śledczych to on w poniedziałek na osiedlu w Bielsku Białej z bliskiej odległości oddał w sumie 7 strzałów z broni krótkiej. Ofiarą był Robert Kuzowków, znany pod artystycznym pseudonimem Simon Skrepecki. Mężczyzna był zagorzałym krytykiem Putina i Kadyrowa. Wielokrotnie dostawał groźby, ale odmówił policyjnej ochrony. Moskwę od kilku godzin nieustannie atakują ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że do tej pory obrona powietrzna zestrzeliła 35 maszyn. Wczoraj stolica Rosji zaatakowało prawie 200 bezzałogowców.
17: Internet w Rosji przesycony jest filmami pokazującymi moment eksplozji dronów nad Moskwą. Kłęby czarnego dymu, dźwięk wystrzałów działek lotniczych i krzyk ludzi. Rosyjscy komentatorzy niezależni podkreślają, że Moskwian nikt nie przygotował na taką sytuację. Nawet nikt ich nie ostrzegł, że lecą drony, ani nie wskazał miejsc ukrycia. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak powiedział, że naloty są jedynym sposobem na uzyskanie

0: zmysłowienie Władimirowi Putinowi, że czas skończyć wojnę.
1: No, a jakie instrumenty?
0: A jakie inne instrumenty wpływania na sytuację jeszcze mamy? To jest argument. Jeśli nie dla niego, to dla tych wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w Rosji. Władze Rosji zareagowały groźbami wobec Ukrainy i zapowiedzią nalotów odwetowych. To zdaniem komentatorów niezależnych świadczy o tym, że Władimir Putin nie jest gotów do negocjacji pokojowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który po południu wszedł w życie, poinformowały źródła w rządzie Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji Reutera, że ich ugrupowanie zastosowało się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymało informację o nim. Jest odpowiedź prokuratury krajowej w sprawie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Z prośbą o takie ustalenie wystąpił sędzia Tomasz Grochowicz, który rozpoznaje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. O skierowaniu odpowiedzi do sądu poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: W dniu dzisiejszym sądowi odpisaliśmy, iż według naszych ustaleń Zbigniew Ziobro 9 maja przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wskazaliśmy sądowi, iż według nas mimo wszystko wydanie ENA jest niezbędne, albowiem istnieje duże prawdopodobieństwo powrotu podejrzanego na teren Unii Europejskiej, albowiem dotychczas tutaj znajdowało się jego centrum spraw życiowych, tutaj mieszkał, tutaj się leczył, tutaj pracował.
2: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania trafił do sądu 10 lutego, kiedy Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie. Bez korekt wycen świadczeń i sposobów zatrudniania lekarzy sama wiedza o ich zarobkach nic nie zmieni. Tak o projekcie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL, mówi dr Maria Libura z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
4: Państwo wie, które specjalizacje zarabiają bardzo dużo i pytanie jest, po co to narzędzie jest tworzone, do czego ono dokładnie miało być użyte, jeżeli nie powstaną inne reformy. Przede wszystkim, jeżeli nie zostanie dokonana korekta wycen świadczeń szpitalnych oraz zmiany dotyczące sposobu zatrudniania i wynagradzania grupy zawodowej lekarzy.
2: Przyjęta przez Sejm ustawa to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie kierownik oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Wreszcie ma ruszyć długo oczekiwana przez mieszkańców Opolszczyzny długo oczekiwany remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bilszyce i Boboluszki. Powódź sprzed 2 lat bardzo mocno je uszkodziła. Chcemy usunąć wszystkie szkody popowodziowe, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
5: Chcemy go w taki sposób umocnić, żeby zabezpieczały te wały miejscowości położone w powiecie. To łącznie jest ponad 4 km wałów, w związku z tym te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym my robimy 2 przetargi na odbudowę tych wałów i przebudowę, modernizację. Jesteśmy na etapie oceny ofert.
2: Prace mają zostać zakończone najpóźniej do końca kwietnia przyszłego roku. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport i Norbert Michalak.
7: Piłkarze USA powalczą o pierwsze miejsce w grupie D Mistrzostw Świata, zagrają z Australią i są faworytami w tym spotkaniu. Amerykanie kapitalnie weszli w turniej i wygrali aż 4-1 z Paragwajem, mówi Łukasz Gikiewicz.
8: Z tych 3 gospodarzy to oni mi się najbardziej podobali. Trener Pochettino chce wprowadzić, to jest taki z wczesnych czasów ten Tottenham, który prowadził. Mi się to bardzo podoba. Piłka intensywna, bezpośrednia, progresywnie, granie do przodu. Nie ma tam grania po szerokości. Tam jest jakaś sytuacja, to atakujemy, podejmujemy rywalizację, pojedynek w bocznych strefach boiska 1-1. No i ja czekam na to spotkanie. Czekam na to spotkanie.
7: Jeśli Amerykanie wygrają z Australijczykami, to zapewnią sobie awans do fazy pucharowej. Początek o 21:00 czasu polskiego. To jeszcze jedna wiadomość piłkarska, ale nie związana już z mistrzostwami. Artur Jędrzejczyk nie jest piłkarzem ekstraklasowej Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk z drużyną z Warszawy wywalczył 6 tytułów mistrza Polski, zdobył 7 krajowych pucharów oraz 1 super puchar Polski. Z kolei inny obrońca reprezentacji Polski, Tomasz Kędziora, ponownie będzie występował w Dynamie Kijów. Były zawodnik Lecha Poznań podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku. Polak grał już w tym klubie w latach 2017-2022. Florecista Andrzej Rządkowski został

0: srebrnym medalistą szermierczych Mistrzostw Europy, które odbywają się we Francji. Rywalem Polaka w finale był Francuz Rafael Sava.
1: Oczywiście na koniec dnia jestem wicemistrzem Europy, wynik bardzo dobry, w szczególności tam medalu nie było od iluś lat. Dla męskiego floretu to raz, a już nie mówiąc o mnie, jest z czego być zadowolonym, w szczególności, że te wcześniejsze walki się pokończyły też po bardzo mocnych bojach. W walce o ósemkę z Węgrem przegrywałem 14-10 i zdałem 5 trafień z rzędu, więc to też, no, mogłoby mnie spokojnie nie być nawet w ósemce.
0: Wcześniej brązowy medal zdobyła szpadzistka Alicja Klasik.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Do końca dnia dużo słońca, pogodnie, tylko miejscami pojawią się deszczowe chmury. Do wieczora na zachodzie mogą wystąpić lokalnie burze. Teraz od 24 do 33 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 8 minut po 16.
11: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia. Zapraszamy do Trójki.
10: Dzień dobry Państwu. W Gdyni piękne słońce, letni wiatr i 20 stopni Celsjusza. Zaczynamy popołudnie w Trójce prosto z gdyńskiego Centrum Filmowego. 2026 rok to rok kilku ważnych jubileuszy. Gdynia w tym roku obchodzi swoje stulecie.
12: Gdynię da się lubić za wszystko, za to, że jest tu taki spokój. Czuję się jak na wakacjach zawsze. W sumie mam ciszę, spokój i po prostu to doceniam.
10: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak w Warszawie, Barbara Kopaczewska, Dominik Lewicki, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka. My jesteśmy w Gdyni. Tak jak powiedziałam, w bardzo zaprzyjaźnionym gdyńskim centrum filmowym. Gdyby ktoś był w pobliżu, to proszę wpadać. Dobrze nas widać w oknach galerii. I tematy dzisiaj będą się dzielić na gdyńskie i niegdyńskie. A to zespół Editors na początek.

0: To Editors Call It In. Gdyby Państwo mieli ochotę zadzwonić, 2027 trójek, nasz numer niezmienny, Jacek Frenzel dzisiaj czeka na rozmowy z Państwem, być może jakieś gdyńskie wspomnienia albo opowieści, ale nie tylko, bo oczywiście tematów nie gdyńskich także nie zabraknie, ale zaczynamy od Gdyni. Jest z nami Magda Oczachowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pełnomocniczka prezydent Gdyni do spraw promocji strategicznej jubileuszu. Tak to się nazywa?
1: Tak, a tak po prostu gdyniara.
0: Gdyniara, no właśnie. Pani Magdo, to zacznijmy od tego, co to znaczy, że pani jest gdyniarą?
1: To znaczy, że jestem przybyłą. To znaczy, że jestem nieurodzoną gdynianką, tylko gdynianką z serca. Znaczy serce wybrało to miasto jako miasto docelowe. Jakby dobiłam do portu tutaj, kierowana zachwytem nad tym miastem od zawsze. Także...
0: Te zachwyty ja słyszę zewsząd i wręcz za każdym razem, a bywam w Gdyni co roku we wrześniu na festiwal filmowy oczywiście. Zawsze mój wyjazd do Gdyni na dłużej wiąże się z zazdrością kolegów i koleżanek, bo to rzeczywiście to miasto ma swoją jakąś niesamowitą aurę.
1: Tak miałam jeszcze 6 lat temu, czyli przed przyjazdem, stąd też te decyzje. Natomiast Gdynia jest niezwykłym miastem w wielu aspektach. Często mówię, że Gdynia jest miastem wielu opowieści, bo jest Gdynia miastem opowieści o porcie, o rodzeniu się wielkiego, pięknego, nowego miasta. Jest opowieścią o modernizmie. Każdy ma też swoją opowieść. To jest bardzo ciekawe, że w Gdyni ten mit założycielski miasta, ten czas budowy miasta jest żywy w bardzo wielu rodzinach i to jest też niezwykłe. Natomiast ja często też mówię, że Gdynia jest miastem o otwartym niebie i o otwartych sercach
0: Gdynia. Co to znaczy, że jest miastem o otwartym niebie?
1: Wyjechałam z Krakowa. Z Krakowa, które jest miastem grodem. Natomiast Gdynia ze względu na swoją modernistyczną architekturę jest miastem o otwartym niebie. Ma to fantastyczne wyjście na morze w samym centrum miasta, więc żyje się z tym morze za pan brat, czyli z horyzontem morskim.
0: Zaczęło się od morza.
1: Zaczęło się od morza. To jest jedno z naszych haseł stulecia Gdyni. A dzisiaj mam nadzieję, że będziemy troszeczkę później mówić szerzej o tym wydarzeniu. Zaczyna się święto morza, czyli zaczęło się od morza.
0: Tak. Święto morza dzisiaj się zaczyna, potrwa właściwie do prawie końca czerwca, więc trochę opowiemy o tym, co się będzie działo, ale opowiemy także o innych przewidzianych jeszcze wydarzeniach, bo przecież te obchody trwają cały rok.
1: Tak, one trwają przez cały rok, to było nasze założenie. Dlatego, żeby tak naprawdę przedstawić taką ofertę dla mieszkańców, która byłaby ofertą angażującą, a wiadomo, przekrój społeczny mieszkańców, czy też turystów jest szeroki, żeby zapewnić taką możliwość celebracji każdemu.
0: Tak.
1: A wiadomo, no właśnie, to jest jeszcze takie utrudnienie nasze było, natomiast ciekawostka, 10 lutego są urodziny Gdyni. To jest bardzo, to był bardzo ponury dzień.
0: O tym w Trójce.
1: Tak. I to był bardzo ponury dzień, jak Państwo pamiętacie. Zima w pełni, a kilkaset tysięcy osób przyszło świętować w środku tygodnia święto. Więc to, co się zbliża w tej chwili, czyli to świętowanie letnie, kiedy już naprawdę nie marzniemy, wręcz przeciwnie, biegniemy na bulwar, będzie wyjątkowe i bardzo gęste wydarzenie.
0: O tym wszystkim dzisiaj opowiemy. Zajrzymy w różne miejsca w Gdyni, a w trzeciej godzinie także odwiedzą nas goście, którzy będą o tym, co planowane jest w ramach

0: obchodów stulecia Gdyni w najbliższym czasie opowiadać. Na przykład dzisiaj też nocny bieg świętojański.
1: Nocny bieg świętojański, jutro parada nadmorska z okazji Święta Morza.
0: Pani Magda, to o paradzie za chwilę opowiem. Kilkanaście minut wrócimy do tego tematu. Magda Oczachowska zostaje z nami, a my teraz sięgamy po piosenkę dnia. To nowy utwór Krzysztofa Zalewskiego. Nosi tytuł Tak, tak.

0: Ciekawe, czy nasz telefon dzwoni. 22,7 trójek, przypominam. To Krzysztof Zalewski, nowa jego piosenka. Tak, tak. W zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Mogą Państwo ją znaleźć już od jutra, bo wtedy uruchamiamy kolejne notowanie. Ale teraz temat nie gdyński, temat ogólnopolski. Szybka ścieżka dla polityków w warszawskim Szpitalu Południowym budzi powszechne oburzenie, ale wiadomość o tym, że w placówce ważni pacjenci mogli być przyjmowani z pominięciem wszelkich kolejek, staje się orężem politycznym. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska została oskarżona przez posłów opozycji o to, że jest jedną z uprzywilejowanych osób. Polityczka, która ma nawrót choroby nowotworowej, wszystkiemu zaprzecza. Wczoraj zasłabła podczas dyskusji z posłami PiS w przerwie obrad Sejmu. Jacek Frenzel rozmawiał z posłanką Katarzyną Piekarską.
1: Powiem tak pół żartem, pół serio, że działania PiS-u podniosły mi ciśnienie. Myślę, że każdy ma jakiś to swój taki próg, poza który jak się wychodzi, to no po prostu nie daje rady. No stało się to, co się stało.
2: Pani z innymi członkami Koalicji Obywatelskiej znalazła się na grafice z hasłem "Kto był pacjentem VIP?" Bez kolejki.
1: Tak. I co mają sobie po takim komunikacie Prawa i Sprawiedliwości pomyśleć pacjenci, czy w ogóle osoby, do których ja mówię, do kobiet, żeby się badały, żeby się tego nie bać, że rak

wcześniej wykryty jest uleczalny, kiedy gdzieś w tyle głowek może sobie pomyśleć, no okej, no jej jest łatwo, bo ona przychodzi do jakiegoś saloniku, siada sobie i może, nie wiem, wszyscy jej przychodzą, robią jakieś badania i tak dalej. I tak naprawdę poszłam po to, żeby powiedzieć, że jeżeli ta informacja po prostu nie zostanie zdjęta, no to po prostu skieruję pozew. Ja nigdy

0: że jeżeli ktoś ma odwagę robić takie rzeczy publicznie, to powinien również w ten sam sposób, czyli publicznie przeprosić. No, jeżeli ktoś ma klasę albo klasy nie ma, widać, że w tym przypadku po prostu tak nie jest, ale dla porządku podaję, że pan Bochenek mnie przeprosił.
1: I jeszcze postscriptum do tej rozmowy, poseł Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Grafika dalej jest na mediach społecznościowych. Ja uważam, że niech czują się winni ci, którzy odbierali Polakom możliwość dostępu do ochrony zdrowia, a pani poseł Piekarskiej, jak i każdemu innemu obywatelowi życzę dużo zdrowia. Akurat bardzo szanuję jej pracę w zakresie praw zwierząt. Natomiast z tego, co widziałem, to politycy Prawa i Sprawiedliwości natychmiast udzielili wsparcia, pomocy pani poseł, więc jesteśmy z pewnością empatyczni i życzliwi.
1: 2027 trójek to nasz numer. Ten temat z pewnością będzie kontynuowany, być może także przez państwa. Za chwilę skrót serwisu trójki, ale przedtem wiosenna wciąż jeszcze. Tak mi się kojarzy ta piosenka. Lee Kelly, Lucky Again.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach.

0: Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: Krojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Minęła 16.30. 31-latek, który miał brutalnie pobić Amerykanina w warszawskim tramwaju, został zatrzymany. Policja poszukiwała sprawcę napadu na mieszkańca Stanów Zjednoczonych. Wczoraj został opublikowany wizerunek potencjalnego sprawcy, mówi Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji.
7: W oparciu o napływające do nas informacje oraz szeroko zakrojoną współpracę operacyjną między policjantami kilku komend z Warszawy, dzisiaj rano zatrzymaliśmy głównego podejrzanego w tej sprawie.
6: Zatrzymany był wcześniej notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Poważnemu wypadkowi uległ skoczek narciarski, który trenował w kompleksie sportowym Skalite w Szczyrku. W trakcie rozgrzewki próbował wykonać salto i zasłabł, w wyniku czego z dużą siłą uderzył głową o ziemię. Na miejscu od razu wezwano służbę ratunkową, a także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zawodnik został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Premier Bułgarii Rumen Radev potwierdził, że Sofia może zastosować weto, jeśli na unijnej liście sankcyjnej pozostanie patriarcha Moskwy Cyryl. Rozmowy na temat kolejnego paktu restrykcji zostały odłożone. Bruksela argumentuje, że Cyryl od lat wspiera politykę Kremla i rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Natomiast Sofia uważa, że sankcje wobec hierarchów religijnych przekraczają granice polityki gospodarczej. Premier Bułgarii powiedział, że jego kraj nie chce popierać sankcji, które mogą uderzać w bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze jego państwa. Szczególne obawy dotyczą koncernu Łukoil, który prowadzi rafinerię w Bułgarii. Pełen

0: Telewiz o 17. A u nas czas na ekonomię w Trójce i Michał Jędrkowiak.
1: W weekend i w poniedziałek będziemy tankować o kilka groszy taniej niż dzisiaj. 95 będzie kosztowała maksymalnie 5,94, 98 6,61, a olej napędowy 6,12. Eksperci szacują, że po weekendzie znowu będzie taniej. Od wtorku nie obowiązuje już obniżka akcyzy na paliwo wprowadzona w programie Ceny Paliwa Niżej, a z końcem czerwca przestanie obowiązywać obniżka podatku VAT, przypomina Urszula Cieślak z Biura Reflex.
2: To ryzyko, że my jednak odczujemy podwyżki, pozostaje wyższe, dlatego że też ta korzyść z niższej stawki podatku VAT, którą odczuwaliśmy w całym okresie obowiązywania pakietu, kwotowo jest wyraźnie większa niż ta ulga, którą mieliśmy z tytułu obniżonej akcyzy.
1: Program Ceny Paliwa Niżej kosztował budżet państwa kilka miliardów złotych. Rząd chce odzyskać te pieniądze. Sejm uchwalił dzisiaj ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy to 4 miliardy złotych i to one mają załatać dziurę po programie CPN. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. O odwołanie miał poprosić sam. Zastąpi go Piotr Malepszak, również wiceminister w tym samym resorcie, do tej pory odpowiedzialny za transport kolejowy. 2 biliony euro. Taka kwota ma znaleźć się w unijnym budżecie na lata 2028-2034. Jakie wydać, debatują na szczycie w Brukseli unijni przywódcy.
3: Z jednej strony płatnicy netto, którzy więcej wpłacają do wspólnej kasy niż z niej otrzymują i którzy domagają się cięć wydatków. W tej grupie są m.in. Niemcy, Szwecja czy Holandia. Polska jest w drugim obozie krajów, które korzystają z hojnego wsparcia z polityki spójności wyrównującej różnice w rozwoju regionów i które chcą jej utrzymania. Wschodnie kraje i regiony muszą mieć specjalne traktowanie, powiedział premier Łotwy Andris Kulbergs. Dziś te dwa obozy zapewne okopią się na swoich pozycjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: O 18 ton zwiększyły się rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego. W jego skarbcach jest prawie 614 ton kruszcu. Celem banku, zgodnie z uchwałą zarządu, jest osiągnięcie poziomu 700 ton. Ma to zapewnić Polsce miejsce wśród 10 najbardziej zasobnych w złoto państw świata. Jeszcze rzut oka na kursy walut. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,71 zł. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,60, a za funta brytyjskiego 4,91.
0: Do końca dnia słonecznie w większości kraju, jedynie w regionach zachodnich mogą wystąpić lokalnie burze i tam też najwyższa temperatura 32 stopnie w Zielonej Górze, 31 w Gorzowie Wielkopolskim, najchłodniej nad morzem 23.
4: 25 minut pozostało do 17. Audycja popołudniowa w Trójce. Mówiliśmy o graficznej reakcji opozycji na sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie. Znalazła się na tej grafice niesłusznie posłanka Katarzyna Piekarska i w tej sprawie państwa dzwonią.
5: Ja jestem przeciwny podawaniu takich nazwisk w ciemno, kto był w saloniku, kto nie był. I myślę, że to jest akurat karygodne. Natomiast czekam z niecierpliwością na ustalenia wewnętrzne Platformy Obywatelskiej. Zakładam, że szybko powinni znaleźć te osoby, które się tam pojawiały i które same się do tego przyznają. Powiedzą wszystkim Polakom, tak, byłem, zawiniłem. To będzie, myślę, najtrafniejsze, a nie szukanie w ciemno.
4: 22,7 trójek w każdej sprawie, a audycja popołudniowa dziś z Gdyni. Jesteśmy w Gdyńskim Centrum Filmowym. Za chwilę opowiemy więcej o letnim etapie obchodów stulecia Gdyni, a na razie krótki fragment kaszubskiej kołysanki.
6: Jakoś mumce łzibac gdynikłe, ciewcy krowarzyś, a wiesz głeleś, mogace płespiewac peżinka, błyżo mdze, tak żmłetów sabłejś gdynio.
4: Idealny język do poezji. Autorem kołysanki, której fragment usłyszeliśmy, jest Tomasz Fopke z Kaszubskiego Forum Kultury. Trójmiejski zespół teraz przed nami, tramwaje jak kometa, potem wracamy do rozmowy o Gdyni, o stuleciu Gdyni.

0: Gdynia.
1: Trójmiejski zespół M, tramwaje jak komety. To za co kocha się Gdynię?
2: Za wiele rzeczy. Za świeże powietrze, za park centralny, za kolejkę na Kamienną Górę. No niezła plaża jest, niezła plaża.
1: Niezła jest plaża w Gdyni? Niezła plaża?
3: No bardzo niezła.
4: Wiele plaż, tych plaż w Gdyni jest kilka kilometrów. Ja mam swoją ukochaną w Redłowie, którą nazywam dziką plażą, gdyż ona jest taka śmiesznie, bo znaczy ciekawie, bo jak robię tam zdjęcia, to wszyscy myślą, że to jest bardzo egzotyczny kraj, a to jest moja Gdynia.
1: Wiele twarzy Gdyni i wiele plaż Gdyni. Jest z nami wciąż Magda Oczachowska, pełnomocniczka prezydent Gdyni do spraw promocji strategicznej jubileuszu. Stulecie Gdyni w tym roku. Opowiedziałyśmy trochę o tej idei, to teraz powiedzmy o konkretach, bo dzisiaj właściwie zaczyna się Święto Morza.
4: Ale zacznę od idei.
1: Proszę
4: dlatego,
1: bardzo.
4: Że ideą stulecia Gdyni jest wspólnotowość, czyli takie wspólnotowe przebywanie. Podobno jest tak, to znaczy socjologowie tak twierdzą, że celebracja jest jedną z tych najbardziej skutecznych sił spajających społeczność. I rzeczywiście wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty. One są całoroczne, ale te, które będą na świeżym powietrzu, będą miały charakter łączący, gdzie po prostu się będziemy spotykać, celebrować, czyli bawić i doświadczać. To było też bardzo ważne, żebyśmy nie mówili jak z katedra o stuleciu Gdyni, tylko żeby to było wspólne doświadczanie i pozostawienie takiego śladu w mieszkańcach, które będzie oczywiście miłym wspomnieniem, że bardzo ciekawą postacią jest ten przybysz turysta, ale też ten ktoś, kogo nie znamy z sąsiedniej dzielnicy. Samo Święto Morza też było przygotowywane, od razu powiem, że ono się rozpoczyna dzisiaj. Tak. Jutro są bardzo ciekawe wydarzenia, jak już powiedziałam, o paradzie nadmorskiej, o koncertach, które oczywiście są dedykowane głównie piosence morskiej, czyli szanton, tylko w różnym wydaniu. Jutro mamy koncert jubileuszowy piosenek morskich z okazji stulecia Gdyni, a na koniec 28 czerwca Gdyński Festiwal pod Żeglami, więc to już będą takie prawdziwe szanty w różnych tonach.
1: Ale też Leszek Możdżer połączy się ze zespołem WW.
4: Ależ oczywiście. I uwaga, opowie o czterech żywiołach. Opowie to w miejscu pod tytułem Małe Molo na bulwarze nadmorskim. Nie przy zachodzącym słońcu, bo my mamy ten kawałek

0: morza, gdzie, znaczy kawałek zatoki, gdzie nie widzimy zachodu słońca, ale sam tło morskie i ich znakomita najprawdopodobniej, ale myślę, że na 100%.
1: Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem tak. Możemy to założyć. Tak?
0: Tak, przepraszam, zapędziłam się. Oczywiście bardzo czekam na ten koncert. Interpretacja czterech żywiołów z tym naciskiem na ten żywioł morski, bo Święto Morze to jest 9 dni wydarzeń. Ja nie jestem w stanie o nich opowiedzieć. Zapraszam na stronę i tutaj przemycam gdynia.pl, gdzie państwo znajdziecie te informacje.
1: Trzeba przemycać. Czekałam na to, że wypadnie ten adres, pani Magdo, dlatego, że tam właśnie wszystkie informacje, bardzo szczegółowe. Tak. Jeszcze jeden adres chciałabym polecić. 100.gdynia.pl.
0: Brawo, tak.
1: Czyli właśnie ten adres poświęcony stuleciu. Tak. I tam można nawet złożyć życzenia Gdyni.
0: Złożyć życzenia, zapoznać się z historią Gdyni, bo nie wszyscy...
1: Bardzo ciekawa jest ta strona.
0: Jest bardzo ciekawa historia Gdyni.
1: To jeszcze ze względu na tę kaszubską kołysankę, którą zaprezentowałaś. Ciekawa jestem, czy państwo rozpoznali jakieś słowa, bo ten kaszubski nie jest tak zrozumiały, prawda? Więc będzie jeszcze tłumaczenie, opowiemy o tym, ale niech to będzie taki wstęp symboliczny do tego, żebyśmy powiedziały parę słów także o tym, że 27 zjazd Kaszubów się odbędzie,
0: tak,
1: 11 lipca.
0: 11 lipca, no mówiąc o stuleciu Gdyni nie można mówić, znaczy nie można pominąć korzeni kaszubskich. Gdynia była wsią, nie wioską, tylko wsią, bogatą wsią, o tradycjach rybacko-rolniczych, oczywiście kaszubską. I ten wkład Kaszubów w rozwój miasta, w budowę tego miasta i w kształtowaniu się tożsamości miasta jest ogromny. I tym wydarzeniem, które jest wielkim wydarzeniem, bo po prostu centrum miasta, centrum Gdyni będzie miejscem spotkań ludzi z całego świata, Kaszubów oczywiście z regionu, no to będzie wypełniony tym językiem kaszubskim, dosyć hermetycznym, więc zapraszam, bo rzeczywiście dla...
1: Mam zamiar się zapisać na jakieś lekcje, bo to jest pokusa wielka.
0: No ja rzeczywiście też zaczynam upatrywać w tym konieczność, ponieważ jak Kaszubi do mnie przemawiają w swoim języku, bo ja uważam, że on jest bardzo taki dostojnym językiem, takim twardym językiem, to nie rozumiem nic. Natomiast tej kołysanki, którą usłyszałam, zrozumiałam słowo piosenka i właśnie między innymi na zjeździe Kaszubu będziemy śpiewać po kaszubsku. Tam można powiedzieć, że to będzie takie spotkanie tradycji z nowoczesnością, bo będzie też dużo muzyki, rzekłabym, awangardowej, która się wywodzi z rejonów, które są kaszubskie, natomiast to nie jest czysto tradycyjne. Natomiast są dwie sceny. Wielka scena, mniejsza scena.
1: Bardzo ciekawie to brzmi.
0: Mnóstwo się będzie działo, bardzo po kaszubsku, także zapraszam.
1: Pani Magdo, jeszcze jeden wątek musi się pojawić, choć czasu już mamy niewiele, ale sierpień.
0: Ach.
1: Letnia noc urodzinowa.
0: Tak.
1: To znowu takie wydarzenie, które połączy, które będzie budowało tę wspólnotę.
0: Jak mam bardzo mało czasu, to powiem tak, że to jest ulubione moje wydarzenie, takie, które ma naprawdę połączyć, gdyż i uwaga, tu zacytuję tytuł książki Aleksandry Boćkowskiej, Gdynia pierwsza w Polsce, gdyż Gdynia pierwsza w Polsce zaprasza na takie urodziny. Jak przyjechałam tutaj do Gdyni, to zaskakującym dla mnie było to, że dnia 10 lutego witano się wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Gdyni. I pomyślałam sobie, że podmiotowość Gdyni ma tutaj tak ogromne znaczenie, że staje się ona kimś bardzo bliskim, znajomą, więc jakże nie zaprosić Gdynian do stołu
1: wspólnego
0: urodzinowego
1: stołu,
0: Gdyni.
1: Tak.
0: Więc zapraszamy wszystkich państwa, żebyście zobaczyli, jak dzielnice gospodarują przy tych swoich... Aha, no bo nie powiedziałam...
1: W każdej dzielnicy będą powstawały takie wspólne stoły.
0: Tak,
1: rozumiem.
0: Ale w ten stół...
1: A ponieważ Gdynia jest bardzo otwarta na przybyszów, to można przyjechać,
0: można
1: tak?
0: przyjechać
1: i włączyć się do obchodów.
0: I zobaczyć, jak biesiadujemy. Biesiadować to może nie będziemy elegancko spędzać urodziny Gdyni. Natomiast chciałam powiedzieć, że stół będzie miał 600 metrów i będzie na Alei Marszałka Piłsudskiego, która jest bardzo charakterystyczna, gdyż jak się idzie aleją, widzi się morze na wysokości nieba. Więc ten wieczór, mam nadzieję, będzie magiczny. Mnóstwo atrakcji dookoła.
1: To będzie który dzień dokładnie?
0: 22 sierpnia.
1: Zapraszamy.
0: Nie będzie padać. Będzie piękna letnia noc, niczym na południu Europy.
1: To są bardzo dobre informacje. Magda Oczachowska, pełnomocniczka, prezydent Gdyni do spraw promocji strategicznej jubileuszu. Bardzo dziękuję pani Magdo za rozmowę,
0: bardzo
1: za spotkanie
0: dziękuję.
1: I za zaproszenie tutaj do Gdyni. Proszę państwa, gdynia.pl, 100.gdynia.pl to są te adresy, pod którymi znajdą państwo wszelkie informacje o obchodach stulecia Gdyni. To teraz jeszcze winniśmy państwu kołysankę po kaszubsku i jej tłumaczenie. A potem będzie Adele.

Cikuś mumce łzi bac gdynikłe. Ciewci krowarzyś, a wiesz głelyś. Mogace płespiewac perzinka, błyżo mdze. Tak żmłetów sabłejś gdynio. Kołysanka dla Gdyni. Jakże mam cię ukołysać, Gdynio? Gdynieczko, bo to jest drobnienie. Kiedy wciąż dokazujesz i wiercisz się, mogę ci troszkę zanucić. Będzie burza, a ty się boisz grzmotów, Gdynio.

0: cieszę się, że program trzeci poświęcił swój czas cenny na antenie miastu Gdyni. To jest coś pięknego.
1: Cała przyjemność po naszej stronie. 22 i 7 trójek.
2: Mówi Robert ze Świdnika, a ten Świdnik mój to jest takie miasteczko obok Lublina. I w Lublinie jest komunikacja trolejbusowa. Miasto Gdynia kojarzy mi się, byłem tam tranzytem, przejazdem. Przepiękne trolejbusy jeżdżą też po Gdyni. Tylko nasze lubelskie są czerwone, a te w Gdyni mają inne malowanie. Taka komunikacja na całą Polskę.
1: Wszystko się zgadza. Jesteśmy w Gdyni. Za nami spotkanie muzyczne z Adele. A teraz kolejny temat przed nami. Do Polski wróciły z Niemiec kolejne bezcenne dobra kultury. Wśród nich jest fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia, czy XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego. To jest efekt współpracy polskich i niemieckich instytucji kultury. Rządy obydwu krajów podkreślają znaczenie wzajemnych relacji, ale część prawicowych środowisk coraz częściej sięga po antyniemieckie argumenty.

0: przyjechało.
1: Doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
2: Tekst mocno wytarty, bo rękopis jest XIV-wieczny, naszego pierwszego hymnu.
1: To pan odnalazł, panu się udało.
3: Historia tego odkrycia jest ciekawa, bo byłem świeżo po przebytym COVID-zie i nie chciałem jechać do Berlina.
1: Doktor Paweł Figurski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
3: Natomiast mieliśmy z żoną wykupiony bilet do opery. Nie chciałem marnować takiej sytuacji, więc udałem się do biblioteki nieco jak na skazanie.
1: Pan otrzymał, rozumiem, ten fragment i od razu pan wiedział, że to jest to?
3: Nie, to jest taki karton określony mianem Depositum 39 łamane przez 1-2. Tam były różne zbiory, tylko te karty były pergaminowe. Kiedy udało się zidentyfikować znany tekst, to zmęczenie przerodziło się w radość i ekscytację.
1: Już przyglądałem się fragmentowi Gaudium Mater Polonia, ale przed mamy poduszeczkę, a na niej pierścień. Co to jest za pierścień?
4: To jest pierścień Zygmunta I Starego.
1: Profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
4: Pierścień, który został mu podarowany przez żonę, królową Bonę Sforzę. Złoto 24-karatowe oraz diament, który jest bardzo wyrafinowany w sposób cięty.
1: Jaki był los tego pierścienia?
4: Kiedy Niemcy tam weszli, została cała szkatuła natychmiast zrabowana. I on potem poprzez prywatną kolekcję trafił do jednego z muzeów rzemiosła stycznego w miejscowości Pforzheim i tam był eksponowany. I poprzez poszukiwania potwierdzono, że jest to na pewno nasz pierścień i teraz wrócił do Polski.
1: Pierścień Zygmunta Starego będzie można oglądać od lipca w Muzeum Książąt Czartoryskich. Nowy dom fragmentu Gaudium Mater Polonia nie jest jeszcze znany. Wiadomo tylko, że przez najbliższy tydzień będzie eksponowany w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie.
5: Jeszcze w tym roku spodziewamy się kilku obiektów.
1: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
5: Ale nie zdradzę państwu, co to będzie, dlatego że restytucja bardzo lubi ciszę.
1: Od początku roku ministerstwu udało się odzyskać 32 obiekty, a w toku jest obecnie ponad 200 spraw restytucyjnych w 22 krajach.
6: Zatem będziemy czekać na te nowe informacje, a tematem zajął się Paweł Turski. Stulecie Gdyni, letnia faza obchodów tego stulecia właśnie się rozpoczyna. Jesteśmy dzisiaj w Gdyni z audycją popołudniową. Po 17:00 zajrzymy do portu.

0: audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę.

0: sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
15: Żegnamy reklamy.
16: Minęła 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki i Karolina Kozińska.
17: Po aferze w Szpitalu Południowym głos zabiera prezydent stolicy i zapowiada wietrzenie kadr w miejskich szpitalach. Europejscy przywódcy poparli postulat Polski w sprawie darmowych uprawnień do emisji CO2. Czy to koniec amerykańsko-włoskiej przyjaźni? Giorgia Meloni oburzona słowami Donalda Trumpa. Wietrzenie kadr w warszawskiej służbie zdrowia. Po ujawnieniu skandalu w Szpitalu Południowym prezydent stolicy zapowiedział całkowite odpolitycznienie miejskich spółek medycznych. Zarząd Szpitala Południowego został zdymisjonowany, a jeszcze dziś ma być powołana nowa rada nadzorcza, mówi Rafał Trzaskowski.
18: A rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
17: Największe emocje budzą jednak doniesienia o tak zwanym pokoju VIP-ów, czyli przyjmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Rafał Trzaskowski powiedział, że nic nie wie o takim procederze, bo niczego takiego nie wykazały przeprowadzane kontrole. Gdańska prokuratura ponownie umorzyła śledztwo dotyczące zaniedbań instytucji w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Śledztwo umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego, tłumaczy prokurator Mariusz Marciniak.
19: Wykonaliśmy wszystkie czynności dowodowe wskazane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, jednak te czynności nie doprowadziły do uzyskania nowych dowodów, które pozwoliłyby na przedstawienie komukolwiek zarzutów i na skuteczne oskarżenie kogokolwiek przed sądem. Prokurator uznał, że w oparciu o zgromadzenie

0: Złożony materiał dowodowy, żaden sąd nie wydałby wyroku skazującego.
1: Rzeczniczka praw dziecka kategorycznie nie zgadza się z umorzeniem i zapowiada odwołanie. W maju sąd skazał ojczyma chłopca na 25 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Matka dziecka usłyszała wyrok 16 lat więzienia. Europejscy przywódcy poparli postulat Polski w sprawie darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu. W dokumencie przyjętym po debacie jest apel do Komisji o zmiany w metodzie przyznawania darmowych pozwoleń. Obecna metodologia jest zabójcza dla firm, fabryk i hut w Polsce, uzależnionej przez dekady od węgla.
2: We wnioskach europejscy przywódcy napisali, że oprócz planowanej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, Komisja będzie musiała przedstawić też osobne regulacje dotyczące wyliczania darmowych pozwoleń. To było ważne dla Polski, bo prace nad reformą mogą potrwać około 2 lat, a może i dłużej. Natomiast zmiana sposobu przyznawania darmowych pozwoleń jest dla Polski sprawą pilną. Komisja wprawdzie obiecała, że takie regulacje przedstawi, ale w ramach ograniczonego zaufania Polska chciała, by znalazło się to też na piśmie, we wnioskach ze szczytu, bo teraz Komisja nie będzie już mogła się z tych obietnic wycofać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Do tej pory uznawana za przyjaciółkę Donalda Trumpa i najważniejszego w Europie partnera do rozmów, ale na przyjaźni prezydenta USA i szefowej włoskiego rządu pojawiła się rysa. Premier Włoch Giorgia Meloni ostro odpowiedziała na słowa Trumpa po tym, jak ten sugerował, że podczas szczytu G7 miała błagać go o wspólne zdjęcie. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników. Mogę tylko powiedzieć, że żałuję, że nie wykazuje tej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i Stanów Zjednoczonych, wobec przywódców, którym wydaje się znacznie bardziej ustępować. Ale musi pamiętać o jednej rzeczy. Ja i Włochy nigdy nie błagamy.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Spór pomiędzy politykami wybuchł po krytyce pod adresem włoskiego rządu ze strony amerykańskiego prezydenta. Donald Trump zarzucił wtedy Rzymowi odmowę udostępnienia amerykańskim siłom bazy lotniczej na Sycylii podczas wojny z Iranem. To będzie burzowy weekend w Tatrach. Słoneczny poranek i bezchmurne niebo nie powinny uśpić czujności turystów. Po południu, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, pogoda może gwałtownie się zmienić. Warto uwzględnić to przy planowaniu wycieczek, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Pamiętajmy, że jak już usłyszymy pierwszy grzmot, to tak naprawdę jest za późno, więc to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że jesteśmy w terenie górskim, przy oberwaniu chmury, przy intensywnym opadzie. Potok, żleb, w którym się znajdujemy, może stać się rwącą rzeką, który będzie niósł ze sobą skały, więc jest to na pewno niebezpieczeństwo.
1: W samym Zakopanem termometry mają w weekend pokazać 28 stopni. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: U nas sport i Norbert Michalak.
6: Z Legią Warszawa żegna się Artur Jędrzejczyk. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną z Warszawy wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, zdobył 7 krajowych pucharów oraz 1 Superpuchar Polski. Już jutro we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim najlepsi żużlowcy świata powalczą w 5. rundzie Speedway Grand Prix. W klasyfikacji generalnej prowadzi Australijczyk Brady Kurtz, który o 3 punkty wyprzedza Bartosza z Marzlika. Stanisław Chomski, trener reprezentacji Polski, wierzy, że niebawem się to zmieni.
7: Mówi się, że Kurtz będzie znowu u siebie w domu i tak dalej, ale widzieliśmy na przykładzie Manchesteru, no to tak w pierwszym dniu tak Kurtz nie za bardzo tam brylował, w drugim dniu nawet przyjechał raz na ostatniej pozycji, summa summarum wygrał te drugie, ale mówię, przy pechu Bartka tak to się ułożyło i mogło być odrobinę inaczej. Będę trzymał kciuki, żeby te role się odwróciły, nie tylko jeżeli chodzi o Bartka, ale i pozostałych naszych reprezentantów.
6: Początek jutro o 19:00. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Bakstedt była najlepsza na 3. etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek Marta Lach zajęła 6. miejsce. W klasyfikacji łącznej prowadzi Włoszka Elisa Longo-Borghini.
1: Do końca dnia pogodnie i dużo słońca, tylko miejscami mogą pojawić się chmury i na zachodzie lokalnie może zagrzmieć. Teraz od 24 do 33 stopni. Trójka.
8: Program Trzeci Polskiego Radia. W Gdyni prawie 23 stopnie. 7 minut po 17.
9: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.

0: Audycja popołudniowa w Trójce. Telefony od Państwa dziś przede wszystkim w jednej sprawie.
1: Ja podzielam to oburzenie dotyczące sytuacji w warszawskim szpitalu czy w warszawskich szpitalach i chciałbym, żeby ktoś za to posadą zapłacił. Ale tak na drugą nutkę, jest takie miasto jak Lublin, a w nim są szpitale, którymi zarządza marszałek województwa, który należy do PiS-u. I te szpitale to były takie VIP roomy, VIP piętra, VIP szpitale dla działaczy PiS-u.
2: Słucham Trójki i się mówi o lekarzach, tak wspomina o zarobkach, o tej całej sytuacji. I wie pan, ja mam bardzo smutny wniosek. System nasz zdrowia jest totalnie patologiczny. I to ta patologia jest na koszt obywatela. Proszę mi powiedzieć, czy lekarz dziennie może pracować 36 godzin?
0: 22,7 Trójek. Jacek Frenzel dyżuruje dziś przy naszym telefonie. Przy Myśliwieckiej są Agnieszka Łukasiewicz i Michał Jędrkowiak w Gdyni, w Gdyńskim Centrum Filmowym Barbara Kopaczewska, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka. Gdynia świętuje w tym roku swoje stulecie.
3: Nie udaje innego miasta, jest po prostu sobą. Bardzo nam się to podoba. Nie potrafimy jej porównać do żadnego innego miasta, jest po prostu wyjątkowe.
4: No, na przykład bardzo się podoba ten wieżowiec, który jest wybudowany przy porcie. Wiemy, że on jest bardzo kontrowersyjny. Sam ten kształt, ten wiele płaszczyzn tego budynku powoduje, że jest bardzo unikatowy. No nie widzieliśmy czegoś takiego w innym mieście.
3: Przypomina, na pewno nawiązuje do okrętu Błyskawica.
0: Dzisiaj u nas do 19:00 tematy gdyńskie i tematy niegdyńskie, tak się dzielą. A na początek drugiej godziny muzycznie Belle and Sebastian, Another Sunny Day.

0: Ta piosenka też jest jak słoneczny dzień. Belen Sebastian, Another Sunny Day, a przed nami kolejny temat, słoneczny i stąd, z Gdyni. Ale proszę najpierw posłuchać takiego opisu. Jest długi na 258 metrów, to ponad dwa razy więcej niż boisko piłkarskie, i szeroki na 32 metry. Mowa o morskim gigancie, norweskim wycieczkowcu Norwegian Sun, który od kilku godzin sumuje przy gdyńskim nabrzeżu i wkrótce, bo o 21:00 wypłynie w dalszy rejs. Na statku pracuje 940 osób załogi, jednocześnie może na nim wypoczywać 1936 osób pasażerów. Nic dziwnego, że te pływające hotele, choć kontrowersyjne, wzbudzają zawsze wielką ciekawość turystów. I dzisiaj w Gdyni też norweskie słońce było witane przez wielu mieszkańców, przez wielu przyjezdnych i przez Michała Kowarskiego.
1: Dzień dobry.
2: Zapraszam, trafił pan bez problemu.
1: Tak jest, Michał Kowarski. No, właśnie, nie przez próg.
3: To pani Ewelina Ziajka z zarządu Morskiego Portu Gdynia.
4: Tutaj jest bardzo duża koordynacja z dyspozytorem portu, który nadzoruje to, w jaki sposób te jednostki są kierowane do portu, aby były one bezpiecznie zacumowane. I tutaj później w grę wchodzą nasi turoperatorzy, którzy dbają o wszystkich pasażerów i rozwożą ich czy to do Malborka, czy shuttlebusami do Gdyni, czy też do Gdańska na Starówkę.
3: Raptem 10 godzin od dokowania do odpłynięcia. No ale taki rejs wybiera się dla atrakcji na samym statku.
4: Od restauracji, przez kasyna, przez tematyczne restauracje, kawiarnie, baseny, akwaparki, sauny, planetarium, teatry. Także jest wiele rozrywek i myślę, że w ciągu takiego rejsu jest trudno skorzystać ze wszystkiego.
3: Muszę tego kolosa zobaczyć na własne oczy.
1: Teraz stoimy na nabrzeżu i on się w sumie ustawia tak...
4: Do obrotu. Zwyczajowo statki tak się zatrzymują w portach, żeby być gotowe w każdej chwili bezpiecznie opuścić port, czyli wypłynąć. I bardzo często jest tak, że one właśnie po wejściu do portu obracają się, więc będziemy statek widzieć rufą bliżej nabrzeża, natomiast dziób będzie skierowany w stronę wejścia do portu. One są bardzo majestatyczne. To są takie duże jednostki, które rzeczywiście wchodzą do portu z taką ogromną klasą. To, co się teraz dzieje, przyciąga wielu turystów, przyciąga mieszkańców, ale myślę, że też jest ciekawym doświadczeniem dla wszystkich, którzy są na pokładzie statku, bo oni czują ten obrót, czują w jaki sposób ten statek ustawia się do nabrzeża.
1: Co pana tutaj sprowadza dzisiaj?
5: Chęć zobaczenia statku, jak wpływa do portu Gdyni.
1: Jak pan patrzy na ten gigantyczny statek, który tak bardzo powoli się przesuwa, to co pan myśli?
5: Znaczy no gigantyczny to on jeszcze nie jest, bo tylko 258 metrów, były tu większe. Mhm. No ale zawsze coś dużego jest, co wpływa, fajnie zobaczyć.
1: Fajnie popatrzeć na takiego kolosa?
6: No chyba fajnie, nie wiem. My je współczujemy.
1: Dlaczego?
6: No nie, no zamknięcie w klatce. Mieliśmy okazję w zeszłym roku przypadkiem podobno płynąć. No i ta jedna noc to było śmiesznie, ale żeby to na tydzień...
7: Kiedy patrzę na ten statek, który zrobił obrót o 180 stopni i zaparkował tyłem przy nabrzeżu, i patrzę na te gigantyczne liny, które są w tym momencie rozciągane, niesamowicie imponujące, jak daleko zeszliśmy jako cywilizacja, że jesteśmy w stanie budować takie statki, robić takie rzeczy. I to wszystko po to, żeby spędzić dwa tygodnie w 15-metrowej kajucie za absurdalne pieniądze. Ale są oczywiście ludzie, którym się to podoba. Możemy się pięknie różnić.
0: W sezonie do portu w Gdyni zawinie aż 67 wycieczkowców, kolejny już w poniedziałek o 10:00, a na razie fani piłki nożnej i Roberta Lewandowskiego mogą podziwiać jego 24-metrowy jacht.

0: Tylko z tobą, Barbara Wrońska z pierwszego miejsca listy przebojów, pierwsza trójka. 18 minut po 17, pora na najciekawsze, najważniejsze i najbardziej zaskakujące doniesienia z mundialu przez cały czas trwania rozgrywek. 17.20 lub jej okolice, to jest właśnie w południowej audycji czas na piłkę nożną.
1: Mundial w trójce.
0: Krzysztof Łoniewski.
2: Studia mundialowe rozpoczyna głos kobiecy, głos bardzo fachowy. Tylko takie pojawiają się w tym formacie w Zapraszamy do Trójki. Doktor Magdalena Pinker na co dzień pracuje w Katedrze Arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim i na naszą prośbę przyjrzała się sytuacji w Katarze po przegranym tej nocy aż 0-6 meczu z Kanadą. Zagadnąłem ją w pierwszej kolejności o to, czy Katarczycy żyją mistrzostwami świata.
3: Wydaje mi się, że w miarę, to znaczy znowu, kogo nazywamy Katarczykami, bo obywateli Kataru w Katarze jest stosunkowo niewiele i dla nich no, piłka nożna jest dosyć istotna. Oglądałam taką stronę powiedzmy katarskiego PZPN-u, który pokazywał właśnie kibiców zmierzających na mecz, no to są oczywiście, a tam były też pokazane samoloty, którymi oni lecieli, to oczywiście były najbardziej luksusowe możliwie samoloty, tam w ogóle wszyscy byli świetnie przygotowani, pięknie ubrani w takie tradycyjne stroje, każdy miał przygotowaną już oczywiście przez organizatorów tej całej w cudzysłowie wycieczki flagi, więc no to byli tacy luksusowi bym powiedziała kibice na pierwszy rzut oka. I co ciekawe, po tym meczu, bo po meczu ze Szwajcarią tam było dużo informacji na temat tego wielkiego, no w cudzysłowie zwycięstwa, bo to oczywiście był remis, ale z punktu widzenia Kataru to było zwycięstwo, bo nikt się nie spodziewał tak dobrego wyniku. No to po meczu z Kanadą, przegranym 6-0, nie było żadnej informacji na temat wyniku, tylko było właśnie na temat tych kibiców przygotowujących się, śpiewających, machających flagami, więc no tutaj niestety trudno z tego jest zrobić jakąś propagandę sukcesu po takiej klęsce.
2: Czyli cenzura.
3: No trochę tak, no i to też znowu nie do końca mnie dziwi, ponieważ no, media w Katarze nie są wolne.
2: Dużo lepiej z wolnością mediów w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Starcie reprezentacji tych krajów zapowiada się tego wieczoru bardzo ciekawie. Jedni i drudzy zaczęli turniej od zwycięstw. Faworytem będą współgospodarze mundialu, ale ekipa z antypodów w pierwszym spotkaniu 2-0 pokonała wyżej notowaną Turcję, do czego zaraz nawiążę. Wyjątkowo pozytywna ekipa z australijskiej Adelaide. Przedstawcie się panowie.
4: Dzień dobry, Krzysztof Tosiek, ja i tu jest ja, Michał od Australii, i mój synek Antek od też, no, od Adelaide jesteśmy wszystkie, no. Mamy, wiesz, od Adelaide kilka graczy są mi z nami i grają w drużynę, nie? Jeden najlepszy na tę drużynę jest Irakunda, może już słyszałeś, po pierwsze bramkę strzelił z Terki. Serce.
2: Powiedzcie, jak oceniacie ten pierwszy występ Australii na mistrzostwach?
5: No troszeczkę niespodzianka chyba, nie? Ale ja myślę, że oni wierzyli w siebie.
2: Co było waszą najmocniejszą stroną?
5: No, bramkarz i obrona chyba, nie?
4: Defense and bramkarz, nie bałki.
2: Czego wy się spodziewacie po tym meczu z Amerykanami? No gracie z gospodarzami, to będzie ciężki mecz.
4: Bardzo ciężki będzie i muszą znowu bronić się ostro. Też pomagało, wiesz, trener Australii Tony Popovic z Tercji, on też tam trenował drużynę, wiesz. To zna troszeczkę taktyki i wiesz, jak

0: on grał i też pomogło to.
1: Taktykę ustawił właściwie tą drużynę bardzo dobrze. Amerykańska media też bardzo dużo lekceważy australijską drużynę. To jest dla nas motywacja.
0: Australia zawsze jest underdogs. Mówimy po angielsku underdogs tutaj. Właśnie. To motywacja jest.
1: Nigdy nie jesteśmy faworytem.
2: No. Jacy są najlepsi piłkarze waszym zdaniem? Jakie

0: the Lady, wiesz, o nasze miasto. I drugi jest Boss.
1: Jordan Boss jest bardzo dobry, on jest też taki nieznany, ale mi się zdaje, że to jest właściwie taki najważniejszy punkt naszej drużyny.
0: No.
2: Pewnie nie tylko ja dołączyłem po tej rozmowie do grona kibiców reprezentacji Australii. Co ciekawe, z bohaterami wywiadu połączył mnie dziennikarz portalu TVP Info Piotr Kwiatkowski. Poznał, będąc z reprezentacją dziennikarzy polskich w Australii w Adelaide, Antonego Deptuę wiele lat temu i przyjaźnią się do dziś. A Piotr opowiedział mi ciekawą historię związaną z meczem, który też już za nami. Tej nocy Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i pierwszy zapewnił sobie udział w fazie pucharowej Mistrzostw Świata.
3: To już nie pierwsza takie zdarzenie przecież na dużej imprezie, że jedna drużyna oskarża drugą o szpiegowanie. Tutaj Meksykanie prawdopodobnie, albo ktoś związany z Meksykanami, no, wypuścił drona nad murawę boiska treningowego, na którym trenowała drużyna Korei Południowej. Oczywiście wszyscy to zauważyli, a Koreańczycy mają swojego oficera bezpieczeństwa ze sobą, który to wszystko zauważył. Okazało się, że na wyposażeniu, nie wiem czy tego człowieka, czy na wyposażeniu tej bazy koreańskiej był pistolet do zestrzeliwania dronów, to znaczy takie narzędzie do dezaktywowania drona. No i wymierzyli z tego urządzenia w drona i dron spadł, tylko nie zdążyli tego drona złapać Koreańczycy, bo się okazało, że jakiś dwóch ludzi operował tym dronem, oni przybiegli do tego drona, zabrali go i uciekli. Zresztą w ogóle polska firma stworzyła takie narzędzie do obezwładniania, że tak powiem, dronów i jest chyba pod tym względem takim prekursorem, można powiedzieć, na świecie.
2: Przypominam, że Australijczycy, za których trzymamy kciuki, grają z Amerykanami o 21:00, o północy spotkanie Szkocji z rewelacyjnym Marokiem, o 2:30 Brazylii z Haiti i wreszcie o 5:30 nad ranem wspomnianej Turcji z Paragwajem.
4: Mundial w Trójce.
5: Kolejne mundialowe studio w Trójce jutro, a za 5 minut puls Trójki, w którym dzisiaj spotka się z Państwem Roch Kowalski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i

0: Zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.

0: że wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program trzeci, audycja popołudniowa, 29 minut pozostało do 18.
8: Puls trójki.
10: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, już z miasta stołecznego Warszawy. A z naszym studiu Wioletta Tomczak, Polska 2050. Dzień dobry Pani posłanko.
11: Dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu.
10: Tak, bo w naszym studiu jest także Michał Pałuboczek, poseł Konfederacji. Dzień dobry, dzień dobry Panie pośle.
12: Dzień dobry Państwu.
10: Trudno będzie nam się rozmawiało, bo nie ma z nami przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, a to Platforma powinna się najbardziej w tej sprawie bronić i tłumaczyć. Czyli kwestia Szpitala Południowego w Warszawie. To zacznę ogólnie od Państwa ocen, jak poważna to jest sprawa, na ile to jest problem systemowy dotyczący zarobków lekarzy, łączenia przez nich etatów w placówkach prywatnych i publicznych, a na ile to jest bardziej historia o pewnego rodzaju, nie wiem, kolesiostwie czy błyskotliwej karierze działacza, młodego działacza Platformy Obywatelskiej. Od pani Wiolety Tomczak zaczniemy.
11: Szanowni Państwo, nie mam zamiaru bronić Koalicji Obywatelskiej z tego względu, że tego nie da się obronić. I te doniesienia, które dzisiaj do nas spłynęły, że prawdopodobnie prezydent miasta stołecznego Warszawy miał świadomość tego, że są pewne nieprawidłowości już od roku, no niestety nie wskazują na to, że podjął jakiekolwiek działania jako organ nadzorujący Szpital Południowy. Więc tutaj równolegle mamy do czynienia z dwoma błędami. Jednym systemowym, że do tej pory nie mieliśmy narzędzi, które by monitorowały właśnie wpływy na konta lekarzy i formy zatrudnienia w różnych placówkach, tak byśmy mogli monitorować, czy to jest w ogóle realne, że dany lekarz pracuje

0: w kilku podmiotach i w takiej liczbie godzin, za którą dostaje wynagrodzenie. Plus no, drugi problem tutaj stołecznej koalicji obywatelskiej, która nie podjęła żadnych działań, by tego typu zjawisko wyeliminować.
1: I wykryć je sama. Pan poseł Michał Połuboczek, bo pan chciał bronić koalicji obywatelskiej.
2: Myślę, że to tak zabrzmi, to trochę tak.
1: To proszę.
2: Bardzo się cieszę, że ten przypadek wyszedł tego polityko-lekarza czy lekarza-polityka, gdyż kompletnie przez lata nie było sposobu, żeby ugryźć ten problem. Mhm. Lekarze, jak tylko próbowano za ten problem się brać, czyli na moment, chociażby pojawiała się informacja, że będzie w jakiś sposób te ograniczenie tego wynagrodzenia, to się utrzymywało parę godzin. Ja pamiętam, szedłem kiedyś na wywiad z panem Arłukowiczem, to on już, jechałem na wywiad i ta informacja była, a w czasie wywiadu on już ją zdementował, ponieważ już mówił, że już lekarze podnieśli raban i już to nie zadziałało. Więc uważam, że chyba opatrzność czuwała nad tym narodem, że ten przypadek się pojawił. I teraz możemy wreszcie coś zrobić. Przeszła ta ustawa też naszymi głosami, która pokaże zarobki lekarzy.
1: Powiąże zarobki z numerami PESEL, dzięki czemu rząd będzie wiedział, który lekarz pracuje w ilu zakładach pracy, mówiąc komunistycznym językiem, i jaką kwotę
2: tylko
1: tam zarabia.
2: Tylko pamiętam też, niech to będzie z numerem NIP, bo dobrze, to jest działalność gospodarcza, tak?
0: Tam jest z numerem prawa wykonywania zawodu.
2: I teraz tak. Jak się czuje partia Razem, która tak krzyczała z mównicy, pani Zawisza wychodziła dosypywać, dolewać, drugie tyle. No to miałoby drugie tyle tych. Porsche jeździłoby po lekarskich po ulicach. Zaraz zobaczymy. Zrobimy dobry remament. Wyjdzie, ile tych pieniędzy tak naprawdę może iść na służbę zdrowia. Okaże się, że może mamy służbę zdrowia przefinansowaną w ogóle. Bo tak naprawdę, jeżeli policzymy per capita na każdego lekarza, to wychodzi rocznie 1 390 000. Tyle NFZ płaci za ich usługi. Więc jeżeli...
1: Uśredniając oczywiście.
2: Uśredniając oczywiście. Więc ja myślę, że znajdzie się tu przestrzeń jeszcze do obniżenia składki zdrowotnej na przedsiębiorców.
1: Pani posłanka Wioletta Tomczak.
0: Tego taka pewna pod tym kątem, że służba...
2: Ostatnio dużo, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, mam z tym kontaktu. Jestem w trakcie, w procesie konsolidacji z szpitalem Mieleckiego, Dębickiego ze szpitalem w Rzeszowie. Okazuje się, że tam też się znajdą oszczędności w administracji, bo wcale nie będzie potrzeba trzech dyrektorów, a jeden. I tu też obetniemy koszta. I za chwilę, tak jak mówię, znajdą się ogromne oszczędności.
1: Pani posłanko, proszę bardzo.
0: Ale wszystkie oszczędności powinny pójść na to, żeby było więcej świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, bo to oni czekają w kolejkach i czekają na to, żeby lekarze mogli te terapie, które są im potrzebne, zastosować. I co najważniejsze, no właśnie, ta ustawa ma spowodować, że nie będziemy mieć tych absurdów, że ktoś jest zatrudniony w kilku miejscach naraz, dostaje za to wynagrodzenie,
1: znaczy nie,
0: a jest
1: ten
0: tylko...
1: absurd będzie istniał dalej, tylko że my będziemy wiedzieli, że lekarz jest w kilku miejscach zatrudniony.
2: Drodzy Państwo, a to wynika z innego faktu. W 2023 roku mieliśmy protesty lekarzy rezydentów. Przed czym? Oni protestowali, że jest za niski poziom nauczania na uczelniach medycznych. Po co? Żeby część zlikwidować i mniej ludzi wchodziło na rynek, było mniej nowych lekarzy, żeby po prostu uciąć podaż. I żeby te pieniądze rozkładały się na mniejszą ilość. To jest tak, że uwaga, szpitale powiatowe nie mają przykładowo ortopedy. Więc ten ortopeda jeździ po tych szpitalach powiatowych jak ten komi voyager, robi te zabiegi, bo go nie ma, bo oni nie wchodzą na rynek.
1: No to jest, Bartosz Arłukowicz ostatnio się posługiwał takim sformułowaniem, że do 13 i później do miasta lekarze w ten sposób część podchodzi. Pani posłanko, bo tak się też zastanawiam, oczywiście stworzenie tego rejestru to jest dopiero pierwszy krok. Myślę, że kiedy przyjdzie do dyskusji o tym, czy łączyć prywatne z publicznym, no to opór lekarzy i środowiska będzie dosyć duży.
2: Ogromny.
0: Oczywiście, że będzie dosyć duży. To jest bardzo trudna grupa zawodowa. I też po pierwsze, chciałabym apelować do całego społeczeństwa, żeby nie generalizować i nie myśleć, że teraz wszyscy lekarze są źli, bo naprawdę bardzo wielu z nich nam na co dzień tak od serca w służbie pomaga. Po drugie, to przed czym będziemy stali, to naprawdę monitoring też tego, czy ta liczba lekarzy, ich specjalności, specjalizacje, które są,

0: wystarczają do pokrycia potrzeb zdrowotnych Polaków w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Gdybyśmy doszli do takiego wniosku, który na przykład postuluje Lewica, żeby rozdzielić publiczną od prywatnej opiekę zdrowotną. Bo może się okazać, tak trochę mamy w psychiatrii dziecięcej, że warunki pracy w prywatnym sektorze są na tyle atrakcyjne, że my w publicznym po prostu rozkładamy ręce i dzieci czekają bardzo, bardzo długie miesiące na konsultacje z psychiatrą dziecięcym, choć fakt oczywiście nie wszyscy, którzy potrzebują pomocy, od razu potrzebują psychiatry. Są też psychoterapeuci, psycholodzy. W związku z tym tutaj też musimy pamiętać, żeby właśnie odwracać piramidę świadczeń zdrowotnych. Po pierwsze, podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i dopiero później szpital, SOR, czyli właśnie to, o czym dyskutujemy od tygodnia. No a niestety dość często także nasze społeczeństwo idzie tą krótszą ścieżką. Najłatwiej jest pojechać do szpitala, odczekać kilka godzin, ponarzekać, że się czekało, ale żeby podjąć wcześniej jakieś wysiłki
1: z własnej strony, to wie pani, z czego to wynika. To znaczy wynika to z niejednokrotnie trudnej dostępności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo to też nie wygląda tak w rzeczywistości, jakbyśmy chcieli, że człowiek dzwoni i się dostaje do lekarza tego samego dnia, tylko dobrze wiemy, jak rejestracje w przychodni POZ-ach niejednokrotnie działają. Ja jeszcze bym tylko dorzucił, żeby to już też było ostatnie zdanie może w tym wątku, dorzuciłbym, bo pani zwróciła uwagę na psychiatrię dziecięcą. Jest jeszcze jedna branża, czy też gałąź, która została właściwie w pełni sprywatyzowana i tam panuje zmowa cenowa, czyli to jest stomatologia i protetyka. Pan poseł Michał Połuboczek.
2: Oczywiście, to wszystko poszło, że tak powiem, tu kiedyś śmiałem się, że tylko cztery z przodu zęby można zrobić że tak powiem, z NFZ-u, a dalej to już...
1: Dalej można być szczerbatym według państwa
2: dokładnie,
1: polskiego.
2: Tak? Dokładnie, więc nie, stomatologia to jest przykład tego, że branża się po prostu, ta sfera się sprywatyzowała. My nie mamy większy problem, my nie mamy lekarzy geriatrów, a społeczeństwo się nam dramatycznie starzeje. I tutaj za chwilę będzie ogromny problem.
1: Dobrze, to tutaj zamykamy ten wątek i zmieniamy go radykalnie, bo będziemy teraz rozmawiać o obronności. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz chwali się odpowiedzią, którą miał otrzymać od Pita Hegsetha, sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych, że Amerykanie pozytywnie odnoszą się do polskiej propozycji stworzenia tu baz amerykańskich w Polsce. Państwo też? Pani posłanko?
0: Jak najbardziej. Jako członkini Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wiem, że takie działania były już od miesięcy prowadzone, takie rozmowy. I to jest dla Polski jako głównego państwa przy wschodniej flance NATO bardzo strategiczne, żebyśmy tych Amerykanów do Polski zapraszali, żeby oni się tutaj dobrze czuli i żebyśmy wzmacniali sojusz z Amerykanami.
1: Nie ukrywam, że zawsze jest przedstawiciel Konfederacji, to jestem ciekaw, jakie zdanie ma Konfederacja, czyli przedstawiciel
2: ja
1: na ten temat.
2: W tym wypadku swoje zdanie. Zapraszam Amerykanów do Rzeszowa, do Jesionki z rodzinami, gdyż jak pokazała historia, w momencie jak Amerykanie przyjechali wcześniej, to bardzo pobudziło to miejscową gospodarkę i to jest bardzo dobre dla danego regionu, bo to tworzy się taka klasa średnia. Oni bardzo dobrze zarabiają i oni te pieniądze wydają tam na miejscu. Więc
0: zapraszam. Ja mam ten przykład z Pomorza, z bazy w Redzikowie, którą także wizytowałam, że faktycznie tam jest bardzo dobra współpraca między społecznością lokalną,
2: także my czekamy.
0: Amerykanami.
1: Jak tu między państwem jest miło w ogóle, jakby to nie było tak, że koalicja i opozycja przyszła do studia. No dobrze, to ja państwa podzielę, to może ja jakąś łyżkę dziegciu włożę. Po pierwsze, czy stać nas na to, żeby płacić Amerykanom, wybudować im tutaj całe miasteczko? Czy rzeczywiście zyski, o których państwo mówią, będą większe niż koszta, które poniesiemy? No i jest jeszcze taki jeden koszt, powiedziałbym polityczny, chociaż no, szukam igły w stogu ściana, próbuję się teraz bardzo doczepić. To znaczy, wojna w Iranie pokazała, że często bazy amerykańskie, stałe bazy amerykańskie są celem ataków nieprzyjaciela, jeśli dochodzi już do otwartego konfliktu. Pani posłanko.
0: Uważam, że to jest kwestia profilaktyki w obronności państwa, czyli zapewnienie miejsca na wojska sojusznicze w naszym państwie to jest właśnie takie wzmacnianie odporności tej bezpieczeństwa w naszym państwie. Więc tak, powinno być nas na to stać. Zawsze powinno być nas stać na profilaktykę, nie tylko zdrowotną, ale także tą obronnościową.
1: A ta szansa niesie też zagrożenia?
0: Tutaj bym była daleka od wskazywania, że jesteśmy w tak

0: Jestem bardzo sceptyczny.
1: W takim miejscu, że teraz akurat te miejsca by były traktowane jako strategiczne do zaatakowania nas.
0: Oczywiście, ja też jestem sceptyczny. Zawsze to per saldo na pewno nasze bezpieczeństwo wzrośnie. I co bez dwóch zdań. Nawet każda taka baza posiada swoją obronę przeciwlotniczą, która wzmocni obronę przeciwlotniczą danego miejsca. Ja nie widzę minusów.
2: O co mogą się państwo pokłócić, jak się teraz zastanawiam? Drugi próg podatkowy? Pokłócicie się o drugi próg podatkowy?
0: Nie, trzeba podnieść wiadomo, to jest zdań.
1: Polska 2050 położyła na stole ustawę.
0: Przyznać, to ja powiem jeszcze, że tutaj Polska 2050 złożyła świetny ostatni projekt, rozmawialiśmy na ten temat, dotyczący...
2: Może ja zapytam o koalicję wyborczą Polski 2050 i Konfederacji.
0: Dotyczący ZUS-u kobiet w ciąży, że od pierwszego miesiąca...
1: Od pierwszego dnia, gdy kobieta w ciąży byłaby na zwolnieniu lekarskim, to płaciłby za to świadczenie ZUS, a nie pracodawca, co by spowodowało, że właśnie kobiety w ciąży, znaczy się, młode kobiety poczułyby się bezpieczniej na rynku pracy, mogłyby znaleźć szybciej zatrudnienie, pracodawcy nie obawialiby się właśnie z nimi współpracować. I cieszymy się, że wszystkie siły w Sejmie popierają ten projekt.
2: Brak mi słów. Aż ostatnia minuta naszej rozmowy została. Piękne słońce za oknem, gorący, upalny weekend przed nami. Jakie plany?
1: Ja jeszcze zostaję w Warszawie, choć dzisiaj mam wyjątkowe święto, bo rocznicę ślubu i tutaj serdecznie...
2: Gratulacje. Która? Które
1: 16,
2: to godzina?
1: Więc serdecznie pozdrawiam swojego męża i dziękuję mu za te 16 lat. Ale jutro mamy Radę Krajową i służba wzywa, stąd dopiero jutro wieczorem się zobaczymy.
0: Ja jestem z Warszawy, więc ja nawet zostaję w Warszawie.
2: Ale jakieś plany wypoczynkowe? Będzie pan gdzieś korzystać z tego słońca? Czy...
0: Rodzice przyjeżdżają, także zobaczymy. A potem pewnie gdzieś pojadę na łódkę dalej.
2: Dobrze. To życzę państwu pani udanej rocznicy i świętowania i proszę pozdrowić męża. Proszę, żeby pan pozdrowił rodziców i udanego wypadu na łódkę. Państwu także życzymy wszystkiego dobrego na ten nadchodzący weekend. Proszę trochę odsapnąć od emocji politycznych i skupić się na czasie z przyjaciółmi i z rodziną na zewnątrz, o ile oczywiście zdrowie pozwala. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękujemy, miłego weekendu.
3: Puls Trójki.

0: To Interpol, oczywiście 12 minut pozostało do 18. Audycja popołudniowa dzisiaj z Gdyni.
1: Mała, urocza, wszystko jest na swoim miejscu i każdy siebie zna po prostu.
0: Taka jest Gdynia. W otoczonej lasami Gdyni, która nas dzisiaj gości, widok dzików na ulicach to może nie codzienność, ale częsty jest to widok. Podobnie jest w Warszawie, podobnie jest w Krakowie i właśnie w tym ostatnim mieście dzik zaatakował kobietę z wózkiem. Roczne dziecko z wózka wypadło, trafiło do szpitala na badania, a los dzików trafił pod obrady krakowskiego sztabu kryzysowego. Paweł Pawlica.
2: Dziecko z otarciami głowy wyszło ze szpitala, mówi komendant miejski policji, młodszy inspektor Paweł Jastrząb.
3: Zwierzęta zostały wypłoszone z zagajnika, przebiegały z jednego miejsca na drugie. Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, uderzyły. Jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go.
2: Problem w wielu dzielnicach miasta nasila się od wielu lat. Widok dzików stał się codziennością mieszkańców Pychowic, Klin, Bieżanowa i wielu innych dzielnic, zwłaszcza na obrzeżach miasta.
4: Miałem już 4 razy z dzikami problem.
5: Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren albo po prostu bardzo mocno ingeruje w tereny już zurbanizowane.
2: Po wczorajszym incydencie z kopyta ruszyli też kandydaci na prezydenta Krakowa, obiecując rozwiązanie problemu.
6: Odczał to jest dzisiaj w mojej ocenie niezbędny element walki z nadmierną populacją dzików.
2: Senator Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL.
6: Uważam, że działania miasta w tym zakresie do tej pory były niewystarczające.
2: Michał Drewnicki, kandydat PiS.
7: Droga do kościoła powinna być bezpieczna dla dziecka, dla ludzi, dla rodzin, nie dla dzika.
2: Władze miasta podkreślają, że przepisy krajowe i unijne uniemożliwiają relokację dzików poza teren Krakowa, zwłaszcza w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, który występuje w okolicach miasta. Ostatecznie, jeśli odłowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, dziki mogą być odstrzeliwane.
8: Życzyłbym sobie, życzyłbym mieszkańcom i życzyłbym dzikom, żeby wszyscy ich traktowali poważnie, natomiast zdaję sobie sprawę, że kampania wyborcza to jest czas, którym często różne tematy są przegrzewane.
2: Mówi Antoni Fryczek, sekretarz krakowskiego magistratu. Urzędnicy zapowiadają dokładne policzenie populacji dzików w mieście z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Według szacunków w Krakowie może żyć około 2000 dzików.
0: Paweł Pawlica prosto z Krakowa. Dzisiejsze popołudnie w Trójce jest naprawdę międzymiastowe.

To 18.03 godzina, jak co piątek. Dziś dużo Gdyni, także w trzeciej godzinie. Porozmawiamy między innymi o najbliższych planach Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza. Scena letnia wkrótce się otwiera. A to Bruno Mars. Do 18.00.

0: audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
13: Prowokacje Rosji w Europie na szerszą niż dotąd skalę są możliwe. To konkluzje po unijnym szczycie. Decyduje stan zdrowia, niepartyjna legitymacja. Po skandalu w stolicy prezydent Warszawy zapowiada wietrzenie kadr w szpitalach. W Paryżu odkryto tajemniczy rękopis Mozarta, w nim 7 utworów na flet i harfę. Po zakończeniu unijnego szczytu premier Donald Tusk powiedział, że nic nie wskazuje na to, by Rosja była zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami w sprawie zakończenia wojny. Są za to możliwe kolejne rosyjskie prowokacje na szerszą niż dotąd skalę.
14: Niektórzy z przywódców, z którymi miałem okazję rozmawiać w bardziej takiej dyskretnej formie, potwierdzają także nasze informacje, że mają powody sądzić, że rzeczywiście ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji i zdarzeń. Mówimy tu nie tylko o tej wojnie hybrydowej, ale także do prowokacji na większą skalę z użyciem dronów, czy z próbą jakichś ataków w cyberprzestrzeni, czy kinetycznych ataków na infrastrukturę.
13: Zdaniem szefa rządu prawdopodobieństwo prowokacji rosyjskich zwiększa się wraz z pogorszeniem sytuacji Rosji na wojnie z Ukrainą. Prezydent Warszawy reaguje na skandal w Szpitalu Południowym. Cały zarząd placówki został odwołany. W tle są milionowe wynagrodzenia, zawiadomienie do prokuratury i zarzuty dotyczące traktowania polityków poza kolejnością.
15: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę Rady Nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
16: Kolejności przyjęcia w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
15: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 500 000 zł za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
16: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
15: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już warszawska prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
13: Prezydent Karol Nawrocki chce rozmawiać o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale tylko z ludowcami. Zaproszenie na rozmowę otrzymała jedynie Urszula Pasławska. Terminu spotkania posłanka nie chciała zdradzić, wyraziła jednak nadzieję, że prezydent przychylnym okiem spojrzy na zapisy ustawy, nad którymi wspólnie pracowali politycy PSL-u i Lewicy.
17: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia. Sama jestem ciekawa, czy tutaj w tej sprawie coś się zmieniło. Na pewno będziemy rozmawiać.

0: Ja mam argumenty, mam konkrety.
1: Prezydent pod koniec maja powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Dziś te słowa w Sejmie powtórzył szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki.
2: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo. Tak w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej między dwójką osób, w której określona jest rozdzielność majątkowa, kwestie dziedziczenia i dostęp do informacji medycznych. Iran zaprzecza doniesieniom, że zgodził się na zaproszenie do siebie inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i podkreśla, że do czasu uzgodnienia ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach nuklearnych obowiązuje status quo.
3: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bohej zaprzeczył doniesieniom, jakoby Teheran zaprosił Międzynarodową Agencję Energii Atomowej do przeprowadzenia inspekcji swoich obiektów nuklearnych. Podkreślił równocześnie, że dotychczas zaplanowane kontrole, np. w elektrowni w Bushehr, będą kontynuowane. Obowiązujące obecnie memorandum o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakłada, że Iran nie będzie ani pozyskiwać, ani rozwijać broni jądrowej, a rozcieńczenie wzbogaconego uranu będzie się odbywało pod nadzorem inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Na uzgodnienie pełnego porozumienia obie strony dały sobie 60 dni. Prace nad jego treścią miały zacząć się dziś w Szwajcarii, ale nocne ataki Izraela na Liban spowodowały zawieszenie rozmów na linii Waszyngton-Teheran. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: W Paryżu odnaleziono rękopis z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zeszyt zawiera też ćwiczenia, które wirtuoz zdawał swojej pierwszej uczennicy. O odkryciu poinformowała francuska Biblioteka Narodowa. Ponad 40-stronicowy zeszyt zawiera 7 utworów na flet i harfę, przy czym ten ostatni pozostał nieukończony. Utwory powstały wiosną i latem 1778 roku podczas ostatniego pobytu Mozarta w Paryżu. Zeszyt nie był opatrzony żadnym tytułem i wyglądał bardzo niepozornie.
4: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Norbert Michalak.
6: Amerykanie powalczą o drugie zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Współgospodarze turnieju zmierzą się z Australią. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w zeszły piątek rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Paragwajem 4-1. Natomiast Australia niespodziewanie pokonała Turcję 2-0. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos wskazuje, kto będzie faworytem tego meczu.
7: Amerykanie są w tym meczu faworytem. Grają naprawdę bardzo poukładaną piłkę. Nie ma co tutaj się oszukiwać. W tym meczu jako gospodarz ściany będą im pomagać, bo zawsze gospodarzom pomagają. Aczkolwiek Australijczycy nie mają nic do stracenia. Oni są na drugim miejscu. Oni wiedzą, że jak wygrają te spotkanie, to oni są dalej. Także to jest mecz, można powiedzieć, o pierwsze miejsce w grupie.
6: Mecz Stany Zjednoczone-Australia o godzinie 21. Ben Lederman jest piłkarzem ekstraklasowej Wieczystej Kraków. 26-letni pomocnik przeszedł do Wieczystej z Maccabi Tel Aviv. Wcześniej był też zawodnikiem Rakowa Częstochowa, z którym wywalczył Mistrzostwo Polski oraz zdobył 2 krajowe puchary i 2 superpuchary Polski. Polskie szablistki zajęły 8 miejsce na Mistrzostwach Europy w Szermierce. Z kolei szpadziści uplasowali się na 8 pozycji. Szablistki w składzie Zuzanna Cieślar, Angelika Wontor, Julia Cieślar i Maria Więckiewicz w 1/8 finału pokonały Brytyjki, a w ćwierćfinale przegrały z Włoszkami. W Antony we Francji polscy szermierze wywalczyli do tej pory indywidualnie 2 medale.
1: Do końca dnia pogoda jak w środku lata, błękitne niebo, słońce i ciepło, miejscami bardzo ciepło. Do wieczora na zachodzie mogą pojawić się lokalnie burze, najgorętsze aktualnie w Zielonej Górze 33 stopnie, najniższa temperatura w Zakopanem i Suwałkach 24.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 7 minut po 18.
5: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
9: Trwają jeszcze ostatnie dostrajania naszych mikrofonów. Jesteśmy dzisiaj w Gdyńskim Centrum Filmowym od 16. Stąd właśnie nadajemy audycję

0: Popołudniową w Trójce, Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Barbara Kopaczewska, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka tutaj w Gdyni, ale w trzeciej godzinie, to już Państwo doskonale wiedzą, dołączają do mnie goście i dzisiaj to jest ekipa warszawsko-gdyńska, tak bym mogła powiedzieć, więc zacznijmy od naszych gości z Gdyni. Marta Miłoszewska, dyrektorka Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Michał Miegoń, kierownik działu komunikacji i promocji Muzeum Miasta Gdyni, animator kultury, działacz w dziedzinie popularyzacji gdyńskiej historii i kultury. Gdyby pan chciał coś, panie Michale, dodać jeszcze, to bardzo chętnie przyjmę, ale też sprawdzałam różne biogramy i rzeczywiście bardzo dużo państwo robią, ale jest też z nami reprezentant Trójki, Michał Matus.
2: Dzień dobry, ja na razie siedzę, mało robię.
0: Michał na razie siedzi i mało robi, ale będzie, mam nadzieję, trochę mówił w tej audycji. I z pewnością państwo się domyślają, że ta bardzo szczególna sytuacja dzisiaj w audycji popołudniowej i w trzeciej godzinie sprawia, że będziemy bardzo dużo mówić o tym, co jeszcze w planach na stulecie Gdyni, ale zanim o tych planach bardzo konkretnych, to chciałabym państwa, pani Marto, pani Michale, zapytać o to, jak państwu mija ten rok stulecia, bo instytucje kultury gdyńskie, właściwie gdzie nie spojrzeć, to właściwie mam wrażenie, że każda instytucja w Gdyni jest zaangażowana w obchody, co oczywiste, ale też bardzo dużo się dzieje w związku ze stuleciem właśnie w instytucjach kultury. Pani Marto.
1: Jest intensywnie. Myślę, że powiemy to samo. Dzisiaj tak odbyła się jedna z wielu konferencji w Gdyni i tak się żartuje, że o ile na początku roku w styczniu niektórzy malkontenci narzekali, że dzieje się za mało, że nie dość, no to teraz mówią za dużo, za dużo. A prawda jest taka, że ja sama zapisuję te wydarzenia w swoim notesiku i planuję czas, żeby jak najwięcej z tych rzeczy, które się dzieją, zobaczyć, ponieważ wszechstronność wydarzeń w Gdyni jest fantastyczna. Pozwolę sobie potem jeszcze za jakiś czas o tym mówić, ale będę, ponieważ cieszę się ogromnie, że mówię do państwa w całej Polsce i się uśmiecham, bo będę wam opowiadać, często wielu z was bywa w Gdyni i naprawdę będziemy was namawiać, żebyście zrobili to samo, wyciągnęli swoje kajeciki, notowali daty.
0: Tak, do tego właśnie namawiamy i właściwie to jest jeden z tych celów, które nam przyświecają dzisiaj w czasie naszej audycji i oczywiście będziemy także przypominać, bo to stulecie, oczywiście obchody są rozpisane na cały rok. Panie Michale, a w Muzeum Miasta Gdyni?
3: W Muzeum Miasta Gdyni dzieje się niezwykle gęsto, no bo stulecie raz na 100 lat, a mieszkanki, mieszkańcy od dawna wyczekiwali, wypytywali się, co na to stulecie będzie przygotowane, co będzie wyjątkowego. No i też właśnie na tą rocznicę piękną przygotowaliśmy rzeczy nowatorskie, rzeczy inne po prostu, żeby odznaczyć się jakoś w tym roku, czyli pozwalamy, żeby wejść w tą historię Gdyni namacalnie. Niemalże wszystkimi zmysłami, wyobraźnią, chociażby poprzez koncept VR-ów, czyli gogli, dzięki którym będzie można przenieść się do Gdyni z okresu wielkiego zlodowacenia, czyli tysiące lat temu, neolitu, kiedy pierwsi osadnicy z włóczniami biegali i dzikie zwierzęta, jak i również do roku 1926, kluczowego, żeby obejrzeć i przejść się po tej Gdyni wielowątkowo poprzez kaszubskie hecze, budujące się pierwsze budynki letniskowe, ale i również przez pola i jeszcze raz dzikie pola, bo Gdynia i modernistyczne Śródmieście było ustanowione właśnie na takim korzeniu polnym, a wokół kaszubska, piękna, rolniczo-rybacka wieś.
0: To jeszcze o tym przedsięwzięciu porozmawiamy, ale pani Michale, chciałabym na początek zapytać o wystawę Gdynia razy 10. Ona jest wędrującą wystawą, prawda? Już była w Senacie, była tutaj w Gdyńskim Centrum Filmowym w czasie festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a teraz można ją zobaczyć chyba do 21 czerwca w Teatrze Muzycznym.
3: Do 21 czerwca w Teatrze Muzycznym, a już od 23 czerwca na tak zwanych Dniach Abrahamowych poprzedzających Światowy Zjazd Kaszubów będzie na Placu Kaszubskim w Gdyni. To jest wystawa modułowa, wystawa, która niełatwa była do przygotowania, bo jakże trudno mówić o Gdyni poruszając 10 wątków, a to było 10 kluczowych wątków. Każda dekada Gdyni jest przypisana kolejnemu zjawisku, więc jest tu i stocznia, jest też i kultura, jest i rdzenna ludność Gdyni, ale i również wszystko to, co związane jest ze współczesnością, z tą Gdynią, która w latach 90. 2000 rozkwitała po okresie PRL-u na mapie nie tylko kulturalnej, ale też turystyczno-społecznej. Więc to też ciekawe, poruszamy te wszystkie dekady wstecz, czyli rozpoczynamy od roku 2026, kończymy na roku 1926.
0: To jest wystawa Gdynia razy 10, którą polecamy i bardzo się cieszę, że właśnie w różnych miejscach można ją zobaczyć. Może też poza Gdynię jeszcze się wybierze?

0: Mamy takie plany. Mamy takie plany, ponieważ wystawa będzie wędrowała również po stuleciu Gdyni, jako taka nasza wystawa reprezentatywna. Mamy wspólne plany z współorganizatorem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, żeby być może za granicę również trafiła w przyszłym roku, ale więcej tych rąbków tajemnicy, bo wątków jest
1: nie wiele, można uchylać. Tak, no właśnie. To ja przypomnę, że chociaż pewnie tego nie trzeba przypominać, że jesteśmy u progu lata i to, że Państwo notują teraz w notesach te wszystkie wydarzenia, które w Gdyni na stulecie zostały przygotowane, to słusznie, ponieważ z pewnością wielu z Państwa tutaj będzie się pojawiać, czy przejazdem, czy na kilka dni, czy na cały urlop i wtedy można korzystać. Pani Marto, Marta Miłoszewska, dyrektorka Teatru Miejskiego.
2: My dzisiaj mieliśmy szalony dzień, tak intensywny jak na zamówienie, żeby opowiadać, więc...
1: Czyli jednak element podsumowania będzie też.
2: Ale też zachęty przede wszystkim. Ja, ponieważ nie jestem gdynianką i mieszkam w Gdyni od niespełna roku, kiedy przyjechałam tu, dowiedziałam się o tym, że istnieje w Gdyni coś takiego jak Scena Letnia, którą inaugurujemy za tydzień. Inaczej, proszę Państwa, ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. A mówię to nie dlatego, że jestem dyrektorką Teatru Miejskiego, tylko dlatego, że to jest coś zachwycającego. Scena letnia w Orłowie, letnia scena Teatru Miejskiego jest najpiękniejszą sceną w Polsce, to na pewno. Natomiast stawiam tezę, że jest to najpiękniejsza scena teatralna w Europie. Ona mieści się kilka metrów od brzegu morza, na plaży w Orłowie. Niebo, ptaki, szum morza, ludzie dookoła. Kiedy usłyszałam o tym, pomyślałam, to się nie może udać. Kiedy przyjechałam tam rok temu, byłam zaczarowana. To jest magia. Scena letnia w Orłowie. Proszę Państwa, koniecznie rezerwujcie bilety, jeśli tylko będziecie, bo to jest naprawdę warte zobaczenia. To jest coś unikalnego. Tym bardziej, że za tydzień mamy inaugurację sezonu i pierwszą premierę.
1: Prawda? Bo to 30 raz.
2: 30-lecie, tak. Obchodzimy, świętujemy 30-lecie sceny letniej, która została założona przez jedną z poprzednich dyrektorek teatru, panią Julię Wernio. A w tym roku świętujemy prapremierą, spektaklem Batory transatlantyckie Love Story, którego autorem i reżyserem jest Michał Walczak, czyli współautor legendarnego Pożaru w burdelu. I żeby tylko Państwa zachęcić, to ten spektakl to jest pełna czarnego humoru, ale i współczesnych odniesień, trochę absurdu, trochę groteski, trochę grozy.
1: Jak to u Michała Walczaka.
2: Jak to u Michała Walczaka. Batory, który podobno poszedł na żyletki, znienacka wyłoni się z odmętów i zabierze widzów w swój szalony rejs. Będzie trochę muzyki, dużo komedii. Znaczy myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bardzo się cieszę, bo zaraz po tym, jak się pożegnamy, idę na taki przegląd, tak zwany przebieg dyrektorski, więc ja to za moment w całości obejrzę.
3: Ja tutaj się może wtrącę z jednym pytaniem, bo myślę, że zadają je sobie wszyscy nasi słuchacze, którzy bardzo by chcieli obejrzeć taki spektakl na plaży właściwie nad morzem. A co się dzieje, jeżeli pogoda jednak nie dopisuje?
2: Zaklinamy, żeby to się nie wydarzyło. Rok temu wydarzyło się to raz. I rzeczywiście, no, jak już jest bardzo, bardzo źle, jak Neptun się na nas bardzo złości, no to wtedy odwołujemy. Mamy system, uprzedzamy z odpowiednim wyprzedzeniem naszych
3: widzów. Ale brzmi, jakbyście jednak mieli układy z Neptunem.
2: Rok temu mieliśmy. Tak, to jest moja debiutancka. Ja będę po raz pierwszy to wszystko przeżywać, więc rzeczywiście rok temu podchodziłam do tego lekko. W tym roku przeżywam to i się stresuję tym. W ogóle nie ma co udawać. Natomiast podobno widzowie są niesamowicie zdeterminowani i nawet kiedy jakoś w minionych latach chciano odwoływać, to widzowie mówią: nie damy rady, chodzą tam zaopatrzeni w worki foliowe, parasole, pelerynki. Więc odpukuję w drewniany stolik.
1: To my wszyscy odpukajmy w takim razie, dzisiaj usłyszałam tutaj przy trójkowym mikrofonie w Gdyńskim Centrum Filmowym, że na letnią noc w sierpniu też będą takie obchody 22, prawda? Że pogoda jest już zamówiona, więc tego się trzymamy w takim razie, w takim duchu żartobliwym. Natomiast jeszcze chciałabym Państwa odesłać, gdyby Państwo chcieli taki przedsmak tego, jak ta scena letnia Teatru Miejskiego Gdyńskiego wygląda, to media społecznościowe to jest dobry adres Teatru Miejskiego, bo tam troszkę można podpatrzeć.
2: Tak, a dzisiaj też, jak to się mówi brzydko, odpaliliśmy landing page sceny letniej, ale właśnie specjalnie dla Państwa, żeby ten proces poznania sceny, poznania repertuaru i, mówiąc najprościej, kupienia biletów. Bo też. Mam w sobie duszę cinkciarza i nie ukrywam, że najbardziej mi zależy na tym, żebyście Państwo wybrali właśnie nas z tej bardzo atrakcyjnej oferty.

0: odpaliliśmy specjalną, dedykowaną stronę, żeby Państwu ułatwić ten proces, ale chciałam powiedzieć, że oprócz sceny letniej, która jest niesamowita, mamy jeszcze drugą, równie niesamowitą scenę. Scena letnia to jest scena na plaży, ale mamy też teatr pod żaglami na pokładzie, a właściwie pod pokładem Daru Pomorza. Tam już tych biletów jest naprawdę niewiele na lipiec, ale ciągle jeszcze jakieś tam ostatnie miejsca są, więc zachęcam. W centrum Gdyni, przy skwerze Kościuszki, stoi zacumowany Dar Pomorza, czyli po prostu statek pomnik, statek legenda polska. I tam, dzięki uprzejmości Muzeum Morskiego, również gościmy Państwa jako widzów teatralnych. Pokazujemy nasze spektakle w kameralnej przestrzeni, takiej na 100 osób.
1: Wspaniale. Obie te propozycje są bardzo zachęcające. Ja bym jeszcze na moment wróciła do tej premiery na scenie letniej Obatorym. Transatlantyckie Love Story.
0: Batory, tak? Transatlantyckie Love Story, tak.
1: Gdyby pani mogła coś opowiedzieć o genezie tej historii, bo to jest też z opisu, tak wnioskuję, że to rzeczywiście to, o czym pani opowiedziała, ale też nie padły te imiona. Violetta, Loda, Hanka, Ordonówna oczywiście.
0: Legendy polskiej sceny i estrady.
1: Czasy będą się mieszać i można liczyć na dużo niespodzianek.
0: Geneza jest taka, że gdy zapraszałam Michała Walczaka do zrealizowania spektaklu na scenie letniej, zastanawialiśmy się, co by to mogło być. Dla mnie jedną z takich bardzo ciekawych historii była historia polskich transatlantyków i tego najbardziej legendarnego, czyli MS Batorego, który był synonimem luksusu, który był synonimem przygody, wspaniałych podróży, gdzie rzeczywiście największe gwiazdy polskiej sceny i estrady nie tylko podróżowały, ale też występowały. I Michał jakoś tak się zapalił do tego pomysłu. Bardzo też taką ciekawą rzeczą, dość wzruszającą dla mnie i ciekawą jest to, że jedną z inspiracji do tej opowieści są wspomnienia. Bardzo ciekawa książka, którą można dostać na Allegro, kupić wśród staroci albo w antykwariatach. Nazywa się to Szczęśliwy Statek i są to wspomnienia Eryka Kulma. Zbieżność nazwisk i imienia nie przypadkowa, ponieważ jest to dziadek słynnego polskiego aktora, który był przez 33 lata oficerem rozrywkowym na Batorym. No i w naszym przedstawieniu również będzie występował oficer rozrywkowy po to, żeby Państwu jako pasażerom tego magicznego rejsu zapewnić przez niespełna 2 godziny fantastyczną zabawę co wieczór.
1: Ten spektakl na scenie letniej Teatru Miejskiego w Gdyni. To jeszcze porozmawiamy o planach teatru, ale teraz zwróciłabym się do pana Michała Miegonia. Chciałabym wrócić do tej prezentacji, do tego przedsięwzięcia z udziałem VR-u, który muzeum przygotowało, bo to jest rzeczywiście imponujące. To jest, jakie to jest hasło? Proszę przypomnieć, 360 stopni?
2: W poszukiwaniu dawnej Gdyni, czyli wirtualna podróż 360 stopni, czy też 360 stopniach. No, coś, czego jeszcze nie było w naszym muzeum, ale coś, co też nie jest jeszcze rozpowszechnione w innych tego typu instytucjach, które dbają o historię regionu, historię miasta. To był proces, który trwał kilka lat. Wirtualne centrum wirtualnych rekonstrukcji, czyli pasjonaci, którzy robili wcześniej obiekty militarne w formie 360 stopni, odwzorowywali port wojenny, który istnieje już w innej formie, no, zaprojektowali szkatułkową pracą właśnie tą Gdynię, która to Gdynia sprzed 100 lat jest jednym z najlepiej takich udokumentowanych miast Polski, ponieważ też niewiele osób wie, bardziej znawcy wiedzą historii Gdyni, że z kolei w okresie okupacji hitlerowskiej wszystkie budynki gdyńskie zostały skatalogowane. Te karty inwentaryzacyjne stanowią w tym momencie taki element, dzięki któremu możemy zobaczyć, jak te budynki wszystkie wyglądały w dwudziestoleciu międzywojennym. Na tej podstawie i na podstawie zdjęć lotniczych również, ponieważ z hydroplanów fotografowano Gdynię właśnie 100 lat temu, w zasadzie noworodka gdyńskiego.
1: Tak.
2: Dokładnie, cię poprawię tutaj. Dzięki czemu możemy z dokładnością praktycznie do kilkudziesięciu centymetrów gdzieś tą topografię Gdyni przejść. Na piechotę albo też i siedząc w specjalnym fotelu na tarasie Muzeum Miasta Gdyni, bo też musimy zaznaczyć, że otwieramy z tej okazji taras muzealny, będzie dostępny dla każdego. Będzie można wejść i zobaczyć tą panoramę Gdyni nawet 102-letniej, bo nasze muzeum sąsiaduje z budynkiem Hotel Polska Riviera, czyli jeden z pierwszych hoteli w Gdyni. Praktycznie Kamienna Góra, też bardzo ciekawa gdyńska dzielnica, ta historyczna, letniskowa.

0: bo Gdynia praktycznie, gdyby nie port, mogłaby być właśnie taką letniskową miejscowością. Drugi Sopot może. Więc ta historia, że się tak potoczyła, z tego na pewno gdynianki, gdynianie, my się bardzo cieszymy. Jesteśmy wielkimi lokalnymi patriotami, a będzie można przez te gogle właśnie doznać esencji Gdyni, pracy u podstaw.
1: Czyli od tego bardzo

0: Michał Miegoń, Marta Miłoszewska. Wrócimy do rozmowy o tym, co się będzie działo i w Muzeum Miasta Gdyni, i w Teatrze Miejskim jeszcze w tym roku. Michał, ja bym bardzo chciała powiedzieć, że ty przyjechałeś do Gdyni specjalnie na trzecią godzinę, ale...
1: Tak się stało.
0: Tak się stało. Dobrze, to trzymajmy się tej wersji, ale powiedz, co przy okazji?
1: Przy okazji wpadnę do Muzeum Miasta Gdyni. Tam odbywa się festiwal Nonfiction, gdzie no, reporterki i reporterzy opowiadają o tym, co napisali, stworzyli. My z Anną Dudzińską będziemy opowiadali o naszym serialu, audioserialu dokumentalnym, podcaście 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz. Skupiać się będziemy pewnie głównie na historii, która trafiła do piątego odcinka tej opowieści. No i nie wiem, czy możemy coś więcej zapowiedzieć z tego wydarzenia?
0: To ja jeszcze przypomnę, że to 11 festiwal Nonfiction, więc warto też zainteresować się programem. To też się dzieje tutaj w Gdyni i też jest związane, myślę, bardzo mocno z tymi obchodami tegorocznymi. To spotkanie o 20, więc gdyby państwo byli w pobliżu, to proszę się pojawić.
1: Tak, wcześniej można
0: Muzeum Miasta Gdyni.
1: Wcześniej można też zajrzeć na spotkanie poświęcone temu, co działo się w Afganistanie po tym, jak wojska amerykańskie właściwie uciekły z tego kraju. Jutro i pojutrze także spotkania między innymi o miejscowościach na Śląsku, ale nie tylko, które zostały przeorane przez przemysł. I to dotyczy właściwie nie tylko tych osiedli, wsi, miasteczek, ale także po prostu przyrody, która w wyniku właśnie przemysłowej działalności no, została w znacznym stopniu uszkodzona i powstaje trochę z martwych, przy także ludzkim udziale.
0: A dzisiaj o 20 w Muzeum Miasta Gdyni w ramach 11 Festiwalu Nonfiction spotkanie z Anną Dudzińską, Michałem Matusem, bardzo bliski naszemu sercu, naszym sercom podcast 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz. Gdyby państwo byli w pobliżu, to serdecznie zapraszamy. Lucy Dacus teraz wystąpi, a potem skrót serwisu Trójki, a potem wrócimy do rozmowy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Żegnamy reklamy.
8: Minęła 18.30. Karolina Kozińska zaprasza na skrót serwisu. Premier zapowiada pełne wyjaśnienie afery Szpitala Południowego. W placówce odbywają się kontrole, sprawy bada prokuratura. Wszystko po doniesieniach o szczególnym traktowaniu leczonych tam polityków Koalicji Obywatelskiej.
9: Ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan.
8: Według doniesień mediów ze specjalnej ścieżki na SOR-ze mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni. To tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W mediach pojawiły się informacje, że prezydent Warszawy dostawał informacje o nieprawidłowościach już rok temu. Rafał Trzaskowski zdementował te doniesienia. A wójt Przechlewa w Pomorskiem zasiądzie na ławie oskarżonych. To efekt zdarzeń z listopada ubiegłego roku, kiedy spowodował wypadek jadąc samochodem pod wpływem alkoholu. W dodatku uciekł z miejsca zdarzenia. Kilka godzin później w organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Początkowo przyznał się do winy, później twierdził, że alkohol pił, ale dopiero po kolizji. Grozi mu do 3 lat więzienia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z 16-letnim Ukraińcem, który miesiąc temu został napadnięty i brutalnie pobity przez grupę nastolatków. Do zdarzenia doszło na Moście Świętokrzyskim w Warszawie.
10: Zaprosiliśmy ich do Sejmu po to, żeby po pierwsze powiedzieć, że bez względu na to, jakie są nastroje antyukraińskie w Polsce i jak to się wszystko rodzi, trzeba być człowiekiem. Że to, że ten chłopak został pobity, nie powinno się zdarzyć. Takie akty absolutnie potępiamy.
8: Prokuratura skierowała wobec dwóch agresorów wnioski o areszt, ale sąd nie uwzględnił ich. 3 nieletnich uczestników tego zdarzenia trafiło do schroniska dla nieletnich. Pełen serwis o 19.00. Piękne słońce i bardzo ciepło do końca dnia w większości kraju. Jedynie na zachodzie może się chmurzyć i tam lokalnie może zagrzmieć. Mamy godzinę 18.33, a temperatury iście letnie wciąż. Najchłodniej w Zakopanem i w Suwałkach 24, ale już na zachodzie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze 32-33 stopnie.
0: Zapraszamy do Trójki. 3 godzina.
11: Ale opór przejdzie bokiem.
12: Jesteśmy w Gdyni, jesteśmy w Gdyńskim Centrum Filmowym dzisiaj do 19.00. Jeszcze stąd opowiadamy Państwu o wydarzeniach dotyczących stulecia Gdyni, te urodziny w lutym.

0: Tak? Te obchody się zaczęły, panie Michale? Jak to się
1: było? Na samym początku lutego, w zasadzie przed 10 się one rozpoczęły. No i to taka formalnie jest data, kiedy Gdynia uzyskała prawa miejskie, chociaż to zarządzenie weszło w życie dopiero w kwietniu, co jest taką naszą małą gdyńską tajemnicą Poliszynela.
0: Nie będziemy się czepiać szczegółów. Michał Miegoń, Muzeum Miasta Gdyni, Marta Miłoszewska, dyrektorka Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza są z nami. Jest też z nami Michał Matus. Mogą państwo teraz jeszcze raz powiedzieć dzień dobry, przywitać się ewentualnie, dać znać, że są.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, ale za chwilę wrócimy do rozmowy. Tymczasem, dlatego też wspomniałam o tym, o tej dacie konkretnej, bo tak, Gdynia w tym roku świętuje stulecie, Polskie Radio też świętuje swoje stulecie. Trójka 64 lata, 1 kwietnia skończyliśmy. No i nasz starszy radiowy brat, czyli Radio Gdańsk, ma 81 lat i dzisiaj właśnie świętowane są te urodziny. Na pewno znają państwo niektóre radiowe głosy stamtąd. Niedawno jedną z prowadzących popołudniowe wydania Zapraszamy do Trójki była Magda Szpiner. W swojej macierzystej rozgłośni w Radiu Gdańsk Magda budzi mieszkańców Trójmiasta.
3: Jak się wstaje od 25 lat o 4 nad ranem, to jest to najbardziej energetyczna pora dnia.
4: 81 lat, a ty od ilu lat w radiu?
3: Nie chcesz wiedzieć. Długo, długo, bo to już jest trzecia dekada ponad.
4: Marta Czysz, serwisy Radia Gdańsk. Od jak dawna w radio?
5: Od ponad 30 lat.
4: Kawał historii.
5: I kawał mojego życia dorosłego.
4: To muszę zapytać jeszcze o jakąś taką wtopę, najgorszy wypadek, najśmieszniejszy moment?
5: Wtedy Włodzimierz Cimoszewicz był premierem, była ogromna powódź i to imię i nazwisko odmienialiśmy przez wszystkie przypadki. I czytałam wiadomości i przyszedł Włodek Machnikowski przeczytać sport i zapowiedziałam, a teraz sport w Radiu Gdańsk, Włodzimierz Cimoszewicz.
4: Włodzimierz Machnikowski, w sporcie od zawsze.
6: Do tej pory sobie to wspominamy. Wiadomości sportowe Włodzimierz Cimoszewicz, po czym położyła się na blacie studyjnym i sama łukała ze śmiechu z tego, co powiedziała. Ja natomiast musiałem wytrzymać 1,5 minuty, czytając wiadomości. To się na bezdechu wtedy robi.
4: Włodzimierz Raszkiewicz.
7: Jeden z najstarszych dziennikarzy Radia Gdańsk. To jest ważne, gdy zapala się czerwona lampka, żeby jednak nie przeklinać. Ale przejęzyczeń było dużo, no przecież to słychać.
0: Mam nadzieję, Michał, że pamiętasz, czego nie można robić, kiedy zapala się czerwona lampka.
1: Pamiętam i nie robię.
0: Tak, mamy bardzo dużo takich historii, również najlepsze życzenia dla koleżanek i kolegów z Radia Gdańsk na te 81 urodziny.
1: A mniej przejęzyczeń.
0: Mniej przejęzyczeń, tak. No ale to się zdarza, sam wiesz, prawda?
1: Niestety. Przejęzyczeń.
0: No i wywołałeś to. Przejęzyczenia się zdarzają. Wtedy łatwiej podzielić sobie na sylaby i jakoś to pójdzie. Marta Miłoszewska, Michał Miegoni. Wracamy do rozmowy o stuleciu Gdyni, ale z punktu widzenia instytucji, w których państwo spełniają swoją misję, swoje pasje. Pani Marto, mówiłyśmy już, mówiła pani o premierze tej nadchodzącej na scenie letniej.
2: Batory transatlantyckie, tak. Love Story, premiera za tydzień 27 czerwca.
0: Tak, ale co jeszcze w tym roku wydarzy się?
2: Żeby wybrzmiało, bo my nie kończymy sezonu, my się dopiero rozkręcamy. Scena letnia inauguruje działalność 27 czerwca. Na Darze Pomorza gramy co tydzień we wtorki i będziemy działać aż do 16 sierpnia, więc naprawdę można w ciemno przyjeżdżać i nas odwiedzać. Dzisiaj wydarzyła się dla nas również kolejna bardzo ważna rzecz, w pewien sposób również powiązana ze stuleciem Gdyni, ponieważ dzięki miastu Gdynia wracamy z festiwalem, ogólnopolskim festiwalem polskiej sztuki współczesnej Raport. Po 5 latach niebytu, zawieszenia, wracamy z tak zwaną edycją pomostową, czyli jeszcze taką trochę nieśmiałą, trochę niepewną, ale dzisiaj ogłosiliśmy repertuar i również dzisiaj uruchomiliśmy sprzedaż biletów i karnetów na festiwal Raport. Program wydaje mi się, że jest niezwykle ciekawy, bardzo wszechstronny. Jest o tyle ciekawy, że on jest taki modułowy i kompaktowy i przez te 4 dni będzie można bardzo wszechstronnie rozeznać się we współczesnej dramaturgii polskiej. 21-24 października, jak państwo wejdziecie na naszą stronę miejskigdynia.pl, tam jest już odpalona cała informacja oraz możecie kupować bilety i karnety. Karnety powiem tylko, że warto, ponieważ 15 lipca, tutaj kierujemy się współczesnymi trendami, 15 lipca cena wzrośnie i nigdy już

0: już nie wróci do tej wyjątkowo tak korzystnej, tak, która jest teraz. Z takich rzeczy bardzo ciekawych, o której bardzo chciałabym powiedzieć, to 21 na przykład odbędzie się polska premiera nowego spektaklu Wojciecha Grudzińskiego, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich performerów, choreografów, tancerzy. To jest spektakl, który on zrobił w Amsterdamie i my jako pierwsi w Polsce go pokażemy. To jest autor parę lat temu uznany za najciekawszego, odznaczonego nagrodą paszportu polityki. Autor takiego głośnego spektaklu Threesome, który 2 lata temu bodajże był uznawany za najciekawszy polski spektakl. I jego następny spektakl tylko u nas.
1: To jeszcze może zostawmy sobie w zanadrzu, bo znalazłam na stronie internetowej Teatru Miejskiego także informację o premierze, która nadchodzi, a jest powiązana z bardzo popularną książką, która właśnie zmieniła życie. Pani Marta teraz daje mi znaki, że nie będziemy o tym rozmawiać prawdopodobnie, bo coś się zmieniło. Dobrze, to w takim razie porozmawiamy o czym innym. Panie Michale, co jeszcze co jeszcze w Muzeum Miejskim Miasta Gdyni?
2: Za moment odpalamy prawdziwą rakietę, bo od kilku lat przygotowujemy mieszkanki, mieszkańców, turystki, turystów na wielką wystawę artysty, który być może nie brzmi znajomo. Kazimierz Ostrowski. Tak jak Praga ma Gustawa Klimta, inne miasta również swoich malarzy, Gdynia ma Kazimierza Ostrowskiego. I kim ów Kazimierz Ostrowski zwany Kachem był?
1: Kachu totalny. Taka,
2: dokładnie, bo wystawa nosi tytuł Kachu totalny. Sztuka Kazimierza Ostrowskiego. To był artysta, który tak naprawdę stworzył tą wizualną Gdynię, jaką znamy też współcześnie w dużej mierze, okresu powojennego, czyli twórca mozaik, twórca dzisiaj tak bardzo popularnych murali, dekorator niestrudzony różnych obiektów użyteczności publicznej, ale przede wszystkim też mentor dla wielu pokoleń artystek i artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, którzy do dzisiaj odnoszą wielkie sukcesy. I my od kilku lat mamy tą misję, żeby wprowadzić kolory Kazimierza Ostrowskiego w przestrzeń miejską. Robimy to za pomocą działań miękkich, takich jak spacery śladami właśnie Kacha, przypominanie w wielu różnych formach edukacji o tym właśnie twórcy. Natomiast już od 5 lipca w Muzeum Miasta Gdyni aż do przyszłego roku ta wielka wystawa pokaże Gdynię mniej znaną, mniej oczywistą, bo tą Gdynię z perspektywy sztuki, bo Muzeum Miasta Gdyni i ogólnie historia Gdyni to nie tylko archiwalia, to nie tylko modernizm, to nie tylko wielkie nazwiska, wielki zryw społeczny, to też przede wszystkim artyści, artystki, które wytworzyli tą Gdynię pełną kolorytu w okresie szarzyzny, okresu PRL-u tak naprawdę. Ta Gdynia tutaj pulsowała barwami. Te czarno-białe zdjęcia, które gdzieś widzimy, nie oddają tych barw i ferii tak naprawdę designu, bo mówimy tutaj o czymś, czego nie nazywano wówczas designem, ale to był ten design miejski. Fenomen po prostu i tak naprawdę Gdynia była takim miastem kulturalnie totalnym te kilkadziesiąt lat temu. Nadal oczywiście jest kulturalnie totalnym. Zresztą na antenie możemy się tutaj przekonać, ile rzeczy się dzieje w Gdyni. Ale no, warto zobaczyć tą Gdynię z perspektywy malarza, ale z perspektywy tych szalonych barw, które można do dnia dzisiejszego obejrzeć właśnie w przestrzeniach miejskich w wielu punktach. Więc tego Kacha rozszerzamy, wysyłamy po prostu w kosmos, nie tylko miejski, ale ogólnopolski. Wystawa Kachu totalny.
1: Tak, to jest jeszcze proszę przypomnieć, od kiedy? Od 5 lipca.
2: Dokładnie, wernisaż dzień wcześniej o godzinie 18. Jak ktoś będzie w Gdyni, serdecznie wszystkich zapraszamy na wielką fetę kachowską do Muzeum Miasta Gdyni o 18.
1: Będzie też w tej wystawie taka strefa interaktywna, w której będzie można co zrobić?
2: Och, wiele tu jest elementów. Tutaj nie chcemy też zdradzać wszystkiego, ale będzie strefa interaktywna, strefa edukacyjna. Będzie można tak naprawdę wejść w głąb tych obrazów na wiele sposobów. Na sposoby, wiadomo, naturalne, analogowe, czyli swoją wyobraźnią, ale i również nie możemy zdradzić. Zrobiliśmy kilka takich absolutnych rzeczy, można by powiedzieć, bajeranckich. Jedną z nich ujawniliśmy już w Noc Muzeów.

0: czyli wielki, monumentalny, tak zwany mobil, czyli zwisający z 5. piętra praktycznie klatki schodowej Muzeum Miasta Gdyni, totem czy instalacja, różnie można to nazwać, z elementów różnych obrazów Kacha, które zostały wyprodukowane, gdzieś zawieszone, trochę takie jak z, można by powiedzieć, psychodelicznego snu, instalacja artystyczna, ale która bardzo inspiruje i jest takim naszym elementem, który mamy nadzieję, że zostanie w Muzeum Miasta Gdyni już na stałe.
1: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Wystawa od 5 lipca. Zachęcamy. Mam nadzieję, że to jest kolejna notatka w Państwa notesach. Pani Marto, to ja już nie zmyślam repertuaru Teatru Miejskiego w Gdyni. Chciałabym zapytać. Dzisiaj się pojawiło już tu takie słowo gdyniara, czyli ktoś, kto przyjechał do Gdyni. Więc trochę chciałabym Państwa oboje też zapytać.
2: O, ja mam inne. Ja mam, że jestem neogdynianką.
1: Och, też piękne. Ale o to zapoznawanie się z tą przestrzenią, to wchodzenie w to miasto. To miasto, które właściwie bardzo wielu z nas zna z różnych okoliczności. Mówimy właściwie dzisiaj też od początku pod powiekami, kiedy myślimy Gdynia, mamy tę architekturę modernistyczną, która jest tak charakterystyczna dla Gdyni, ale proszę opowiedzieć trochę o tym swoim wchodzeniu w Gdynię po przyjeździe do
2: teatru. To jest naprawdę ciekawe, nie żartuję. Ja sama pochodzę z Olsztyna i mi się wydawało, że o patriotyzmie lokalnym wiem wszystko, no więc muszę powiedzieć, że nie wiedziałam nic. To znaczy patriotyzm lokalny, który mają gdynianie i gdynianki, ci prawdziwi, nie równa się z niczym, co ja do tej pory znałam. Rzeczywiście 10 lutego na ulicy, ja miałam tak śmiesznie, że pierwszy raz do Gdyni w związku z moją nową funkcją, w związku z konkursem przyjechałam 9 lutego i następnego dnia ludzie naprawdę na ulicach mówią sobie wszystkiego najlepszego. Z okazji urodzin Gdyni spotkało mnie to kilkukrotnie. To jest bardzo ciekawe. Niezwykła jest ta miłość. Na przykład pierwsza rzecz, kiedy się przeprowadziłam tutaj rok temu, nie, prawie już, dowiedziałam się, że nie ma czegoś takiego jak Trójmiasto. Kiedyś, jak mieszkałam czy w Olsztynie, czy w Warszawie, mówiłam, jadę do Trójmiasta i to mi uchodziło na sucho. Znaczy, ja już mieszkając tutaj wiem, że nie ma żadnego Trójmiasta. Jest Gdynia, jest Gdańsk, jest to na oblegane czasami przez turystów miasto pośrodku, czyli Sopot.
1: Ale to wszystko się kończy i zaczyna dość... Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tak,
2: że to są byty dość... mające dość odmienną tożsamość i to się natychmiast wyczuwa i to jest naprawdę, znaczy podróż do Gdańska to jest wyprawa i to jest w ogóle bardzo wspaniałe uczucie. To, co mi się na przykład też bardzo podoba i jest to bardzo miłe i w ogóle takie poznawanie w Gdyni tego, że ta Gdynia i to stulecie Gdyni, niesamowita jest współpraca instytucji. To, że jest współpraca, jest wymiana, że my możemy teraz opowiedzieć o bardzo wielu wydarzeniach, o całej masie większej nawet nie powiemy, ponieważ dużo rzeczy dzieje się na styku i bardzo dużo, i w tym jest fajna energia. Więc może tak jak mówię, że my mówimy o paru rzeczach. Ja przypomnę ze swojego Scena Letnia Teatru Miejskiego, premiera Batorego, festiwal, raport czytanki dla dzieci nad morzem. Fantastyczna rzecz w soboty. Zapraszamy między innymi, o, to mogę zaraz o tym
1: aktorzy,
2: opowiedzieć.
1: Aktorzy i aktorki teatru czytają, tak?
2: Tak, i nie tylko goście zaproszeni i na przykład będzie również przedpremierowa prezentacja fragmentów nowej, specjalnej gdyńskiej książki na stulecie Grzegorza Kazdepkę dla tak zwanych najmłodszych milusińskich. To jest też taki oddzielny cykl czytanek Teatru Miejskiego. I to wszystko znowu, to nie jest to, co Grzegorz napisał, ta książka, którą pisze dla Gdyni, to nie są fragmenty, które pisał dla nas, ale ponieważ mogliśmy się jakoś włączyć w promocję i przyłączyć do tego i nadać do temu trochę nowej energii, no to postanowiliśmy z tego skorzystać i dużo takich rzeczy się dzieje i naprawdę, to znaczy jeżeli przyjeżdżacie do Trójmiasta, ja naprawdę namawiam, jedźcie na ten ostatni przystanek pociągów, które mijają Gdańsk, Sopot i dojeżdżają do dworca Gdynia Główna. Tam jedźcie.
1: Mówiła neogdynianka Marta Miłoszewska. Panie Michale, a pan jest gdynianinem czy neogdynianinem?
0: Gdynianinem. Rodzina na początku lat 20. tutaj się przeprowadziła, więc no kilka pokoleń praktycznie.
3: 100 lat.
0: Jest.
1: No, czyli 100 historia Gdyni to jest historia waszej rodziny.
0: Tak, tak, historia rodzinna, tak jak wiele tych gdyńskich historii, zarówno rodzina od strony mamy, jak i od strony taty z różnych części kraju tutaj przyjechali, chociaż częściowo z kaszubskiej Nordy tak zwanej też mam geny, czyli Norda, czyli północna część Kaszub, czyli wszystko to, co jest nad Gdynią, czyli kraina wichrów, więc jestem takim człowiekiem północy. I Gdynia jest właśnie też fenomenem do tego patriotyzmu lokalnego z powodu tego, że chyba

0: wszyscy gdzieś ci gdynianie od kilku pokoleń, praktycznie wówczas neogdynianie, jak przebywali tutaj, kiedy Gdynia uzyskiwała prawa miejskie, mają w sobie gdzieś ten gen takiego zrywu społecznego i dumy, że oni mieszkają w mieście budowanych gdzieś tam, budowanego przez ich dziadków, babcie. Gdzieś ta duma taka, która wówczas była, kiedy Gdynia powstawała również, ona gdzieś tak cały czas jest. I tak też w mediach społecznościowych widzę, nawet jak wrzucamy jako Muzeum Miasta Gdyni przysłowiowe zdjęcie krzaków i fragmentu muru, to pojawia się wielka dyskusja. A czy faktycznie coś tutaj stało? Czy faktycznie ten krzak był w tym miejscu? Czy kto tutaj mieszkał? A tutaj sąsiadka Nowakowa, a tu ktoś. Więc mamy wielką taką dyskusję, wielką rozmowę pomiędzy mieszkańkami, mieszkańcami dzielnic o tych wszystkich gdyńskich smaczkach. I warto też dodać może, jak mówimy też o tych wszystkich rzeczach, które w Gdyni się dzieją na stulecie, że Gdynia to wprawdzie oczywiście piękne śródmieście, to malownicze Orłowo, ale praktycznie w każdej dzielnicy Gdyni w tym roku coś się dzieje w każdy weekend, więc warto być bacznym i uważnym.
1: Ja chciałam tylko oddać prawa autorskie, słowo określenie neogdynianin wymyślił mój osobisty mąż, pisarz, prozaik Zygmunt Miłoszewski, który również został dzięki mnie neogdynianinem, ma zakaz pisania powieści o Gdyni, dopóki tu mieszkamy.
2: No ale później czekamy ewentualnie, gdyby państwo zmieniali miejsce zamieszkania, bo to jest też, ja myślę, że to jest wspaniałe miejsce na jakąś akcję. Może nawet kryminalną, ale rzeczywiście ma pani rację, że
1: ale dodam tylko,
2: tu jesteście.
1: To... Dodam tylko, że razem z Jackiem Denelem, Kubą Szamałkiem i teraz mam zaćmienie umysłu, bardzo przepraszam, niedługo będzie taka impreza literacka i właśnie tutaj panowie ogłoszą istnienie spółki autorskiej, która jest, mój mąż założył wydawnictwo, będzie to wydawnictwo, spółka od szczęśliwych autorów, tutaj w nawiązaniu do różnych dyskusji o polskiej literaturze i o prawach polskich artystów. I będzie to wydawnictwo zarejestrowane w Gdyni.
2: Marta Miłoszewska, czy o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy, co można by wspomnieć? To przypomnijmy jeszcze może adres.
1: Gdyńska strony. Nagroda Dramaturgiczna. O. Ponieważ raport to nie jest tylko Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, to jest tak naprawdę takie trio, czy... triada. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, Festiwal Raport oraz Nagroda imienia Andrzeja Żurowskiego. Bardzo ważna nagroda dla młodych krytyków i krytyczek, co jest bardzo ważne. Bardzo jako Teatr Miejski chcemy wspierać to zagadnienie, ponieważ polska krytyka teatralna jest niestety w kryzysie, głównie dlatego, że ci fantastyczni młodzi krytycy mają coraz mniej wartościowych miejsc do publikowania swoich recenzji i krytyk i my chcemy ich wzmacniać. Oraz Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, która jest już pełnoletnia, osiągnęła 18 lat, w tym roku 19 edycja. 159 sztuk zostało zgłoszonych, do drugiego etapu dostało się 15. Nieskromnie powiem, jest to nagroda, która uchodzi za najważniejszą nagrodę dramaturgiczną w Polsce. A naszą Teatru Miejskiego misją jest wspieranie polskich autorów, autorek, dramatopisarzy i dramatopisarek, ponieważ przez najbliższe lata i najbliższe sezony artystyczne stawiamy na polską literaturę, polską dramaturgię i adaptację polskich utworów. Dlatego nie chciałam, żebyśmy mówiły więcej, bo tego jest dużo, dużo więcej.
2: Dobrze.
1: Mam nadzieję, że jeszcze będą okazje...
2: Ja się bardzo cieszę,
1: opowiadać,
2: że jednak tego nie zmyśliłam, ale oczywiście już teraz umawiam się na kolejną rozmowę, bo bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że w ciągu tego roku stulecia Gdyni jeszcze nie raz tutaj będziemy mieć okazję z Państwem się
1: Byłoby
2: spotkać.
1: Mi strasznie miło, gdybym chociaż niektórych z Państwa zachęciła do tego, żebyście zajrzeli na nasze, brzydko mówiąc, social media i na stronę www. I żebyście nas odwiedzili, jak traficie w tę stronę.
2: To jeszcze przypomnijmy adres strony Teatru Miejskiego.
1: miejskigdynia.pl.
2: Panie Michale, to jeszcze przypomnijmy adres strony internetowej Muzeum Miasta.
0: Muzeumgdynia.pl. Tam możecie nas znaleźć i archiwum cyfrowe wszystkich starych zdjęć Gdyni i tych dokumentów również ciekawych. gdyniawsieci.pl.
2: Czyli skarbiec. Absolutnie.
1: To jeszcze tylko dodam, że jak wejdziecie na naszą stronę i na podstronę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, macie tam niesamowitą państwo bazę danych z tymi sztukami z 18 lat. Można po 5 sztuk z każdego roku zupełnie za darmo poczytać. Fantastyczna antologia online.
2: Można wybierać i przebierać. Myśmy oczywiście z Michałem Matusem mieli takie tematy podsumowujące tydzień przygotowane, ale tyle się dzieje w Gdyni, że myślę, że to na przyszły tydzień zostanie, bo ty chciałeś mówić o takim egzaminie z filozofii, który
3: tak,
2: piszą
3: to jest bardzo ciekawe.
2: Uczniowie we Francji.
3: We Francji mają taką filozoficzną maturę, która nie polega na tym, że

0: nasze tylko prądy i myśli znanych filozofów, ale jest to czterogodzinny egzamin, na którym właściwie odpowiada się na takie zupełnie fundamentalne pytania. I robią to właściwie wszyscy, prawie wszyscy licealiści francuscy. Poza tymi, którzy chodzą do takich szkół, które bardziej przypominają nasza technika. I piszą tam taki egzamin z filozofii, odpowiadając na przykład na takie pytanie, czy istnieje władza bez przemocy? Albo czy można być szczęśliwym, jeśli inni szczęśliwi nie są?
1: A potem to nie pozostaje w niebycie, tylko wokół tego również toczą się rozmowy. Masz już temat na przyszły tydzień. Ja chciałam mówić o jednym z najważniejszych kibiców reprezentacji piłkarskiej Demokratycznej Republiki Konga, ale to też jest temat w takim razie na przyszły tydzień. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Miłoszewska, dyrektorka Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni.
2: Pięknie,
1: do następnego
2: dziękuję.
1: Razu. Michał Miegoń, kierownik Działu Komunikacji i Promocji Muzeum Miasta Gdyni. Bardzo
3: zapraszamy
1: dziękuję.
3: Do Gdyni.
1: Dużo podziękowań dzisiaj, proszę Państwa, bo także dla Małgorzaty Ceglarskiej i dla Andrzeja Dubasa za pomoc w realizacji tej audycji. Barbara Kopaczewska, Dominik Lewicki, Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka i jest też Michał Matus.
0: Jestem.
1: Michał Kowarski był w Gdyni, także bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
1: Autopromocja. 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
2: Polecamy scenę teatralną Trójki.
3: Adam Wojtyszko.
2: Michał Kotański.
1: Barbara Marcinik. Zapraszam w sobotę po 19:00.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polska.

0: Polskie Radio.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sprawa orderu Orła Białego była tematem rozmowy polskiego premiera z prezydentem Ukrainy w Brukseli. O nadużyciach w szpitalu południowym już rok temu miał informować ordynator chirurgii, prezydent Warszawy zaprzecza. Puszcza Białowieska niemal w całości będzie pozostawiona wyłącznie procesom naturalnym. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o sprawie orderu Orła Białego w Brukseli. Szef rządu przekazał, że ukraiński przywódca zdaje sobie sprawę z tego, że jego decyzja o nazwaniu specjalnej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA to jest coś, co nie spotkało się z akceptacją w Polsce, ale nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków czy narazić na szwank relacje polsko-ukraińskie. Prezydent Karol Nawrocki na razie nie podjął decyzji, czy order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy, czy nie. Potrzebujemy zjednoczonego europejskiego przekazu w momencie, gdy Rosja zasiądzie do stołu w sprawie pokoju na Ukrainie, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Brukseli zakończył się unijny szczyt. Jednym z tematów była sytuacja Ukrainy i szanse na zakończenie wojny. Ukraina chce pokoju i Europa chce pokoju. Prędzej czy później Rosja będzie musiała zasiąść do negocjacyjnego stołu. Naciskana przez nasze sankcje i kiedy do tego dojdzie, musimy mieć wspólny europejski przekaz dla Putina. Wczoraj rozmowy w Brukseli nieoczekiwanie zdominowała inicjatywa przewodniczącego Rady Antonio Costy o kontaktach dyplomatycznych z Rosją. Część liderów, wśród nich premier Donald Tusk, skrytykowała go za brak konsultacji. MSZ Iranu ogłosił, że zaplanowane na dziś spotkanie irańskiej delegacji ze stroną amerykańską w Szwajcarii zostało opóźnione, ale podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni. Resort ocenił, że spotkanie to nie jest już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne. Spotkanie zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem, co, jak komentuje Reuters, stawia pod znakiem zapytania harmonogram negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormus. Kilka godzin wcześniej Teheran potępił Izrael za kolejne ataki na Liban i oskarżył USA o to, że ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za te walki. W serwisie Czas na informacje z kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do nowych informacji dotyczących skandalu w warszawskim szpitalu południowym. Według ustaleń portalu Zero, Rafał Trzaskowski od roku miał wiedzieć o działalności Dawida Kacprzyka na kierowanym wówczas przez niego oddziale. Informacje miał mu przekazać ordynator chirurgii tego szpitala. Dwa miesiące później lekarz został zwolniony. W takiej sytuacji należało zareagować, mówi Waldemar Żurek.
8: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. Wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają.
7: Po aferze wczoraj cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. Jeszcze dziś ma zostać powołany nowy. Prezydent Warszawy zapowiedział, że w radach nadzorczych miejskich placówek medycznych nie będą mogli zasiadać politycy. Puszcza Białowieska niemal w całości będzie pozostawiona wyłącznie procesom naturalnym. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska podpisała plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO, jakim jest Puszcza Białowieska.

0: zwiększamy z 37% do 96% powierzchnię terenu Puszczy Białowieskiej, która będzie objęta ścisłą, można powiedzieć, ochroną w kontekście oczywiście przyrodniczym, czyli będą na tym terenie zachodzić tylko i wyłącznie procesy naturalne. Będzie to też obszar wyłączony z polowań, bo również ten ekosystem pod kątem obecności różnych gatunków zwierząt będzie tylko w naturalny sposób się kształtował.
1: Puszcza Białowieska jest jednym z największych zachowanych w tak dużym kawałku lasów pierwotnych. Jest bogata w liczne rzadkie gatunki zwierząt i roślin. To 12 tysięcy bezkręgowców, 250 gatunków ptaków i 60 gatunków ssaków. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, ale miejscami pojawią się deszczowe chmury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z silnym wiatrem. Alert trafił do mieszkańców północno-zachodniej części Polski. Aktualnie najchłodniej jest w Zakopanem i w Suwałkach, 23 stopnie, nadal gorąco w regionach zachodnich, w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, nadal ponad 30 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia S.A., Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
17: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również

0: witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
5: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
9: Może to może. No więc możemy. Ciach.
10: Morza szum, ptaków śpiew, pierwsza trójka pośród drzew. Kapitanowie dźwięków już na swoich miejscach, fale spokojne, kurs obrany. Dobry wieczór, tu pierwsza trójka lista przebojów. Nadajemy dzisiaj... No właśnie, Agnieszka, Marek, skąd dzisiaj nadajemy? Z nadbałtyku? Naprawdę? A co będzie, jak zajdzie słońce po 21? Tak, tak, wtedy będzie lista przy zgaszonym świetle. Kołobrzeg, Ustka, Hel, czy mają Państwo swoje typy? Może jakiś nieoczywisty zakątek? Marek Pawlukiewicz przy telefonie, 22 i 7 trójek. Powtórzę, 22 i 7 trójek, czekamy na telefony i Państwa teorie zaraz nas zalenie tutaj. Będą podpowiedzi, tak, podpowiedzi będziemy zostawiać przez cały wieczór, ale uprzedzam, niektóre mogą prowadzić na manowce.
9: Może to może, a może to nie może?
10: No właśnie, być może. Lista obecności jest, oczywiście proszę śmiało wysyłać przedwakacyjne pocztówki facebook.com/trójka. No i proszę nie regulować odbiorników, grabek na urlopie, a my, jakby nie patrzeć, na radiowej plaży. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Mateusz Tomaszuk i nadmorska bryza będzie towarzyszyła nam dziś do 22. No to co? Rzucamy cumy i ruszamy.

Ależ to nam się pięknie wszystko ułożyło. 13 dzień czerwca, 39 lat temu, Johnny Hates Jazz z Shattered Dreams debiutowali na liście przebojów trójki na 35. Na tydzień później, 20 czerwca 87, przesunęli się wyżej i to była poczekalnia, miejsce 32. Radiowa podróż w czasie, no tak, nie zapominajmy o radiowej wyprawie nad morze. Z Agnieszką i Markiem przypominamy, że cały wieczór czekamy na Państwa telefony. Marek Pawłukiewicz przy telefonie 22 i 7 trójek. Marek dzielnie odbiera zgłoszenia od tych, którzy próbują odgadnąć, skąd dzisiaj nadajemy pierwszą trójkę listę przebojów. Ktoś przed chwilą napisał, że po odgłosach mew rozpoznaje okolice Ustki. No, przyznam, że mewy są dzisiaj bardzo rozmowne.

0: Gdybym głosował na listę trójki w 88, no to myślę, że napisałbym pocztówkę do trójki. Myślę, że poprosiłbym o to, by When Love is the Missing Word znalazło się w zestawie do głosowania. Krecu and Tears, wakacyjna perełka sprzed lat.
1: Halo, halo, a co to? A co to? A kto na urlopie? Nowe głosy. Danuta Kolna, wie pan, jak tu u nas lało? Dachy zrywało, a wy mówicie, że w Warszawie tam piękną pogodę macie. Życzę trójeczce pomyślnej listy przebojów.
0: A skąd taka pewność, że w Warszawie? Przecież pytamy, skąd nadajemy listę. Proszę zgadywać. No właśnie, Agnieszka, tutaj coś przepływa. Jak w takich warunkach pracować? 22 i 7 trójek. No to przypominajka. Tydzień temu na miejscu pierwszym pojawiła się Barbara Wrońska.

Tydzień temu na miejscu pierwszym Barbara Wrońska, tylko z tobą. Jak będzie dzisiaj? Wyniki oczywiście przed 22. No to co, zaczynamy. Miejsce 50. Nowość w poczekalni, grupa Suede.

Zaczynamy od nowości. Miejsce 50. Suede, Emotionally Unavailable, jak mówią niektórzy słuchacze. Emocjonalnie niedostępny bywa pan, który sprzedaje nadmorskie gofry po 22. Na 49. z 34. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dziś spadek o 15 szczebelków.

Taylor Swift dzisiaj 15 szczebelków niżej, no a przecież jeszcze tydzień temu wszystko wyglądało inaczej. Tak bywa na listach i podczas wakacyjnych romansów. 48. Evanescence.

0: Tell Me When You Had Enough, grupa Evanescence na 48.
1: Dzień dobry, z Gdyni jest lista. Pozdrawiam.
0: Proszę próbować, to nie Gdynia, 22 i 7 trójek, 47 Maja Kleszcz i Cortez.

Mam nadzieję. Maja Clash i Cortez, czyli nowość na liście. No a nadzieja jest dzisiaj potrzebna wszystkim tym, którzy próbują odgadnąć, skąd dziś nadajemy. 46 z 38 mrozu.

0: Na 46. Mrozu spadek o 8 pozycji.
1: Dzień dobry, to jakiś kontrol, skąd nadajecie dzisiaj listę? To jest Suwałk, z nad jeziora Czarna Hańcza.
0: No nie, ale pozdrawiamy tych, którzy nad jeziorami siedzą i odpoczywają i słuchają listy. Które to teraz? 45. No i proszę, sama królowa pop zawitała dziś na listę.

0: Madonna i Love Sensation na 45. A skąd dzisiaj lista?
1: Może to może, może to może, a może to nie może?
0: A może i może? 22 i 7 trójek, Państwa propozycje. Marek Pawlukiewicz czeka. 44 to Meet Your i Just Words.

0: Midjourney, Just Words. Dzisiaj spadek o 12 szczebelków.
1: A dzień dobry. Panie Mrzeżyno, Mrzeżyno, uważam, Mrzeżyno. Jesteście w Mrzeżynie.
0: Agnieszka, jesteśmy w Mrzeżynie? Agnieszka kiwa głową. To nie ten trop. 43. to nowość w poczekalni. Lola Young.

Piękna wiosenna nowość. Lola Young na 43, a państwo próbują odgadnąć, skąd dzisiaj lista. Pani Karolina stawia na Gdynię, ale to nie jest Gdynia, to nie jest Sopot. Proszę próbować dalej. Przed nami 42 i Dawid Podsiadło.

0: 42 miejsce należy do Dawida. Dawid Podsiadło, 9 oczek niżej. Mamy wiadomość od pana Miłosza z Krakowa. Jeżeli to nie jest Kołobrzeg, to składam reklamację. Tylko tam mewy mają tak bezczelny charakter. Jedna ukradła mi kiedyś pół gofra i do dziś nie mogę jej wybaczyć. 41 to Daria ze Śląska.
1: Niby zwykły dzień,

0: Tydzień temu na 42, dzisiaj na 41. Daria ze Śląska i Miłość i tak dalej. 40 to Matylda i Łukasiewicz.
1: Złącz nogi, zakryj się, nie narzekaj, nie próbuj być kimś.

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn żyć z wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

0: Matylda Łukasiewicz. Dziś awans o 4 oczka na 40.
1: Dobry wieczór. Ja w odpowiedzi na zapytanie pana redaktora Mateusza, które nie jest łatwe, bardzo proszę zgadnąć, skąd ja dzwonię. Bardzo pozdrawiam, stały słuchacz Paweł z...
0: Z Łodzi? Stawiam na Łódź. 39 to Jack White.

Guts and the Broken Ribs. Jack White awansuje dzisiaj o 9 miejsc. No takiego przyspieszenia nie powstydziłby się nawet Melex na promenadzie. I te mewy, które ciągle nas obserwują, Agnieszka. Ja się boję, że one tu... Proszę tutaj nie siadać. Proszę tutaj nie siadać. 38. To nowość w poczekalni. Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me?

0: Olivia Rodrigo i Robert Smith, What's Wrong With Me na 38. Słońce powoli się chyli ku zachodowi nad naszym tajemniczym miejscem nadawania. Pani Barbara z Ostrowca Świętokrzyskiego jest absolutnie przekonana, że jesteśmy w łebie. Pani Barbaro?
1: Być może.
0: Jesteśmy właśnie tutaj. 37. to Deep Purple, Diablo.

0: Deep Purple i spadek o 6 szczebelków. No ale jak to mówią doświadczeni wczasowicze, po sztormie zawsze przychodzi flauta, czyli brak wiatru, słońce zachodzące i lista przebojów trójki.
1: Dzień dobry, zastanawiam się, czy jesteście Świnoujściu. Słyszę ten lód i to takie wyspiarskie życie.
0: No, być może, a być może nie. 36. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: Dużo miłości od Madony, Bring Your Love na 36. Na 35. Bruce Springsteen, ale jeszcze jedna wiadomość.
1: Dobry wieczór, a może trójkowalista dzisiaj z Półwyspu Helskiego?
0: No tak, no dawaliśmy dzisiaj, zapraszamy do Trójki z Gdyni. A pan Bruce, skąd nadaje?

0: Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho. Pan Bruce dziś awansuje aż 6 miejsc do góry, a my dziś nie góry, cud natury, tylko morze.
1: Dobry wieczór, zaśpiewam. Chałupy, welcome to parara, parara, Bahama mama tu. I chciałem zapytać, czy zgadłem.
0: Uwielbiam te państwa odpowiedzi. Chałupy, czy chałupy, czy chałupy. No pomyślmy. 34. Olivia Rodrigo i The Cure.

Tak właściwie Marek Pawlukiewicz podpowiada, że jakieś chałupy widać za tymi wydmami, także no, coś w tym jest. 34. Olivia Rodrigo, The Cure, a na 33. Lykkeli, Lucky Again.

0: Lickily Lucky Again, awans o 3 miejsca, dziś na 33.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić pana Mateusza w zastępstwie pana Michała. Gorące pozdrowienia z gorącego Krakowa.
0: A Michał zdaje się, że w Japonii. Ciekawe, czy nas słucha. Krapku, czy nas słyszysz? Nowość w poczekalni na 32. Artur Rojek i Dawid Podsiadło, Yeti.

0: I ty też, nawet gdy jesteś sam w najgorszym, szukaj szans. Nowość w poczekalni: Artur Rojek, Dawid Podsiadło i Yeti.
1: Dzień dobry. Ja chciałabym odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajduje się siedzący listy. Oczywiście w Sopocie.
0: To nie jest Sopot. Proszę próbować dalej. 22 i 7 trójek. Na 31 Artur Rojek, a my słyszymy się kilka minut po 20.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan

0: Stan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Nadajnik GPS odkryty na jednym z wagonów towarowych w Poznaniu. Białoruski noblista Aleś Białacki rozpoczął kilkudniową wizytę w Podlaskiem. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załańskiemu. Prezydent Nawrocki zapowiedział pod koniec maja, że chce odebrać Załańskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk przestrzegł w Brukseli przed pomijaniem Polski w rozmowach między Rosją a Ukrainą o zawieszeniu broni. Szef rządu zapowiedział na zakończeniu unijnego szczytu, że żadnych takich porozumień Polska nie będzie przestrzegać. Debata o ewentualnych rozmowach z Rosją zdominowała wieczorno-nocne rozmowy na szczycie.
5: Szef rządu podkreślał, że każde porozumienie będzie dotyczyć Polski z racji granicy z Ukrainą i Polska musi być w tych rozmowach obecna.
6: I chodziło mi tylko o to, żeby Francuz, Niemiec, a szczególnie zabawny, że na przykład Brytyjczyk, nie czuł się uprawniony, że będzie w imieniu Unii Europejskiej podejmował jakieś decyzje.
5: Tak premier komentował debatę na szczycie, która rozgorzała, bo szef Rady Europejskiej Antonio Costa nawiązał kontakty dyplomatyczne z Rosjanami. Ale Francja i Niemcy uważają, że to one są do tego upoważnione i nawet wspólnie z Wielką Brytanią zaczęły nawiązywać kontakty z Moskwą.
6: Ponieważ niektórym zabrakło języka w gębie, więc powiedziałem, że niczego nie będziemy respektować, więc w ogóle zapomnijcie o tym. No niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
5: Bo Unię, jak mówił premier, powinien reprezentować szef Rady Europejskiej po konsultacjach z 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Nadajnik GPS na jednym z wagonów towarowych odkryli podczas inspekcji pracownicy PKP Cargo. Urządzenie odnaleziono w poniedziałek w czasie kontroli technicznej węglarki. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i samo urządzenie, które przekazano do dalszych badań, mówi Łukasz Paterski z Komendy Policji w Poznaniu.
7: Odnaleziony przedmiot został zabezpieczony i oddany do ekspertyzy laboratoryjnej. O tej sytuacji policjanci powiadomili także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na trwającą ogólnopolską akcję TOR. Na tą chwilę trwa ustalanie, kim była osoba, która zostawiła ten przedmiot w wagonie oraz jakie miała intencje. Śledczy wspólnie z ekspertami i prokuraturą będą wyjaśniać okoliczności tej sprawy.
4: Wagon, na którym odkryto urządzenie, od kilku miesięcy stał na bocznicy w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że w ubiegłym roku miał przejeżdżać przez Białoruś oraz Ukrainę. Śledztwo nadzorowane jest przez prokuraturę. Białoruski laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki rozpoczął kilkudniową wizytę w Podlaskiem. Obrońca praw człowieka skazany w politycznym procesie przez reżim Aleksandra Łukaszenki na 10 lat więzienia spędził za kratami 4,5 roku. W grudniu został wypuszczony na wolność i od tego czasu przebywa za granicą. Na początek wizyty w województwie podlaskim spotkał się z uczniami liceum w Hajnówce.
8: Nobelowska premia dała mnie zaraz wyższy status.
9: Nagroda Nobla otworzyła mi wiele dróg. Mogę rozmawiać z urzędnikami i działaczami społecznymi na całym świecie na takim poziomie, na jakim wcześniej nie było to możliwe. Opowiadam o sytuacji z prawami człowieka w całej Europie Wschodniej i o tym, co się tam dzieje. Lubię też spotkania z młodzieżą, dlatego z radością przyjechałem do Liceum Białoruskiego w Hajnówce.
10: Zobaczenie noblisty i posłuchanie go tak blisko to nie jest codzienny widok.
9: Uczennica Maria Jakimiuk.
10: Zobaczenie, jak to wygląda od strony właśnie osoby, która to przeżywa, aż gęsia skórka jest. Więc taką osobę naprawdę warto wysłuchać.
11: Są tam łamane prawa człowieka.
9: Dyrektor szkoły Dariusz Musiuk.
11: To też pokazanie młodzieży, jaka sytuacja jest obok nas.
12: To praca prawobarończej działalności Alesi.
9: Żona Alesia Białackiego, Natalia Pinczuk.
13: To kontynuacja działalności mojego męża w sferze obrony praw człowieka. Sytuacja w Białorusi jest ciężka, dlatego jego praca jeszcze się nie skończyła.
4: Aleś Białacki pozostanie w Podlaskiem do 23 czerwca. Zjazd Dami Kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności to jeden z ważniejszych elementów obchodów 50. rocznicy

0: rocznicę radomskiego protestu robotniczego. W uroczystości zaplanowanej przez Instytut Pamięci Narodowej na najbliższy wtorek weźmie udział około 120 osób. Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku. Przyznawane jest działaczom opozycji antykomunistycznej za walkę o niepodległość i suwerenność Polski, przypomina naczelniczka radomskiej delegatury IPN-u Danuta Pawlik.
1: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały na przestrzeni lat w Solidarności.
0: W ramach obchodów IPN przygotował również wystawę zatytułowaną Polski Protest 1976. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum i 34 na zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Jest prawie 6 minut po 20.
2: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
7: Dzień dobry, Andrzej, stały słuchacz. Spróbujmy odgadnąć, skąd nadaje trójka. Trójka nadaje z tej plaży, na której Adam Miałczyński w dniu świra usiłował odpocząć.
6: Nie ma ani chwili spokoju. Ciągle coś przepływa. Ciągle ktoś... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, to pierwsza trójka. Lista przebojów. Pani Anna Mazo. Pola napisała, po odgłosach MEW stawiam na kołobrzeg. Mój mąż twierdzi, że to ustka, no ale on od 15 lat nie potrafi odróżnić dorsza od mintaja. Pozdrawiam i proszę o więcej podpowiedzi. Dobrze, podpowiedź pierwsza. Mijają nas ludzie, niektórzy pieszo, niektórzy na rowerach. Czy coś to państwu mówi? Proszę próbować. 2027 trójek. Marek Pawłukiewicz czeka przy telefonie. Miejsce 30. Kasia Sienkiewicz. Były momenty. Dzisiaj spadek o 12 miejsc. No ale przecież najlepsze momenty przed nami.

0: Dobry wieczór. Mówię, że wydaje mi się, że jesteście na promie. Gdzieś nad morzem.
1: Kołyszę, trochę piasku, trochę ryb. No właśnie, i nie da się ukryć, że ten prom tutaj przepływa, ale to nie jest to miejsce, z którego nadajemy. Męskie granie Orkiestra 2026, tańczę, debiut na 29.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Debiut na miejscu 29. Męskie granie orkiestra 2026 i tańcze. No to skoro jesteśmy przy tańcu, proszę się nie ograniczać.
2: Dzień dobry. Odpowiedź na pytanie, skąd nadajecie. Sprawdziłem cały Poznań na rowerze. Was tu nie ma, więc Poznań nie. Natomiast zakładam, że chyba miejscowość Rąbka. Pozdrawiam słuchacza pana Darka i pana Grabka. Dziękuję.
1: A nie, to nie Rąbka, a Grabek w Japonii, ale też pozdrawiamy oczywiście. Cigarette After Sex brzmił trochę jak soundtrack zachodzącego słońca. Dziś na 28.

0: 28 należy do Cigarette After Sex. Na 27 weterani, którzy zameldują się na liście. Ach, gdyby państwo wiedzieli, co tutaj się wyrabia.
1: Cóż za wieczór, cóż za emocje.
0: I cóż za plaża. 22:07 trójek Marek Pawlukiewicz czeka. Skąd dziś lista?

0: No, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie konkursu. To będzie Władysławowo.
1: Lody dla ochłody, lody dla ochłody, lody dla ochłody.
2: Proszę pana.
1: Jedna kulka, druga też z takim chłodem lato. Bierz lody dla ochłody, lody dla ochłody.
2: Proszę pana, po ile... No nie słucha. Może to będzie jakaś pod... Proszę pana. Proszę pana. Ile? Ile tam będzie?
1: 10 zł za kulkę.
2: Ile?
1: 10 zł za jedną kulkę.
2: Proszę pana. Proszę pana. Tutaj trójka nadaje, to może jakaś zniżka.
1: Jaka trójka? Nie ma żadnych zniżek, po 10 zł jest.
2: No dobrze. Bierzemy Agnieszka? 10 zł. Nie, nie bierzemy, proszę pana.
1: To do widzenia.
2: Do widzenia. No, może pan spróbuje gdzie indziej. Czasem wystarczy jeden krok w tył, żeby później zrobić dwa do przodu. Tutaj pan z lodami wyszedł. Perfect Silker i Starless dzisiaj spada o jedno miejsce na 26. A skąd my nadajemy? Cały czas dopytujemy. Nawet mi się zrymowało. 22,7 trójek.

0: Na miejscu 26 z 25 A Perfect Circle i Starless.
1: Halo, dzień dobry. Ja w sprawie konkursu, skąd pytanie trójka, no oczywiście, że z Gdyni, z bulwaru nadmorskiego.
0: To nie są bulwary. Pan Andrzej Sternowa jeszcze napisał, że jest pewien, że nadajemy dzisiaj z rowów. Rozpoznałem po tym charakterystycznym szumie fal. Mam nagrania porównawcze z roku 98. Miejsce 25. Metro i niepamięć.

0: na 25 z 27 metro i nie pamięć. Dzisiaj awans, dwa oczka w górę.
1: Halo, dzień dobry. Czyli akurat widzę was, skąd nadajecie, na plaży, jak siedzicie i no, teraz nie wiem, jak powiem, to popsuję zabawę. Ja później zadzwonię i powiem, z jakiej miejscowości, nie? Na razie niech widzowie próbują, nie? Zobaczymy, co będzie.
0: No to dobrze, jesteśmy w takim razie umówieni. 24. Angers du Poitiers.

0: senatorowi Tomaszukowi, że nadają z Darłowa.
1: Darłowo zapisuję. Nie, to nie Darłowo. 23. miejsce. Grupa Archive. Dzisiaj spadek o 2 miejsca.

0: Angers du Poitrain. Dzisiaj spadek o 12 szczebelków, no ale tak to już jest z listą przebojów. Raz człowiek surfuje na wysokiej fali, a tydzień później spokojnie dryfuje trochę niżej.
1: Dobry wieczór, Darek z Wielkopolski. Ja tylko chciałem powiedzieć,

Na 23 z 21 grupa Archive City Walls i okazuje się, że miłość przychodzi w najmniej oczekiwanych miejscach. Zdaje się, że nie tylko na plaży. Na 22 Caco Hemingway.

0: zakochałem się.
1: Taco Hemingway zakochał się pod apteką. Dziś Taco na miejscu 22, awans o 4 miejsca.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że nadajecie najprawdopodobniej z Kuźnicy, bo wszystkie podpowiedzi na to wskazują. No, niedaleko widać chałupy, jest port.
1: No, te chałupy to są za Wydmami, przecież to już powiedzieliśmy. Jest statek, jest piasek. I jest Depeche Mode in the End, dzisiaj na miejscu 21.

0: Depeche Mode i In The End. Dzisiaj spadek o dwa miejsca, ale koniec? To nie koniec. Przed nami pierwsza dwudziestka i coraz więcej emocji.
1: Jesteście w kuźnicy albo w gąskach. Danuta Szkolna.
0: A nie wiem, no powinniśmy chyba kolejną podpowiedź Agnieszka dać, prawda? Powiem tylko tyle. Od naszego miejsca nadawania do najbliższej smażalni ryb jest jednak dalej niż bliżej. Na 20. BNDK.

BNDK będzie dobrze miejsce 20. Dzisiaj spadek o 9 miejsc, ale tytuł zobowiązuje, będzie dobrze. Państwo próbują odgadnąć, skąd dziś lista przebojów pierwsza trójka. Jeszcze dodatkowa zagadka od Marka Pawlukiewicza. Ile razy podczas dzisiejszej audycji usłyszeliśmy mewę? Chodzi o tą z tym bardziej pomarańczowym dziobem. Regulaminu nie ma, no bo mewa jeszcze go nie zatwierdziła, ale proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A, i nie powiedziałem, dziewiętnastka należy do Darii ze Śląska.

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: na 19, z 22 Daria ze Śląska, a może jeszcze się da. Awans o 3 oczka w górę. Jest coś symbolicznego w tym tytule. Coraz więcej z Państwa wierzy, że jeszcze się da odgadnąć, skąd nadajemy dzisiejszą listę przebojów.
1: Dzień dobry. Mam taką sprawę. Jeżeli takie jest powiedzenie, jak pomoże, nie pomoże, to pomoże może Szczecin.
0: O, Szczecina to dzisiaj jeszcze nie było. Tomasz Lipa, Lipnicki, Pola Bitew na 18.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Nie dzwonię z Łodzi, ale też nie powiem skąd. I stawiam, że dzisiaj listę nadajecie ze Stegny. Z plaży oczywiście.
1: Stegna, Stegna. Może nie Stegna, ale Stegny to Agnieszka całkiem blisko nas, prawda? Dobry trop, dobry trop. Piękny rejs w górę. Editors i Call It In. Awans o 13 oczek na 17.

0: I takie fale wznoszące to ja rozumiem. Awans o 13 oczek. Piękny rejs w górę. Editors na 17.
1: Dzień dobry, już wiem. Krynica Morska na 100%.
0: No nie, to nie jest Krynica Morska. To jest Artur Rojek, gruby mały na 16.

0: Artur Rojek dzisiaj niestety spada o 6 oczek. Dziś na miejscu 16.
1: Może nowy hotel testujecie, z nowego hotelu w Opierowie.
0: Nie, tu dużo piasku, dużo wyobraźni. Skąd dzisiaj nadaje trójka? 22,7 trójek. Na miejscu 15 Billie Eilish, a my słyszymy się kilka minut po 21.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majątku.

0: nowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. MSWiA podaje pierwszy bilans nawałnic na zachodzie kraju. Jedna osoba jest ranna. Przed 20 zaczęło się przesłuchanie podejrzanego zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Podkreślił, że to reakcja na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej.
3: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA, podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego to strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym wygrywa tylko Moskwa. Przykro nam, że emocje wzięły górę w Warszawie i zmusiły polskich polityków do podjęcia nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nawet wobec prezydenta Załańskiego, ale przede wszystkim państwa ukraińskiego. To z kolei fragment oświadczenia szefa ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha w reakcji na odebranie orderu Orła Białego zwrócił nadany mu w 2022 roku krzyż komandorski z gwiazdą orderu za zasługi dla Polski. Jedna osoba ranna w Lubuskiem i około 30 podtopień w województwie zachodniopomorskim. To bilans pierwszych godzin burz w zachodniej Polsce, który podał MSWiA. W ministerstwie w związku z burzami i upałem odbyła się odprawa z udziałem służb i wojewodów. Ministerstwo poinformowało o 30 podtopieniach w województwie zachodniopomorskim. Z kolei w Lubuskiem ranna została osoba, która w trakcie burzy przebywała w namiocie. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i pierwszego stopnia przed burzami w 15 województwach. Podejrzewano o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna został doprowadzony do lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Przed 20 rozpoczęło się jego przesłuchanie. Mężczyznę policja zatrzymała wczoraj rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Amerykańsko-irańskie negocjacje w Szwajcarii odbędą się najwcześniej za kilka dni, tak twierdzą władze w Teheranie. W kurorcie Birkenstock delegacje obu państw miały rozpocząć w ten weekend rozmowy dotyczące wdrażania porozumienia o zakończeniu wojny. Spotkanie odwołano z powodu izraelskich ataków w Libanie.
4: Już około południa stało się jasne, że planowane na ten weekend rozmowy w Birkenstock nie dojdą do skutku. Po tym jak Biały Dom poinformował o przełożeniu dzisiejszego spotkania w Szwajcarii, z hotelu zaczęły wyjeżdżać delegacje przybyłe na negocjacje. Na miejscu zmniejszono liczbę funkcjonariuszy policji i zamknięto centrum prasowe. Tymczasem MSZ Iranu poinformowało, że zorganizowanie spotkania nie jest już pilne, ponieważ obie strony podpisały już wstępne porozumienie. Teheran podkreślił, że dalsze losy umowy będą zależały od przestrzegania zapisanych w niej warunków. Chodzi m.in. o sytuację w Libanie. Po południu Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni, jednak prawie natychmiast pojawiły się doniesienia o jego naruszeniu przez izraelskie wojsko. Stany Zjednoczone i Iran dały sobie 60 dni na wynegocjowanie dokładnych warunków zakończenia wojny. Do uzgodnienia pozostają m.in. kwestie zamrożenia irańskiego programu nuklearnego, otwarcia cieśniny Ormus oraz zakończenia walk na Bliskim Wschodzie. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
2: Viktor Orban twierdzi, że leci do Stanów Zjednoczonych, aby oglądać mecze rozgrywane w ramach piłkarskich mistrzostw świata. Były premier Węgier wyjaśnił, że kupił bilety na dwa półfinały i finał mundialu.
5: Viktor Orban poinformował, że poza odwiedzinami córki, zięcia i wnuków zobaczy na żywo trzy mecze piłkarskich mistrzostw świata. Jego obecność na tej imprezie nie jest zaskoczeniem, bo polityk jest zapalonym kibicem piłkarskim, sam również półzawodowo w nią grał. Po przegranych przez jego Fidesz wyborach parlamentarnych na Węgrzech pojawiły się spekulacje, że Viktor Orban będzie chciał uciec przed odpowiedzialnością i rozliczeniami, które zapowiedział jego rywal Peter Modior. Mówiono o tym, że może do tego użyć kontaktów z prezydentem USA Donaldem Trumpem i poprosić o azyl polityczny w tym kraju. Spekulacje podsycano informacją, że ponad rok temu za ocean przeprowadziła się jego córka, wnuki i zięć, który jest jednym z najbogatszych Węgrów, a jego majątek powstał za rządów Orbana. Nic jednak nie zapowiada takiego scenariusza, a sam były premier przygotowuje się do odbudowy swojej partii po tym, jak od kongresu otrzymał przedłużenie swojej kadencji szefa Fidesz.

0: sukcesu na kolejny rok. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Klimat. Znaczna część Polski objęta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. W większości kraju dobra jakość powietrza, lokalnie w południowych województwach umiarkowana. Z energii odnawialnej generowane jest około 20% ogólnej mocy. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
3: Piłkarze USA walczą o pierwsze miejsce w grupie D Mistrzostw Świata. Ich rywalem na stadionie w Seattle jest Australia. Po 5 minutach gry jest bezbramkowy remis. Jeśli Amerykanie wygrają z Australijczykami, to zapewnią sobie awans do fazy pucharowej. To jeszcze z bieżących wydarzeń. 9. kolejka żużlowej Ekstraligi. Włókniarz Częstochowa przegrał z Unią Leszno 38-52. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem Unii i to oznacza, że drużyna z Leszna zdobyła punkt bonusowy. Mimo to Unia spod Jasnej Góry wraca w nie najlepszych humorach. Kontuzji doznał Janusz Kołodziej, który opuścił stadion z podejrzeniem złamania obojczyka. Ekwadorczyk Jonathan Narváez był najlepszy na trzecim etapie kolarskiego wyścigu Tour de Suisse. Liderem generalnej klasyfikacji pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Z Polaków na 64. miejscu do mety dojechał Michał Kwiatkowski, a 88. był Kamil Gradek. Wyścig potrwa do niedzieli. Polskie siatkarki w Bangkoku grają w turnieju Ligi Narodów. Po dwóch meczach mają na koncie 2 zwycięstwa, 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Przed nimi starcia z Holandią i Kanadą. Dziś miały dzień wolny od meczów, mówi środkowa Natalia Kecher.
4: Ze swoją współlokatorką Mają byłyśmy na lokalnym bazarku tutaj, przeszłyśmy się. Byłyśmy też w galerii obok. Nie kupowałyśmy za dużo pamiątek, ale pochodziłyśmy, zobaczyłyśmy co nieco. Później wróciłyśmy do hotelu, żeby odpocząć jeszcze szybką drzemkę przed siłownią, która była po południu. Miałyśmy też wideo przed meczem z Holandią i no w sumie świeżo wróciłyśmy do siłowni.
3: Mecz Polek z Holenderkami odbędzie się jutro o godzinie 12 polskiego czasu.
1: Jutro słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum, 34 na zachodzie.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Szum morza, trójka i 8 minut po 21.
2: Pierwsza trójka, lista przebojów.
12: Witam serdecznie, to jest na pewno Hel. Gadłem? No bo te mewy takie są helskie, tak mi się coś wydaje.
11: To nie jest Hel, ale jeszcze zostało kilka minut, a tak właściwie 52 minuty do odgadnięcia. Skąd dzisiaj nadajemy pierwszą trójkę, listę przebojów, 22 i 7 trójek?
13: A ja to mam już wakacje.
11: No tak, Baszka wyjechała do Sopotu na festiwal Dwa Teatry i jutro będzie nadawała na żywo z Sopotu scenę teatralną Trójki po godzinie 19. Ale my nie z Sopotu, nie z Sopotu. 14 miejsce, Fisze Made i 6 minut mądrości.
14: Nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem.

0: kredyt, a ja tego po prostu nie wiedziałem.
1: Fisz Amade tworzywo 6 minut mądrości, dzisiaj spadek o 7 miejsc. Na swoją drogą mądrość podpowiada, żeby przed wyjazdem nad morze zawsze sprawdzić prognozę pogody. Tylko czy ona kiedykolwiek się sprawdza? No różnie z tym bywa. No to niespodziankę mamy na 13. Znów Fisz Amade tworzywo i niemoc.
2: Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy.

kawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy

0: To jest dopiero fala wznosząca. Awans o 16 oczek, największy skok w czołówce. No i widać, że nawet z niemocy można zrobić wielką moc. Niemoc i Fisze Made tworzywo na 13.
1: Halo, dzień dobry. Ja się chciałam podpytać, czy to może są piaski, skąd nadajecie? No bo dużo piasków jest w piaskach i jest blisko Stegny.
0: Blisko. Tutaj naprawdę rzeczywiście w mieście, z którego nadajemy, są piaski. Lady Punk, Kalifornia. Dziś awans o jedno miejsce na 12.

0: Dziś oczko w górę, Lady Punk, Kalifornia na 12. A czy Kalifornia i Bałtyk mają coś wspólnego? No można i tu marzyć o wakacjach.
1: Powiem ci szczerze, ja mieszkam w Gdyni, kilkaset metrów od fal Bałtyku, ale tak szczerze mówiąc, ja mam bardzo podobne

0: oddźwięk spadającej wody u mnie w łazience. Nawet jest żółta gąbka z żółtym dziobem mewy. Niesamowite. Kto wie, czy to nie jest łazienka w Gdyni?
1: Nie, to nie jest łazienka w Gdyni. Nie. To ja zmienię hasło. Tak. Metro na 11.

0: myślami.
1: Tak, tak, tak. Metro na 11. Trzy razy tak. Dzisiaj brzmi wyjątkowo optymistycznie. Tak dla muzyki, tak dla piątkowego wieczoru i tak dla wszystkich tych, którzy od 19 próbują ustalić, czy jesteśmy w Ustce, czy jednak w Kołobrzegu.
2: Dzień dobry. To już musi być Wejherowo. No bo to też jest blisko Gdańska.
3: Witam. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie. No, mi się wydaje, że nadajecie z nadbałtyku. No bo słyszałem gdzieś tam w oddali mewy. No wydaje mi się, że na pewno z nadbałtyku. No to mi się wydaje, że to było proste dość pytanie. Bym miłą chęcią posłuchał jakiegoś trudniejszego.
1: Mhm. Na 10. Deserter i wolny wybieg.

0: Szum, szum, szum. Ale mamy jeszcze jeden telefon.
1: Janusz z Siemianowic. Gdybyście nadawali z Siemianowic, to chyba bym wiedział, że z Siemianowic. Może kiedyś. Zapraszamy serdecznie nasze fajne miasto pogórnicze na Śląsku. Zapraszamy i pozdrawiamy.

0: Jeszcze nas. Kaśka Sochacka i Szum na miejscu 9, a skąd dzisiaj lista przebojów?
1: Myślę, że to są kontry rybackie, disco Stegny i jest tam trasa rowerowa, wspaniała, szczutowo, kąty rybackie.
0: Nie, nie, proszę próbować dalej.
2: Ja myślę, że to Krynica Morska. Nie wiem, po prostu, bo słychać odgłosy mes, że są piaski i myślę, że tam kiedyś jeździ na wakacje.
0: No właśnie, piaski to jest to słowo klucz. Są tu piaski, są łazienka, jest łazienka, tak, nie gdyńska. Są stegny, a nie stegna. Są państwo naprawdę bardzo blisko. Na 8 Maciej Balcar, a może tak.

0: Maciej Balsar, a może tak. Dzisiaj spadek o 4 miejsca na 8, a może tak po prostu wyłączyć na jakiś czas wszystkie powiadomienia. Może by tak uskutecznić piątkowe chwile zapomnienia? Nie, nie, nie, Marek Pawlukiewicz telefonu naszego trójkowego nie wyłącza.
1: Dzień dobry. Ja mam prośbę. Redaktor Michał Nogaś, to jak czegoś nie wiedziałam, to pierwszą literkę mi podał. Może podacie pierwszą literkę, żeby było łatwiej słuchaczom? Może Darłowo, Darłówko, nie wiem. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę.
0: A nie, no jak redaktor Michał Nogaś podawał, no to my chyba też. W. W. W. W jak wół. Na 7 The Cure i Alone.

0: The Cure Alone dziś na miejscu siódmym.
1: Halo, czy to radiowa trójka? Chciałbym odgadnąć zagadkę, skąd jest nadawana lista. Właśnie usłyszałem pierwszą literkę W, czy to jest Władysławowo?
0: No nie.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie tego, przy listy przeboju, bo to pewnie z Wilanowa w Warszawie.
0: Jest coraz bliżej, naprawdę jest coraz

0: szum morza. Miejsce szóste, metro i nic nie płonie. Awans dzisiaj o dwa miejsca.
1: Ja dzwonię z Gdańska. Chciałbym pozdrowić Tomka i myślę, że by było dobrze, jakby nadawał z Gdańska Zbrzeźna z plaży, ale pewnie nie nadaje stąd, to szkoda. I zapraszamy do nas, jeżeli jest tam blisko gdzieś, to zapraszamy do Gdańska Zbrzeźna na zloty fanów Depeche Mode i pozdrowionkę Lata Ulicy.
0: A czy zloty grupy Archive też tam są? Jeżeli tak, to chętnie się udam. Na piątym Archive i Look at Us.

0: Awans aż o 12 miejsc. Archive, Look at Us. Awans aż o 12 oczek. Fala wznosząca. Przypominam, że głosujemy do piątku do 12. Głosowanie na 111. wydanie pierwszej trójki już aktywne. Można śmiało głosować na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Dzień dobry. Do trzech razy sztuka. To musi być Reda. No bo Reda jest niedaleko Gdańska. Stegnej.
0: No przecież miało być na literkę W. No tak, miejsce czwarte, Barbara Wrońska, tydzień temu na pierwszym, tylko z tobą.

0: Barbara Wrońska, Tylko z Tobą. Tydzień temu miejsce pierwsze, no a dzisiaj spadek o 3 oczka.
1: Ja w sprawie konkursu. Jest to może Janta? No bo blisko Stegny.
0: J to nie W. Proszę próbować dalej. Czasu coraz mniej. 13 minut do godziny 22. A na miejscu trzecim BDS, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegrywaj.

BDS, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem. Spadek o jedno miejsce, no ale to wciąż podium. Na miejscu drugim Dżem i Dusza.

0: Jam i dusza na miejscu drugim. No to ciekawy jestem, czy uda się Państwu odgadnąć, skąd nadajemy dzisiaj listę przebojów.
1: O, ja chciałem zakomunikować, że nadajecie z Warszawy.
2: Dobry wieczór. Ja chciałabym tylko uzupełnić moją wcześniejszą wypowiedź. Otóż nadal obstawiam, że jednak jest to Myśliwiecka 357, tylko tak bardzo zmyślnie i tak przewrotnie zaaranżowana. Serdecznie pozdrawiam prowadzącego i całą redakcję.
3: Chciałam powiedzieć, że nadajecie po prostu z Warszawy.
2: Dzień dobry. Myślę jednak, że jest to Myśliwiecka 357. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Hurra! Dziękujemy za wszystkie głosy. Dzięki Państwu te 3 godziny to była prawdziwa magia radia. Tak naprawdę byliśmy tutaj przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, ale tak jak przyzna pewnie Agnieszka i Marek, no piękne te fale. Trochę pozazdrościliśmy Kasi Borowieckiej, trochę pozazdrościliśmy Baszce, która tam w Sopocie

No, od czego jest magia radia? Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Mateusz Tomaszuk. Czas na miejsce pierwsze. Awans o dwa oczka i pozycja numer jeden. Chip Tobacco i serce. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Policja zatrzymała sprawcę napadu na kantor w Łodzi, pieniądze odzyskano. Polski żaglowiec Dar Młodzieży wziął udział w uroczystej paradzie w amerykańskim Norfolk.

0: Prezydent wkłada kij w szprychy rządowi, tak mówi wiceminister nauki Andrzej Szeptycki. Chodzi o decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nazwanie jednej z formacji wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wiceminister Szeptycki mówił w TVP Info, że decyzję prezydenta należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę dzisiejsze spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego.
1: Pokazało, że mimo tego kryzysu nasze relacje są dla obu państw ważne. Wspólnie szykujemy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Widzimy już nie pierwszy raz, że obóz prezydencki, również opozycja starają się w polityce zagranicznej wkładać rządowi, mówiąc kolokwialnie, kij w szprychy.
0: Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, m.in. o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Była to pierwsza rozmowa Tuska i Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między obu państwami. Prezydent, ogłaszając decyzję o odebraniu orderu, zapewnił, że nie jest ona skierowana przeciw narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Minister Sprawiedliwości wspiera działania prokuratury w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek podkreślił również, że polska strona prowadzi intensywne działania mające na celu sprowadzenie do kraju byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS-u.
2: Będę wspierał wnioski prokuratury tutaj i tu mamy zgodność z prokuratorami, którzy prowadzą tą sprawę. No i naprawdę, gdyby sąd powiedział, no dzisiaj Ziobry nie ma w przestrzeni unijnego prawa, to nie orzeknę ENA. A jak jutro się pojawi, to znowu będziemy czekać rok na to, że sąd rozpozna wniosek?
0: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Małopolscy strażacy byli dziś wzywani 70 razy do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Do szpitala zostało przewiezionych 5 osób narażonych na oddziaływanie czadu. Strażacy przypominają, że tlenek węgla jest groźny nie tylko zimą. Apelują o montowanie w domach czujek tlenku węgla. Sprawca napadu zatrzymany. Rano doszło do rabunku gotówki w punkcie wymiany walut przy Piotrkowskiej. Napastnik zmusił pracownicę kantoru do wydania pieniędzy, a potem uciekł. Sprawcą okazał się Kolumbijczyk, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji Edyta Machnik.
3: Dziś tuż przed godziną 19 policjanci zatrzymali na terenie jednego z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim mężczyznę podejrzewanego o poranny napad na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dzięki intensywnym działaniom namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii.
0: Policja odzyskała zrabowane pieniądze. Wcześniej mówiło się, że rabuś ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Polski żaglowiec Dar Młodzieży wziął udział w uroczystej paradzie w amerykańskim Norfolk. Wydarzenia z udziałem flotylli wielkich żaglowców z całego świata są częścią lipcowego Święta Niepodległości. Dar Młodzieży bierze udział w historycznym rejsie w związku z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. To jest dla nas zaszczyt, że wśród wielu żagli w Stanach Zjednoczonych pojawi się także ten z logo Gdyni, mówi prezydentka miasta Aleksandra Kosiorek.
4: Logo Gdyni na żaglu, który Dar Młodzieży dostał w prezencie właśnie od miasta Gdynia, a to po to, żeby podkreślać, że ten rejs jest szczególny, bo z okazji uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale również, że ten ważny rejs odbywa się w roku stulecia miasta i my jako miasto chcemy pokazać na całym świecie, wykorzystując tę niesamowitą szansę, że właśnie Dar Młodzieży płynie tak daleko, więc na całym świecie pokażemy tym żaglem właśnie, że Gdynia, takie miasto w Polsce, na polskim wybrzeżu, obchodzi w tym roku stulecie miasta.
0: Podczas pobytu w Norfolk przedstawiciele Daru Młodzieży wezmą udział w spotkaniach organizowanych na pokładach żaglowców z całego świata. Zaplanowano także spotkania z amerykańską Polonią. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum i 34 na zachodzie.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Misiek?
8: Tak?
7: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
8: Ale jak?
7: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
9: A co to jest PBC?
7: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
10: Przystanek Zdrowa Wątroba.
11: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
6: Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka.

Nowokaina dla duszy. Tak nazywał się legendarny już dziś przebój zespołu Eels sprzed dokładnie 30 lat. On rozpoczął dzisiejszą listę osobistą. Dobry wieczór Państwu, witamy Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. 16 album grupy Eels będzie w naszych rękach 16 października i właśnie z tej płyty teraz zupełnie nowy, premierowy utwór.

Niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej swoją sesję zagrał Franek Badziak i jego Company. Ta sesja już za nami, a dziś Franek Badziak przyniósł ze sobą nowego singla i przy tej okazji przez chwilę porozmawialiśmy.

0: Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy to jest dość szczególny moment w twoim dotychczasowym życiu, bo jesteś no, w okolicach wydania płyty. To był zeszły piątek, tak?
1: Płytę nową, EP2, wydajemy właściwie w ten piątek, czyli w czasoprzestrzeni wywiadu dzisiaj.
0: Wszystko się zgadza. Ale powiedz, czy to jest zawsze jakiś dość szczególny moment, bo najpierw się męczysz, robicie, kłócicie się, tam sklejacie i tak dalej, a potem już się nic nie da zrobić, bo to idzie w świat i zrobione.
1: Jest to tyle szczególne, że zawsze jest to pewne podsumowanie tej pracy. Formuła live też wymusza na nas rodzaj szczerości. Nie mamy przestrzeni ani możliwości, by poprawiać te drobne niedociągnięcia, błędy akustyczne. To wszystko jest, jakie jest. Nagrane, szczere i no, prawdziwe, więc ten moment wydania jest o tyle przyjemny też, że możemy się tamtym momentem nagrania podzielić z innymi i przedstawić ten projekt, to co zrobiliśmy właściwie w jeden dzień.
0: I stąd było zaproszenie na sesję do Studia Osieckiej, bo ja od razu się zorientowałem, że wy jesteście takim słownikowym zespołem koncertowym, tak bym to powiedział.
1: Bardzo nam miło.
0: Powiedz trochę o tym, jak dochodziłeś do tego momentu, w którym jesteś teraz i powiedz trochę, co kryje się i czy jest to rzecz płynna czy stała za tajemniczym słowem And Company.
1: And Company jest oczywiście zespołem świetnych muzyków, z którymi no naprawdę uwielbiam grać, współpracować. Nie mógłbym chyba lepszych wybrać. A jak się stało, że tutaj jestem? Może zacznę od tego, jak się to z muzyką u mnie potoczyło, bo właściwie o tyle jest to ciekawe, że ja nie wiem, skąd się we mnie ta muzyka wzięła. Pojawiła się, jak miałem 2 lata i była rodzajem alternatywnej drogi wyrazu, bo jako dziecko bardzo się jąkałem. I ta muzyka była takim upustem tych emocji. Tak trwała i trwała, szkoły muzyczne, wiadomo, jak to w życiu muzyka, czy pasjonata wtedy jeszcze muzyki bywa. I stwierdziłem, że chcę zostać częścią tej sceny muzycznej. Fascynował mnie od zawsze jazz, dziennikarsko fascynował mnie rap. I z tej fascynacji dziennikarskiej pojawiła się muzyczna. Wylądowałem tutaj, wymyśliłem ten koncept i zacząłem to robić.
0: To nie jest pierwszy przypadek w historii świata, że szefem zespołu jest perkusista, ale nie jest to też sytuacja codzienna. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Zarządzać zza zestawu?
1: Zarządzać zza zestawu, to zarządzanie jest w głównej mierze logistyczne, choć rzeczywiście nowa płyta reprezentuje moje pomysły muzyczne w dużej mierze, choć oczywiście

0: Cenie jedynie. Jak to jest zarządzać za zestawu? Perkusja często nadaje charakter utworu, ale może też być tłem. I mam wrażenie, taki jest mój cel, by każdą rolą instrumentu bawić się jak skakanką trochę. Każdy instrument ma swój moment i no, staram się pilnować tego. Nie wiem, jakby to było kierować zespołem z innego instrumentu czy z wokalu, ale na pewno jest to bardzo satysfakcjonujące w każdym scenariuszu.
1: Szczególnie, że w waszym przypadku, w przypadku waszej muzyki, no umówmy się, warstwa rytmiczna ma bardzo poważną rolę.
0: Tak, to prawda. Nie do końca jest to może świadomym celem. Czy w ogóle nie rozpatrywałbym tego w kategorii celu? Ja dbam o to, by w rytmie coś się działo.
1: Powiedz, bo zapytałem, użyłem słowa płynne w stosunku do twojego company. Czy wy jesteście, oprócz tego, że jesteście współpracownikami artystycznymi, jesteście przyjaciółmi, kumplami, to widać na scenie,
0: tak,
1: jak to wszystko wygląda. Ale w tak też dużym składzie i w wieku, w którym jesteście, utrzymanie zespołu to nie jest łatwa sprawa. Czy to jest jednak bardziej przygoda, w której umawiacie się, że teraz jest super i zobaczymy, co będzie jutro?
0: Jest to rodzaj ryzyka, które każdy z nas bierze na siebie w tym projekcie. Umawiamy się, że gramy, robimy to dla grania. Utrzymanie zespołu jest rzeczywiście może nie tyle trudne, bo każdy z nas robi to z pasji, co wymaga pewnej ostrożności, by szczególnie na tym etapie tą pasję podtrzymywać. Bo jak miałem takie momenty oczekiwania, że no, weszliśmy na tą scenę tam w lutym, pierwszy album, to jak pogramy, to już będzie seria tych koncertów, a myślę, że to istotne, by zdać sobie sprawę, że każdy sukces muzyczny jest długą drogą i nie przychodzi ani z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc.
1: To, co powiedziałeś, świadczy o tym, że powinieneś rzeczywiście zarządzać zza perkusji, bo to bardzo sensowne podejście. Powiedz trochę o planach na lato, no bo lato zawsze się z graniem dość mocno łączy.
0: To prawda, w te wakacje nie mamy wielu koncertów, ale planujemy we wrześniu, 8 września, duży koncert w warszawskim Bardzo Bardzo. Wystąpi tam zarówno ekipa raperów z pierwszej płyty, czy z tej płyty także. Po koncercie planujemy jam session, a przed wakacjami, czy tak, na granicy, bo 28 czerwca, za 2 tygodnie, z pewnym marginesem, zagramy premierowy koncert w warszawskiej Hydro Zagadce.
1: To tam, gdzie pierwszy raz was zobaczyłem na żywo, co zaowocowało zaproszeniem na sesję. Niestety, będę wtedy daleko w Bieszczadach na zupełnie innym festiwalu, ale rozumiem, że pewnie będzie następna okazja. Trzymamy kciuki, żeby do września coś się jeszcze wydarzyło, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I żeby ten wrzesień był trochę podsumowaniem, bo tak pewnie planujesz tego, co do tej pory robiliście.
0: Tak, planuję takie podsumowanie w tym, no też dużym, jak na dotychczasową skalę, koncercie. I prawdopodobnie wtedy też już będziemy mogli ogłosić skład na kolejną.
1: O, nie możemy się doczekać. To ostatnia rzecz już mniej merytoryczna, ale taka, która mnie zafascynowała właśnie w Hydrozagadce. Nie jest aż tak częstym przypadkiem, szczególnie

0: przy muzyce, którą gracie, że na koncert przychodzą też całe rodziny z rodzicami włącznie. Ja chyba tam widziałem rodziców, prawda?
1: Tak, tak. Rodzice członków zespołu czy raperów się zjawiali. To bardzo miłe obserwować to wsparcie rodzinne.
0: Znaczy to nie ukrywa.

0: To nowy singiel Franka Badziaka i jego Company, a my przypomnijmy fragment sesji, którą zarejestrowali w studio imienia Agnieszki Osieckiej kilka tygodni temu.
1: Bardziej gotowy nie będę. So do I.

0: Za tydzień lista osobista prosto z festiwalu Zew się budzi w Cisnej. Dziś przypominamy sesyjne nagrania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, zespołów, które trafiły na festiwalu na scenę Trójki. Zaczynamy od Père Lachaise.
1: Nie chcę tego widzieć ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę rozwiązywać ani z tego się tłumaczyć. Nie chcę znać powodów ani uczyć się na błędach. Nie chcę już zawodów ani więcej się napędzać. Nie chcę tego widzieć ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę rozwiązywać ani z tego się tłumaczyć. Nie chcę znać powodów, nie chcę uczyć się na błędach. Nie chcę już zawodów ani więcej się napędzać. Nie chcę tego widzieć ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę rozwiązywać ani z tego się tłumaczyć.

0: uczyć się na błędach. Nie chcę już zawodów, no i więcej się napędzać. Nie chcę tego widzieć, ani szukać nowych znaczeń. Nie chcę rozwiązywać, ani z tego się tłumaczyć. Nie chcę znać powodów, nie chcę uczyć się na błędach. Nie chcę już zawodów, ani więcej się napędzać.
1: Sesję zespołu Klosterkeller będę pamiętał z chyba dość zabawnej przygody, którą miał zespół, który przyjechał wcześniej. Rozstawił się, podłączył, spróbował, a potem czekał przez półtorej godziny na Anię, która dotarła i zaczęła szukać w swoich rozlicznych torbach kremu. Trwało to mniej więcej 20 minut. Do końca planowanego czasu sesji zostało nam tych minut chyba 25. I wtedy Ania wzięła mikrofon i w dwa utwory w pierwszym, a jeden w drugim podejściu nagrała, mieszcząc się doskonale w zaplanowanym czasie. Klosterkeller.

Czas mi już z tej samotni wyjść. Może to właśnie ciebie, ciebie cały czas.

0: wszystko jakoś inaczej.
1: Autopromocja.
2: To jest wezwanie, wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
2: Ja nazywam się Anna Gacek, this is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Władimir Zełenski bez orderu Orła Białego to decyzja Karola Nawrockiego. W Wielkopolsce burze i obfity deszcz, strażacy zanotowali setki interwencji. Pod Bedford w Wielkiej Brytanii zderzyły się 2 pociągi pasażerskie, są ranni i poważne utrudnienia. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że jest to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
5: W opublikowanym nagraniu Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił również, że polskie wojsko przeszkoliło 1000 ukraińskich żołnierzy.
6: Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania.

0: Do sprawy odniósł się wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, który na antenie TVP Info zaznaczył, że decyzję prezydenta należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę dzisiejsze spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego.
1: Pokazało, że mimo tego kryzysu nasze relacje są dla obu państw ważne.
0: Głos w sprawie zabrał również szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który napisał, że tu cytat, decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego jest strategiczna. Licznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej, napisał premier Donald Tusk w reakcji na odebranie orderu prezydentowi Zełenskiemu. Oberwanie chmury w Wielkopolsce. Przez cały region przechodzą burze z porywami wiatru i obfitym deszczem. Do 20:00 strażacy z Wielkopolski odnotowali 240 zgłoszeń w związku z pogodą. Działania strażaków skupiają się na zabezpieczeniu terenów, przez które przeszły anomalie pogodowe. Czeka nas trudna noc, mówi rzecznik strażaków w Poznaniu, Martin Halasz.
3: Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Lesznie, gdzie jedna osoba została przygniecona przez drzewo. To był nastolatek. Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
2: Część regionu w okolicach Mosiny i Puszczykowa jest obecnie bez prądu. Gwałtowna burza przerwała i zarazem zakończyła dzisiejszą odsłonę Antidotum Airshow w Lesznie. Tysiące ludzi w pośpiechu opuszczało teren lotniska. Było naprawdę groźnie, mówi jeden z widzów.
4: Siedzieliśmy sobie jak gdyby nigdy nic i nagle tak, wichura, fu, wszystkie tutaj parasolki poszły, zwiewało wszystkie te namioty. No, tragedia, ale pokazy były piękne, tak, do momentu. Rozczarowanie jest, no ale za rok może będzie lepiej.
5: Na jutro biletów nie ma?
4: Nie, na jutro biletów nie ma, taka jednodniowa wycieczka.
2: Dzisiejsze pokazy rozpoczęły się z opóźnieniem. Wszystko przez przedpołudniowy incydent, kiedy to pilot jednego z pokazowych samolotów lądował bez wysuniętego podwozia i uszkodził część drogi startowej. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu większą swobodę działania, oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na skandal w Szpitalu Południowym, gdzie był już koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk, miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych i przyjmować polityków bez kolejki. Władze stolicy zapowiadają natychmiastowe dymisje i odpolitycznienie medycznych spółek.
6: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę Rady Nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
7: W kolejności przyjęcia, w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
6: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 500 000 złotych za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
7: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
6: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już warszawska prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Prezydent Karol Nawrocki chce rozmawiać o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale tylko z ludowcami. Zaproszenie na rozmowę otrzymała jedynie Urszula Pasławska. Terminu spotkania posłanka nie chciała zdradzić, wyraziła jednak nadzieję, że prezydent przychylnym okiem spojrzy na zapisy ustawy, nad którymi wspólnie pracowali politycy PSL-u i Lewicy.
8: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia. Sama jestem ciekawa, czy tutaj w tej sprawie coś się zmieniło. Na pewno będziemy rozmawiać. Ja mam argumenty, mam konkrety, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w sercu polskiej polityki, również dzisiaj w Sejmie. W związku z tym chciałbym, żeby ta ustawa oczywiście weszła w życie.
2: Prezydent Karol Nawrocki pod koniec maja powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Dziś te słowa w Sejmie powtórzył szef jego kancelarii Zbigniew Pogucki.
9: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo. Tak w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej między dwójką osób, w której określona jest m.in. rozdzielność majątkowa, kwestie dziedziczenia i dostęp do informacji medycznych. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Poważny wypadek kolejowy na północ od Londynu. Pod Bedford zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Są ranni, a na miejsce wysłano ratowników, strażaków, policję i śmigłowce ratunkowe. Zablokowana jest jedna z głównych tras kolejowych z Londynu na północ Anglii, z której korzystają

0: także podróżny jadący na lotnisko Luton.
1: Do wypadku doszło w piątek wieczorem w godzinach szczytu. Brytyjska Policja Transportowa potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch pociągów w rejonie Bedford. Według brytyjskich mediów oba składy należą do przewoźnika East Midlands i jechały w stronę Londynu. Jeden z pociągów uderzył w tył drugiego. Pasażerowie mówili o silnym szarpnięciu i nagłym zatrzymaniu składu. Jeden z nich napisał w mediach społecznościowych, że nie było wcześniejszego hamowania ani żadnego ostrzeżenia. Na miejscu zderzenia pociągów trwała duża akcja ratunkowa. Na miejscu są karetki, straż pożarna, na policja i śmigłowce ratunkowe. Pracują tam także specjalistyczne zespoły medyczne. Ratownicy udzielają pomocy pasażerom, a policja zabezpiecza teren po wypadku. Służby apelują do rodzin i bliskich osób, które mogły podróżować tymi pociągami, aby nie przyjeżdżały na miejsce. Informacje przekazują policja i ratownicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W sporcie Norbert Michalak.
3: W Seattle zakończył się mecz w grupie D piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze Mistrzostw Amerykanie pokonali Australijczyków 2-0. Dzięki temu awansowali na pierwsze miejsce w tabeli i tym samym po drugim zwycięstwie zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. W nocy i nad ranem polskiego czasu kolejne mecze. Szkocja zagra z Maroko, Brazylia z Haiti, a Turcja z Paragwajem. Artur Jędrzejczyk nie będzie grał już w Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył z nim kontraktu. Jędrzejczyk jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii Legii. Z drużyną z Warszawy wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, zdobył 7 krajowych pucharów oraz 1 Superpuchar Polski. Trwa zacięta walka o koszykarskie Mistrzostwo Polski. W 6. spotkaniu finału w Zielonej Górze Zastal pokonał Legię Warszawa 76-74. Na sekundę przed końcem Zastal przegrywał 1 punktem. Po rozpoczęciu gry piłkę otrzymał Garrison, który rzutem za 3 punkty dał gospodarzom zwycięstwo. Decydujący mecz w niedzielę w Warszawie. Dobry start Natalii Bukowieckiej. Polka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Dosze. Polka uzyskała czas 50-10. Drugim Polakiem w Katarze był Mateusz Kołodziejski, który startował w skoku wzwyż. Polak pokonał poprzeczkę na wysokość 2,16, co dało mu 8 miejsce.
0: Jutro będzie słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum, 34 na zachodzie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Już w najbliższą niedzielę. Między 14 a 16. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Lista osobista.
8: Dziś w liście osobistej przypominamy zespoły, które zagrają na scenie Trójki na festiwalu Zew się budzi. Prezentujemy ich nagrania podczas sesji dla listy osobistej w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Nasi przyjaciele z zespołu Trupa Trupa nie przyznali się przed wejściem na sesję do Osieckiej, że dość radykalnie i programowo nie nagrywają nigdy tak zwanych coverów. Tymczasem sesja składała się z 3 coverów bardzo znanych zespołów. Jeden z nich to The Cure, drugi The Beatles.

Zespół Fish Basket wciąż czeka jeszcze na sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, choć w sytuacjach sesyjnych, nawet w liście osobistej, spotykaliśmy się niejednokrotnie. Ale jest takie jedno nagranie, które zawsze typują do zagrania na antenie. To jest fragment trasy Monsters of Jazz. Tutaj ich gościem jest Piotr Chęcki i jak twierdzą, to najwybitniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek do tej pory zrobili. Ale wszystko przed nimi.

I jeszcze jeden zespół, Śląski Balkon, który też zagrał sesję w Osieckiej. Po tym, jak dostał od nas zaproszenie przyjęte z zadowoleniem na zagranie na scenie Trójki na tegorocznym festiwalu Ze Wsie Budzi.

Widział twarz niewinnej panny i tak wykonał strzał. To mój karabin wystrzelił nabój, który przeciął linę, którą tyś mnie trzymał. Moja broń, moja bardzo wielka broń. Kiedy Bóg wręczyła mi pistolet, po raz pierwszy z wielu usłyszałem: broń nie zabawką. Lecz śmiech wasz był wybitny, kiedy machałem wiatrówką za ławką. Kiedy spotkałem drugiego takiego z wręczoną przez Boga bronią i celowaliśmy w siebie na korytarzu, ciągle udając, że załadowaną mamy amunicję gumową. Nauczyliście mnie wtedy, że cel mój ma broń własną, a strzelanina dla tłumu była rzeczą śmieszną, niżeli straszną. Jednak osądzać was nie mogę, to ja jestem winien braku rozsądku, a Pan Bóg ostrzegała mnie od początku. A Pan Bóg...

życiowej karą. A jaki zdziwiony byłem za drugim, trzecim tym razem, bo na strzelnicy nikt nie płakał. Do dnia dzisiejszego nie wiem, czy przeżyliśmy. Ja przeżyłem. Kilka razy udało mi się lufą fragmenty mojej skóry zdrapać. Myślałem wtedy, że rozumiem, więc przestałem uważać.

Jestem po prostu tchórzem. Jestem po prostu tchórzem. Tchórzliwie uważam, że zasługuję na łaskę Bożą.

kolejnym zespołem na sesję w Osieckiej umawialiśmy się bardzo, bardzo długo. Aż przyszedł ten moment, zaraz po wydaniu płyty Sieć Indry. Przed Państwem Varieté.

kamieniami w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni.

Kiedy lista osobista odwiedziła siedzibę Radia Luksemburg, poznałem podczas programu luksemburską gitarzystkę jazzową Wedę Batringer. Okazało się, że przyjeżdża do Krakowa na koncert i podarowała słuchaczom Trójki dwa podwójne zaproszenia. Bardzo proszę o zgłoszenie zapotrzebowania na mój instagramowy adres Piotrek.

I teraz już na zakończenie zaproszenie na niedzielny program Sunday Morning o 11. To będą covery grupy Pink Floyd. Nigdy nie przypuszczałem, że Ice-T, którego poznałem na festiwalu w Sopocie, nie tym festiwalu w Sopocie, ale festiwalu na Molo w Sopocie w latach 90., kiedy przyjechał ze swoim metalowym zespołem Body Count, kiedyś nagra taki utwór. To było całkiem niedawno. Gościem specjalnym był David Gilmour. Posłuchajmy, a potem posłuchajmy w niedzielę innych wykonawców trochę od sasa do lasa. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: 25. jubileuszowy festiwal Dwa Teatry. Specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego już w Sopocie. Naszymi gośćmi będą wielokrotni laureaci dwóch teatrów. Porozmawiamy o przeszłości i skomentujemy bieżące wydarzenia.
2: Polecamy scenę teatralną Trójki.
3: Adam Wojtyszko.
2: Michał Kotański.
1: Barbara Marcinik. Zapraszam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 20 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Władimir Zełenski pozbawiony orderu Orła Białego. Prokuratura postawiła zarzuty podejrzanemu o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ponad 200 interwencji strażaków po przejściu burz w Lubuskiem. Prezydent Władimir Zełenski powiedział wprost, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, żeby w jakikolwiek sposób obrazić Polskę, Polaków czy narazić na szwank relacje między Polską a Ukrainą. Tak o wczorajszym spotkaniu z ukraińskim przywódcą mówił premier Donald Tusk tuż przed powrotem do kraju ze szczytu Unii Europejskiej. Krótko potem kancelaria prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego przyznanego przez prezydenta Andrzeja Dudę.
5: Premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiali na marginesie unijnego szczytu w Brukseli. Jednym z tematów było napięcie na linii Polska-Ukraina po ostatnich decyzjach ukraińskiego przywódcy. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówił szef polskiego rządu.
6: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego i liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłość.
5: Premier nawiązał też do polsko-ukraińskiej konferencji, która w przyszłym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie, gdzie spotkają się biznesmeni z całego świata. Poinformował, iż nie otrzymał od prezydenta Zełenskiego ani deklaracji dotyczącej przyjazdu do Gdańska, ani rezygnacji z pojawienia się na wydarzeniu. Zauważył jednak, że eskalacja napięcia będzie miała wpływ na atmosferę konferencji.

0: Prezydencji. Agata Król, Polskie Radio.
1: Prokurator przedstawił obywatelowi Gruzji Elnurowi A zarzut zabicia 15 czerwca w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wystąpiła do sądu o 3-miesięczny areszt. Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej, artysta, który występował jako Siemion Skrypiecki, jako karykaturzysta i satyryk, krytykował i wyśmiewał m.in. Władimira Putina. 209 razy interweniowali lubuscy strażacy w związku z intensywnymi opadami oraz burzami. Jak przekazał ich rzecznik Arkadiusz Kaniak, jedna osoba jest ranna.
2: To mężczyzna, który znajdował się w przyczepie kempingowej, na którą spadł konar. Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami trafił do szpitala. Najwięcej zdarzeń, 50, zanotowali strażacy z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Gorzowscy strażacy wyjeżdżali 32 razy.
1: Na sobotę synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem, które nie obowiązują jedynie w północno-wschodniej części kraju i na niektórych obszarach Mazowsza. Aktorzy Danuta Stenka i Andrzej Seweryn zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W Sopocie rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry.
3: Danuta Stenka przyznała, że to wyjątkowo wzruszający moment.
4: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach.
3: Danuta Stenka zagrała blisko 800 ról w Teatrze Polskiego Radia. Między innymi od wielu lat wciela się w postać Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W jezioranach. Andrzej Seweryn dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
5: Ogromną rolę odgrywają reżyserzy i autorzy.
3: Do poniedziałku publiczność w Sopocie będzie mogła słuchać najlepszych realizacji Teatru Polskiego Radia i oglądać najciekawsze spektakle Teatru Telewizji, a także uczestniczyć w spotkaniach z artystami, debatach i wydarzeniach specjalnych. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia słonecznie we wschodniej połowie kraju, a w Małopolsce i na Śląsku pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum i 34 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy w niedzielę. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
7: Autopromocja.
9: Mało, obiektywnie.

Tomasz Orzechowski, Mariusz Owczarek w Radiu Kraków. Prezentujemy Państwu dziś muzykę Zbigniewa Seiferta, City of Spring, na początek naszego spotkania. Dobry wieczór. A spotkaliśmy się tu właśnie w Krakowie z okazji 7. edycji Seifert Competition. Do drugiej dziś spotkanie także z gośćmi, rozmowy o konkursie.

konkursie, nie tylko o konkursie imienia Zbigniewa Seiferta, ale także z pewnością ci młodzi uczestnicy opowiedzą nam o tym, jak stanęli w szranki do przesłuchań tegorocznego konkursu Seifertowskiego. Jedynego takiego na świecie. O tym też będzie w tej audycji.

0: Gość audycji Mało Obiektywnie, nadawanej dziś z Radia Kraków, Mieczysław Górka. Witam pana, dobry wieczór.
1: Bardzo się pięknie kłaniam.
0: Panie Mieczysławie, mamy za sobą dzisiaj płytę w studiu, którą wspólnie przed chwilą oglądaliśmy. Pan powiedział, pamiętam tę płytę, a pamięta pan ten koncert wyjątkowy z 14 listopada 1978 roku Klub Pod Jaszczurami w Krakowie?
1: Pamiętam, jakby to było wczoraj. I pamiętam, że to był koncert niezwykły z racji tej, że zobaczyliśmy Zbyszka po kilku latach, kiedy go nie widzieliśmy. Chodzi o jego fizjonomię i to było szokujące. Natomiast koncert się odbył w Jaszczurach i innych klubach krakowskich. O tych innych ja nie wiem, ponieważ...
0: Ale jak to w innych klubach? To był taki koncert, który się przenosił z miejsca na miejsce?
1: Zbyszek postanowił za radą, no, pewnie Agnieszki, bo to była jego prawa ręka w wielu sprawach, żeby przegrać, przećwiczyć, przetrenować przed publicznością ten repertuar, który on później nagrał na płycie Paszyn. I pierwszym z tych koncertów, jeśli dobrze pamiętam, były Jaszczury. Dla tego koncertu było to ciekawe i niepodobne do innych, że w składzie muzyków towarzyszących Zbyszkowi była nasza dwójka, ja i Janusz Grzywacz z Laboratorium i dwójka z Ekstrabolu, Jarek Śmietana i Zbyszek Wegehaupt na kontrabasie. Ten koncert Radio Kraków nagrywało i stąd ukazała się pokazywana mi płyta Kilimandżaro. Ona miała dwuwinylowy.
0: Podwójny winyl,
1: efekt, tak. Z tego 1/4 to był wywiad Antka Krupy ze Zbyszkiem, nagrany zresztą wcześniej. On się tam znalazł na tej płycie. I ciekawostką było to, dla mnie przynajmniej, do tej pory nie wiem i pewnie się już tego nie dowiem, kto zdecydował, że te dwa zespoły były tak reprezentowane. Bo później myśmy nie mogli grać dłużej, mówię o mnie, Januszu i całej laborce, brać udziału w tych koncertach, ponieważ mieliśmy, nie wiem czy nie nazajutrz, albo dwa dni po tym, wyjazd zagraniczny. Także widzieliśmy następny koncert w składzie już ekstrabolowym towarzyszącym Zbyszkowi w jakimś klubie nowochódzkim. Wieczorem w czasie wyjazdu wpadliśmy tam na chwilkę i to zobaczyliśmy. To, że ten skład został uwieczniony na tej płycie i na tym nagraniu, w czasie tego koncertu, uznaję za takie swoiste zwieńczenie tego wszystkiego, co robiłem. Ale ciekawostką jest to, że przez 8 lat współpracowałem z zespołem Laboratorium w systemie zupełnie, powiedziałbym, nieprofesjonalnym. To znaczy myśmy mieli regularne próby, efektem których były kolejne płyty. 78. Już byliśmy po Jazz Jatra, po Jambory, po nagraniu dwóch chyba serii płyt do Polish Jazz.
0: Po Modern Pentathlon.
1: To 76. Natomiast zdaje się, w 78 było Quasimodo. I zwieńczeniem tego była ta Jatra, na której byliśmy znakomicie przyjęci. I to, że myśmy musieli spotkać się ze Zbyszkiem, żeby odbyć, nie wiem, dwie próby. Pierwsza nieudana w klubie, w Rotundzie, w której myśmy mieli taką kanciapę pod schodami i tam wynieśliśmy się do takiego przejściowego pokoju z naszymi gratami, to znaczy z bębnami, Janusz z Fenderem, podłączył się Zbyszek Wegehaupt z kontrabasem, Jarek, ale Zbyszkowi, Zajfertowi, to nie odpowiadało, ponieważ tam było zimno, to był listopad. I wtedy nie wiem, kto wymyślił, że będzie nas gościł Jasiu Budziaszek. I tak się stało. Tam u niego w domu odbyliśmy jedną albo dwie próby, już takie udane. I dla mnie to było szokujące, bo materiał, który przedłożył Zbyszek, był dla mnie olbrzymi. Tak jak

Jak mówiłem w tym filmie, który wspominałem w naszej rozmowie przed anteną, Przerwana podróż, Zbyszek przed koncertem zaprosił mnie w klubie do Jaszczurów na małą lampkę koniaku, ośmielając mnie w ten sposób do tego, co się tam później działo. I to było nie

0: zupełnie niesamowite. I to nie jest oczywiście moja zasługa, że to się za mną ciągnie. To Zbyszek sprawił. I to, co on wyprawiał na świecie z muzyką swoją, swoim geniuszem, swoją charakterystyczną grą na skrzypcach. I tym, że przez te lata, kiedy myśmy się poznawali, a to było 5 lat od 1973 roku, rok po roku od tej daty warsztaty jazzowe w Chodzieży, ponieważ kwintet Stańki, który był wtedy takim, taką kanwą kadry, w zasadzie wszyscy mieszkali w Krakowie. W związku z tym mieliśmy prawie permanentny kontakt.
1: Czy to był ten kwintet od płyty Purple Sun, ten skład?
0: Tak, nie wiem, tak.
1: Dokładnie ten skład?
0: Zbyszek Seifert, Jasiu Muniak na kontrabasie.
1: Bronisław Suchanek?
0: Tak. Janusz Stefański na bębnach oczywiście i Tomek.
1: Właśnie, bo moje kolejne pytanie zmierzało nieuchronnie ku temu, jak się poznaliście ze Zbigniewem Seifertem?
0: W Chodzieży. Ponieważ myśmy byli cała laborka spoza kręgów tak zwanych wykształconych muzyków krakowskich i byliśmy w zasadzie w Chodzieży w 73 roku, przepraszam, w 71 roku po raz pierwszy. Po tej Chodzieży w Kaliszu zostaliśmy laureatem takiego festiwalu Muzyka Młodej Generacji, między innymi. I w kontekście tego zostaliśmy zaproszeni na warsztaty. Później był 72 jazz nad Odrą, drugie miejsce, 73 trzecie na pierwsze miejsce. Ale przez te 3 lata w Chodzieży, krótkie pobyty, ale tak intensywne i tak znaczące się w naszej dalszej współpracy. Zbyszek nagrał, uczestniczył w pierwszych naszych nagraniach radiowych. To było dla Trójki, chyba, jeśli dobrze pamiętam, przy Myśliwieckiej. Zdaje się tak. I tam Zbyszek, to była taka składanka Biały Kruk Czarnego Krążka.
1: Tak, jest taka seria. Tak.
0: Adelaide i na drugiej My ze Zbyszkiem. I to było takie nie bardzo różniące się w tym kontekście tych płyt, jeśli dobrze pamiętam, starcie takich jazzowych w zasadzie przedsięwzięć, bo na innych były pomieszane ze sobą składy, jedna i druga strona. Zbyszek był niesłychanie ciepłym człowiekiem i w każde urodziny czy jakąś inną okoliczność, kiedy trzeba było świętować jakąś jego ważne wydarzenie w życiu, jak się go prosiło, co by chciał, żeby mu to wynagrodzić, czekolady, cukierka, pomadkę, był łasuch. I to było właściwe dla Zbyszka. W tym kontekście kwintetu istotne było dla mnie jako perkusisty takie intelektualno-estetyczne ustawienie Janusza Stefańskiego, a emocjonalne Zbyszka. Bo Jasiu Muniak był poza.
1: Czyli takie dwa bieguny trochę, tak?
0: Nie, komplementarność taka, połączenie.
1: Uzupełniające się raczej
0: tak,
1: postaci.
0: Tak, taka, takie wsparcie energii, całej energii potrzebnej do tego, co ja jako samouk musiałem robić przez całe życie pozostałe. I zresztą od pierwszych warsztatów Janusz Stefański przyjeżdżał na nasze próby, wtedy jeszcze w Czyżynach, w zakładach tytoniowych. Tam się zresztą odbył jakiś sylwester, na który nad ranem z piwnicy pod Baranami przyjechał Janusz Stefański do nas. Byliśmy serdecznie związani takimi niemalże przyjacielskimi więzłami z tymi, zwłaszcza węzłami, z tymi zwłaszcza dwoma muzykami. Bronek Suchanek też był bardzo ciepły i taki serdeczny w tych relacjach.
1: I wyjechał potem do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak.
1: I tam mieszka.
0: Tak.
1: Macie jakiś kontakt ze sobą?
0: Widziałem się z nim przy okazji jakichś właśnie chyba tych Seifertowych festiwali. Nie pamiętam, który to był rok. Ale wtedy też spotkałem się z Agnieszką. To było chyba, nie wiem, czy nie pierwsza, albo druga edycja. Tam w Lusławicach. Później zresztą odbyłem piękne spotkanie w domu rodzinnym Janusza Stefańskiego z nim i z jego siostrą Kuką, która dla ciekawości miała taką ksywę, taką samą ksywę jak siostra Zbyszka Seiferta. Obie były Kuki.
1: A dlaczego?
0: Tak zostały nazwane. No. Dziewczyny, faceci otrzymywali jakieś ksywy, czy jakieś tam pseudonimy.
1: I tu już tą tajemnicę tam tych więzi bliskich.

0: bliskich, osobistych. Dlaczego akurat takie pseudonimy mamy? Tak?
1: Nie wiem, nie wiem. Nie dociekałem. Jedną i drugą, i Małgosię, i Krysię, Krystynę Stefańską, będę mógł o to zapytać, bo mam z nimi kontakt. Być może kiedyś o to pytałem, ale to mi umknęło.
0: Panie Mieczysławie, a co teraz u pana się dzieje?
1: W tej chwili jestem dziadersem tak zwanym, czyli ojcem trójki dzieci i dziadkiem sześciorga wnucząt. Od 5 lat zupełnie nie gram na bębnach. To się połączyło jedno z drugim w taki sposób, że musiałem coraz więcej czasu poświęcać moim wnukom. To po pierwsze, ale jednocześnie w takim miejscu, gdzie osiadłem na blisko 12 lat mojego takiego zamknięcia pewnej klamry muzycznej, był klub w Podgórzu, Centrum Sztuki Współczesnej Solwaj. I tam znalazłem miejsce, bo szefem tego klubu był mój kolega, ja wtedy pracowałem w Gazecie Krakowskiej, i on powiedział: owszem, mogę cię tu przytulić pod warunkiem, że mi zagrasz. To było jak za dawnych czasów, za komuny. Myśmy w Rątuncie, mając próby, musieliśmy zagrać jakieś jeden czy dwa koncerty w roku za friko tak zwane. I tam doszło do powstania dwóch zespołów. Jeden pierwotnie kwartet z Adamem Kawończykiem, a później trio, i całe te tria, bo było drugie, Ansam 56 z Rafałem Mazurem jako basistą akustycznym, z którym chyba w 2008 roku, tamże w tym Solwaju, nagraliśmy w sali widowiskowej, bez publiczności, płytę, która została w ankiecie Jazz Forum oceniana jako 4+.
0: A jaki
1: z węgierskim saksofonistą Attilą Durą. Ten ostatni zespół miał wiele uzupełniających postaci, głównie młodych muzyków z Ukrainy, z Rosji, z Węgier, i to było bardzo intrygujące.
0: To teraz właśnie porozmawiamy jeszcze trochę na zakończenie naszego spotkania o tych młodych, bo pan obserwuje to regularnie, uczestniczy w tych przesłuchaniach finałowych.
1: Nie bardzo regularnie, ale...
0: Ale widzieliśmy się kilkakrotnie tak. na tych przesłuchaniach. Jakie emocje w panu wywołuje muzyka Zbigniewa Seiferta grana właśnie przez takich młodych, gniewnych, którzy szukają też siebie w jego kompozycjach? Podchodzą do nich bardzo odważnie czasami. I to są artyści z całego świata.
1: Tak. I jestem przekonany, że to dowodzi o uniwersalnym języku Zbyszka i propozycji, którą otworzył tym, co stworzył, prawda? I to, że różni artyści podchodzą do tego w sposób autorski, indywidualny, to jest ich najświętsze prawo i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Jestem zbudowany po wczorajszych przesłuchaniach wspaniałą sekcją. Niezwykłe te warunki w Krikotece, takie kameralne, pozwalające na niezwykłą taką subtelność i gradację muzyki, to niezwykle mnie to zachwyciło wczoraj.
0: Tak, bo to musimy podkreślić, tym wszystkim młodym, zdolnym z całego świata, skrzypką, towarzyszy trio Dominik Wania na fortepianie, Dawid Fortuna na perkusji i Michał Kapczuk na kontrabasie i gitarze basowej. Panie Mieczysławie, bardzo panu dziękuję za czas, który poświęcił pan słuchaczom trójki, słuchaczom audycji Mało Obiektywnie.
1: Bardzo
0: życzę panu
1: również
0: przede wszystkim zdrowia.
1: Dzięki piękne.
0: I tego czasu dla wnuków.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jak najwięcej.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To jest taka ostoja. Dziękuję pięknie. Miło było spotkać się z państwem i rozmawiać.

Mieczysław Górka, gość audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o tej płycie, którą właśnie trzymam w ręku, Seyfert Kilimandżaro. Wyjątkowy koncert, a jak państwo słyszeli, nawet kilka.

koncertów z listopada 1978 roku w Krakowie. To nagranie z klubu Pod Jaszczurami. Choral i Impressions, czyli muzyka Zbigniewa Seiferta i muzyka Johna Coltrane'a przed chwilą na antenie Trójki. Za chwilę kolejne spotkanie i rozmowa z uczestniczką tegorocznej siódmej edycji Seifert Competition.

0: Audycji Mało Obiektywnie, nadawanej z Radia Kraków podczas 7. konkursu imienia Zbigniewa Seiferta. I chcę cię teraz przepytać na tę okoliczność. Dlaczego się zdecydowałaś na wzięcie udziału w tym konkursie? Może najpierw mi powiedz, nam powiedz.
1: Myślę, że to było trochę takie moje małe marzenie, żeby tam po prostu się pojawić i stanąć na tej scenie, bo konkurs obserwuję na streamingach, odkąd on istnieje, czyli to 7. edycja, 15 lat, można powiedzieć. Więc ja go sobie tak śledziłam od początku, no i to było gdzieś tam moje takie małe marzenie, żeby się tam pojawić, żeby się zaprezentować i być w tym gronie ludzi, którzy się tam dostaną. Myślę, że to jest kwestia właśnie tego, taka siła napędowa, że gdzieś zawsze człowiek chciał, to było takie wyzwanie, żeby się tutaj dostać, co nie jest łatwą sprawą wcale.
0: No właśnie, jak wygląda cała ta droga, bo to już półfinał, finał, to już są takie wysokie etapy tej jakiegoś takiego pięcia się w górę, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Ale jak się odbywa cała ta selekcja? Zgłaszasz się do konkursu i co dalej?
1: To jest ten sposób, że po prostu trzeba nagrać 3 utwory, z czego jeden musi być utworem solowym. To jest jedyne takie wymaganie właściwie od nich, a cała reszta po prostu zależy kompletnie od ciebie, to co chcesz wysłać, w jakim składzie, czy to będą standardy, czy to mają być twoje utwory. Absolutna tu jest dowolność w tej kwestii. I po prostu to się im wysyła do jakiegoś tam terminu. Wysyła się taki formularz zgłoszeniowy, który tam u nich jest. No i z tego, co wiem, te wszystkie zgłoszenia idą później do jury. Bez żadnych imion, nazwisk, tylko po prostu takie pliki, tak, że to jest ten kandydat, to jest ta, to jest ten.
0: Żeby nie było do końca wiadomo, kto co gra.
1: Żeby nie było do końca wiadomo, kto kim jest, tylko faktycznie, żeby oceniać na podstawie muzyki. Myślę, że to jest fair. No i wtedy jury podejmuje decyzję, które z tych osób po prostu dostaną się dalej. Także no, konkurencja jest zawsze dosyć wysoka i poziom tutaj jest bardzo wysoki, bo tak jak właśnie mówiłam na początku, no ja śledzę ten konkurs. No i tu nigdy nie ma ludzi, którzy grają źle albo słabo. Tu są wszyscy absolutnie świetni. Każdy w swoim własnym, indywidualnym stylu, więc myślę, że no jest to duże szczęście, że faktycznie udało mi się dostać. No jest to takie spełnienie marzenia, tak jak mówiłam właśnie.
0: Dobrze, a to teraz cofnijmy się. Skrzypce to był twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, tak. Tak, tak. Aczkolwiek to nie był instrument, który ja wybrałam sama. To polegało po prostu na tym, że moi rodzice uznali w pewnym momencie, no, że mają to dziecko, które łazi po domu i śpiewa nieustannie. No i kto mógłby to przeżyć i przetrwać? Więc trzeba coś z tą energią zrobić i wysłać do szkoły muzycznej. No i tak mnie wysłali. I na początku myśleli, że po prostu na pianino standardowo. I tam w szkole muzycznej zasugerowali moim rodzicom, że no, a może by na skrzypce poszła, bo sobie da radę. No i jak sobie da radę, no to da radę. No i ja po prostu w te skrzypce jakoś tak poszłam. No i po tych wielu latach teraz jak gram, no to faktycznie mam wrażenie, że tak zaczynam powoli dorastać do tego instrumentu i tak czuję to, że to jest mój instrument. Więc ta droga była taka właściwie z przypadku trochę, niezadecydowana na samym początku przeze mnie, ale dobrze się stało, bo ja faktycznie do tego instrumentu sobie tak mam wrażenie powoli dorastam i tak z roku na rok coraz bardziej czuję, że to jest właśnie mój instrument, że tak jestem we właściwym miejscu z nim, tak myślę.
0: A to rodzice pokazali ci muzykę Zbigniewa Seiferta? Jak to było?
1: Nie, muzykę Zbigniewa Seiferta ja właściwie trafiłam trochę sama, przy okazji jak zaczęłam się tutaj w Krakowie uczyć w krakowskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej. To był mój taki pierwszy kontakt w ogóle z muzyką jazzową na skrzypcach. No i tam jak zaczęłam się uczyć, no to uczącego tam Dominika Bieńczyckiego zapytam, może byś mi coś polecił? Jakich skrzypków posłuchać, żeby tak w ogóle wejść w ten świat i jakoś sobie zrobić sobie jakieś mniej więcej wyobrażenie tego, jak się w ogóle gra na skrzypcach jazz. No jak tak zaczęłam słuchać różnych i gdzieś trafiłam właśnie na Zbigniewa Seiferta i to był taki efekt wow, jeśli o mnie chodzi. Pasowało mi absolutnie wszystko. Sposób gry, taka ekspresja, bardzo duża emocjonalność w grze, że ten dźwięk jest taki mocny, taki otwarty.

0: I pomyślałam sobie wtedy, aha, czyli tak można grać jazz na skrzypcach.
1: Tak też można grać na skrzypcach.
0: Tak też można grać na skrzypcach. I pomyślałam sobie, okej, jeżeli to jest w ten sposób, to w sumie jest to bardzo interesujące. Więc myślę, że w ten sposób. No i później oczywiście, jak każda osoba, która odkryje coś nowego, to człowiek słucha aż do zamęczenia. I tak też było, jeżeli chodzi o mnie i o Zbigniewa Seiferta, to faktycznie słuchałam wszystkich rzeczy, co się tylko dało znaleźć, aż do zamęczenia. Więc miałam taką też długą przerwę od słuchania go, bo faktycznie było to dosyć intensywne u mnie, ale wydaje mi się, że i tak dosyć duży ślad we mnie zostawił i takie zamiłowanie do tego typu stylistyki, takiego sposobu gry, który staram się też jakoś tam powoli w swoją taką wrażliwość muzyczną jakoś wpleść i czerpać z tego. No także tak, jeżeli chodzi o muzykę Zbigniewa Seiferta, no to był taki mój pierwsze takie potwierdzenie, że aha, czyli będziemy szli w jazz, dobrze. Tak.
1: Grasz w zespole, który się nazywa Panika?
0: Tak, tak. Tak.
1: Powiedz coś więcej o tej grupie.
0: Tak. Tworzymy taką grupę, ja bym to nazwała trochę taką eksperymentalną pod kątem na pewno tego, z jakich środowisk jesteśmy wszyscy, bo każdy z nas jest trochę innej bajki. No ja faktycznie jestem bardziej jazzowa. Moja kontrabasistka jest bardziej ze świata muzyki klasycznej, a nawet i w tej chwili ze świata muzyki dawnej, bo studiuję równocześnie Violę da Gambę. I perkusista nasz ma takie ciężkie, mocne przyłożenie, jak potrzeba, takie rockowe.
1: Bardzo ciekawe zestawienie.
0: Tak, ja właśnie tak zawsze mi się marzyło, żeby no tak troszkę sobie sprawić takie wyzwanie pod tym kątem, że się bierze takich właśnie ludzi z różnych światów, ale co nie oznacza, że nie są blisko taką wrażliwością muzyczną, bo to oznacza bardziej to, że można się naprawdę nauczyć od ludzi czegoś zupełnie nowego, będąc naprawdę bardzo dobrze z nimi jakby tak skomunikowanym, no ale przez to, że każdy jest trochę innego świata muzycznego, no to ma inne rzeczy może jakby wnieść trochę i po prostu zawsze mi się wydawało, że to może być bardzo ciekawa mieszanka i po prostu jest to interesujące w ten sposób, tak poodkrywać troszkę, zastanowić się, co z tym zrobić, jak to zrobić, żeby brzmiało. Troszkę tak zmusza to do takiego myślenia, żeby trochę wyjść poza swój taki schemat. My też gramy właśnie bez instrumentu harmonicznego, co było właśnie celowym zabiegiem, bo ja sobie lubię utrudniać życie i po prostu lubię sobie tak stawiać, no co zrobić, nie ma instrumentu harmonicznego, skrzypce, kontrabas i perkusję. No i teraz, jak to przerobić tak i zrobić tak i zaaranżować tak, żeby to i miało sobie dużo życia, ale żeby nie było poczucia, że czegoś brakuje. No więc tak, bawię się świetnie. Myślę, że mój zespół również. Jesteśmy na początku takiej drogi koncertowej jeszcze, ale no wiąże jakby z nimi taką swoją przyszłość. I przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, to najważniejsze, żeby jeżeli muzycy się dobrze bawią, grając i występując na scenie, jeżeli oni się dobrze bawią, no to istnieje dużo większa szansa, że ludzie, którzy tego słuchają, też. Więc ja jakby się skupiam trochę na tym, żeby przede wszystkim, żebyśmy mieli taki luz na scenie, żebyśmy się dobrze bawili, żeby była energia od nas, no to wtedy ja uważam i mocno w to wierzę, że jest szansa, że po prostu to będzie rezonowało w drugą stronę z publicznością. I jest to taki trochę właśnie eksperymentalny skład pod tym kątem, ale jest to ekscytujące, takie odkrywanie wspólne nowego świata muzycznego i taka próba wykrzesania z tego coś swojego, coś takiego oryginalnego i takiego dotarcia się również. Mi się wydaje, że to jest, jest to bardzo przydatne, jak się jest takim trochę zaciekawionym w muzyce. I ma się taką potrzebę szukania, co się stanie, jak rozwiązać pewne problemy. To mi na przykład daje to zawsze najwięcej takiej motywacji i takiej energii do działania. Jak mam taką zagadkę, co tu zrobić, jak zrobić, żeby brzmiało. A jak to ze sobą poskładać. I ja się przynajmniej wtedy najbardziej mam wrażenie, że się w

0: wtedy po prostu najlepiej bawię i też wydaje mi się, że najlepiej pracuję też właśnie. Jak mam taką zagwozdkę, co z tym zrobić, tak.
1: To dziękując za to spotkanie, życzę ci powodzenia na tej odważnej drodze.
0: Myślę, że się na pewno przyda. Mi się wydaje, że w wytrwałości każdemu muzykowi ja też życzę całej reszcie, która będzie grała też dzisiaj, żeby nie zapomnieli o tym, żeby oddychać i żeby po prostu dobrze się bawili. Także dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Magda Ślusarz była gościem Trójki. Dziękuję ci bardzo za spotkanie,
0: dziękuję
1: za rozmowę.
0: Również.

0: Magda Ślusarz, uczestniczka tegorocznej 7. edycji Seifert Competition, przed chwilą na antenie Trójki opowiadała Państwu także o swoim zespole o nazwie Panika. A muzyka to Atom String Quartet dwukrotnie, Quasimodo i Song for Christopher. Za moment kolejne spotkanie na antenie Trójki i rozmowa z uczestnikiem tegorocznego konkursu skrzypcowego imienia Zbigniewa Seiferta, który odbywa się jak zawsze w krakowskiej Krikotece.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Wojciech Barteczek.
2: Dzień dobry.
0: Gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, dziś nadawanej z Radia Kraków podczas 7. edycji Seifert Competition. Wojciech Barteczek, skrzypek od wieku lat 5?
2: 6.
0: Sześciu. Tak. A to o tobie mówił Piotr Metz, że nie pięciu, tych,
2: wyjątkowo
0: tylko
2: późno,
0: sześciu.
2: Tak, wyjątkowo
0: późno
2: tak.
0: Zaczął grać.
2: Tak.
0: Pierwsze skrzypce w ręku o wieku 6 lat, czy wcześniej? Jak to się zaczyna się tak wcześnie miłość do takiego trudnego instrumentu, trzeba przyznać?
2: Bardzo często jest to rola swojego rodzaju przypadku. Mhm. Któreś z dzieci często jest uczone właśnie muzyki albo jest zainteresowane, przejawia takie umiejętności. No w moim przypadku to

0: jakoś tak wyszło, częściowo to też z opowieści rodziców, mogę powiedzieć, że byłem bardzo zainteresowany muzyką. Potrafiłem sobie coś tam ze słuchu zagrać jako pięciolatek na pianinie, takim malutkim pianinku w zasadzie. I w zasadzie tak to jakoś poszło. Pojawiły się skrzypce, pojawiła się gitara, pojawił się fortepian, pojawiła się szkoła muzyczna w późniejszym czasie. No i tak, tak
1: się zaczęło. W Bielsku Białej, bo jesteś z Bielska Białej.
0: W Bielsku Białej, tak.
1: Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki.
0: Wówczas tak, teraz się nazywa chyba Zespół Państwowy Szkół
1: Muzycznej.
0: To się zmieniło w trakcie mojej edukacji. Fantastyczna szkoła. To też muszę z przyjemnością powiedzieć. Cudowne miejsce, bardzo takie, no... Tam też w Bielsku Białej w zasadzie pojawiła się to zamiłowanie do jazzu, do muzyki jazzowej, ze względu na zadymkę i na fakt, że Bielsko jest taką stolicą jazzu w Polsce. No
1: tak, są dwa duże festiwale. Tak. Jeden jest wiosną, zimą wiosną, Bielska Zadymka, drugi tak. Jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko, także tak. No, jest to naprawdę miejsce, gdzie ten jazz brzmi właściwie, można powiedzieć, przez cały rok, bo nawet Zadymka przecież ma teraz też letnią edycję swoją.
0: Tak, tak. Jest to miejsce, ja pamiętam, to jest bardzo konkretne wydarzenie w moim życiu, które zapamiętałem. Zostałem wyciągnięty przez kolegów na koncert Kennego Garretta. W roku 2011-2012, już nie pamiętam takich szczegółów, nie znając się jakoś szczególnie na jazzie, to znaczy moje zainteresowania do muzyki rozrywkowej były szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, były w okolicach muzyki rockowej. Jimiego Hendrixa, jakiś tam Pink Floyd, generalnie muzyki hipisowskiej lat 70. I pokazałem się na tym festiwalu w zasadzie z takich chęci bycia w grupie. Po prostu wszyscy szli, no to poszedłem również. Zobaczyłem muzykę Garretta na żywo, bo to dopiero wtedy dla kogoś, kto nie słucha jazzu, dopiero zobaczenie tej muzyki na żywo, tej interakcji, takiej niesamowitej palety brzmień i barw, dopiero wówczas można często zakochać się w tym. Dopiero w pewnym sensie, choć nie lubię tego słowa zbyt mocno, ale w pewnym sensie zrozumieć ten jazz. W takim nie intelektualnym rozumieniu, ale takim bardziej uczuciowym go zrozumieć. No i tak to się zaczęło. Ten koncert Garretta był rewelacyjny. Od razu kupiłem bilety na inne koncerty wówczas. No i od następnych zadymek zaczęliśmy już grywać. Kupiłem skrzypce elektryczne.
1: Z
0: przyjaciółmi ze szkoły, tak. Mm-hmm. Wtedy mieliśmy taką grupkę skupioną wokół w zasadzie dwóch roczników. Puzon, skrzypce, fortepian, perkusja, więc taki też nietypowy instrumentarium. Znaczy typowe, ale no te skrzypce wówczas jeszcze były takie trochę dziwne. To był taki moment... jeszcze zanim w Polsce tak bardzo głośno się zrobiło o Atom String Quartet, o Mateuszu Smoczyńskim. To był taki okres, że te skrzypce, każdy wiedział, kto to jest Zbigniew Seifert, każdy wiedział, kto to jest Michał Urbaniak, ale mimo wszystko dużo ludzi się dziwiło, że widzą ten instrument. No i pozwolę sobie powiedzieć, że gdzieś tam na terenie tego skądinąd małego miasteczka byłem już jedną z osób, które krzewiły trochę te skrzypce. Chociaż jeszcze czasem byłem obrażony na ten instrument. Czasem sobie myślałem, że to jednak nie brzmi tak jak saksofon, tak jak trąbka, że może bym chciał bardziej w ten sposób. Miałem takie momenty zwątpienia, ale one były chwilowe. Bardzo często
1: Tak jak powiedziałem, ja nigdy nie miałem skrzypiec w ręce. Nigdy nie grałem na tym instrumencie. W ogóle nie grałem na żadnym instrumencie, więc moje wyobrażenie o skrzypcach jest takie, że to jest naprawdę niełatwy kawałek chleba. Trudny to instrument. Zgodzisz się z tym? Chociaż twoja perspektywa jest zupełnie inna, bo grasz od lat.
0: To znaczy moja perspektywa ze względu na...
1: Ale gdybyś tak miał porównać, nie wiem, siadasz sobie do fortepianu, łatwiej sobie zagrać cokolwiek, prawda?
0: Tak, to znaczy moja perspektywa ze względu właśnie na dotykanie rozmaitych instrumentów, powiedzmy tych trzech, które wymieniłem z początku, fortepian, skrzypce i gitara, były objęte jakąś taką nauką, powiedzmy regularną, ale dotykając również innych instrumentów, mogę powiedzieć, że skrzypce przede wszystkim mają, tak to nazwę po sportowemu, wysoki próg wejścia. Czyli bardzo dużo trzeba włożyć pracy w to, żeby w ogóle zacząć grać. Natomiast inne instrumenty mają to do siebie, że na fortepianie czy na gitarze łatwiej jest zagrać prostą melodię, łatwiej jest zrobić cokolwiek. Natomiast w ostatecznym rozrachunku, jeżeli chcemy coś robić dobrze, jeżeli chcemy

0: być wirtuozami, artystami.
1: Choćby wziąć udział w konkursie skrzypcowym imienia Zbigniewa Zajfera.
0: Tak. Wówczas wszyscy mamy dokładnie tak samo trudno. Instrumenty, których jest więcej, na przykład mają trudniej, bo muszą szukać nowych rozwiązań. Saksofoniści mają bardzo trudno na dzień dzisiejszy, ponieważ jest ich bardzo dużo. I znaleźć teraz coś unikatowego, coś nietypowego. Każdy tego chce. Każdy tego chce, bo potrzebujemy pokazać się z perspektywy takiej bardziej nowatorskiej, że tak powiem. Więc jestem skłonny powiedzieć, że tak, no wszyscy mamy mniej więcej te same, taką samą ilość pracy do wykonania.
1: Jakie utwory zagrałeś podczas konkursu? Przeszedłeś całą drogę eliminacji, zgłosiłeś się na tę słynną platformę, na którą wysyłacie zgłoszenia. A co grałeś już w Klikotece podczas tych przesłuchań? Przypomnij.
0: W dniu wczorajszym zagrałem mój ulubiony utwór Zbigniewa Zajfera. Nie wiem, czy ulubiony, jeden z ulubionych kompozycji Zbigniewa Zajferta, Where Are You From? Moments Notice, oczywiście, no to taki klasyk, standard Johna Coltrane'a.
1: I coś swojego.
0: I coś swojego,
1: no właśnie, tak. Co to jest to coś twojego?
0: Coś mojego to jest w zasadzie efekt spontanicznej nocnej pracy. Takiej, bardzo ciężko jest mi też może dorobić do tego wszystkiego jakąś filozofię, bo tak naprawdę w mojej głowie często muzyka powstaje w dosyć prosty sposób. To znaczy wpada mi do głowy jakiś motyw. Czasem jest to motyw w tej perspektywie faktury muzycznej, motyw gdzieś tam wysoko umiejscowiony, czyli jest to temat albo jakaś zagrywka, jakaś fraza. Czasem wręcz odwrotnie, czasem to jest groove, czasem to jest coś, co się dzieje na dole. I no, jak to w życiu bywa, no, czasem spływa na nas jakaś inspiracja w dziwnych momentach. Czasem nad ranem, czasem w nocy, czasem jedząc obiad, czasem biegając. A potem do tego wszystkiego trzeba dołożyć taki kunszt, czyli po prostu trzeba wiedzieć, jak ten utwór, jak ten pierwszy pomysł, jak go wykończyć. Co zrobić, żeby to wszystko nabrało takiego kształtu, który już ma sens taki, no, produkcyjny, sceniczny, nie wiem, tutaj ciężko mi słowo dobrać.
1: Podczas spotkania, wyjdę ci słowo, przepraszam, podczas spotkania w Klikotece Markus Stockhausen został zapytany właśnie, dobrze, ale i co w tym momencie, kiedy masz rozpoczęte coś, jakąś ideę, która zaczęła być realizowana i w pewnym momencie dochodzisz do chwili, kiedy nie wiesz co dalej. I odpowiedział, żeby sobie dać czas, poczekać, zająć się czymś innym.
0: Tak. Znaczy bardzo dużo... Powiem w ten sposób. Czasami danie sobie zbyt wiele czasu też nie jest zbyt dobre.
1: Domyślam
0: I to się kończy w ten sposób, że bardzo wielu muzyków, w tym ja, bijąc się w pierś, muszę powiedzieć, że rozpoczętych utworów, rozpoczętych projektów w Logiku...
1: Trudno zamknąć, tak?
0: Tak. Ich mam setki, może i tysiące na przestrzeni ostatnich 10 lat powstało. Może przesadziłem z tymi tysiącami, ale na pewno setki.
1: Dużo.
0: Na pewno dużo. A takich skończonych jest niewiele. No bo właśnie to wymaga niestety już często takiej wiedzy, często takiego kunsztu. Trzeba to umieć dokończyć, trzeba umieć napisać nuty. Ja muszę niesamowicie docenić, podziękować Adamowi Sztabie, u którego uczyłem się kompozycji w zeszłym roku, który bardzo duży nacisk kładł na to, żeby bardzo dokładnie, tak niemalże purystycznie pisać nuty. Niesamowicie otworzyło mi to głowę na to, że ja pisząc, dobrze zapisując w bardzo precyzyjny sposób, dając zespołowi te nuty, te jak to czasem muzycy mówią, kwity, bo to w jazzie troszeczkę inaczej działa, inaczej to wygląda, jak wiele można zrobić tym zapisem, jak wiele czasu zaoszczędzić na tłumaczenie muzykowi, co on tam ma zrobić, próbę podśpiewania mu jakiegoś motywu. To są często takie nieudolne próby, ktoś próbuje powiedzieć, ale nie wiem do końca, jak to zrobić i ten muzyk tak próbuje, empirycznie jakoś do tego dochodzimy. No, napisanie dobrze, nawet z komentarzem, ze wszystkim tych nut, naprawdę daje niesamowity taki progres potem w procesie nauki. Tak na przykład spotykamy się na konkursie i mamy tylko 40 minut próby. No i panowie w sekcji muszą po prostu to albo od razu złapać, albo

0: jeżeli ja coś nakomplikuję, jeżeli coś pojawiło się w mojej głowie, a ja nie umiałem tego w odpowiedni sposób im przekazać, to ten utwór może się tak diametralnie zmienić, no że w ogóle już nie jest mój.
1: Ja miałem okazję, moment, na rozmowę z Michałem Kapczukiem, jak tam, on mówi, o, to nie jest łatwa praca. Z perspektywy tria, tak? Dominik przy fortepianie, Michał Kapczuk na kontrabasie, gitarze basowej, Dawid Fortuna na perkusji. No i wy, też wychodzicie po prostu na scenę i oni muszą stworzyć właściwie z wami zespół.
0: Tak,
1: w pewnym sensie.
0: I to z każdym inny. Tak. Każdy z nas inaczej gra, ma inną energię. No, ja nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że oni tu mają najcięższą robotę z nas wszystkich. My to tylko sobie tam gramy i próbujemy się pokazać z jak najlepszej strony. Natomiast panowie w zespole mają pracę tak ciężką, tak niewyobrażalny kunszt. Muszą tutaj zaprezentować, że chylę czoła.
1: Wojciech Barteczek, skrzypek. W momencie takim, że masz coś autorskiego, co jest jakimś pomysłem na płytę, jak to wygląda u ciebie?
0: W zasadzie konkurs zbiegł się u mnie w życiu z bardzo intensywnym też w życiu momentem, ponieważ kilka miesięcy temu założyłem kwartet smyczkowy. Nazwaliśmy się Kinesis String Quartet. No, proces poszukiwania muzyków w taki ciekawy sposób rozwiniętych, żeby można było jednocześnie zagrać w kwartecie, mieć tą umiejętność, usiąść w tym półkolu, słuchać się wzajemnie, nie wiem, dopracować takie szczegóły, jak granie smyczkiem w tą samą stronę, czyli takie troszeczkę z pogranicza muzyki klasycznej, a jednocześnie mają to poczucie rytmu, groove'u, potrafią improwizować. No, trochę to trwało, dobór muzyków, natomiast udało się to kilka miesięcy temu. No i tutaj mogę się pochwalić, że jesteśmy w takich, już nagraliśmy tydzień temu, w zasadzie tydzień temu nagraliśmy w Jazz Kulturze taki nasz materiał, powiedzmy autorski, ale w znaczeniu aranżacji, no bo jakby gramy standardy jazzowe, wykonaliśmy Karawana, wykonaliśmy Take the L Train. Przepiękną aranżację napisała Ada Kwaśniewicz, nasza druga skrzypaczka.
1: Właśnie, kto obok ciebie w tym kwartecie, powiedz?
0: A właśnie, to tak jeszcze wymienię. Tak, mamy Adę Kwaśniewicz, fantastyczna skrzypaczka, też studiująca jazz, klasykę, więc przepiękne aranże pisze i zaraz do tego jeszcze przejdę. Kolejnym, w zasadzie skrzypkiem, chociaż na miejscu altówki, ze względu na to, że te skrzypce są barytonowe, więc brzmią troszeczkę niżej, pełnią nam tę rolę takiego instrumentu niższego, coś pomiędzy właśnie wiolonczelą a skrzypcami. No, krótko mówiąc, rolę altówki. No i tutaj mamy Wojtka Maciejowskiego, naszego uczestnika Seifert Competition. Dzisiaj gra półfinały, trzymamy kciuki. Będziemy słuchać. Oraz na wiolonczeli Mateusz Kwiatkowski. Też fantastyczny muzyk. Ma takie bardzo szerokie umiejętności od klasyki przez jazz, muzykę rozrywkową. Więc tak, stworzyliśmy taki zespół rozmaitych, różniących się od siebie osobowości, no i znaleźliśmy jakąś wspólną płaszczyznę, no i która zaczęła w ostatnim czasie nam już tak się klarować jako jakiś taki konkretny twór muzyczny, taką kreację. Właśnie wrócę jeszcze do Jazz Kultury. Tydzień temu nagraliśmy materiał, tam 5 utworów konkretnie. Tak jak wymieniałem już, Caravan, Take the L Train, takie też klasyki jazzowe, All the Things You Are. W ogóle niesamowity, bardzo ciekawy aranż napisał do Sam Skank Funk Breakerów nasz właśnie wiolonczelista Mateusz Kwiatkowski. To też był ciężki kawałek chleba nagrać ten numer, to polecam sobie też posłuchać, jak to w Big Bandzie brzmi, no i jak to próbowaliśmy przełożyć na te smyczki i struny i tę naszą specyfikę. Oraz, i tutaj chyba taki najciekawszy może w moim zdaniem z tego wszystkiego utwór, Kiss from the Rose w aranżacji na kwartet smyczkowy z Sandrą Miką na wokalu śpiewającą. Właśnie wczoraj mieliśmy taki pierwszy premierowy wykon w audycji Karola Ochotka na antenie Jazz Kultury. Właśnie przed momentem, jak tutaj jechałem do radia, to słuchałem tej audycji, bo tak się złożyło, że akurat w tym samym czasie grałem przesłuchania.

półfinałowe, więc dopiero mogłem to dzisiaj zrobić. No i Sandra no, przepięknie zaśpiewała. Jest niesamowita wokalistka z głosem potężnym po prostu. Aranż jest właśnie Adyk Kwaśniewicz. Też jest bardzo ciekawy, bo on tak nawiązuje troszeczkę do muzyki współczesnej. Troszeczkę

0: oryginalną. Natomiast w kwartecie jest po prostu jedna wielka podróż przez dźwięki, rytm, fakturę. No, bardzo polecam. Za parę dni będziemy prawdopodobnie to publikować na naszym kanale Kinesis String Quartet. Także jeszcze troszeczkę cierpliwości, myślę tydzień, dwa i to już się zacznie wszystko pomału pojawiać.
1: Wojciech Barteczek, zatem powodzenia życzę w działalności kwartetowej również. Gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Wojciech Barteczek, skrzypek z Bielska-Białej. Przyjechał specjalnie na to spotkanie do Krakowa. To dobrze, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać w tej specjalnej audycji Mało Obiektywnie nadawanej dziś z Radia Kraków. Jeszcze jedna rozmowa przed nami z szefową Fundacji imienia Zbigniewa Zajferta, z Anetą Norek-Skrycką. Już za chwilę w Trójce.

0: Quo Vadis. To z płyty zespołu Jarka Śmietany, płyty nagranej w 30. rocznicę śmierci Zbigniewa Zajferta w 2009 roku na skrzypcach Krzesimir Dębski.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Aneta Norek-Skrycka, szefowa Fundacji imienia Zbigniewa Zajferta. Witam cię w Trójce.
2: Ja również. Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę na to nasze spotkanie w Radiu Kraków podczas 7. już edycji Zajfert Competition. To na początek, jeśli pozwolisz, pytanie z natury takich ogólnych pytań. Idea tego konkursu. Od kilkunastu lat spotykamy się na jedynym takim konkursie na świecie. Pomysł powstał kiedy? Jak? Od kogo wyszedł? Pokrótce, gdybyś mogła przybliżyć historię powstania w ogóle konkursu teraz.
2: Fundacja powstała w 2010 roku i naszym pierwszym takim projektem, który zrealizowaliśmy, to było stworzenie portalu internetowego polishchessar.com. Natomiast oczywiście chcieliśmy skupić się na Zbigniewie Zajfercie i Małgorzata Jantos, osoba, która jest fanką Zajferta, obecnie jest przewodniczącą Rady Fundacji, wymyśliła, że powinniśmy zorganizować konkurs. Mówiąc szczerze, ja miałam trochę z tym problem, ponieważ grałam na skrzypcach przez wiele lat, kończyłam szkoły muzyczne, studia muzyczne i ten konkurs zawsze mi się kojarzył. Konkursy kojarzyły mi się źle.
0: Tak.
2: Kojarzyły mi się ze stresem, kojarzyły mi się z naprawdę z takimi ogromnymi emocjami, nieprzespanymi nocami i tak dalej, i tak dalej. Więc ja miałam trochę problem, żeby się na to zgodzić, ale ostatecznie uznaliśmy, że to jest bardzo dobra formuła, żeby zapraszać osoby, które może nie do końca są znane, ale właśnie ta ciekawość nowych osób najlepiej pewnie sprawdza się w konkursie. No i tak to się stało. W 2014 roku zorganizowaliśmy pierwszy konkurs, organizowany w formule co dwa lata. No i w tym roku mamy już 7. edycję.

0: To są młodzi artyści z całego świata. Jak oni do was trafiają? Jest jakaś platforma, gdzie się można zgłosić? Tak już myślę o kolejnych edycjach, prawda? Jak po prostu można trafić do eliminacji, a potem zagrać w półfinale, finale?
1: Tak jak wspominałeś, jesteśmy jedynym wydarzeniem na świecie, więc zgłaszają się do nas muzycy naprawdę z całego świata, bo i w tym roku mamy muzyka z Argentyny, mamy Brazylijczyków, Japończyków, zgłaszają się osoby z Chin. Oczywiście bardzo dużo mamy zgłoszeń ze Stanów Zjednoczonych, z Francji i z Europy ogólnie, z różnych krajów. Więc to wydarzenie jest w środowisku bardzo znane i tutaj jest nam szalenie miło, ponieważ przyjeżdżają do Krakowa i mówią, my już się tak strasznie cieszymy, że jesteśmy w Krakowie, że mogliśmy dostać się do konkursu i poczuć te emocje konkursowe od środka, więc jest to szalenie miłe, że właśnie już nawet na tym etapie są bardzo zadowoleni. Parę miesięcy wcześniej przed konkursem takim rzeczywistym na żywo organizujemy preeliminację. Jest otwarta platforma, przez którą można się zgłaszać, wysyłać swoje zgłoszenia. No mamy kilkadziesiąt zgłoszeń, więc trio nie mogłoby zagrać ze wszystkimi muzykami, albo ten konkurs musiałby strasznie długo trwać. W związku z tym są preeliminacje, muzycy przesyłają swoje nagrania. No i właśnie jury wybiera najlepszych. Jest to na zasadzie blind test, czyli nie widzą nazwisk, nie widzą utworów, tytułów, tylko i wyłącznie mają do odsłuchu muzykę i głosują na ID. Później system podlicza głosy. No i z tych obliczeń powstaje lista rankingowa i pierwszych 10 muzyków najlepszych z największą punktacją zapraszamy do Krakowa.
0: Ale jak to jest? Bo tu już na przesłuchaniach w Klikotece słyszałem muzykę Zbigniewa Zajferta oczywiście, ale także ich autorskie kompozycje. Czyli tak to jest pomyślane, żeby łączyć jedno z drugim.
1: Tak, w regulaminie jest napisane, że podczas półfinałów i finału grają trzy kompozycje, w tym wybrana kompozycja Zbigniewa Zajferta. No to jest taki nasz kamyczek, że jednak chcemy promować muzykę Zbyszka, a to, że oni grają w różnych stylach, grają różną muzykę, tym samym grają inaczej kompozycję Zajferta i jest to fajne, ponieważ jego twórczość jest już kanonem zamkniętym. Oczywiście czasami zdarza nam się odnaleźć jakiś biały kruk, ale niestety należy to do rzadkości, a te ich wykonania są świeże, nowe, więc fajnie posłuchać utworów Zajferta w jakimś innym wykonaniu.
0: To zanim jeszcze sobie porozmawiamy właśnie o konkursie, to a propos tych białych kruków, jeśli pozwolisz. 2 lata temu na płycie Mateusza Smoczyńskiego, Adam Zeppel, pojawił się koncert Zbigniewa Zajferta. Opowiedz trochę o tej wyjątkowej kompozycji.
1: Tak, to rzeczywiście to jest koncert, który napisał Zbyszek w 1976 roku dla radia NDR. To byłaby śmieszna historia, ponieważ on był zapraszany jako muzyk w różnych projektach w NDR-ze. Natomiast w pewnym momencie zaproponowano mu, żeby napisał koncert. Koncert na skrzypce, grupę rytmiczną i sekcję jazzową, orkiestrę jazzową. On oczywiście bardzo chętnie przyjął to zamówienie, ale miał problem, bo nie był kompozytorem, więc Agnieszka opowiadała, że dzwonił po muzykach i pytał, w jakiej skali może napisać muzykę na różne instrumenty. Więc to był jego pierwszy raz. Zresztą na partyturze jest napisane Erste Teil, ale niestety ta pierwsza część również okazała się ostatnią częścią. Nie dokończył później tej samej kompozycji. W sumie nawet nie wiemy, jaki był później zamysł, no ale powstał ten utwór, powstała ta kompozycja. Największa w formie w jego twórczości. Ma zaledwie 34 minuty, czy 31 minut, ponad pół godziny, ledwo ponad pół godziny, no ale bardzo się cieszymy, że ona tak naprawdę jest i jest zupełnie czymś innym właśnie w tej muzyce Zajferta, jest zupełnie czymś innym, czymś zaskakującym. W 2009 roku po raz pierwszy wykonaliśmy ten koncert po tej długiej przerwie od 1976 roku. Grał wtedy Mateusz, więc Mateusz jest taką osobą. Później powtarzaliśmy ten koncert. 2 czy 3 lata temu graliśmy na festiwalu w Oradei. Też również Mateusz grał z Sławkiem Kurkiewiczem, Dominikiem Wanią i Michałem Miśkiewiczem. Więc staramy się prezentować ten utwór też od czasu do czasu. A to, że Mateusz umieścił go również na swojej płycie, to jest nam bardzo, bardzo miło.
0: Mateusz Smoczyński, jeden z laureatów poprzednich edycji.
1: Tak, 2016. Zresztą jeśli mogę coś powiedzieć, bo
0: już 10 lat temu.
1: No więc właśnie, to chciałam powiedzieć,

0: że jak przegląda się życiorysy tych muzyków, którzy grają w tej edycji, to można zauważyć, no tutaj jestem, byłem studentem Mateusza Smoczyńskiego, byłem studentem Stefana Brauna, Jasona Anika, czyli to są te osoby, które się przewijały przez konkurs, no i jednak pokazuje, że już kawałek czasu minęło od tej pierwszej edycji od 2010 roku. No i sporo osób się przewinęło tak naprawdę przez to wydarzenie, wielu laureatów. My się z tego bardzo cieszymy, że jesteśmy częścią tego.
1: Tych wszystkich uczestników konkursu, uczestniczki też, w tym roku mamy jedną dziewczynę w półfinale, finale, Magda Ślusarz, zresztą gość tej audycji, gość trójki, ocenia jury. Opowiedz teraz o członkach jury.
0: W tym roku mamy trzech wspaniałych muzyków w jury. Mirosław Witołosz, który w poprzednich edycjach również był jurorem. Trilog Gurtu, fantastyczny perkusjonalista, człowiek orkiestra, świetna osobowość. Ja bardzo lubię z Trilogiem rozmawiać na temat jego koncepcji muzyki, czasami przewrotnej może, ale to jest takie odświeżające i myślę, że bardzo potrzebne. I Markus Stockhausen, z którym też współpracowaliśmy. Zresztą też jest bardzo fajna historia, ponieważ Markus bardzo chciał poznać Mateusza Smoczyńskiego, a z Mateuszem graliśmy koncert w Belgradzie na Belgrade Jazz Festival. I oni po tym koncercie wracali razem samolotem i na wysokości 10 tysięcy metrów pomyśleli, że fajnie byłoby, gdyby zagrali koncert właśnie poświęcony i inspirowany muzyką Seiferta, i prezentowaliśmy ten koncert, który powstał na takiej wysokości kilka lat temu na Seifert Jazz Days, więc to jest taka śmieszna historia. A jeszcze wracając do jurorów, w tym roku nie ma skrzypka, ale to jest też takie troszkę pokłosie tego, że od kilku lat mieliśmy Michała Urbaniaka i jest nam tak strasznie smutno z tego powodu, że stwierdziliśmy, że to będzie taki rodzaj hołdu z naszej strony. Tak, że w tym roku nie będzie skrzypków i nie będzie tego podejścia skrzypcowego. My mieliśmy wcześniej takie eksperymenty właśnie bez skrzypków jurorów, więc bardzo jestem ciekawa, jak będą pracować w tym roku.
1: No właśnie, bo to też jest inna perspektywa. Markus Stockhausen, trębacz, choćby tak. Trilog Gurtu gra na tylu instrumentach, że to właściwie trudno powiedzieć na ilu. Mirosław Witusz, kontrabasista, basista. Markus też pięknie opowiada o muzyce. Dzisiaj mieliśmy spotkanie w Klikotece prowadzone przez Piotra Meca. I Markus pięknie mówił też o swoim ojcu. O tym, jak się dorasta w takiej rodzinie, kiedy ma się obok siebie wybitnego kompozytora, awangardzistę. Jak potem się odnaleźć, kiedy się chce iść tą samą muzyczną drogą, prawda?
0: Tak, zresztą ja zawsze wydawało mi się, że mając tak wybitnych rodziców, to życie jest łatwiejsze, no ale jednak okazuje
1: to
0: się,
1: że
0: życie...
1: Chyba.
0: Tak, to tylko pozory, bo jest bardzo trudno wybić się ponad to, ale...
1: Nawet może nie o to chodzi, żeby się wybić, tylko odnaleźć jakąś swoją ścieżkę,
0: tak,
1: prawda?
0: Odnaleźć siebie i no, te porównania do ojca, myślę, że...
1: Nieuchronne.
0: Tak, nieuchronne. Zresztą ja zawsze mu też powtarzam, że jednak ja uczyłam się o jego ojcu w szkole muzycznej i to jest jednak ikona. I no, dla niego to są... Oczywiście przyjmuje to, ale myślę, że w pewnym sensie jest to dla niego trudne. Ale z drugiej strony Markus jest tak ciepłym, tak otwartym i ma tyle spokoju w sobie, że ja myślę, że on potrafi też do pewnych rzeczy przejść łagodnie. I to myślę, że też jest jego ogromną siłą. Takie łagodne podejście do życia, godzenia się z niektórymi rzeczami, więc ja naprawdę jestem wielkim fanem Markusa, nie tylko jako muzyka, ale jako człowieka.
1: Zbigniew Seifert, w tym roku 80. rocznica jego urodzin byłaby. Odszedł, przypomnijmy, w 79. roku. Z Mieczysławem Górką rozmawiałem dzisiaj o płycie, którą mamy za sobą w studiu, Kilimandżaro, nagranej pod Jaszczurami. Pan Mieczysław no, opowiadał pięknie o Zbigniewie Seifercie. Kim dla ciebie jest Zbigniew Seifert? Takie najprostsze pytanie ci zadam.
0: Bardzo ważną postacią. On zmienił moje życie. Zresztą nie jestem jedyną osobą, bo uczestnicy konkursu też często mówią, że kiedy usłyszeli muzykę Seiferta, to zmieniło ich życie. No, mnie zmieniło inaczej, bo oni słuchając Zbigniewa Seiferta ćwiczą więcej, grają więcej i pewnie...
1: Ale ty grałaś kiedykolwiek muzykę Seiferta?
0: No właśnie nie. Od kiedy usłyszałam muzykę Seiferta, to w zasadzie stwierdziłam, dobra, to ja już poprzestanę, więc...

0: to jest troszkę inna historia. No ale właśnie bardzo mnie to zdziwiło, kiedy po raz pierwszy lata temu, może nie będę wspominała daty, usłyszałam jego muzykę i pobiegłam do Empiku, żeby kupić więcej płyt i usłyszałam, że jest jedna solo violin. No to świetnie, poproszę, ale dlaczego tylko jedna? I to był taki początek, że jak to jest możliwe, że koleś, który gra tak kosmiczną muzykę, w ogóle jest nieznany. No i tak to było dużo, dużo wcześniej przed założeniem fundacji, notabene ja pisałam pracę magisterską o Zbigniewie Zajfercie u Wojciecha Groboża, który będzie jutro gościem spotkania w Krikotece. Więc ja troszkę od innej strony jakby działam z Zajfertem, no ale uznałam, że to jest taka moja misja, że skoro nikt tego wcześniej nie zrobił, a dla mnie to było takie objawienie muzyczne, to że może ja coś zrobię z tym więcej. Tutaj na pewno ważnymi postaciami w tej całej historii jest rodzina Zbyszka. Agnieszka Zajfert, czyli żona i już świętej pamięci niestety Małgosia Zajfert, siostra Zbyszka, ponieważ one dały zielone światło. One akceptowały absolutnie wszystko, nie było żadnych problemów. Bardzo się cieszyły z tego. Agnieszka powiedziała kiedyś, że ona była w bardzo, bardzo złym stanie po śmierci Zbyszka przez bardzo, bardzo długi czas i ona nie miała siły, żeby cokolwiek robić z jego twórczością. Więc kiedy się pojawiła fundacja i pojawiła się ta nadzieja, że muzyka Zbyszka może na nowo zaistnieć, no to naprawdę, a to jest bardzo ważne, bo gdyby musiała walczyć z rodziną, no to nie udałoby się nic.
1: To nie miałoby sensu.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc tutaj wielki, wielki ukłon w stronę rodziny, że tak bardzo mnie zaakceptowali te nasze pomysły i tak bardzo nas wspierali, wspierają, bo Agnieszka nadal absolutnie nas wspiera i bardzo się cieszy z każdego wydarzenia, które organizujemy.
1: To jest bardzo cenne to, co robicie, bo mam wrażenie, ciągle mam takie wrażenie, że Zbigniew Zajfert to jest postać wciąż bardziej znana za granicą niż w Polsce. Czy ty zgodzisz się z taką tezą, czy to jest na wyrost?
0: Niestety tak. Niestety tak. Rzeczywiście Zbyszek, w kręgu muzycznym on jest bardzo znany, zwłaszcza w tym trochę starszym pokoleniu, bo młodzież rzeczywiście...
1: Bo ci starsi mieli kontakt z nim czasami, tak, też osobisty.
0: Tak, z nimi. I ja pamiętam te opowieści Dave'a Limana, który powiedział, że on jakby każdemu, kto gra jazz na instrumentach smyczkowych, mówi, musicie sprawdzić tego faceta, bo bez tego nie możecie funkcjonować. To jest Mekka, którą musicie poznać. Czy już znowu świętej pamięci Richie Bajrak, który opowiadał, że jakby nie ma dnia, żeby nie myślał o Zbyszku, bo on był takim aniołem muzycznym dla niego i tak bardzo go zmienił i tyle wniósł w jego życie, że cały czas go pamiętam. Więc to pokolenie, które niestety już odchodzi, ale Zbyszka bardzo, bardzo ceniło i no i to też jego nazwisko jest znakomite, ponieważ kiedy zaczynałam pracę nad książką, czy wymyślaliśmy różne rzeczy i na początku oczywiście nikt mnie nie znał, ale kiedy pojawiło się nazwisko Zbigniew Zajfert, okej, no to rozmawiajmy. Więc to naprawdę to magiczne są chwile i magiczne przykłady tego, jak hasło Zajfert otwierało drzwi właśnie w realizacji różnych rzeczy.
1: Aneta Norek-Skrycka, szefowa Fundacji imienia Zbigniewa Zajferta, gość Trójki, gość Radia Kraków. Dziś audycja Mało Obiektywnie właśnie z 7. edycji konkursu imienia Zbigniewa Zajferta. Piękne dzięki za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

To fragmenty koncertu skrzypcowego Zbigniewa Seiferta nagranego przez Mateusza Smoczyńskiego na płycie Adam's Apple 2 lata temu. To jest muzyka, która towarzyszy Państwu w tej specjalnej audycji Mało Obiektywnie, dziś nadawanej z Radia Kraków podczas 7. konkursu imienia Zbigniewa Seiferta. Za 2 lata 8. edycja. Pewnie ci młodzi skrzypkowie doskonale o tym wiedzą, ale nie zawadzi o tym przypomnieć. Wszystkie informacje na stronach poświęconych Fundacji Zbigniewa Seiferta. A my już Państwu dziękujemy za te wspólne 2 godziny dziś nadawane z gościnnego Radia Kraków. Tomasz Orzechowski, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tomasz Żonda, witam Państwa. Przed nami Nocna Polska. Nocna Polska, czyli dużo polskiej muzyki, właściwie wyłącznie ona. Rozpoczęliśmy od wspomnienia sprzed lat. Zespół Utrata Skład pojawił się kiedyś w Trójce tuż przed północą w audycji przed godziną zero i przyniósł piosenkę Wakacje. Troszkę trzeba ją było wypikować, ale brzmi całkiem przyjemnie również po latach. A skoro wakacje, bo przecież mamy je od wczoraj, no to odlatujmy.